Śpiewo kwiaty i śpiewo baśnie. Cykl pieśni Witolda Lutosławskiego do słów Roberta Denosa na sopran i orkiestrę wybrzmiał w wykonaniu Agaty Zubel-Sopran i Polskiej Orkiestry Radiowej, którą prowadził Michał Klauza. Posłuchajmy teraz dwóch utworów na fortepian i saksofon Ewy Fabiańskiej-Jelińskiej. O pierwszym z nich czytamy w komentarzu. Kołysanka na fortepian solo poświęcona jest dzieciom skrzywdzonym przez dorosłych. Dlatego początkowy spokój utworu jest zburzony przez nakładające się na siebie burzliwe współbrzmienia. Następujące po kołysance Baby's Expressions na saksofon solo oznaczone są jako śmiech, płacz i gaworzenie. Kompozytorka traktuje te utwory jako jedną całość. Kołysankę wykona za chwilę Maria Rutkowska, natomiast Baby's Expressions Magdalena Jakubska-Szymiec.

To było epitafium pamięci dzieci zamordowanych na Ukrainie Krzysztofa Mejera. Grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, dyrygował José María Florencio. Utwór Przemysława Schellera, Dziewczynka z zapałkami na orkiestrę smyczkową, nie odnosi się do znanej baśni Hansa Christiana Andersena. Jest hołdem dla zmarłej matki. Gra Orkiestra Kameralna Miasta Tychy Auxo, dyryguje Marek Moś. Oto Dziewczynka z zapałkami na orkiestrę smyczkową Przemysława Schellera. Słuchamy prawykonania, które odbyło się w 2019 roku.

To był utwór Przemysława Szelera, Dziewczynka z zapałkami, na orkiestrę smyczkową. Grała Orkiestra Kameralna Miasta Tychy AOKSO, dyrygował Marek Moś. To było nagranie z Festiwalu Prawykonań w Katowicach z 2019 roku. Posłuchajmy teraz suity dziecięcej na fortepian Grażyny Bacewicz. Części: preludium, marsz, walc, kołysanka, burleska, menuet, gawot, skercino. Gra Ewa Kupiec.

Ewa Kupiec grała suitę dziecięcą Grażyny Bacewicz. Zbiór 8 łatwych utworów wprowadzających początkujących pianistów w świat muzyki XX wieku. Kwartet smyczkowy z klarnetem po drugiej stronie lustra Zbigniewa Bargielskiego zdaje się nawiązywać nie tylko tytułem, ale też tokiem swej narracji do przygód Alicji z powieści Lewisa Carrolla, sugeruje komentatorka utworu Beata Bolesławska-Lewandowska. Posłuchajmy. Grają Roman Widaszek klarnet i Kwartet Śląski w składzie Szymon Krzeszowiec pierwsze skrzypce, Arkadiusz Kubica drugie skrzypce, Łukasz Syrniński altówka i Piotr Janosik wiolonczela. Słuchamy nagrania z festiwalu Siedem Nurtów, zorganizowanego w 2016 roku z okazji 70. rocznicy istnienia Związku Kompozytorów Polskich.

Kwartet smyczkowy z klarnetem po drugiej stronie lustra Zbigniewa Bargielskiego grali Roman Widaszek klarnet i Kwartet Śląski. Było to nagranie z festiwalu Siedem Nurtów zorganizowanego w 2016 roku z okazji 70. rocznicy istnienia Związku Kompozytorów Polskich. Broda na wiolonczele i komputer Cezarego Duchnowskiego.

To utwór, który wpisuje się w szerszy projekt znakomitego wiolonczelisty Andrzeja Bauera dotyczący poszerzania możliwości instrumentu akustycznego przez łączenie go z elektroniką. To także, co można wysnuć z komentarza samego kompozytora, wyrażona dźwiękami refleksja nad upływającym czasem. Oto Andrzej Bauer, wiolonczela, i Cezary Duchnowski, komputer, w utworze Cezarego Duchnowskiego, Broda.

To był utwór Cezarego Duchnowskiego Broda na wiolonczele i komputer. Na wiolonczeli grał Andrzej Bauer, przy komputerze zasiadał Cezary Duchnowski. Lidia Zielińska, kompozytorka znana z niebanalnych projektów, podczas festiwalu Warszawska Jesień w 2015 roku przedstawiła symfonię koncertującą na małe przyrządy dźwiękowe, małą perkusję i wielką orkiestrę. W myśl przekonania, że każdy przedmiot może być źródłem ciekawego brzmienia, w utworze oprócz tradycyjnych instrumentów znalazły się przedmioty codziennego użytku, szklanki, butelki, nawet kuchenna trzepaczka. Posłuchajmy. Na małych przyrządach gra kompozytorka Lidia Zielińska, na perkusji Krzysztof Przybyłowicz. Projekcja dźwięku to dzieło Wojciecha Błażejczyka. Usłyszymy także Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach, którą dyryguje Aleksander Liebreich.

To była symfonia koncertująca na małe przyrządy dźwiękowe, małą perkusję i wielką orkiestrę Lidii Zielińskiej. Na małych przyrządach codziennego użytku grała kompozytorka, na perkusji Krzysztof Przybyłowicz. Projekcja dźwięku to dzieło Wojciecha Błażejczyka. Grała także Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, którą dyrygował Aleksander Liebreich. Przedstawiliśmy nagranie z festiwalu Warszawska Jesień z 2015 roku. Fundamentem konstrukcji symfonii na 15 instrumentów smyczkowych jest idea kanonu połączona z elementami muzyki repetytywnej. Napisał o swojej kompozycji Artur Cieślak. Posłuchajmy. Gra zespół smyczkowy Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie, dyryguje Monika Wolińska. Nagranie powstało podczas festiwalu Warszawskie Spotkania Muzyczne, który odbył się w 2023 roku.

Wybrzmiała symfonia na 15 instrumentów smyczkowych Artura Cieślaka. Grał zespół smyczkowy Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Moniki Wolińskiej. Słuchaliśmy nagrania z festiwalu Warszawskie Spotkania Muzyczne, który odbył się w 2023 roku. Spoiwem kwintetu fortepianowego Duch Łąk, Duch Pól Marcina Błażewicza jest tęskna kurpiowska pieśń Pozic mamo raz, komu córkę das, w której młoda dziewczyna, świadoma swej urody, zwyczajowo jednak pozbawiona samodzielnego wyboru, pyta matkę, kogo wybrano jej na męża. Oto ten utwór w wykonaniu pianistki Julii Samojło oraz kwartetu Opium w składzie Agnieszka Marucha pierwsze skrzypce, Anna Szalińska drugie skrzypce, Magdalena Małecka Wippi haltówka i Olga Łosakiewicz Marcyniak wiolonczela. Słuchamy nagrania z festiwalu Siedem Nurtów, który odbył się w 2016 roku z okazji 70. rocznicy istnienia Związku Kompozytorów Polskich.

To był kwintet fortepianowy Duch Łąk, Duch Pól Marcina Błażewicza. Oto wykonawczynie utworu Julia Samojło fortepian oraz kwartet Opium w składzie Agnieszka Marucha pierwsze skrzypce, Anna Szalińska drugie skrzypce, Magdalena Małecka wippi-haltówka i Olga Łosakiewicz-Marcyniak wiolonczela. Słuchaliśmy nagrania z festiwalu Siedem Nurtów z 2016 roku. Podczas Festiwalu Prawykonań w Katowicach w 2019 roku odbyła się światowa premiera trzeciego koncertu na flet i orkiestrę Hanny Kulenty, napisanego dla znakomitej flecistki Jadwigi Kotnowskiej. Ten niezwykle energetyczny utwór sprawia wrażenie dźwiękowego wodospadu, w którym stale obecny flet, dyskretnie wspomagany przez system opóźniający, pociąga za sobą podążającą za nim orkiestrę. Solistce Jadwidze Kotnowskiej towarzyszy Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, którą dyryguje Aleksander Humala.

Wybrzmiał trzeci koncert na flet i orkiestrę Hanny Kulenty. Przypominamy wykonawców. Jadwiga Kotnowska flet i Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach. Dyrygował Aleksander Humala. Słuchaliśmy nagrania z Festiwalu Prawykonań w Katowicach, który odbył się w 2019 roku. W ostatnich czasach powstało wiele oper dla dzieci. Pisane są dla festiwalu Mała Warszawska Jesień albo z innych okazji. Wystawiane są w bardzo ciekawej scenografii. Jest w nich mnóstwo dialogów i sytuacji scenicznych, które są nie do odtworzenia na antenie radiowej. Do tej kategorii należy opera Jerzego Kornowicza, Album rodzinny, na dwoje solistów i zespół smyczkowy. Mimo zdecydowanie nieantenowej formy, postanowiliśmy przypomnieć dwie pierwsze sceny. Libretto napisał Michał Rusinek na kanwie własnych wierszyków rodzinnych. Historia jest prosta. Rodzeństwo, chłopiec i dziewczynka, nudzą się w domu, nie mogąc trafić na ciekawy program w telewizji. Wreszcie znajdują album z rodzinnymi zdjęciami. Wśród prababć i pradziadków odkrywają jedyne kolorowe zdjęcia, na których są oni sami. Druga scena to zabawna historia z łopatą. Kolejne to zagłębianie się w coraz bardziej odległą przeszłość rodzinną. Oto wykonawcy. Ewa Biegas, sopran, Jan Jakub Monowit, kontratenor, Orkiestra Kameralna Miasta Tychy Aukso. Dyryguje Marek Moś. Przedstawiamy fragment nagrania wydanego na płycie Anaklasis.

Smudzimy się. Siedzimy tu jak w pandemii, uziemieni, jak ludzie na całej ziemi. Pamiętasz? Wszystko było zdalne. Szkoła, koleżanki w oddali. Może zagramy w jakąś grę planszową? Pamiętasz? Graliśmy w nie, kiedy byliśmy mali. A może znajdziemy coś ciekawego na strychu albo w szafie? Ja już się tak nudzić dłużej nie potrafię.

zespół Kwartludium w składzie Dagna Sadkowska skrzypce, Michał Górczyński klarnet, Paweł Nowicki perkusja, Piotr Nowicki fortepian oraz Dariusz Przybylski organy Hammonda. Słuchaliśmy prawykonania, które odbyło się podczas festiwalu Musica Polonica Nova we Wrocławiu w 2014 roku. Śliwki, gruszki, jabłka i inne piosenki. To 9 piosenek dziecięcych, które Edward Pałasz pisał w latach 70. ubiegłego wieku, myśląc nie tylko o młodych słuchaczach, ale przede wszystkim wykonawcach. Oto kolejne piosenki. Wszystko śpiewa i wiosna ma fiołkowe oczy do słów Marii Terlikowskiej. Do chrabąszcza słowa Kazimierz Brodziński. Śliwki, gruszki, jabłka słowa Anna Bernat. Wrzesień słowa Jerzy Ficowski. Stuk puk słowa Krystyna Wodnicka. Na hali i mały marsz do słów Marii Terlikowskiej oraz stuk puk wersja druga do słów Krystyny Wodnickiej. Wykonawcy to dziecięcy zespół wokalny Alla Polakka i jego soliści oraz kameralny zespół instrumentalny. Dyrygują Sabina Włodarska i Edward Pałasz.

To był utwór Mateusza Ryczka, 28 dni księżyca, na skrzypce, klarnet, perkusję, fortepian i organy Hammonda. Grał ze

Śliwki, gruszki, jabłka i inne piosenki to 9 piosenek dziecięcych Edwarda Pałasza do słów poetów polskich, których słuchaliśmy przed chwilą. Przypominamy wykonawców. Dziecięcy zespół wokalny Alla Polakka i jego soliści oraz kameralny zespół instrumentalny. Dyrygowali Sabina Włodarska i Edward Pałasz. A teraz slapstick Buster Keaton in Memoriam Zbigniewa Bargielskiego. Gra Orkiestra Muzyki Nowej, dyryguje Szymon Bywalec.

To był utwór Zbigniewa Bargielskiego Slapstick Buster Keaton in Memoriam. Grała Orkiestra Muzyki Nowej, dyrygował Szymon Bywalec. A teraz jeszcze jeden cykl piosenek dziecięcych. Posłuchajmy utworu Marty Ptaszyńskiej Srebrne nitki i inne piosenki dla dzieci, skomponowanych do słów Józefa Czechowicza. Oto tytuły. Srebrne nitki, listki tańcujące śpiewają, złoty kogucik, ustrugi, chmurka się uniża, jesień, zima. Śpiewa Coro Piccolo di Varsovia, dyryguje Ewa Marchwicka.

Adam Kośmieja wykonał cykl miniatur fortepianowych dla dzieci Krasnoludki. W 1947 roku Witold Lutosławski skomponował cykl piosenek do słów Juliana Tuwima, nazywając je piosenkami dziecinnymi. Zwykle takie utwory określa się mianem dziecięcy, ale kompozytor porównał te utwory do dziecinnych przedmiotów, na przykład zabawek. Oto sześć piosenek dziecinnych Witolda Lutosławskiego do słów Juliana Tuwima. Tytuły: Taniec, Rok i bieda, Kotek, Idzie Grześ, Rzeczka, Ptasie plotki. Śpiewa Anna Radziejewska, mezzosopran, towarzyszy jej na fortepianie Mariusz Rutkowski.

Anna Radziejewska, mezzosopran, i towarzyszący jej na fortepianie Mariusz Rutkowski wykonali 6 piosenek dziecinnych Witolda Lutosławskiego do słów Juliana Tuwima. Nasz program zakończy cykl 12 utworów na fortepian Aleksandra Tansmana. Mirei i Zwierzątka poświęcony jest jednej z córek kompozytora. Oto kolejne tytuły. Mirei, Kurczątka, Wielkie Woły, Śliczny Motyl, Kwoka, Piesek i Złośliwa Mucha, Ślimak, Piosenka Konika Polnego, Mały Konik Idzie Stępa, Karp w Stawie, Żaby, Śpi Mirei. Na fortepianie gra Elżbieta Tyszecka.

0: Mirei i zwierzątka. Tak brzmi cykl utworów fortepianowych Aleksandra Tansmana, napisanych dla jego córki Mirei. Utwory te wykonała dla państwa Elżbieta Tyszecka. I tym utworem kończymy Fantazję Polską, życząc wszystkim milusińskim wspaniałych przygód w Dniu Dziecka. Żegnają państwa autorka audycji Małgorzata Gąsiorowska i Maciej Gudowski.
1: Reklama.
2: Kultowy duet Pani Eliza i Pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
3: Kocham pana, panie Sułku, z całych sił.
2: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham pana, panie Sułku pojawiają się co 2 tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
4: Cicho, wiem.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Reklama.

0: Za konsoletą Magdalena Wojtulan jest przy mikrofonie Magdalena Łoś. Dzień dobry, witamy Państwa w niedzielę, a to już 31, ostatni dzień maja, 151 dzień roku, do jego końca jeszcze 216 dni. Słońce w znaku bliźniąt zeszło o 4.22, zajdzie o 20.46, dzień trwa 16 godzin 24 minuty, jest krótszy od najdłuższego o 27 minut. Imieniny obchodzą dziś Aniela, Ernestyna, Kamila, Maria, Marietta i Petronella. Składamy solenizantom najlepsze życzenia. A poranek niedzielny rozpoczynamy od wiadomości kulturalnych. Czeka na Państwa Katarzyna Sowińska.
1: Dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wiadomości. Do Łodzi przyjedzie Salman Rushdie, światowej sławy pisarz, laureat Bookera i symbol walki o wolność słowa, będzie literacką gwiazdą Igrzysk Wolności. Tematem przewodnim tegorocznego festiwalu Idei ma być technologia i człowieczeństwo. Jak zapowiada prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska, Salman Rushdie spotka się z publicznością w październiku w centrum EC1.
2: To jest właśnie to miejsce i ta przestrzeń, w której będziemy mogli wysłuchać jego porządku świata, jak on widzi możliwość dialogu i dlaczego u niego to zamiłowanie do wolności jest takie duże.
1: Brytyjsko-indyjski pisarz, autor Dzieci Północy i słynnych szatańskich wersetów, od lat porusza tematy prawdy i wolności. Jego nóż, będący osobistym rozliczeniem z próbą zamachu na życie, oraz najnowsza książka, 11 godzina, trafiły na listy najlepiej sprzedających się tytułów. A tegoroczne Igrzyska Wolności w Łodzi odbędą się między 23 a 25 października. W Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu otwarto wystawę Czułość z pracami Agnieszki Basak-Wysoty. Wystawa powstała w tajemnicy przed artystką. Zaprojektowana przez studentów w ramach zajęć poświęconych tworzeniu ekspozycji. Jest zaaranżowana w różowej zamkniętej przestrzeni, w której zaprezentowano pluszowe prace autorki. Wystawa ma jednak głębszy wymiar. Dotyczy ciała jako archiwum transformacji, którym podlega człowiek. Artystka, znana wcześniej z wielkoformatowego malarstwa, tym razem sięgnęła po inne techniki.
3: Posługuje się technikami przypisanymi bardzo mocno kobietom. Szycie, dzierganie, trochę elementów haftu. Zmiana przyszła w wyniku doświadczeń własnego ciała. Zmiana przyszła w związku z ograniczeniami, które się w tym ciele pojawiły. Postanowiłam stworzyć obiekty, które można poczuć dosłownie i w przenośni o takim charakterze pluszowej przytulanki.
1: Wystawa Czułość w Toruniu prezentowana będzie do 21 czerwca. Przyznano niemieckie nagrody filmowe, czyli tak zwane Lole. Uroczystość odbyła się w Berlinie.
4: Jednoznacznym zwycięzcą został film Patrząc w słońce, Maszy Szyliński. Ten dramat, opowiadający losy czterech młodych kobiet na przestrzeni całego wieku, został wyróżniony już w ubiegłym roku nagrodą jury w Cannes. Niemiecka Akademia Filmowa przyznała mu aż 10 statuetek. Za najlepszy film, najlepszą reżyserię, scenariusz, kamerę, dźwięk, montaż, scenografię i kostiumy. Lole w srebrze, czyli drugą co do ważności nagrodę, otrzymały Żółte listy Ilkera Czataka. Także ten film, opowiadający historię małżeństwa artystów poddanych represjom politycznym, uzyskał już międzynarodowe wyróżnienie Złotego Niedźwiedzia na tegorocznym festiwalu Berlinale. Honorową Lolę za wybitne zasługi dla niemieckiego kina otrzymał Wim Wenders, którego filmy jak Niebo nad Berlinem, Paris, Texas czy ostatni Perfect Days należą do klasyki kina światowego. Niemieckie nagrody filmowe przyznawane są przez wszystkich członków Akademii Filmowej, czyli 2400 osób. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych, Jagoda Engelbrecht.
1: A na koniec Praga, która w swojej letniej kampanii promocyjnej przedstawi się turystom jako miasto literatury. Pomoże w tym m.in. najnowsza powieść Dana Browna, której akcja została osadzona w stolicy Czech. Materiały promujące miasto nawiążą też do twórczości Franza Kafki czy Milana Kundery.
5: Jeśli chodzi o miejsca związane z praskimi pisarzami i literaturą, warto wspomnieć o dzielnicy żydowskiej, z którą związani są Franz Kafka lub postać Golema. Mówi Jana Adamcowa z organizacji Prague City Tourism. Opracowaliśmy również trasę śladami najnowszej książki

0: Dana Browna. Prowadzi ona na przykład do schronu Folimanka, położonego poza centrum, gdzie rozgrywa się częściowo akcja Tajemnicy Tajemnic. Kampania będzie prowadzona w 10 krajach europejskich, w tym także w Polsce. Z myślą o polskich turystach przygotowaliśmy narrację dotyczącą księcia Józefa Poniatowskiego. Związany jest z nim Pałac Kińskich, w którym dorastał, ponieważ z tego rodu pochodziła jego matka. Stolicę Czech odwiedza rocznie ponad 8 milionów turystów. Prawie 400 tysięcy z nich stanowią Polacy, którzy są czwartą najliczniejszą grupą zagranicznych gości po Niemcach, Amerykanach i Brytyjczykach. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
1: To były wiadomości kulturalne. Na kolejne zapraszam o 9:00.
2: Pogoda.
3: Zachmurzenie będzie dziś duże i umiarkowane, jedynie rano na południowym zachodzie i po południu na północy małe. Na północy i wschodzie kraju przelotne opady deszczu, głównie na północnym wschodzie miejscami burze. Możliwy też będzie grad, a pod koniec dnia przelotne opady deszczu możliwe są również na krańcach południowo-zachodnich kraju. Temperatura maksymalna od 18-21 stopni na północy, wschodzie i w centrum Polski do 22-24 na południowym zachodzie. Chłodniej miejscami nad morzem oraz w rejonach podgórskich Bieszczad od 15 do 17 stopni Celsjusza. Wiatr dziś słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie miejscami porywisty, północno-zachodni i zachodni, nad morzem lokalnie północny. W zasięgu burz porywy wiatru do 60 km na godzinę.
2: Autopromocja.
4: Debiutował w wieku 10 lat u boku Jerzego Maksymiuka. Potem jako wiolonczelista wygrywał międzynarodowe konkursy. Po latach postanowił jednak zamienić smyczek na batutę. Od 2 dekad kieruje polskimi orkiestrami, starając się przyciągnąć do muzyki nie tylko filharmoniczną publiczność. Naszym gościem będzie Adam Klocek, znakomity wiolonczelista, dyrygent i kompozytor, szef Filharmonii Częstochowskiej, edukator i promotor młodych talentów. Na spotkanie w Cafe Muza zapraszam Państwa dziś o 10:00. Róża Świadczyńska.
2: Autopromocja.
3: Wiedzą więc już Państwo, co po poranku niedzielnym, który właśnie muzycznie rozpoczynamy od Bacha.

Niedzielny poranek, jak zawsze, rozpoczynamy od muzyki Bacha. Za nami świetna interpretacja, to tylko fragment, ale cała kolekcja godna pamięci. To koncerty brandenburskie w interpretacji włoskiego zespołu Concerto Italiano. Rinaldo Alessandrini prowadzi całość. Ten album ukazał się w 2021 roku i od tego momentu jest tak dobrze z nami, chętnie o tej właśnie porze. Niedzielny poranek dwójki to oczywiście nowości płytowe i zapowiedzi tego, co niebawem będzie nowością i premierą na naszej antenie. Już za chwilę taki właśnie przykład. Będę też zapraszać Państwa do słuchania naszych audycji dziś i w kolejnych dniach. A w ramach poranka już niebawem o 7:30 magazyn Lumen. Dziś tematem będzie kryzys relacji międzyludzkich, brak wiary w przyszłość. Właściwie też ten najważniejszy kryzys demograficzny to temat wiosennego numeru kwartalnika Myśli w Centrum. Gościem audycji będzie redaktor naczelny tego internetowego kwartalnika, dr Bartosz Wieczorek. W ramach niedzielnego poranka o 8:00 nabożeństwo, dziś nabożeństwo Kościoła Prawosławnego, a o 9:30 Kunstkamera. Aleksandra Łapkiewicz zaprosi nas dziś do zwiedzania wystawy rzeźbiarki Barbary Falender, którą można oglądać w siedzibie Fundacji Alina na warszawskiej Starówce. To wystawa zatytułowana Z wody w dawnej pracowni Aliny Szapocznikow w Warszawie. Rzeźby Barbary Falender będą do oglądania dla zwiedzających do 3 sierpnia. Dziś w Kunstkamerze o 9:30 spotkanie z artystką, a także kuratorką wystawy Anną Wachtą. A nowości płytowe to nie tylko te nagrania, które ukazały się w ostatnich dniach, ale także zapowiedzi, by czekać na albumy, które niebawem będą naszymi premierami. O, niebawem to może za dużo powiedziane, bo będziemy czekać do początku sierpnia na najnowszy album pianisty Bruce'a Liu, którego karierę śledzimy bardzo regularnie i z ciekawością od 2021 roku, od zwycięstwa na konkursie chopinowskim. I ta nowość płytowa, która premiera będzie miała w czasie wakacji, to album, którego maleńki fragment, album zatytułowany Lunaris, mogę już Państwu przedpremierowo przedstawić.

Reverie Claude'a Debussy i nowe nagranie Bruce'a Liu jako zapowiedź programu zatytułowanego Lunaris. Ten nowy album pianisty ukaże się 7 sierpnia, a jak opowiada Bruce Liu, Lunaris jest niejako stanem istnienia. To nocna atmosfera oraz przestrzeń dla introspekcji oraz intymnego blasku. Ten album to rzeczywiście spodziewana przez nas i oczekiwana niezwykle różnorodna i poetycka muzyczna eksploracja symbolicznego nastroju, który towarzyszy naszym skojarzeniom.

z nocą. Prowadzić nas będzie przez Nocturne d'Asdor op. 27, numer 2 Chopina, do kompozycji Johna Cage'a, ale przez muzykę Bacha, Beethovena, słuchaną Debussy'ego właśnie i Scriabina. Czekamy, mam nadzieję, że jest ten maleńki wyjątek, przykład z nowego albumu świetną zapowiedzią i Państwa apetyty zostały rozbudzone. Niedzielny poranek dwójki, co dziś jeszcze na naszej antenie, a zapowiadaliśmy to już właściwie życzeniami kończącymi Fantazję Polską przed godziną siódmą, że jutro Dzień Dziecka, który również muzycznie będziemy obchodzić, świętować już dziś z wyprzedzeniem i życzeniami, transmitując poranek z Katowic, sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, w programie z udziałem także uczniów Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Stanisława Moniuszki w Katowicach, wykonaniem muzyki z myślą o dzieciach, czy też rozpalającą dziecięcą wyobraźnię.

Odgłosy ptaków, w tym i Kukułka, to słynna suita nawiązująca do muzyki dawnej. Suita Ottorina Respighiego Li Uccelli. To jeden z utworów, ten sprzed blisko już 100 lat, które usłyszymy dziś o 12 w transmisji koncertu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Całość poprowadzi Michał Klauza, koncert z udziałem dzieci i z kompozycjami właśnie dla dzieci. Magiczny świat baśni i zabawek, w tym i odgłosy przyrody. To wszystko o 12 na naszej antenie, o czym opowie Marcin Majchrowski. To teraz trochę silnych emocji, nowości płytowe. Na końcu kwietnia ukazał się album tego duetu. Chyba zapowiadać nie trzeba.

0: Furibondo spira il vento, aria z opery Partenope, Händla, oprócz Händla Fuchs, Purcell, album If Music Jakuba Józefa Orlińskiego i Michała Biela, który na klawiaturze współczesnego Steinwaya imituje całą barokową orkiestrę. To przypomnienie o płycie, która ukazała się miesiąc temu i której promocyjny koncert odbył się w Warszawie przed tygodniem. Filharmonia Narodowa wypełniona po brzegi. Niedzielny poranek dwójki, 7:31.
1: Lumen. Magazyn społeczno-kulturalny redakcji katolickiej.
2: Dzień dobry. Przed mikrofonem Jan Pniewski. Na kryzys demograficzny patrzy się dziś najczęściej przez pryzmat systemu emerytalnego, rynku pracy, ekonomii czy polityk społecznych. Wyliczamy wskaźniki, prognozujemy spadki, szukamy kolejnych instrumentów wsparcia. Ale za tym wszystkim kryje się bardziej zasadnicza kwestia. To pytanie o to, czy za tymi szczegółowymi problemami z mieszkaniem, pracą, utrzymaniem nie kryje się głęboki kryzys relacji międzyludzkich i niewiara w przyszłość. Z tej właśnie perspektywy problem demografii chce ukazać wiosenny numer Myśli w Centrum. Nosi on tytuł Gdzie się podziały dzieci? Mówi dr Bartosz Wieczorek, redaktor naczelny internetowego kwartalnika.
3: Ten temat chodził za nami już dość długo. Zauważyliśmy, że jakiego tematu byśmy nie dotknęli, szczególnie społecznego, tematu samotności, braku relacji, to prędzej czy później pojawia się temat czy dzietności, czy demografii, czy depopulacji, różnie zwał. I chcieliśmy zastanowić się, jakie czynniki takie ludzkie, podmiotowe, osobowe stoją za tą kwestią cywilizacyjną, bo niewątpliwie dzisiaj jest to jedna z głównych kwestii cywilizacyjnych, która rozpala wyobraźnię społeczną, polityczną, jest o tym mnóstwo książek, debat. Ale mało naszym zdaniem, i dlatego podjęliśmy ten temat, mówi się o takich czynnikach małych, o takich decyzjach ludzkich, które właśnie są efektem pewnych przemian społecznych, ale chcemy położyć nacisk na to, że decyzja o posiadaniu dziecka jest zawsze wolną decyzją człowieka, poszczególnych osób. Jest uwarunkowana różnymi zewnętrznymi czynnikami, ale jednak to poszczególne osoby podejmują decyzje. I okazuje się, że dzisiaj dzieje się coś takiego, coś niezwykłego w dziejach ostatnich naszej cywilizacji, że decyzje o posiadaniu dzieci podejmowane są bardzo rzadko i z bardzo dużym wyrachowaniem, z bardzo dużym wyprzedzeniem. I chcieliśmy zapytać, dlaczego się tak dzieje? Jakie przesunięcia nastąpiły w cywilizacji, w relacjach międzyludzkich, w naszym rozumieniu człowieka, bliskości, związku, przyszłości? Coś musiało się tak stać głębszego, że nie wierzymy w to, że chodzi tylko o brak mieszkań, o czynniki ekonomiczne, o brak stabilności, o perspektywy wojny, bo były większe wojny, większe kataklizmy i ta liczba populacyjna Europejczyków wcale rosła. Teraz diametralnie maleje. Dlaczego?
2: Wbrew rozpowszechnionemu przekonaniu, kryzys demograficzny to nie tylko problem Zachodu, bogatego Zachodu, ale to już dzisiaj, byśmy powiedzieli, problem bardzo demokratyczny, bo dotyczy nieomal wszystkich krajów na świecie.
3: Zgadza się, o tym się bardzo mało mówi. Wydaje nam się, że dotyka ten problem tylko bogatych, sytych społeczeństw Zachodu, zmęczonych życiem, które już nie chcą inwestować w przyszłość, w dzieci, ale to jest pewien mit. Również kraje afrykańskie, kraje azjatyckie, również Chiny, które nam się niektórym mogą kojarzyć jeszcze z polityką jednego dziecka. Teraz Chiny dopłacają kredyty, mieszkania. Nie chcą Chinki posiadać dzieci. Podobnie Korea, która jest krajem z najniższym wskaźnikiem dzietności, a więc ten problem demograficzny dotyka doskonale całej populacji, niezależnie od bogactwa, niezależnie od reżimu politycznego, czy to jest demokracja, czy system autorytarny. I wydaje się, że nie ma czynników, które by wyróżniały, że w danym kraju jest ta depopulacja większa, a w drugim nie. No jest to pewien trend ogólnoświatowy.
2: Czyli jeżeli ulegamy złudzeniu, że gdzieś nie ma tego problemu demograficznego, to dlatego, że tam wskaźnik dzietności spada z 7 do 4 na przykład.
3: Na przykład tak, rzeczywiście. Więc są kraje, które bardzo szybko się wyludniają, jak Korea. Są kraje, które wolniej. Bułgaria, o której mówi nasz Iwan Krastev. Ale ten proces dotyka wszystkich i raczej demografowie podkreślają, że póki co jest to stała tendencja.

0: I trzeba się po prostu na nią przygotować, trzeba zmienić polityki różne, zdrowotne, edukacyjne, mieszkaniowe. Jest to pewne wyzwanie, które stoi przed nami dzisiaj.
1: W debacie bardzo często słychać prostą diagnozę. Ludzie nie chcą mieć dzieci, bo są wygodni, egoistyczni, indywidualistyczni. Rozmowa z demografem Mateuszem Łakomym bardzo mocno pokazuje, że tych czynników jest bardzo wiele i takie proste diagnozy są upraszczające.
0: Tak, właśnie w rozmowie z Mateuszem Łakomym nie padają w ogóle te kwestie, o których pan podjął, czyli właśnie takiego egoizmu, wygodnictwa. Raczej podkreśla on, że są pewne stałe wyznaczniki, które wpływają na dzietność. Jednym z nich jest przede wszystkim bezpieczny i trwały związek. Coś, co jest fundamentem, żeby istniało. I to jest, wydaje się, główna przyczyna, że dzisiaj ludzie nie potrafią, nie chcą, nie mogą stworzyć trwałego, bezpiecznego związku w perspektywie na 100 lat, żeby podjąć się tego wysiłku wychowania dzieci od maleńkości do dorosłości. Coś się stało takiego, że dzisiaj dwie płcie, ta piękna i brzydka, się raczej od siebie odpychają, się do siebie przyciągają. No a jeżeli tak jest, to tych dzieci nie będzie po prostu.
1: Bardzo dobrze to widać, jeżeli się popatrzy na dane statystyczne. Tych, którzy deklarują jako młodzi ludzie, że nie chcą mieć dzieci, jest zaledwie 10 czy 12%. Inni chcą, ale jeżeli to się nie przekłada na konkretne decyzje, to właśnie z bardzo konkretnych powodów. Mała szansa na znalezienie satysfakcjonującego partnera.
0: Tak, rzeczywiście w deklaracjach, i to szczególnie młodych Polek, Polaków, widać, że większość chce założyć rodzinę, chce mieć stabilny związek i chce posiadać dzieci. To nie jedno, ale kilkoro. Ale później jak patrzymy na te same wyniki po iluś tam latach, to ci dorośli ludzie już tych dzieci nie mają. Dlaczego? No, zetknęli się z rzeczywistością, zobaczyli z bliska trudy utrzymania się na rynku pracy, ciągłego inwestowania w siebie, trudy utrzymania rodziny, kwestie mieszkaniową, no i kwestie też tego, że związki dzisiaj się rozpadają, że zaufać w to, że ten związek, który ja zawieram, będzie inny niż połowa tych, którzy się rozpadają, jest kwestią bardzo wątpliwą. No i stąd ta niepewność dzisiaj. No, żyjemy w czasach niepewności. Te związki są naznaczone kruchością, a wychowanie dziecka wymaga długotrwałego, stabilnego związku.
1: Tu jeszcze jedna trudność się pojawia, którą demograf podkreśla, mianowicie to, że o trwałości związków decyduje to, z jakiej rodziny się wyszło. Jeżeli się wyszło z rodziny niepełnej, trudniej o ten trwały związek. I bardzo ważnym czynnikiem mającym wpływ na decyzje prokreacyjne jest wiara religijna. Bardzo mocno podkreśla to zarówno Mateusz Łakomy, jak i Piotr Strasz w swoim tekście.
0: Tak, no wszystkie chyba religie zawierają bardzo pozytywny, silny model rodziny i posiadania dzieci. Jest to objaw łaski Bożej, błogosławieństwa, radości, szczęścia i w tradycji żydowskiej, w tradycji chrześcijańskiej, ale i w innych religiach. I rzeczywiście można powiedzieć, że wśród ludzi, wśród grup tradycyjnie religijnych ta liczba dzieci w rodzinach jest dużo, dużo większa. Natomiast w społeczeństwach sekularyzujących się zachodnich ta liczba dzieci bardzo mocno spada, chociaż no właśnie, brak obecności religii nie jest jedynym czynnikiem, bo też są obszary czy kraje, które są tradycyjnie religijne, ale tych dzieci nie ma, więc tutaj bardziej zależy, jak praktycznie tę wiarę realizujemy, czyli czy ktoś poważnie i na serio bierze wiarę i religię, którą wyznaje i rzeczywiście rozumie, dlaczego naturalną drogą dla niego jest założenie rodziny, posiadanie dzieci i to robi, bądź ci, którzy nominalnie po prostu przynależą do jakiejś religii, podzielają te wartości, ale tak naprawdę żyją swoim życiem, więc tutaj myślę, że to dotyczy osób bardzo mających zinterioryzowane to życie duchowe i religijne, dla których jest to jakiś rodzaj powołania, a więc łatwiej im znosić pewien wysiłek, wyrzeczenie, trudności, i to jest dla nich taka pewna droga powołania.
1: W artykule Piotra Strasza wyczuwa się ton wyrzutu pod adresem tych, którzy się na dzieci nie decydują. Owszem, on wymienia rozmaite te obiektywne czynniki, ale robi to w taki sposób, że to ostatecznie wasz egoizm nie pozwala wam tych trudności pokonać. Znacznie więcej empatii i zrozumienia można odnaleźć w rozmowie z profesor Agnieszką Chłoń-Dominiczak. Ona pokazuje, jak bardzo decyzje prokreacyjne są uwarunkowane, czy nawet często determinowane przez warunki niezależne od ludzi młodych.
0: Tak, profesor Chłoń Dominczak bardzo wieloaspektowo podchodzi do tego zagadnienia i kreśli różnego rodzaju czynniki, które wpływają na decyzję o posiadaniu bądź nie dzieci. Tam, co ciekawe, właśnie ten czynnik religijny się w ogóle nie pojawia u niej. U niej są te czynniki społeczne, ekonomiczne. Ciekawy wątek dotyczący też kwestii wieku osób, które decydują o polityce demograficznej, czyli jednak mamy dzisiaj

0: Większość osób starszych czy starszy też wyborcy decydują o polityce, która jest dobra dla nich i młodzi ludzie, którzy zakładają rodziny, wiedzą, że są w społeczeństwie w mniejszości. Tak? Oni stanowią, dajmy na to, 25-30% społeczeństwa i wiedzą, że ich potrzeby przez polityków nie będą realizowane, bo za nimi nie stoją głosy wyborcze, które stoją za starszymi osobami. Ale profesor Chłon nie kreśli żadnej katastroficznej wizji, ona kreśli bardzo realistyczną wizję, że nie chodzi przede wszystkim o ilość osób na rynku pracy, ale jakość tej pracy. Więc tendencja jest dzisiaj taka, że poszczególne osoby bardziej inwestują w swój rozwój, dłużej się edukują, zdobywają większe kwalifikacje, przez to jakość ich pracy jest dużo, dużo większa niż powiedzmy kilku osób, które ileś tam lat temu by pracowały na podobnym stanowisku. Więc wszystko trzeba raczej zmienić pod to, że tych osób będzie mniej, natomiast będą wykonywały one też dzięki sztucznej inteligencji pracę, którą kiedyś wykonywało kilkanaście innych osób.
1: Czyli krótko mówiąc, próbuje oddramatyzować te czarne scenariusze, które mówią, że będzie rzesza ludzi starych i garstka młodych, która będzie musiała na nich pracować.
0: Tak, to są lęki, to są takie strachy demograficzne, które niczemu nie służą. Służą tylko jakiemuś paraliżowi, zamieszaniu. Politycy i demografowie szczególnie powinni po prostu kreślić pewien scenariusz rozwoju sytuacji i dostosować do tego odpowiednie polityki mieszkaniowe, ekonomiczne, zdrowotne, bo to nie jest tak, że to jest pewien determinizm. My długofalowymi, ale właśnie profesor podkreśla, że długofalowymi politykami możemy wpłynąć, bo my powinniśmy się przygotować do tego, że rzeczywiście w perspektywie ilu tam na 100 lat ta populacja na przykład w Polsce będzie gwałtownie zmieniać, ale my możemy przez te lata się do tego przygotować i na to wpływać i sprawić, że załóżmy, będzie nas 25 milionów, ale będziemy nadal bogatym, zadowolonym, dobrze wyedukowanym, zaopiekowanym i zdrowym społeczeństwem. Tutaj nie ma sprzeczności w tym, że musimy mieć 40 milionów Polaków, żeby być społeczeństwem, które ma duże PKB i jest którymś tam krajem w Europie. Nie, to nie chodzi o ilość.
1: Jednym z najciekawszych tekstów w numerze jest tekst poświęcony temu, co dzieje się aktualnie w Korei Południowej. Tam wskaźnik dzietności spadł poniżej 0,8.
0: Tak, to jest kraj, który chyba najszybciej się wyludnia i to jest już taki, jak mówi nasza autorka, można powiedzieć, eksperyment społeczny, że na naszych oczach topnieje ludność Korei, na oczach rządu. To już możemy łatwo wyliczyć, ile będzie za 10 lat Koreańczyków, jeżeli w takim tempie się będzie dokonywało. Więc kraj wielkich paradoksów, kraj wielkich napięć, kraj niezwykle rozwijający się, zurbanizowany, nastawiony na technologię, na rozwój, na edukację, a jednocześnie najbardziej pokazujący właśnie te dysfunkcje w sferze rodzicielstwa, łączenia się ludzi. Pokazując jakby w optyce, że właśnie ten współczesny styl życia, ta oszałamiająca praca, która pochłania nam cały czas, sprawia, że my nie jesteśmy zdolni ze sobą być i posiadać dzieci.
1: Rząd podejmuje bardzo wiele działań, ale działania są bardzo powierzchowne, dlatego że jak autorka pokazuje, problemem są pewne struktury, jakie się wytworzyły i pojedyncze interwencje niczemu nie mogą pomóc. Tu jest pewna diagnoza chyba, która w ogóle może zostać uogólniona, że za ten brak dzietności dzisiaj odpowiada kapitalizm ze swoim współczesnym, aktualnym obliczem.
0: Chyba tak. Chyba Korea jest dobrym przykładem tego procesu, w którym współczesna gospodarka rynkowa wymaga od człowieka poświęcenia się całkowicie, dosłownie. Czyli wszystkie siły życiowe mam poświęcić na pracę, na dojazd do pracy w aglomeracji seulskiej. 2 godziny praca, 8 godzin, powrót 2 godziny, chwilę snu i ponownie, i ponownie i właściwie nie ma czasu na nic innego. No i jeszcze ta presja, żeby być doskonałym, żeby być coraz lepszym, bo też to jest społeczeństwo, które ma bardzo wysoki poziom normalności. Wymaga się bardzo dużo od każdego pracownika, od rodzica. Masz być doskonały. No i rzeczywiście w takiej logice kapitalistycznej, w której wszystko podlega takiemu uproduktowieniu, no nie ma miejsca na bliskość, na czułość, na spotkanie z drugim człowiekiem, na budowanie rodziny. Jest tylko walka o przetrwanie.
1: Warto jeszcze na koniec przywołać tekst Iwana Krastewa, który pokazuje, jak bardzo mocno już dzisiaj te prognozy demograficzne wpływają na życie polityczne, a co więcej, na postrzeganie samej demokracji.
0: Tak, Krastew mocno porusza problemy depopulizacyjne, podkreślając, że jest to dzisiaj jeden z takich lęków obok lęku klimatycznego, czyli ten lęk depopulacyjny bardziej stanowi takie narzędzie po stronie prawicowej, lęk klimatyczny po lewicowej. Tylko mówi, że właśnie oba te lęki są destrukcyjne dla demokracji, bo one mają taki charakter katastroficzny. Mówią nam, że jeżeli w tych wyborach nie zagłosujemy na tych albo tamtych, to świat się skończy. Po prostu, jeżeli oni przejmą władzę, to planeta spłonie, jeżeli ci przejmą władzę, to wygniemy. Krastev mówi nie, że demokracja nie działa dobrze w warunkach przymusu,

0: trzeba, jak on to mówi, oddramatyzować demografię i depopulację i mówić o niej w kategoriach pewnej zmiany politycznej, że rządy muszą się przygotować do tego, że będą miały innych wyborców, że będą miały mniej wyborców, że PKB będzie trochę mniejsze. Ale to jest po prostu jedna z dużych zmian, która czeka nas, ale nie jest to żadna katastrofa.
1: O wiosennym numerze kwartalnika Myśl w Centrum mówił dr Bartosz Wieczorek, redaktor naczelny. Za uwagę dziękuję, Jan Pniewski. Na kolejne spotkanie zapraszam w najbliższy czwartek o tej samej porze.
2: Niedzielny poranek Dwójki trwa, 7:46, ostatnia niedziela maja i ostatni dzień tego miesiąca, co oznacza, że jutro Dzień Dziecka. Przygotowujemy się do tego wydarzenia od świtu, od Fantazji Polskiej przez poranek o 12:00, o tym już Państwu mówiłam, ale i w Gigantach dziś coś może być dla dzieci. Sylwetki, dzieła wielkich twórców Gioacchino Rossini, Agata Kwiecińska i Adam Banaszak tym razem będą przedstawiać nie tylko Kopciuszka, nie tylko Kopciuszków dzisiejszej audycji o 14:00, a skoro Rossini, może ten dziecięcy rys jego twórczości eksponowany w audycji, to ja proponuję Państwu nowe ujęcie muzyki kompozytora. Świetnie brzmi. Właśnie trochę jak dla dzieci ten utwór Rossiniego.

Dość zabawnie brzmi ten rys operowy w wykonaniu kontrabasu i wiolonczeli, wiolonczeli i kontrabasu, duetto Gioacchina Rossiniego na taki właśnie układ głosów. To kompozycja, której słuchaliśmy w dawnym nagraniu. Ensemble Exploration, wiolonczelistą i szefem tego nagrania jest Rul Diltiens. Rossini, nie tylko Kopciuszku, to temat dzisiejszej audycji Giganci o 14. Szykujemy się do Dnia Dziecka, które już jutro. Nowości płytowe, ten temat w niedzielnym poranku. Teraz powróci fragment mszy Harmonii Messe Józefa Haydna w imponującym nagraniu francuskich artystów. Les Arts Florissants pod batutą swego szefa Williama Christie proponuje nam świetne, mocne brzmienie muzyki Haydna. To tak jakbyśmy słuchali przed laty po raz pierwszy nagrań motetów ceremonialnych francuskiego baroku. Ten sam rys i tu odnajdziemy.

Harmonii Messe B-dur to dzieło Haydna, które w nowej interpretacji, ona pokazała się, wydana została w maju. Pokazałam Państwu we fragmencie Glorie. Słuchaliśmy Harmonii Messe, a jeszcze posłuchamy drugiego utworu w kanonie dwójki za tydzień. To będzie Missa Brevis. Pochodzi z tej samej płyty. Tu Les Arts Florissants pod batutą Williama Christie, oczywiście w brzmieniach imponujących, pełnych przepychu, bo taka to jest muzyka, a ta druga Missa Brevis to muzyka jak najbardziej intymna, kontemplacyjna, pokazująca taki indywidualny dialog wierzących z Bogiem i tego możemy szukać w tym ujęciu Williama Christiego i Les Arts Florissants. Nowości płytowe to jeden z obowiązkowych tematów niedzielnego poranka. Będziemy do nich wracać jeszcze w trzeciej godzinie spotkania, już po dziewiątej. Teraz powoli zbliża się ósma. Jeszcze jeden francuski piękny przykład muzyki w nagraniu tych właśnie muzyków William Christie i Justin Taylor, fragment muzyki orkiestrowej przełożonej na klawes.

0: Autopromocja.
1: Styczeń 1817 roku. Niespełna 25-letni Gioachino Rossini komponuje swoją 20. operę.
2: Sięga nieoczekiwanie po baśń, ale rezygnuje z wróżki i pantofelka.
1: Nie tylko o Kopciuszku opowiemy w najnowszym odcinku audycji z cyklu Giganci.
2: Zapraszamy dziś o 14:00. Agata Kwiecińska
1: i Adam Banaszak.
0: Autopromocja.
3: Minęła 8:00. Słuchają Państwo programu drugiego Polskiego Radia. Przed mikrofonem Marcin Witan. Wierni Kościoła Prawosławnego obchodzą dziś Święto Pięćdziesiątnicy. To uroczystość, w której wyznawcy prawosławia przeżywają zstąpienie Ducha Świętego na apostołów i Bogu Rodzice. W kalendarzu liturgicznym uroczystość ta nazywana jest także Świętem Trójcy Świętej, ponieważ w tym dniu Bóg objawił tajemnicę Trójcy. Za chwilę nadamy obszerne fragmenty liturgii Święta Pięćdziesiątnicy, zarejestrowanej w Cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Czyżach w województwie podlaskim. Liturgii będzie przewodniczył proboszcz ksiądz Leon Anchim w asyście księdza wikariusza Eliasza

0: Suproniuka. Na początku usłyszymy słowo księdza proboszcza wprowadzające w obchodzone dziś święto.
1: Umiłowanie w Chrystusie, bracia i siostry. W dzisiejszym świątecznym dniu gromadzimy się w naszych świątyniach na modlitwie eucharystycznej boskiej liturgii, aby opiewać i wychwalać święto zesłanie Świętego Ducha na apostołów. Matka Cerkiew wzywa wszystkich wierzących słowami: przyjdźcie ludzie, oddajmy cześć Bogu w trzech osobach, Synowi, w Ojcu, z Duchem Świętym, albowiem Ojciec poza czasem zrodził Syna równie wiecznego i współtronującego, a Duch Święty był w Ojcu, uwielbiony wraz z Synem. Jedna moc, jedna istota, jedna boskość. Czcząc Go wszyscy głosimy: Święty Boże, który stworzyłeś wszystko przez Syna za pomocą Ducha Świętego, Święty Mocny, przez którego poznaliśmy Ojca i przez którego Duch Święty przyszedł na świat. Świętym, nieśmiertelnym Pocieszycielem jest Duch pochodzący od Ojca i spoczywający w Synu. Trójco Święta, chwała Tobie. W tych przytoczonych słowach, które wczoraj słyszeliśmy podczas nabożeństwa wielkich nieszporów, zawiera się cała kwintesencja święta Świętej Trójcy. Po wniebowstąpieniu Chrystusa uczniowie wraz z Matką Bożą i innymi niewiastami przebywali w Jerozolimie w jednym domu, wznosząc modlitwy i oczekując Pocieszyciela, Ducha Świętego. Wydarzenia te szczegółowo opisuje fragment Dziejów Apostolskich. W 50. dniu po zmartwychwstaniu Chrystusa, w święto żydowskie Pięćdziesiątnicy, gdy apostołowie zgromadzeni razem trwali w jednomyślności i modlitwie, nastąpił nagły szum z nieba, przypominający nadejście gwałtownego wiatru. Wypełnił on całe pomieszczenie, w którym przebywali, i ukazały się języki jakby z ognia nad każdym z nich. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Zaczęli mówić różnymi językami, jak tego życzył sobie Duch Święty. W Jerozolimie w tym czasie przebywało mnóstwo pobożnych ludzi. Przybyli z różnych krańców, aby uczcić święto Pięćdziesiątnicy. W tym dniu około 3000 osób zostało ochrzczonych. Trwali oni w nauce apostołów, w łamaniu chleba, to jest przyjmowaniu Eucharystii, i w modlitwie. Dzień ten jest rozpoczęciem misyjnej działalności apostołów. To jest głoszenie ludziom Chrystusa jako Syna Bożego wraz z całą nauką. W dniu zesłania Ducha Świętego Bóg powołał do życia Cerkiew Chrystusową. Każdy, kto pragnie stać się członkiem Cerkwi, powinien oczyścić się z grzechu pierworodnego poprzez trzykrotne zanurzenie w kielichu chrzcielnym w imię Trójcy Świętej, w sakramencie świętego chrztu, i otrzymać dary Ducha Świętego przyjmowane w trakcie bierzmowania. W dzisiejszym dniu pozdrawiam Was serdecznie, drodzy bracia i siostry, z Cerkwi w Czyżach, życząc przyjemnego odbioru i modlitewnego nastroju podczas słuchania boskiej liturgii. Łaska Pana naszego, Jezusa Chrystusa, i miłość Boga Ojca i wspólnota Ducha Świętego niech będzie z Wami wszystkimi. Amen.

Gdy następował dzień Pięćdziesiątnicy, wszyscy apostołowie byli razem na jednym miejscu i nagle stał się szum z nieba jakby od silnego wiatru i napełnił cały dom, gdzie się znajdowali i ukazały się im rozdzielające się języki jakby ognia i spoczęły pojedynczo na każdym z nich i zostali wszyscy napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić różnymi językami, jak Duch dawał im mówić. W Jerozolimie

Tutaj znajdowali się Żydzi, ludzie pobożni ze wszystkich narodów pod niebiosami. Kiedy stał się ten szum, zebrał się lud i przyszedł w zdumienie. Każdy bowiem słyszał ich mówiących jego językiem. I wszyscy dziwili się i zdumiewali, mówiąc między sobą, czy ci, którzy przemawiają, nie są wszyscy Galilejczykami? Jakżeż więc słyszymy ich każdy we własnym języku, znanym od urodzenia? Partowie i Medowie i Elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei i Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii i Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi i prozelici, Kretyńczycy i Arabowie, słyszymy ich mówiących naszymi językami o wielkich dziełach.

jeszcze uwielbiony, a wśród słuchających go tłumów odezwały się głosy: ten prawdziwie jest prorokiem. Inni mówili: to jest Mesjasz.

że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasta Betlejem i powstało w tłumie rozdwojenie z jego powodu. Niektórzy z nich chcieli go pojmać, lecz nikt nie podniósł na niego ręki. Wrócili więc słudzy do arcykapłanów i faryzeuszów, a ci rzekli do nich: czemu go nie przyprowadziliście? Słudzy odpowiedzieli: nigdy jeszcze człowiek nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia. Odpowiedzieli im faryzeusze: czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszów

Tłum, który nie zna prawa, jest przeklęty. Mówi do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który w nocy przyszedł do niego. Czy prawo nasze potępia człowieka, za niego wpierw przesłucha i zbada, co czyni? Odpowiedzieli i rzekli mu, czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj i zobacz, że żaden prorok nie przychodzi z Galilei. A Jezus znowu przemówił do nich, mówiąc, ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał

Jeszcze molim się o Gospodinie naszym, błażeniszym mitropolicie Sawie i Gospodinie wysokopreoswieszczeniszym archiepiskopie Grygory, Gospodinie preoswieszczeniszym episkopie Pawle i Gospodinie preoswieszczeniszym episkopie Warsonopii i

Jeszcze molimся o błażennych i prysnopamiętnych, świętejszych patriarchach prawosławnych i błagoczestiwych carek i błagowiernych carycach i создателей Старого Храма Сего и о всех прежде почивших отцах и братьях, сдележащих и повсюду

Отец наш, pokornie modlimy się do Ciebie, zachowaj pod opieką Twojej łaskawości święty Kościół Twój i nas, wiernie Jego dzieci, od wszelkich nieszczęść. Otocz nas na wszystkich drogach naszych świętymi Twoimi aniołami, aby w żaden sposób nie mogli zwyciężyć ci, którzy nas krzywdzą, a Syn nieprawości nie poniewierał nami, a napełni nas długim życiem.

i siłą, abyśmy spełnili wszystko ku chwale Twojej i na pożytek świętego Kościoła Twego. My zaś, radując się z łaskawej dla nas opatrzności Twojej, każdego dnia i godziny błogosławimy i wysławiamy najświętsze imię Twoje.

Z cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Czyżach w województwie podlaskim retransmitowaliśmy liturgię ze święta Pięćdziesiątnicy. Liturgii przewodniczył proboszcz ksiądz Leon Anchim w asyście księdza wikariusza Eliasza Suproniuka. Śpiewał chór czyżewskiej parafii pod kierunkiem Iwo Cyjunczyka.

0: Słuchają Państwo programu drugiego Minęła dziewiąta. Za konsoletą cały czas Magdalena Wojtulanis, przy mikrofonie znów Magdalena Łoś. Niedziela 31 maja, 151 dzień roku, do końca mamy jeszcze 216 dni, a słońce w znaku bliźniąt zeszło o 4:22, zajdzie dziś o 20:46, dzień trwa 16 godzin 24 minuty, jest krótszy od najdłuższego o 27 minut. Imieniny obchodzą dziś Aniela, Ernestyna, Kamila, Maria, Marietta i Petronella. Składamy solenizantom najlepsze życzenia. Czas na wiadomości kulturalne. Czeka w studiu na Państwa Katarzyna Sowińska.
1: Czekam z niecierpliwością i zapraszam. Włoch Ettore Pagano, zwycięzcą prestiżowego konkursu muzycznego dla młodych talentów w Brukseli. W tym roku konkurs imienia królowej Elżbiety Belgijskiej

0: organizowany był w kategorii wiolonczeli. Wśród 12 finalistów, którzy rywalizowali o najwyższą nagrodę, był Polak Krzysztof Michalski.
1: Queen Elizabeth Grand Prize, Ettore Pagano.
2: Po prawie miesiącu zmagań, co jest jednym z wyzwań tego konkursu, jury ogłosiło zwycięzcę. To 23-letni Włoch. W finale bardzo dobrze zaprezentował się polski młody wiolonczelista. Krzysztof Michalski z Tarnobrzega wprawdzie nie zdobył nagrody, ale zachwycił belgijską publiczność i po swoim występie został nagrodzony oklaskami na stojąco.
3: Było mi tak miło, kiedy ludzie zaczęli wstawać i bić brawo i widziałem, że oni doceniają naprawdę pracę i ten wysiłek. Byłem bardzo szczęśliwy.
2: Konkurs muzyczny imienia Królowej Elżbiety Belgijskiej jest najważniejszym wydarzeniem kulturalnym w kraju. Organizowany jest w 5 kategoriach, każdego roku w innej. W przyszłym roku będzie to śpiew. Pozostałe kategorie to fortepian, kompozycje i skrzypce. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Wracamy do kraju. Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku weźmie udział w międzynarodowym projekcie wystawienia opery Fuego Fatuo, Błędny ognik, hiszpańskiego kompozytora Manuela de Falla. Prapremiera dzieła inspirowanego muzyką Fryderyka Chopina odbędzie się w 2027 roku na Festiwalu Muzyki i Tańca w Granadzie. Polska premiera będzie miała miejsce w Białymstoku. Projekt realizowany jest we współpracy z partnerami z Hiszpanii, a wydarzenie zostanie także włączone do programu przyszłorocznych obchodów setnej rocznicy konkursu chopinowskiego. Jeden występ dla rodzin, drugi dla samych osadzonych. Orkiestra Polskiego Radia wystąpi w Areszcie Śledczym na warszawskiej Białołęce. Pierwszy koncert jest dedykowany przede wszystkim dzieciom, mówi dyrektor Orkiestry Polskiego Radia Kajetan Prochyra.
4: Jeśli rodzic trafił do aresztu, jego możliwości bycia z dzieckiem, wspólnego spędzania czasu są ograniczone. My przyjeżdżamy z koncertem, właściwie z takimi warsztatami muzycznymi. Motywem przewodnim będzie sport i będziemy wspólnie z osadzonymi ich dziećmi bawić się muzyką i organizować różne sportowe zawody.
0: Wczoraj Orkiestra Polskiego Radia zagrała specjalny koncert dla najmłodszych z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Ponad 100 bibliotek zamknięto w Polsce w ubiegłym roku, ale czytelników na szczęście nie ubywa. Główny Urząd Statystyczny publikuje dane dotyczące działalności bibliotek. Wynika z nich, że najwięcej placówek działa na Mazowszu, ale najwięcej książek wypożyczanych jest w województwie świętokrzyskim. Nasza reporterka poprosiła natomiast o komentarz w tej sprawie dyrektora biblioteki w Szczecinie.
5: Krzysztofa Marcinowskiego te statystyki nie martwią. Jak mówi, sieć wypożyczalni książek potrzebuje zmian. Większe i lepsze biblioteki przyciągną więcej czytelników niż małe i gorzej doposażone. Najważniejsze, że liczba czytelników i wypożyczeń nie spada, a wręcz minimalnie rośnie.
6: To, że biblioteki są, funkcjonują i utrzymują swój poziom, to uważam za bardzo dobry prognostyk.
5: Z danych GUS wynika, że do bibliotek nie chodzi młodzież i dwudziestolatkowie.
6: Być może, że nie znajdują czasu na czytanie, ale z czasem dopiero pewnie wróci u nich jakaś potrzeba czytania. Taką mam nadzieję, że to się tak stanie.
5: Aktywne konto i ważną kartę biblioteczną ma w Polsce 6,5 miliona osób. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: Tysiące książek, setki wydawnictw, także muzycznych. W Warszawie dobiegają końca Międzynarodowe Targi Książki. Dziś ostatni dzień spotkań z literaturą na PGE Narodowym. W tegorocznych targach bierze udział ponad 600 wystawców z 33 krajów. Ciekawą ofertę przygotowało Polskie Radio.
7: Agencja Muzyczna Polskiego Radia przygotowała bardzo bogatą i różnorodną ofertę, mówi Jarosław Stefaniuk.
8: Oferujemy płyty od muzyki rozrywkowej po jazz i muzykę poważną, ale też należy zwrócić uwagę na płyty winylowe, które mamy z gatunku jazzowego, czyli Trzaskowski Stańko, płyta Wstęp wzbroniony oraz Santor Ptaszyn, Zakochana w śnie.
9: Zwróciłam uwagę na tą kolekcję związaną z jazzem. Polecam w każdym razie, bo gdzie indziej nie można spotkać takich nagrań.
7: Co tutaj panią przyciągnęło do stoiska Polskiego Radia?
10: Płyty oczywiście, których często się nie widzi w sklepach. Przede wszystkim te nostalgiczne, stare, bo to są perełki.
7: Wśród wyjątkowych wydawnictw, jakie można kupić na stoisku Polskiego Radia, są między innymi płyty winylowe z muzyką Tomasza Stańki i płyta Mieczysława Kosza, która premierę będzie

0: będzie miała 12 czerwca. Witold Banach, Polskie Radio.
1: To były wiadomości kulturalne. Szczegóły znajdą Państwo na naszej stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej Polskiego Radia.
2: Pogoda.
3: Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże, jedynie rano na południowym zachodzie i po południu na północy zachmurzenie małe. Na północy i wschodzie kraju przelotne opady deszczu, głównie na północnym wschodzie miejscami burze, możliwy też grad. Pod koniec dnia przelotne opady deszczu możliwe są również na krańcach południowo-zachodnich kraju. Temperatura maksymalna dziś od 18-21 stopni na północy, wschodzie i w centrum kraju do 22-24 na południowym zachodzie. Chłodniej miejscami nad morzem oraz w rejonach podgórskich Bieszczad, tam od 15 do 17 stopni Celsjusza. Wiatr będzie dziś słaby i umiarkowany na południowym wschodzie, miejscami porywisty, północno-zachodni i zachodni nad morzem, lokalnie północny. W zasięgu burz porywy wiatru do około 60 km na godzinę. Reklama.
2: Julie Meretu, Maria Jarema i Min Lantran. Trzy twórczynie, trzy pokolenia, trzy spojrzenia na abstrakcję. Jedne z najbardziej wyrazistych i inspirujących współczesnych artystek. Poznaj najnowsze wystawy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Kultowy duet Pani Eliza i Pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
6: Kocham Pana, Panie Sułku, z całych sił!
5: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham Pana, Panie Sułku pojawiają się co dwa tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
7: Cicho, wiem.
3: Reklama. 9:09. Wracamy teraz do dawnych nagrań Orkiestry Sinfonia Varsovia. Tu prowadzi tę interpretację Jerzy Maksymiuk. Nagranie z 1988 roku. A wspomnienia są uprawnione dziś z wielu powodów, ale tym najważniejszym jest 20. rocznica śmierci Franciszka Wybrańczyka. 20 lat temu, 31 maja 2006 roku, zmarł ten dyrygent, założyciel Polskiej Orkiestry Kameralnej, współzałożyciel i wieloletni dyrektor Orkiestry Sinfonia Varsovia. Dziś w Cafe Muza będziemy do nagrań tej orkiestry powracać, a przypomnę, gościem Państwa i Róży Świadczyńskiej będzie wiolonczelista, dyrygent Adam Klocek. Posłuchamy między innymi nagrań z orkiestrą Sinfonia Varsovia, której brzmienie teraz przed Państwem przypomnę.

Nagrania z Symfonii Warsowi pod batutą Jerzego Maksymiuka to interpretacja wydana w 1988 roku, skerco z muzyki do snu Nocy Letniej Mendelssohna. Dawne rzeczywiście nagranie, ale też dawne czasy wspominamy. Dziś 20. rocznica śmierci Franciszka Wybrańczyka. To współzałożyciel, dyrektor, wieloletni dyrektor orkiestry Sinfonia Varsovia, no i pomysłodawca, dyrektor artystyczny festiwalu Sinfonia Varsovia swojemu miastu. Te wspomnienia pewnie dziś powrócą także w audycji Cafe Muza. Wybitny wiolonczelista, dyrygent, szef Filharmonii Częstochowskiej, Kaliskiej. Wcześniej Adam Klocek będzie gościem państwa i Róży Świadczyńskiej. Początek o godzinie 10 za 3 kwadranse. Teraz nagrania pianisty, z którym spotkają się państwo dziś w Filharmonii Dwójki.

trzecia część Allegretto z 25. koncertu fortepianowego C, Dur Mozarta. To nagranie pianisty, który będzie bohaterem dzisiejszej Filharmonii Dwójki, Francesco Piemontesi, włosko-szwajcarski pianista. Tu w dobrym towarzystwie Scottish Chamber Orchestra. Orkiestrę prowadził Andrew Menzi. Tu z orkiestrą, ale dziś wieczorem Andrzej Sułek przedstawi Państwu o 19.30 recital Francesca Piemontesiego na festiwalu Schubertiada. Schubert oczywiście, recital to także oprócz sonaty 17 Schuberta, sonata Hamol Franciszka Lista, więc wielki program i interpretacja, którą Państwu polecam. No to jeszcze temat nowości płytowych. W tej części spotkania nam ich brakuje. Niech będzie fragment pierwszej symfonii Bohusława Martinu. Komplet 6 symfonii pisanych przez kompozytora w Ameryce nagrała Orkiestra Symfoniczna w Bambergu. Świetny prezent na 80-lecie, które w tym roku świętuje zespół. I Jakub Chrusza, dyrektor artystyczny od 10 lat tego właśnie zespołu, trzypłytowy album symfonii Martinu, to nagranie, które ukazało się przed tygodniem. Będziemy do niego wracać.

Skerco z pierwszej symfonii Bohusława Martinu, nowe nagranie, trzypłytowy album przynoszący komplet symfonii pisanych przez kompozytora w Ameryce, orkiestra symfoniczna w Bambergu i jej szef Jakub Chrusza, dyrektor artystyczny tej świętującej 80. urodziny orkiestry, dyrektor od 10 lat. Będziemy do tych nagrań wydanych przed tygodniem jeszcze powracać, już wtedy więcej, obiecuję, za tydzień w kanonie dwójki. I dwójki państwo słuchają, niedzielny poranek trwa, 9:30.

0: Kunstkamera.
1: Jesteśmy przy wejściu do galerii Alina i patrzymy na pierwszą rzeźbę Barbary Fallender, którą wykuła w kamieniu. Barbara przyjechała do Orońska na swój pierwszy plener po studiach. Zobaczyła piękny biały kamień i wykuła muszle.
2: W tamtym czasie wszyscy byliśmy wolnymi dziećmi, pokolenie dzieci kwiatów. Nagość była czymś absolutnie pięknym i wartością dodaną do całego szarego życia.

0: życia, w którym żyliśmy.
1: To jest pierwsza z serii rzeźb Barbary erotycznych, które od samego początku były skandalizujące, były komentowane jako, no jako bardzo odważne rzeźby.
2: Dzień dobry, Aleksandra Łapkiewicz. Niesygnowana i nieopisana muszla Barbary Falender przez ponad 50 lat stała na jednym z płockich placów. Teraz, przez krótki czas,

0: Opocznikow na warszawskim Starym Mieście na wystawie zatytułowanej Z wody. Wprowadza w zmysłowy, kobiecy świat wczesnych rzeźb Barbary Falender.
1: Przyjechałam po raz pierwszy do Rońska i mogłam wybrać sobie kamień. Leżał na placu. Jakiś marmur. W życiu nie dotykałam żadnego marmuru, bo jeszcze wtedy nie byłam w ogóle na żadnym etapie. To było moje pierwsze zetknięcie z kamieniem. No i dostałam ten kamień, bo wolno było sobie wybrać, co się chciało, nie było tam żadnego problemu. No i zaczęłam go kuć. Oczywiście to, co było najważniejsze, że jak kułam, to się waliłam bardzo w moją rękę. I za każdym razem młotek, którego nie umiałam jeszcze trzymać, spadał mi na moją rękę i uderzał mnie w moją nogę i bardzo mnie to wszystko bolało. I ja nie mogłam po prostu już pracować i pamiętam, że bardzo to przeżywałam, bo czas uciekał, a ja nie mogłam już kuć. I trzeba było wyjechać stamtąd. Dużo nie ukułam. W następnym roku dostałam znowu pobyt w tym Orońsku i wtedy do tej rzeźby przyszłam i okazało się, że przyjechał też taki chłopak z Szerban Rusu z Rumunii na plener do Polski. I ten chłopak mi powiedział taką rzecz, bo ta rzeźba ciągle stała, że jak ta rzeźba tak stoi, to po prostu wtedy ci odbija młotek i spada na twoją rękę. Jak to położysz, i tak on powiedział, położysz to jak kobietę, to ci się podda. No i ja właśnie położyłam ten kamień zgodnie z tym, co on powiedział i rzeczywiście muszę to pokazać ręcznie, bo to widać. To widać, że jak staniesz tak, to już ten kamień, to dłuto się tam zatopi gdzie indziej, a jak w taką stronę, to on ci się odbije. W związku z tym nauczyłam się kuć i oczywiście położyłam tą rzeźbę. Bo wtedy w niej zobaczyłam coś innego niż to, co widziałam w pionie. Widocznie zakręciła mnie ta sytuacja, bardziej otworzyła na jakąś nową wersję tej rzeźby. I wtedy okazało się, że trzeba ją jakoś nazwać. I ja ją nazwałam po prostu muszla. Nie ona, nie nic tam specjalnego, tylko muszla, bo po prostu wydawało mi się, że to jest najbliższe temu, co widzimy, obserwując te wypolerowane z zewnątrz. A teraz Ania.
2: To jest połączenie afirmacji erotyki młodej kobiety, która odkrywa swoje ciało, czerpie z tego przyjemność.
0: Anna Wachta, kuratorka wystawy rzeźb Barbary Falender.
2: Jest otwarta, jest bezpruderyjna i śmiało o tym mówi. A to, że w przyrodzie kształty organiczne się łączą, to o czym Barbara mówi, nie jest to odległa metafora. A powiedz, Barbaro, jeszcze o twojej inspiracji, bo przecież to twój mąż Grzegorz przywoził wtedy z egzotycznych podróży muszle, które masz do dziś.
1: No tak, to on jeździł w egzotyczne podróże, a nie ja. I właśnie takie muszle jakoś z nim przyjechały, dość że do dzisiaj je mam u siebie w pracowni na oknie, bo te muszle wszystkie się razem pozbierały ostatecznie. I faktycznie ta muszla była czymś dla mnie absolutnie egzotycznym, bo to nie była nasza muszelka z naszego Bałtyku, tylko były te zawiłe formy, które, no, krótko mówiąc, jak to położyłam, to się to zaczęło robić muszlą, a nie tą waginą, którą de facto było na początku. Teraz można się domyślać jakichś takich kształtów, ale przez samą nazwę wróciłam jakby do meritum. Po prostu wydawało mi się, że to jest to właśnie. To, co bierzemy do ręki z tego morza, jest właśnie też takie zmysłowe, gładkie, erotyczne, takie tajemnicze. Tak to widzę.
3: Co to jest za kamień?
1: Biała Marianna i różowa Marianna w polskim kamieniołomie. Nie jest do końca biała, bo jest też szara, ale też ma, o tu widzisz, przybija taki róż. Tu akurat go bardzo mało, ale jest.
2: A ja bym chciała jeszcze dodać jedną rzecz, bo Barbara mówi o tym, że wybrała ten kamień, a sprawa jest tajemnicza, bo ja podejrzewam, że to kamień wybrał Barbara, dlatego że gdy była młodą rzeźbiarką, nawet nie wiedziała, że rzeźbę należy również podpisać, jak każde dzieło sztuki. Nie podpisała wtedy kamienia, ale na kamieniu jest litera F, jak Falender.
1: To znalazła Ania, nie ja. Tu.
2: Tak, tu jest, proszę zobaczyć, tutaj jest litera F drukowana, tak jak się Barbara podpisuje taką czcionką.
1: A-N-D-E-R. Musiałaby się troszkę rozejść, bo ta litera jest dosyć duża, więc trzeba by ją tak zakomponować, żeby ona tu przepłynęła takim paskiem.
3: Jak to się stało, że ta rzeźba trafiła do Płocka?
1: No właśnie, więc właśnie te 50 lat temu

0: Płock wysłał wieść do Orońska, że chcą kupić rzeźby, bo sobie coś tam urządzają w tym Płocku. No i wyszło na to, że i tę moją rzeźbę też chcą kupić, więc wtedy napisałam, musiałam jakiś rachunek podpisać. Pytałam rzeźbiarzy, ile to ma kosztować? No przecież w życiu nic nie sprzedawałam, a oni powiedzieli jakąś tam sumę. Rzeźba została sprzedana, a przyszedł też rachunek za tą rzeźbę i było napisane ta cena, której nie pamiętam, a pod spodem było cena autorska w nawiasie zaniżona.
1: Ta rzeźba trafiła w 1974 roku do Płocka, do miasta Płock. Stanęła przy Teatrze Dramatycznym w centrum miasta i tak przez 50 lat stała zapomniana przy gmachu teatru. Gdy przygotowywałam się do wystawy Barbary Falender z okazji stulecia urodzin Aliny Szapocznikow, pojechałam do Płocka i troszkę ze zdziwieniem z urzędnikami odkrywaliśmy historię znalezienia się rzeźby w Płocku, ustawienia jej. Okazało się, że dokumentacji po prostu nie ma. Po długich staraniach i administracyjnych i takich budowlanych wręcz udało się tą rzeźbę tutaj do Warszawy przywieźć, ponieważ rzeźba została wmurowana, wcementowana w podłoże. To też nie było takiej możliwości, żeby w łatwy sposób ją podnieść i przetransportować do jakiejś galerii. Teraz nam się udało to zrobić, ponieważ tak się złożyło, że plac, na którym rzeźba jest w stałej ekspozycji, szedł do remontu i mogliśmy rozbić postument. A rzeźba jest ogromna, jest ciężka, więc była to duża operacja i też ryzykowna. Podnoszenie tej rzeźby... No, przeżywaliśmy chwilę grozy, bo zerwały się taśmy, obluzował się element konstrukcji, ale udało się.
0: Tymczasem bezcenny materiał jest pod tą rzeźbą, którą wpuścili w ziemię, w ten swój poprzedni chodnik, a tymczasem ona była, stanowiła całość z tą rzeźbą, czyli brakuje tej podstawy, na której ona stała, bo ona tu nie stoi na tej podstawie, którą miała, a tam pojechała z tą podstawą z Orońska do tego Płocka. Ale potem architekci zmienili podłoże i wpuścili ją w ziemię, ale cały czas na tym kamieniu ona stała. To jest bardzo piękny kamień i duży i taki wyględny, powiedziałabym. Także powinni go wyjąć jeszcze raz i tą rzeźbę ustawić ostatecznie na tym kamieniu.
1: A ja bym chciała jeszcze dodać, że to jest cudowne miejsce, w którym jesteśmy, ponieważ nie znam innej takiej galerii w Warszawie, w której można by umieścić muszle w środowisku wodnym. Tu po ścianie, po bluszczu spływa woda. Można tutaj stać tak, jak się stoi na plaży, przy muszli, dotykając mokrej podłogi.
0: Bardzo mi się podoba ten temat wody w tej pracowni i temat w ogóle, który otacza te wszystkie materie kamienia. One też są, bez tej wody nie da się żadnego kamienia zobaczyć. Trzeba ten kamień zmoczyć, żeby zobaczyć jego właściwy kolor. Dopiero kiedy przychodzi woda, wszystko się otwiera. Nagle wszystkie żyły pokazują się tak jak, dokładnie jak w ciele. Także ten temat i w ogóle ten pomysł na tą wystawę jest dla mnie ogromnie taki odkrywczy. Właściwie to jest taka materia prima tego całego naszego kobiecego poznawania świata. No.
1: Historia była taka, że ja czytałam sporo o hydrofeminizmie. Jest taka naukowczyni z Australii, Astrida Neimanis, która kilkanaście już w tej chwili lat temu opublikowała książkę pod tytułem Ciała wodne. I mi jako kobiecie ten sposób myślenia bardzo odpowiada. Jesteśmy chwilowymi kształtami dla wody, przeciekamy przez całe życie, obsługujemy szczeliny naszego ciała, przez które wilgoć się wydostaje lub wpływa. I wtedy uświadomiłam sobie, że Barbara Falender 50 lat temu, dokładnie wtedy, gdy Astrida Neimanis miała jeden rok, to Barbara Falender w Orońsku wykuwała swoje pierwsze rzeźby, które są ewidentnie hydrofeministyczne.
2: To wejdźmy teraz na chwilę na wystawę. To są szkice do tej rzeźby?
1: To są rysunki z początków lat 70., na których widzimy ewolucję kształtu muszli do prawie realistycznej waginy.
0: Tu jest wyraźnie narysowana ta muszla, czyli ją szkicuje, a tutaj są rysunki waginy i jakby torsu kobiety. Tak to jakoś się tutaj połączyło.
2: Twoje rzeźby

0: się zaczynają od rysunków?
1: Zawsze, zawsze. To jest zawsze taki początek. Zawsze są papiery. I po prostu przez te papiery przenoszę się w przestrzeń jakąś swoją, którą, no inaczej nie potrafię, przez rysunki.
2: Ja mogę wrócić do tematu jeszcze erotycznych rzeźb pierwszych, bo tutaj mamy wspaniałe okazy. Właśnie pierwsze erotyczne, najbardziej odważne rzeźby Barbary Falender i rarytas, którym jest poduszka erotyczna z epoksydu.
1: Wszystkie się rozeszły, została jedna. O, tutaj właśnie widać tą poduszkę. Tak to wyglądało.
2: Barbara Falender zrobiła poduszki erotyczne najpierw w glinie.
1: W glinie czerwonej, tak. To najważniejsze, ja to wszystko zrobiłam w Orońsku, naszym zapyziałym. Oprócz swojej rzeźby, tej co tutaj leży w kamieniu, jeszcze walnęłam te wszystkie poduszki erotyczne w czerwonej glinie. Tam po prostu była glina ceramiczna z Parszowa, z takiej fabryki ceramicznej, skąd tam brano glinę do Orońska. I ja w tej glinie te poduszki wszystkie wyrzeźbiłam. Byłam w Orońsku. Przywiozłam to wszystko do Warszawy i odlaliśmy to w tym tworzywie.
2: Według mojej wiedzy Barbara Falender jest pierwszą artystką, która w Polsce wykonywała rzeźby, obiekty z żywic epoksydowych. Alina Szapocznikow wykonywała wcześniej swoje obiekty, ale robiła to we Francji. Natomiast Barbara musiała swoją ścieżkę wykuć.
1: Technologii i trzeba było do tego kogoś, kto cokolwiek wiedział, jak to szwarc, mydło i powidło ze sobą powiązać, bo przyszła beczka Epidianus z Sarzyny, takiej miejscowości gdzieś z gór, i utwardzacz do tego czegoś. I gdyby nie pan Ryszard Brenek, który był na wzornictwie, który był tam takim pomocnikiem dla tych wszystkich artystów, którzy coś realizowali w innej przestrzeni, takiej designerskiej, to on był z fabryki samochodów małolitrażowych i jak powiedział, no trzeba wiedzieć dziecko, jak szwarc, mydło i powidło ze sobą powiązać. No i te poduszki po prostu powstały na Wydziale Wzornictwa, gdzie dostałam od rektora Tomaszewskiego jakieś takie stypendium po studiach, żebym mogła to zrealizować nad zastosowaniem, taki temat zastosowaniem tworzyw sztucznych w rzeźbie. I to mi otworzyło drogę do całej przyszłości, bo właśnie spotkałam się z czymś, co było nikomu nieznane i tylko on jeden cokolwiek wiedział i gdyby nie ten pan Brenek, to w życiu by to wszystko nie powstało, a te poduszki aż zrobiliśmy w dwóch seriach, ponieważ żadna nie była doskonała i trzeba było wybrać tą, co jest doskonałe. I pokazałam to w rezultacie w Warszawie, nie pamiętam, gdzieś na wzornictwie właśnie, na Myśliwieckiej, w jakiejś takiej ciemnej salce ze światłami, które zrobił mój wspaniały wtedy mąż, i w ciemnej sali te erotyczne poduszki zostały pokazane studentom i profesorom. I chyba od tego momentu zaczęła się ta cała moja droga do przodu. Takie mam wrażenie.
0: Barbara Falender i Anna Wachta zapraszały na wystawę zatytułowaną Z wody. W siedzibie Fundacji Alina na warszawskim Starym Mieście można ją oglądać do 3 sierpnia. Do usłyszenia, Aleksandra Łapkiewicz.
3: Za nami Kunstkamera, punkt obowiązkowy każdego niedzielnego poranka dwójki, której Państwo słuchają. Kwadrans pozostał do audycji Cafe Muza. Dziś przypominam Państwa, gościem Róży Świadczyńskiej będzie wiolonczelista, dyrygent, dyrektor Filharmonii Częstochowskiej Adam Klocek. Będzie możliwość rozmowy z artystą, ale to jeszcze kwadrans muzyki do tego czasu. Wracamy do tematu nowości płytowych. No i kolejna zapowiedź tego, co dopiero się ukaże. Album Bruce'a Liu, którego fragment dziś Państwu przedstawiałam, to dopiero sierpień, a teraz nagranie duetu, które premierę będzie miało za tydzień. Będziemy słuchać za tydzień w kanonie dwójki kolejnej interpretacji skrzypka i pianisty kanadyjskich artystów, dobrze Państwu znanych w całej serii sonat Beethovena na fortepian i skrzypce. Tym razem Andrew Wan i Charles Richard Amelin nagrali 3 sonaty Johannesa Brahmsa i taki też przykład przed nami.

trzecia część sonaty G-dur op. 78 Johannesa Brahmsa. To nagranie ukaże się za tydzień i potem będziemy słuchać więcej, obiecuję Państwu. Nowy album Andrew Won, skrzypce, Charles Richard Hamelin, fortepian. Nagrali komplet sonat Beethovena na fortepian i skrzypce, których słuchaliśmy na naszej antenie w kolejnych odsłonach, gdy ukazywały się części tego tryptyku w ich wydaniu. No a teraz Brahms i nowość, która ukaże się 5 czerwca. Potem od razu w kanonie dwójki. To Państwu obiecuję. Wtedy też więcej z albumu, którym Państwa dziś będę żegnać. Justin Taylor, klawesyn, ale muzyka XX wieku. Z artystą Orkiestra Narodowa w Lille, którą prowadzi dyrygentka Chloé Dufresne. A na tej płycie, nowość płytowa, której premiera miała miejsce tydzień temu, między innymi słuchany właśnie dziś we fragmencie koncert Henryka Mikołaja Góreckiego na klawesyn i orkiestrę smyczkową op. 40. Dziękuję, do usłyszenia. Magdalena Łoś.

0: Autopromocja.
1: Nie chcę też być postrzegany jako jakiś pięknoduch, ale takie jest przynajmniej moje doświadczenie czytelnicze, że lektura Miłosza, lektura Gerarda Manleya Hopkinsa, Zagajewskiego, Józefa Witlina porusza we mnie coś, co daje mi takie momentalne poczucie jakiegoś sensu, zadomowienia w świecie.
2: Spotkanie z Łukaszem Tischnerem w audycji Wierność i Przemiana we wtorek o 19:10. Dorota Gacek, zapraszam.
3: Muzyka klasyczna tylko dla dorosłych? Nic chyba bardziej błędnego, bo może jest tak, że za sprawą dźwięków każdy może odkryć w sobie wewnętrzne dziecko. My na pewno będziemy się starali w najbliższą niedzielę podczas porannego koncertu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Na estradzie także zespół dziecięcy, uczniowie Szkoły Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki w Katowicach, a całość poprowadzi Michał Klauza. W programie Jaś i Małgosia Humperdinka, Symfonia Dziecięca Mozarta i Suita Ptaki o Torina Respighiego. Transmisja już dziś, punktualnie o 12:00. Zapraszam, Marcin Majchrowski.
0: Autopromocja.
4: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia z Warszawy. Właśnie minęła 10:00.
0: Kafe Muza.
4: Tym sygnałem, jak zawsze w niedzielę o tej porze, otwieramy naszą muzyczną kawiarenkę. Dzisiaj 31 maja, program nadal realizuje Magdalena Wojtulanis. Dyżur przy telefonie rozpocznie właściwie wkrótce Magdalena Łoś, bo nie od razu otworzymy nasze telefony. Program będą Państwo mogli obejrzeć także w wersji wideo tradycyjnie wieczorem, którą realizuje Maciej Długosz, a w studiu bardzo miły i bardzo od dawna, od razu to powiem, niewidziany gość Adam Klocek, nasz świetny, polski, wszechstronny bardzo muzyk, wspaniały wiolonczelista, ceniony dyrygent i menadżer kultury, laureat prestiżowej nagrody Grammy za rok 2014, absolwent prestiżowych uczelni muzycznych w Kolonii i Berlinie, laureat także międzynarodowych konkursów wiolonczelowych. Od chyba 20 lat już profesjonalny dyrygent, bo w tym czasie objął stery Filharmonii Kaliskiej. Obecnie od kilku sezonów pełni funkcję dyrektora Filharmonii Częstochowskiej imienia Hubermana. Ma na swoim koncie współpracę ze światowej sławy muzykami. Będziemy o tym rozmawiać. Ma wiele nagrań, niektóre z nich bestsellerowe, zdobywały statusy potrójnej platynowej płyty. Pomysłodawca wielu ważnych wydarzeń muzycznych, jak Międzynarodowy Festiwal Wiolinistyczny imienia Hubermana w Częstochowie, czy Wszystkie Strony Świata w Puławach, konkursów przeróżnych, także wokalnych. Twórca Młodej Polskiej Filharmonii, orkiestry skupia

0: wspierającej najbardziej utalentowanych młodych muzyków, a poza tym kompozytor, profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, edukator, no można powiedzieć człowiek, instytucja, który dopiero co miał koncert w Filharmonii Częstochowskiej, a dzisiaj tak wcześnie zgodził się przyjechać do Warszawy, by być dzisiaj moim i Państwa gościem. Dzień dobry, Adamie, witam Cię i ogromnie Ci dziękuję, że jesteś dzisiaj z nami.
1: Ja również dziękuję za zaproszenie, witam wszystkich bardzo serdecznie, aż się zarumieniłem od tylu miłych słów, nie czy na nie zasługuję, ale przede wszystkim bardzo się cieszę, że tu jestem i ten wspaniały radiowy głos twój, Różo, który zawsze słyszę przez radio, a dzisiaj mam również możliwość patrzenia na ciebie na żywo, także bardzo mi miło jeszcze
0: W sprawie
1: raz.
0: Głosu to dziękujemy naszej wspaniałej realizatorce Magdzie Wojtulanis, bo to tylko jej zasługa. Natomiast rzeczywiście nie widzieliśmy się długo, a znamy się od bardzo chyba już dawna, bo ja pamiętam, kiedy koncertowałeś z Orkiestrą Sinfonia Warszawa. Ja doskonale pamiętam także twojego tatę, Jerzego Klocka, którego nie ma niestety już wśród nas, a był wieloletnim koncertmistrzem, prawda, w orkiestrach, najpierw w Polskiej Orkiestrze Kameralnej Jerzego Maksymiuka, a potem w Sinfonii Warszawii. Będziemy o tym za chwileczkę rozmawiać, porozmawiamy także w tej audycji o twoich życiowych wyborach, o godzeniu różnych ról, o tym, jak wygląda życie muzyka po dwóch różnych stronach pulpitu dyrygenckiego, ale także może o tym, czy muzykom filharmonicznym wypada flirtować z jazzem, piosenką, popem, muzyką filmową. Porozmawiamy także o ważnych odkryciach muzycznych, które wzbogaciły polskie dziedzictwo muzyczne, o tym, co znalazło się ostatnio na płytach wydawanych przez Filharmonię Częstochowską. Jak wygląda wasz sezon, który niedługo się kończy? Powiedz najpierw o tym koncercie, który miał miejsce w piątek i zatytułowany był Częstochowa, dwa miasta?
1: Tak, to był koncert z okazji 200-lecia powstania nowoczesnej Częstochowy, jak to nazywamy. Oczywiście samo miasto Częstochowa ma dużo, dużo dłuższą w historię, myślę, że sięgającą spokojnie XIV wieku. Niemniej jednak dwa miasta, Częstochowa i Częstochówka, połączyły się oficjalnie w roku 1826 i zarówno Sejmik Województwa Śląskiego, jak i Rada Miasta Częstochowy postanowiły, że to będzie ten symboliczny moment powstania tej dużej, nowoczesnej Częstochowy, która, chciałbym powiedzieć, już od przed czasów, przed II wojną światową było naprawdę sporym ośrodkiem, ponieważ przed II wojną światową w Częstochowie mieszkało ponad 150 tysięcy ludzi. To było jedno z największych polskich miast wówczas.
0: No, miasto także o wspaniałej historii, której nie musimy przypominać. Za chwilę porozmawiamy także o tym, co dzieje się w Częstochowie, co dzieje się w Filharmonii Częstochowskiej, co dzieje się w twoim życiu, ale najpierw pozwolisz, sięgnijmy do muzycznych wspomnień.

0: Allegro Vivo, czyli finałowa część z 6. koncertu wiolonczelowego D-dur Luigiego Boccheriniego. Adam Klocek, nasz gość na wiolonczeli z orkiestrą Sinfonia w Warszawie. Niestety nie doczytałam na płycie nazwiska dyrygenta. Kto dyrygował?
1: Od pulpitu prowadził wtedy Wiesław Kwaśny.
0: Koncertmistrz.
1: Tak, wspaniały. To był troszkę mniejszy skład, ponieważ koncerty klasyczne i nie było dyrygenta. Tylko.
0: No tak, taka sinfonietta bardziej. Wydaje mi się, że to musiało być już ponad 20 lat temu, może doprecyzujesz.
1: Jeszcze jestem przerażony, to był rok 97 i teraz, że ja nie słuchałem tego nagrania, myślę, że około 20 lat, jak nie więcej. Mam taką bardzo smutną refleksję, że już nigdy nie będę tak grać jak wtedy. Może jestem bardziej doświadczonym muzykiem, ale kurczę, tak ta forma koncertowa, taka konkursowa, kiedy się ma 20 kilka lat, to jest przygnębiające, że później człowiek jednak w wieku po 50, owszem, ja teraz wracam do grania dość mocno, mam nawet kilka prawykonań teraz napisanych dla mnie utworów i staram się tą formę trzymać, chociaż jest to trudne, będąc dyrektorem, czyli urzędnikiem i dyrygentem, bo po prostu na ćwiczenie jest trochę za mało czasu, ale ostatnio wziąłem się do pracy zdecydowanie, ale to jest nieosiągalna forma. W tej chwili tak moi najlepsi studenci grają, jak ja wtedy, co oczywiście mnie bardzo cieszy, zawsze im powtarzam, że grają lepiej niż ja w tej chwili, ale no, to jest takie z jednej strony satysfakcja, bo miło sobie przypomnieć, jak to było i że rzeczywiście się grało przyzwoicie na instrumencie, natomiast bardzo trudno taką formę utrzymać, mając dużo zajęć i dużo więcej lat.
0: No, wtedy jak słyszeliśmy, forma była naprawdę świetna. Dzisiaj jesteś bardzo zajętym muzykiem i organizatorem. Patrzyłam na kalendarz Filharmonii Częstochowskiej i na wszystko to, czym się zajmujesz. Nie dziwię się, że trudno znaleźć czas na wiolonczele, ale codziennie wprowadzasz granie do swojej rutyny, bo widziałam, że zdarza ci się grać koncert wiolonczelowy Lutosławskiego. No, nie wyobrażam sobie, żeby można było tak z doskoku nagle na tydzień przed koncertem zacząć ćwiczyć.
1: Tak, to jest niemożliwe zupełnie. I rzeczywiście od końca ubiegłego roku wprowadziłem taki rygor, że codziennie ćwiczę chociaż trochę, minimum godzinę, jak się uda, to więcej. Ja wiem, że to jest śmieszna ilość dla koncertujących wiolonczelistów, no ale przynajmniej jakby ten codzienny kontakt z wiolonczelą jest oczywiście przed graniem Lutosławskiego. W ogóle taki mam ciekawy rok, bo kilka wyzwań, których nigdy wcześniej nie podjąłem, w tym roku mi się one zrealizowały, między innymi to był sam początek roku.

0: To był taki bardzo dla mnie wzruszający koncert w Görlitz w okrągłą rocznicę napisania kwartetu Na koniec czasu Messiaena. Graliśmy w synagodze w Görlitz koncert tego właśnie arcydzieła, które jest bardzo trudne na wiolonczele i jakoś wcześniej miałem możliwość tego zagrania, ale odmówiłem wtedy, bo posiebałem, że nie zdążę się tego nauczyć. No teraz nie było wyjścia, więc po znowu wielu latach wróciłem do tego utworu, więc to taki jakby krok kolejny wiolonczelowy. No i Lutosławski, który paradoksalnie uczyłem kilka razy moich studentów grać ten koncert, natomiast sam nigdy go nie grałem wcześniej, także po 50 mi się trafiło, tu dziękuję serdecznie za zaproszenie Pawłowi Przytuckiemu i Tomkowi Bębnowi, bo to w Filharmonii Łódzkiej miałem możliwość po raz pierwszy osobiście zagrać koncert Lutosławskiego, który no jest jednym z najtrudniejszych pod różnymi względami koncertów wiolonczelowych, więc oczywiście to wymagało dużo, dużo więcej pracy, ale cieszę się, bo myślę, że wyszło przyzwoicie i to też taki kolejny etap. Teraz też Paweł Łukaszewski pisze dla mnie koncert wiolonczelowy, znaczy już napisał w zasadzie, bo już właśnie dostałem niedawno nuty. Bardzo ciekawe dzieło, piękne, jak to zawsze u profesora Łukaszewskiego jest. Także to prawykonanie w drugiej połowie roku, jeszcze nie mamy dokładnej daty, ale w okolicach października prawdopodobnie lub listopada, ale koncert już powstał. Też profesor Wojtek Widłak napisał dla mnie już 2 lata temu też koncert wiolonczelowy. Także no staram się kontakt z wiolonczelą mieć taki czynny. No oczywiście poza tym uczę moich kochanych i wspaniałych studentów, którzy grają wybitnie i jest wielką przyjemnością z nimi pracować.
1: No i myślę, że mają dużo szczęścia, mają z profesora, który jest w stanie powiedzieć, cieszę się, mam satysfakcję, kiedy moi uczniowie grają lepiej niż ja. To jest piękny, piękny zawód, piękne powołanie i cieszę, że możesz się dzielić tym, czego dokonałeś, czego osiągnąłeś w czasie swojej no, trwającej przynajmniej 2 dekady kariery koncertującego wiolonczelisty, zanim zamieniłeś smyczek na batutę i więcej czasu zacząłeś spędzać po tej drugiej stronie pulpitu. Ale chciałam jeszcze sięgnąć do tych dawnych czasów, bo tak długo nie widzieliśmy się i nie było ciebie w dwójce, że może warto, abyś przypomniał słuchaczom, jak to się zaczęło, bo mówiliśmy Sinfonia Warszawia, mówiliśmy, że tata Jerzy Klocek, znakomity wiolonczelista, grał i w Polskiej Orkiestrze Kameralnej, i w Sinfonii Warszawii, więc dorastałeś w domu, w którym właściwie muzyka była obecna od rana do nocy, nawet jeśli tata bardzo dużo zapewne wyjeżdżał, bo to wtedy był taki czas, kiedy te orkiestry trzeba częściej grały za granicą niż w Polsce. Jak to było z tym wyborem wiolonczeli? Czy to był taki naturalny wybór, tak jak to często bywa w rodzinach, nie wiem, prawniczych na przykład, że no, przechodzi to z pokolenia na pokolenie ten zawód? Czy to była jakaś może rodzaj presji, że no musisz grać na tej wiolonczeli? Czy właśnie twoja własna chęć, marzenie, że tak, ja też będę grał tak jak tata?
0: Wiesz co, chęć była na pewno, bo oczywiście wyrastanie w takim domu muzycznym na pewno w jakiś sposób tam predestynuje to młodsze pokolenie do tego, żeby chociaż spróbować grać, tak jak moje dziecko próbuje grać teraz na pianinie i na razie nieźle jej to wychodzi, ale to jest taki bardzo wstępny etap, prawda? Natomiast chęć była, ale chęci do pracy nie było, jak to u dzieci. Także ja jakimś genialnym dzieckiem absolutnie nigdy nie byłem. Taty, tak jak powiedziałeś, bardzo wiele nie było w domu, także nawet nie mógł mnie skontrolować. A zresztą też nie, w ogóle nie miał takiej znaczy, żeby to nie zabrzmiało jakoś pejoratywnie, ale po prostu on uważał, że powinien sam się rozwijać, nigdy nie naciskał na mnie jakoś. To już bardziej moja mama kiedyś, pamiętam, zdenerwowała się, jeszcze byłem bardzo mały i nosiła za mnie wiolonczelę do szkoły muzycznej i ponieważ w ogóle mi się nie chciało ćwiczyć, to kiedyś odbyła ze mną chyba 10-latkiem taką poważną rozmowę, że albo w prawo, albo w lewo, że ona tej wiolonczeli nie będzie codziennie dźwigać po to, żebym ja potem w ogóle nie ćwiczył. No i to jakaś podstawówka przeszła. Pod koniec podstawówki, w międzyczasie przenieśliśmy się do Warszawy ze względu na obowiązki taty i poszedłem do szkoły, gdzie dyrektorem była pani Irena Kiriacka, słynna postać, żona Jerzego Maksymiuka. No i tam najpierw jeden rok uczyłem się u profesora Ługiewicza, a później jako osoba, której dostrzeżono jakiś tam talent, dwie ostatnie klasy, nie, nawet 3, od 6 klasy uczyłem się u słynnego, no, najsłynniejszego polskiego profesora, czyli profesora Kazimierza Michalika, który wziął mnie jako jedną osobę niebędącą studentem, czyli no, takiego uczciaka małego tam 11-letniego, no i jakoś tam postanowił we mnie zainwestować, chociaż też to jeszcze długo trwało i dopiero w zasadzie w Liceum Muzycznym na Krasińskiego w Warszawie jakoś poczułem, że to jest coś, co naprawdę chcę robić, to i w związku z tym trzeba zabrać się do roboty poważnie.

0: No i się trochę zaczęło udawać, bo w klasie maturalnej wygrałem taki, no wtedy najważniejszy konkurs dla szkół drugiego stopnia, czyli słynne przesłuchania w Elblągu. No i zaraz potem, w 92 roku, wówczas najpoważniejszy konkurs wiolonczelowy, ogólnopolski konkurs dla dojrzałych wiolonczelistów, czyli konkurs imienia Desdariusza Danczowskiego w Poznaniu. To był wtedy największy, najbardziej prestiżowy polski konkurs. No więc mając 19 lat udało mi się ten konkurs wygrać. No a później studiowałem przez rok w Warszawie w Akademii Muzycznej u profesora Michalika nadal. Potem pojechałem do Kolonii, gdzie studiowałem u Marii Kligel, ponieważ miałem się dostać do klasy Borysa Pergamena Mężczykowa, ale on wówczas niestety zdiagnozowano u niego nowotwór i zrezygnował w ogóle z bycia profesorem, ponieważ tam w Niemczech to jest jakby bardzo obciążające praca. Ma się bardzo wielu studentów. Wtedy pensum, zdaje się, to było 12 studentów na pełnym etacie, także dużo więcej niż w Polsce. No i u Pergamena miewała tylko kolekcje prywatne. Natomiast Maria Kligel i trochę Franz Helmerson mnie prowadzili.
1: No to także są znakomite nazwiska przecież w świecie wiolonczeli.
0: Tak, tak, oczywiście. A później, kiedy Pergamenszczykow wyzdrowiał i powrócił do uczenia, zmienił uczelnię na Berlin, Hochschule für Musik Hans Eisler, czyli dawno wschodnio-berlińska szkoła.
1: To jest to drugie konserwatorium,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, tak, tak. Tam wtedy Christoph Poppen został rektorem i umożliwił to, czego nie chciała zrobić Kolonia Pergamenszczykowowi, że ma tylko pół etatu, czyli tylko 6 studentów. I tam zdałem na takie, no, prestiżowe, trzeba powiedzieć, studia, które się nazywają koncert-egzamen, czyli jeśli w normalnej uczelni dostanie się dyplom z wyróżnieniem, taki jaki otrzymałem w Kolonii, to wtedy można ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe, tak zwane studia solistyczne, koncertowe. No i tam u Pergamenszczykowa te studia w Berlinie kontynuowałem, no będąc w klasie, no w tej chwili z najwybitniejszymi wiolonczelistami, którzy są profesorami znakomitych uczelni, jak nie wiem, Giulio Ishizaka, czy Claudio Bohorkes, czy Julian Steck. No to są takie postacie naprawdę z topu europejskiej wiolonczelistyki, także konkurencja była olbrzymia, no i to wspaniale, jakby, zresztą atmosfera też była świetna w klasie. Myśmy konkurowali ze sobą, ale na takich bardzo przyjacielskich zasadach i do tej pory z D'Angelo utrzymuję jakieś tam kontakty to zawsze bardzo miłe są wspomnienia, a rzeczywiście poziom był niesamowicie wyśrubowany, który do tej pory, no jakby poziom wiolonczelistyki niezwykle w Europie wzrasta wciąż, widząc choćby konkurs Królowej Elżbiety, który teraz się odbywa. No to jest nieprawdopodobny wysyp młodych talentów wiolonczelowych. Już myślę, że jeżeli będzie miało kolosalny problem teraz, kogo wybrać. Każdy gra trochę inaczej, ale wszyscy grają, no, rewelacyjnie, absolutnie. I na szczęście w Polsce, w Warszawie, tam gdzie teraz uczę od kilku lat, bo wcześniej przez bardzo wiele lat uczyłem w Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie była wspaniała atmosfera i bardzo te lata sobie cenię, ale jednak w Warszawie, no, jest dużo wyższy poziom w wiolonczeli no tak jak mówię, trzech moich studentów gra na pewno lepiej niż ja w tej chwili. Mówię o takiej formie instrumentalnej, także są naprawdę wybitni.
1: No profesor Kazimierz Michalik wydaje się, że stworzył tutaj podwaliny, prawda? Tej,
0: tak, no i Tomek Strahl
1: teraz rektor.
0: Tak, nasz nowy rektor. Tak. Zresztą my dzielimy studentów, to jest bardzo, uważam, dobry pomysł, że Tomasz wpadł na to, że każdy student ma dwóch pedagogów, prawie każdy. Także to jest również takie stymulujące dla pedagoga, że no, trzeba się starać, prawda, mówić coś sensownego. Natomiast tak czerpanie wzorców z dwóch źródeł często, myślę, może być bardzo, bardzo ciekawe, także to jest fajny eksperyment. No i ci najlepsi akurat studenci, o których mówię, ta trójka, to są właśnie ci, których mam zaszczyt i przyjemność dzielić właśnie z rektorem Strahlem.
1: A jeszcze nie wspomnieliśmy o Andrzeju Bauerze przecież.
0: No tak, no, tam, oczywiście,
1: filarze,
0: tak,
1: też polskiej wiolonczelistyki.
0: Andrzej,
1: Marcin
0: Zdunik,
1: chociaż bardziej chyba z Gdańskiem związany jest, ale
0: nie,
1: także
0: no, z Warszawą, tak,
1: także mamy naprawdę wspaniała szkoła wiolonczelowa potwierdzona wieloma sukcesami konkursowymi. Ty też przecież masz na swoim koncie laury zdobywane w Kolonii, w Monachium, w Nowym Jorku, więc ta kariera, można powiedzieć, ona kwitła i miała wszelkie szanse się rozwinąć do roli muzyka utrzymującego się właściwie wyłącznie z grania koncertowego na wiolonczeli. Pamiętam czasy, kiedy grałeś bardzo dużo koncertów, także u nas w studiu imienia Witolda Lutosławskiego, taki słynny koncert z Leszkiem Możdżerem, wydany na płycie, mamy tę płytę tutaj, Life in Warsaw, Leszek Możdżer, Adam Klocek. Graliście wtedy ciekawy repertuar Bacha, Krzesimira Dębskiego, a twoja kompozycja tam się znalazła, Jastara Piazzoli. Komponu

0: Komponujesz? Opowiedz o swoim.
1: Tak, ja zawsze lubiłem pisać muzykę. Znaczy, komponuję to, jeśli chodzi o proces, to można to tak nazwać. Natomiast no, patrząc na takich prawdziwych kompozytorów, geniuszy, jak nie wiem, Beethoven, czy Schubert, czy Bach, to lepiej może nie używać tego słowa kompozytor. Po prostu lubię pisać muzykę. Ona jest utrzymana w takim klimacie jazzowo-filmowym. Napisałem muzykę do jakichś tam takich produkcji filmowo-telewizyjnych. Kilku muzykę kameralną, koncert wiolonczelowy dla siebie również napisałem na zamówienie Nowojorskiej Orkiestry.
0: No to nie jest taka skromna twórczość i takie skromne osiągnięcie.
1: Ale wiesz, po pierwsze nie mam czasu, po drugie jakby to jest bardzo specyficzne. No to można to samo powiedzieć jeszcze w dużo większym wymiarze o wszystkich jazzmenach, jak Leszek Możdżer czy Włodek Pawlik, którzy to są par excellence kompozytorami, prawda, no bo piszą też na duże składy. Myślę, że w ogóle to jest trochę zapomniane wśród wykonawców, że jednak ten aspekt pisania własnej muzyki jeszcze w XIX wieku, no a w XVIII to jakby oczywiste, był wśród tych lepszych wykonawców, instrumentalistów, był powszechny. Prawie każdy, kto grał na wiolonczeli koncertując, pisał również swoje utwory, lepsze, gorsze, ale jednak no, miał możliwość, często pisali również rozpisując duże partytury koncertów wiolonczelowych na orkiestrę. Studiowali również kompozycję poza studiowaniem swojego własnego instrumentu. Także myślę, że ta tradycja jest bardzo fajna. Zresztą notabene Marcin Zdunik też napisał bardzo fajny koncert wiolonczelowy, świetny. Także to też tak całkiem nie zanika.
0: Tak, coraz częściej komponuje rzeczywiście. No tu możemy wspomnieć o tradycji pianistów, wirtuozów, prawda, z których każdy niemalże pisał dla siebie koncert fortepianowy, czy też skrzypkowie koncertujący. Moglibyśmy długo ten temat rozwijać, ale ja chciałam jeszcze, zostając przez moment jeszcze w czasie twojej kariery wiolonczelowej, chciałabym zapytać o kontakt z Krzysztofem Pendereckim, bo niezwykle ważnym, myślę, wydarzeniem w twoim życiu i w ogóle w polskim życiu muzycznym było prawykonanie koncerta Grosso Krzysztofa Pendereckiego na trzy wiolonczele. Potem płyta powstała taka, na której pojawiłeś się w towarzystwie Rafała Kwiatkowskiego, jak pamiętam. I tam był jeszcze, na koncercie był Kazimierz Koślecz.
1: Iwan Monighetti wtedy grał pierwszą wiolonczelę. Tak, to nagranie, o którym akurat mówisz, to notabene dostała ta płyta Fryderyka, z czego się bardzo cieszę. Tam akurat w tym nagraniu to była inauguracja Forum Lutosławskiego w Filharmonii Narodowej. I dyrygował Antoni Witt, a solistami byli Iwan Monighetti na pierwszej wiolonczeli, Kazimierz Koślacz trzecia wiolonczela i ja w środku. I za to nagranie dostaliśmy Fryderyka. Natomiast tak, oczywiście Krzysztof Penderecki bardzo ważny. Chciałbym tylko sprostować. Ja brałem udział nie w prawykonaniu w Concerto Grosso, który odbyło się w Japonii.
0: W
1: nie, nie dyrygował nim Penderecki, tylko pierwsze wykonanie z udziałem Krzysztofa Pendereckiego jako dyrygenta, bo po tym japońskim wykonaniu chyba nasze w ogóle było drugie. I to było pierwsze wykonanie, którym on sam dyrygował, z czego zresztą jakby no, był zadowolony, że może wreszcie sam ten utwór prowadzić, bo wiadomo, jak to kompozytor dyrygujący swoim utworem zawsze jakby wie najlepiej, o co mu we własnej muzyce chodzi, mówiąc trochę kolokwialnie. Także no, to było olbrzymie wydarzenie i w ogóle Krzysztof Penderecki bardzo mi pomógł w czasach mojej kariery wiolonczelowej, ponieważ poznał mnie i z Rostropowiczem, z którym miałem kilka lekcji. No, to było niezwykłe wydarzenie, gdzie to wtedy jakiś młody wiolonczelista z Polski, żeby spotkać no, w ogóle ikonę wiolonczelistyki, czyli Rostropowicza.
0: Na właśnie jakim repertuarem pracowaliście? Bo bardzo mnie to ciekawi.
1: Pierwsza lekcja to był Bach, do którego zresztą Rostropowicz miał dość specyficzne podejście, bo on uważał, że absolutnie ja się wywodziłem wtedy z tej szkoły pergamężnikowa, która bardzo barokizowała jakby, czyli korzystała z tych technik i instrumentów dawnych w interpretacji Bacha. Natomiast Rostropowicz dokładnie odwrotnie. On uważał, że to jest muzyka absolutna, nie należy niczego dodawać, niczego udziwniać, tylko grać najprościej jak tylko można. I rzeczywiście on w tych swoich ostatnich, mówię o mistrzu Rostropowiczu, w swoich ostatnich nagraniach tak właśnie grał bardzo, bardzo prosto, w najlepszym tego słowa znaczeniu. Ale pracowaliśmy też nad rosyjskim repertuarem, bo na tym mi najbardziej zależało, czyli koncert Szostakowicza, no i symfonia koncert Prokofiewa, gdzie ostatnio, muszę powiedzieć, mój student to grał i znalazłem nuty stare i po prostu prawie się popłakałem ze wzruszenia, bo sobie przypomniałem, że jak miałem lekcję z Rostropowiczem, która oczywiście zawsze w strasznym pośpiechu, bo on między jakąś nieprawdopodobną ilością innych zajęć zawsze tam znajdował jakąś godzinę, żeby te lekcje mi zrobić i to trzeba było jechać zawsze w inne miejsce w Europie, żeby się z nim spotkać. I on

0: żeby w tym pośpiechu zdążyć wszystko, on sam pisał mi palce. Ja grałem, nuty były na pulpicie, a on tam kucał z boku i swoim charakterem pisma wpisywał palcowanie, notabene ze swoich własnych nut, które on opracował, ale jednak później widocznie stwierdzał, że jakieś inne palcowanie jest lepsze. Także mam odręcznie napisane na własnych nutach palcowanie, pisane przez samego Mistisława Rostropowicza i to muszę powiedzieć, że niezwykle mnie to wzruszyło, bo w ogóle o tym zapomniałem i teraz, kiedy te nuty otworzyłem, to było dla mnie jakby nowe odkrycie.
1: Przekazujesz, jak rozumiem, swoim studentom te uwagi.
0: Tak,
1: przechodzi tradycja ze źródła, można powiedzieć, z pokolenia na pokolenie. Mają naprawdę wiele, wiele szczęścia. Ale jeszcze zanim otworzymy mikrofon, to porozmawiajmy teraz, jak zaczął się twój flirt z batutą, bo zdaje się, że zaczynałeś bardzo wcześnie, debiutowałeś u boku Jerzego Maksymiuka, o którym już tutaj mówiliśmy. Miałeś wtedy ile? 10, 11 lat? Jak to było?
0: Tak, 10.
1: Ciągnęło cię do batuty? Czy to był przypadek?
0: Nie, absolutnie nie przypadek. To jest właśnie bardzo zabawne, bo ja jako dziecko bardziej ciągnęło mnie do dyrygowania, już kiedy miałem 5 lat chyba, jeszcze długo przed pójściem do szkoły. Brałem jakąś tam pałeczkę od ryżu i machałem rękami dyrygując, bo bardzo mnie to fascynowało i bardzo chciałem być dyrygentem. No, oczywiście.
1: Pewnie jak tata ćwiczył w domu, to ty stawałeś i dyrygowałeś. Tego
0: nie pamiętam, ale nie? W każdym razie bardzo tak...
1: Nie odważyłeś się dyrygować, tato,
0: to myślę, no że byłoby właśnie groźne. Ale mój tata kiedyś w żartach powiedział to Maksymiukowi i Maksymiuk mówi, o, no to trzeba, tutaj młody człowiek, prawda, już miałem wtedy 10 lat, no to będziemy go uczyć, zobaczymy, co z niego będzie i zrobił ze mnie, w cudzysłowie, asystenta. No i jak ten asystent, to się zrobiło dość poważne, no bo nie tylko szkolną orkiestrą z Miodowej dyrygowałem, ale później dyrygowaliśmy taki utwór Charlesa Ivesa, Central Park in the Dark, gdzie jest potrzebnych dwóch dyrygentów i dyrygowałem w Filharmonii w Krakowie i w Filharmonii Bałtyckiej. No jako tam powiedzmy 11-latek, to było nieprawdopodobne dla mnie wyróżnienie, przeżycie, tak, no. Wiadomo, że to, znaczy starałem się jak najlepiej, no ale to jakby w kategoriach zabawy wszystko trzeba było. No chociaż jak mnie mam orkiestra, mniej więcej rozumiem ja, co tam macham wtedy.
1: A jaki był stosunek taty do tych twoich prób dyrygenckich?
0: No bardzo pozytywny, dlatego, bo mój tata też, myślę, że on tego tak nigdy głośno nie powiedział, ale on miał wielką też chęć kiedyś spróbować dyrygować, ponieważ jeszcze kiedy był koncertmistrzem Orkiestry Polskiego Radia w Krakowie, to wiele lat temu i był taki dyrygent Jerzy Gerd.
1: Był.
0: Tak. I
1: Jerzy Gerd, nagrań.
0: Tak. Niezwykle cenił sobie nie tylko granie mojego taty, ale też jak on wyczuł w moim ojcu wielki potencjał dyrygencki i kiedyś mój tata coś tam dyrygował małego Orkiestrą Polskiego Radia w Krakowie i Gerd mówi, że absolutnie powinien ojciec się zająć dyrygenturą. No jakoś tak się złożyło, że nigdy w końcu nie zaczął.
1: Nie miał
0: ale
1: czasu.
0: No, tak, pewnie tak. No ale widocznie może ta pasja jakoś na mnie przeszła i akurat w moim przypadku myślę, że można uniknąć tej takiej kalki, że znudziło mu się granie na wiolonczeli, jak wielu solistom, zaczyna dyrygować, bo to pewnie jest trochę łatwiejsze i
1: uprzedziłeś tak dalej. Uprzedziłeś moje pytanie, bo właśnie miałam cię zapytać, jak to się stało, że
0: nie,
1: to,
0: ja,
1: po
0: wiesz
1: tylu
0: co, ja
1: latach
0: bardzo
1: taki...
0: chciałem, już jak miałem 27 lat, to stwierdziłem, że jak się teraz nie zabiorę za jakąś formę dyrygowania, znaczy rozpoczęcia nauki, to będzie naprawdę później za późno. No i tak jakoś szczęśliwie się udało, że to Jacek Kasprzyk wziął mnie na swój zasób. Jestem niezwykle wdzięczny, że mogłem asystować mu przy premierze Nabucco w Teatrze Wielkim w Warszawie. Dyrygent, wspaniały profesor dyrygentury z Paryża, profesor Janusz Fürst, też jakoś się zainteresował moim dyrygowaniem i też miałem z nim sporo lekcji, gdzie uczył mnie po prostu techniki dyrygenckiej. To taka stara szkoła, jeszcze węgierska, trochę w stylu Georga Scholtiego. Także no, to było wielkie doświadczenie. I potem mi się udało wygrać, o dziwo, konkurs na asystenta w Filharmonii Wrocławskiej. Taki był dyrygent Jan Latham Koenig, który został tak dyrygentem i on ogłosił konkurs na swojego asystenta i tam sporo młodych dyrygentów, takich z dobrymi już nazwiskami, przyjechało na ten konkurs i nie wiem czemu, jakby on się, znaczy ja mu się spodobałem i mnie wybrał, żebym tym asystentem był. No i dopóki on był dyrektorem artystycznym Filharmonii Wrocławskiej i zresztą festiwalu Wratislavia Cantans, to ja bardzo dużo czasu spędzałem

0: we Wrocławiu, będąc również jego asystentem i prowadząc czasem pierwsze próby z orkiestrą, co oczywiście było niezwykłym dla mnie wyróżnieniem, no i takim doświadczeniem pierwszym rzeczywiście w pracy z orkiestrą.
1: Ja akurat się nie dziwię, bo myślę, że muzyk koncertujący, który bardzo wiele miał do czynienia z dyrygentami, z orkiestrami, grał po obu stronach, był zarówno członkiem orkiestry, solistą orkiestry, jak i dyrygentem orkiestry, no to jest dla każdego zespołu

0: koncertów zagrałem w Orkiestrze Symfonia Varsovia. No zdałem tam oficjalny egzamin, bo tata uważał, że to nie może być jakiegoś nepotyzmu, także muszę normalnie zdać egzamin. Rzeczywiście zdałem oficjalny egzamin.
1: I nie było go w komisji. Tata nie była w komisji.
0: Był, ale nie głosował.
1: A, rozumiem.
0: Z tym, że to już było po czasie, kiedy już trochę koncertów zagrałem jako tak zwany freelancer. Później zdałem egzamin, no i to było kilkadziesiąt koncertów zagranych pod batutą Yehudi Menuhina.
1: Siedzieliście przy jednym pulpicie?
0: Nie, ja siedziałem z tyłu jako najmłodszy członek orkiestry, bo jak były cztery wiolonczele wówczas, ja byłem piąty zawsze w trzecim pulpicie. Czasem, jak była jakaś wyjątkowa okazja, że na przykład pani Ewy Wasiłki nie było, czyli osoby, która siedziała z moim tatą, to wtedy brał mnie do pierwszego pulpitu, ale to wyjątkowe były przypadki. Raczej zawsze siedziałem z tyłu, no według starszeństwa, czy raczej młodszeństwa.
1: I to musiała to być szkoła, to musiała być studia, bo orkiestra w swoim czasie miała okazję współpracować z tak świetnymi dyrygentami, że myślę, że to była
0: pracy z Menuhinem, który może nie był jakimś wybitnym dyrygentem, ale był nieprawdopodobny klasy artystą.
1: Słyszałam, jak ze smyczkami pracował, tak, więc to były innego rodzaju zalety.
0: Tak. To są studia, których no, naprawdę to była taka ostatnia postać już z tego pokolenia, prawda? Menuhin, Enescu, nie wiem, Heifetz, to są to takie w zasadzie postacie historyczne, a ponieważ Menuhin był włos młodszy i długo żył, to jeszcze ja miałem okazję, mówiąc nieładnie, załapać się na pracę z nim, no i to niezwykle wpłynęło na mój rozwój muzyczny. Właśnie myślenia o smyczkowaniu, o kreowaniu dźwięku, szczególnie właśnie oczywiście, jeśli chodzi o instrumenty smyczkowe.
1: To za chwilę porozmawiamy o tym drugim ważnym rozdziale w twojej karierze, w twoim życiu, czyli o pracy dyrygenckiej, ale pozwólmy sobie teraz na krótki muzyczny oddech. Myślę, że będzie to dobre wprowadzenie do tej nowej twojej przygody, a państwa zachęcamy do sięgnięcia po telefony 22 645 42. Magdalena Łoś już oficjalnie otwiera naszą linię. Mam nadzieję, że będzie dzisiaj gorąco. Przypomnę, że gościem Cafe Muza jest w dwójce Adam Klocek, znakomity wiolonczelista, dyrygent, dyrektor, szef Filharmonii Częstochowskiej, wcześniejszy dyrektor naczelnej artystycznej Filharmonii Kaliskiej. Człowiek orkiestra, człowiek instytucja, no i jak państwo słyszą, wspaniały gawędziarz, wspaniały muzyk, który ma wiele takich historii do opowiadania. Program Drugi Polskiego Radia za 25 minut 11.

0: zatytułowany Night in Kalizja, wyróżniony w 2014 roku nagrodą Grammy, wciąż chyba jedyną w polskim jazzie. Gratulacje ogromne, bo to także twoja zasługa, twój pomysł, ta płyta. Będziemy za chwileczkę o tym rozmawiać, ale może zanim rozwiniesz temat, to pozwólmy powiedzieć dzień dobry pani Irenie, która dodzwoniła się jako pierwsza. Ma ten przywilej pierwszej rozmowy z tobą. Dzień dobry pani Ireno.
1: Dzień dobry. Kłaniam się obojgu państwu. No ja z wielkim zaciekawieniem słucham rozmowy, ale ponieważ przeczytałam w biogramie, w tym krótkim biogramie pana Adama, taką informację, która mnie zaintrygowała, że w swoich młodzieńczych latach dyrygenckich miał szczęście spotkać wielkiego dyrygenta Carlosa Kleibera. Ja jestem tak w posiadaniu kilku płyt DVD, na którym utrwalone są koncerty dyrygowane przez Carlosa Kleibera i nadal jestem zafascynowana jego sposobem dyrygowania. Jakie on przekazał panu myśli, czy pan miał właśnie kontakt z tym jako uczeń, mistrz, czy też miał pan możliwość obserwowania go jako widz na sali koncertowej? No, w każdym razie jest to jeden z moich ulubionych dyrygentów oprócz Leonarda Bernsteina. Czy pan ma również takich właśnie ulubionych, których pan jako młody dyrygent czerpał jakieś wzory? I jeszcze pana chciałam zapytać, co z kolei do swoich uczniów, których pan uczy grania na wiolonczeli, co pan szczególnie chce przekazać, jeżeli chodzi o interpretację utworu, czy czytanie go zgodnie z zapisem nutowym, czy jednak jakaś własna myśl o interpretacji. Także dziękuję, pozdrawiam i chyba w Szczecinie niedługo będzie pan uczył wiolonczelistów z ILIO, Młodzieżowej Międzynarodowej Orkiestry, więc również będę miała chyba okazję przynajmniej orkiestrę widzieć i słyszeć na naszej sali koncertowej. Także dziękuję, do widzenia i pozdrawiam.
0: Dziękujemy pani Ireno, również pozdrawiamy Szczecin. Dziękujemy za bardzo ciekawe pytania. No właśnie o Carlosa Kleibera jeszcze cię nie zdążyłam zapytać. To był ten młodzieńczy idol, o którym wspomniała pani Irena. Jak wyglądało to spotkanie?
2: To był ten idol rzeczywiście, którego ja rzeczywiście znałem z nagrań DVD. Absolutnie, myślę, że jak większość osób byłem zafascynowany jego i dyrygowaniem, i osobowością sceniczną. To był zupełny przypadek. Ja w niektórych rzeczach mam, myślę, po prostu też trochę szczęścia, bo to trzeba trafić na dobrych ludzi w dobrym momencie. Otóż kiedyś Elżbieta Penderecka organizowała taki koncert na Wawelu, na którym grałem dla Monachijskiego Towarzystwa Koncertowego. To niezwykle arystokratyczne stowarzyszenie melomanów muzyki, któremu przewodził wówczas książę Hohenzollern, i tam przyjechała z nim duża grupa ludzi, która również wywodziła się z takiej, powiedzmy, bawarskiej arystokracji. I w czasie kolacji siedziałem koło pary państwa niezwykle kulturalnych, już mocno starszych ludzi, hrabi von Königsdorf, i tak zaczęliśmy rozmowę o różnych rzeczach. Potem się okazało zupełnie przez kompletny przypadek, że ponieważ moja mama pochodzi z jakiejś tam tak zwanej dobrej krakowskiej rodziny, że moja prababcia miała na nazwisko tak samo jak któryś tam z przodków pana Königsdorfa, no i więc oni w ogóle stwierdzili, że ja prawie już jestem ich rodziną, a na pewno powinowatym, co zresztą jest bardzo prawdopodobne. Nieważne, no ale w każdym razie później zaprosili mnie do siebie, kiedy miałem koncert w Monachium na festiwalu Europalia. Zaprosili mnie do siebie i mieszkałem przez kilka dni u nich w przepięknym, niedużym domu, ale wypełnionym nieprawdopodobną ilością antyków, włącznie z obrazem Holbeina, który wisiał w korytarzu, bo nie było już miejsca dla niego gdzie indziej. A suknia, w której została sportretowana pani na tym portrecie Holbeina, wisiała w garderobie pani Königsdorf, którą mi pokazała. Suknia miała 500 lat. Tak? Także to mniej więcej środowisko tego kalibru. I ja kiedyś im powiedziałem, że zaczynam dyrygować, że Carlos Kleiber jest moim absolutnym idolem. A oni mówią, jak to? Przecież to znajomy jakichś tam naszych znajomych. No to my
0: dopiero
2: spróbujemy.
0: Co byliśmy na kolacji, tak?
2: To już było rok później, powiedzmy. Bo to jednak trwało w czasie jakimś tam moja znajomość z nimi. Ona jeszcze przyjeżdżała do Polski w międzyczasie, bo tam darowała do muzeum we Wrocławiu jakieś właśnie część swoich zbiorów wypożyczała chyba do Muzeum Miasta Wrocławia. No więc ten kontakt jakoś

Dzisiaj tylko taki króciutki fragment, ale w swoim czasie ta płyta była jedną z bestsellerowych w dwójce. Bardzo często pojawiała się na antenie. Randy Brecker na trąbce, trio Włodka Pawlika, który tutaj przy fortepianie wraz z Cezarym Konradem i Pawłem Pańtą stały skład. Orkiestra Filharmonii Kaliskiej prowadzona przez Adama Klocka, znany album z

0: tam trwał, no i że oni znają dość dobrze Kleibera. No, to zapytamy go, czy on by się nie chciał spotkać. No ja w ogóle zdębiałem kompletnie, no tak czekałem, co z tego będzie. No i rzeczywiście doszło do takiego spotkania, w zasadzie dwóch tylko spotkań. Te opowieści wszystkie o bardzo trudnym charakterze Carlosa Kleibera, który jest nieprzewidywalny, że potrafi być podobno niemiły. Kiedyś to w ogóle takiego człowieka nie spotkałem. Spotkałem przeuroczego, już rzeczywiście mocno starszego pana, który wyglądał dużo poważniej niż na tych nagraniach, które się widziało. Miał wygląd takiego dziadzia bardzo, bardzo sympatycznego. Czego mnie nauczył, to na pewno, znaczy to nie były lekcje dyrygentury, bo tak nie śmiałbym tego nazwać, bo ja przed nim w zasadzie nie dyrygowałem, tylko omawialiśmy jego ukochany utwór, między innymi siódmą symfonię Beethovena i tam zwracam uwagę na wszystkie rzeczy, które tak naprawdę są zapisane w nutach, więc natomiast często są pomijane przez dyrygentów jako niedostatecznie ważne. Mówimy o wszystkich sforzatach, akcentach, o długości fermat na przykład. No miał całe, to rzeczywiście ta symfonia to był jego konik. Taka wielka lekcja, którą od niego wyniosłem, to jest pokora wobec partytury. I rzeczywiście, no to jakby wiadomo, prawda, wszyscy nas tego uczą, ale z niego biła jakaś taka nieprawdopodobna energia i szczerość wobec znaczy, to nie wiem jak to powiedzieć, ale że najważniejsze dla niego było oddanie idei, które są zawarte w partyturze przez kompozytora, i że absolutnie dyrygent, co trochę jakby przeczy jego stylowi dyrygowania, bo on bardzo ekspresyjnie dyrygował, tak. I myślę, że bardzo wpływał na orkiestrę swoim genialnym absolutnie sposobem dyrygowania, czasem może lekko ekscentrycznym, ale jednak zawsze niezwykle profesjonalnym. To z jego osoby i z tego, co mówił, na pierwszym planie było widać tą niesamowitą dbałość o oddanie intencji kompozytora. I to w zasadzie taka rzecz, którą on mi w ogóle nie uczył dyrygować, w sensie gestów. No zresztą chyba, o ile dobrze pamiętam, powiedział, że każdy musi mieć swoją własną gestykulację i tego się nie da można oczywiście coś poprawiać, jeśli ktoś dyryguje nieczytelnie, ale jeśli się ma jakiś taki własny pomysł na używanie sensowne oczywiście gestów dyrygenckich, to nie należy za bardzo tego zmieniać. Ja myślę, że on też był, bo jego ojciec, wybitny dyrygent, prawda, Erich Kleiber, tak strasznie go niszczył. To oczywiście nie wiem tego od niego, bo on mi osobiście o tym nie mówił, no ale to wiemy, prawda, z historii, że on uważał, że Carlos jest kompletnym beztalenciem, że za przeproszeniem macha rękami jak wiatrakami i tak dalej. Tak. No ale się okazało, że jednak ten imperatyw taki dyrygencki, który w nim był nieprawdopodobnie silny, powodował, że to były no, jedne z najciekawszych wykonań w XX wieku w ogóle symfonicznych.
1: No i dzisiaj wielu dyrygentów, wymieniając właśnie jakichś swoich mistrzów i idoli, którzy byli dla nich inspiracją, wymienianie Ericha, ale właśnie Carlosa Kleibera.
0: No tak, nie, dla mnie to idol absolutny. Tak, chociaż tak. Myślę, że kopiowanie go wprost może
1: nie, to
0: prowadzić
1: chyba byłoby niemożliwe. To zbyt wielka indywidualność, no dlatego też nie chciał uczyć techniki. Drugie pytanie dotyczyło uczniów. Co przekazujesz uczniom? Pytała pani Irena. Troszkę już rozmawialiśmy w kontekście tego, czy Mścisław Rostropowicz natknął cię uwagami, które teraz ty przekazujesz swoim uczniom. Jak to jest? Co z tego dziedzictwa? Czego nauczyłeś się od dyrygentów? Bo to przecież wydaje mi się, że bardzo wzbogaca naukę instrumentalisty.
0: Tak, z pewnością, chociaż muszę powiedzieć, że największą szkołę dostałem od Borysa Pergamężczykowa, który po prostu nie tolerował żadnych najmniejszych niedoskonałości. Wszystko musiało być absolutnie, znaczy nie mówimy już później o tej stronie emocjonalnej podczas występu publicznego, bo wiadomo, że tam są zupełnie inne emocje, ale żeby te emocje móc zrealizować w prawidłowy sposób, trzeba naprawdę znać utwór na 120%. I on katował nas wszystkich po prostu do bólu, wszystkich wyeliminowaniem wszystkich niedoskonałości technicznych, że to absolutnie musi być. I tak później rzeczywiście było. No jak się słucha konkursowych nagrań Danjula i Shizaki, choćby z naszego konkursu lutosławskiego, czy później Sztekla, no to słychać, że to i tak też zresztą grają ci najlepsi wiolonczeliści dzisiejszych czasów, czyli to już jest co następne, a nawet jeszcze następne pokolenie niż ja, prawda? to słychać tą perfekcję, która oczywiście nie może być celem samym w sobie. Natomiast myślę, że ta perfekcja opanowania materiału i oczywiście też nawiązuje

0: nawiązując do Kleibera, wierności przede wszystkim tekstowi muzycznemu kompozytora, jest bazą dopiero do tego, że później można włożyć w to swoją osobowość i grać indywidualnie tak, żeby rzeczywiście w jakiś sposób się wyróżniać.
1: Czyli najpierw pryncypia.
0: Pryncypia, tak, ale też oczywiście szukanie, myślę, że na wiolonczeli bardzo istotnym jest to, co tym najlepszym moim studentom staram się przekazać, to jest szukanie swojego brzmienia. Myślę, że interpretacja jest bardzo ważna oczywiście i nad tym też pracujemy, zastanawiamy się i nad frazowaniem i tymi wszystkimi aspektami już najbardziej wyrafinowanymi, muzycznymi. Natomiast własna barwa brzmienia, czyli w przypadku wiolonczeli to jest praca prawą ręką, ale najbardziej chyba wibracja, czyli rodzaj dźwięku, które są takim wyróżnikiem powodującym, że niektórych wiolonczelistów, nawet grających na nagraniu incognito, można dość łatwo poznać. Może nie wszystkie te wzorce zawsze są do naśladowania, ale w każdym razie myślę, że szukanie tej indywidualności w wydobyciu dźwięku jak najciekawszego i oczywiście dostosowanego do stylu muzycznego, do utworu, który się gra, to jest bardzo ważne. Ale myślę, że te pryncypia takie techniczne są bardzo istotne.
1: Z niektórymi z tych wielkich wiolonczelistów miałeś okazję pracować jako dyrygent, na przykład z Miszą Majskim. Jak to jest, kiedy stajesz za pulpitem, masz przed sobą Miszę Majskiego, który gra być może ten sam koncert, który ty świetnie znasz, świetnie grałeś. Czy twoja własna interpretacja nie przeszkadza ci we współpracy z muzykiem, który jest taką indywidualnością?
0: Trzeba bardzo na to uważać, bo rzeczywiście to jest na pewno zaleta, że dyrygent zna utwór bardzo dobrze, którym dyryguje. Natomiast niebezpieczeństwo jest takie, że dyrygent będzie dyrygować swoją wersją,
1: no
0: swoją interpretacją. I tak było. Między innymi kiedyś miałem wielki zaszczyt grać jako solista, kiedy dyrygował Heinrich Schiff, czyli wiadomo, jeden z guru wiolonczeli. I to było bardzo miłe doświadczenie i Schiff był niezwykle sympatyczny i wszystko wyszło dobrze, myślę. Natomiast jednak miałem wrażenie w czasie tego wykonania, że on tym koncertem wiolonczelowym akurat, który graliśmy, dyryguje tak, jakby grał go na wiolonczeli i nie zawsze do końca zwraca uwagę na to, co ja chciałbym zrobić. Także no to w obie strony działa. No, myślę, że w pewnym stopniu i tak zawsze dyrygent będący instrumentalistą nie może się uwolnić od tego, żeby to była jego interpretacja.
1: Dobrze, ja z niepokojem patrzę na zegar, bo jest już za 10:11. Jeśli ktoś ma chęć do nas zadzwonić, to są ostatnie rzeczywiście momenty. 645 22 22. W naszym studiu dzisiaj Adam Klocek, dyrygent, wiolonczelista, kompozytor, pedagog, profesor, organizator życia muzycznego i artysta o wielu, wielu ciekawych przemyśleniach i spotkaniach muzycznych. Nie mogę nie zapytać o te dwie instytucje, z którymi związało cię życie. No, na już w tej chwili 20 lat. Filharmonia Kaliska. Zostawiłeś tam swój chyba najsilniejszy ślad w postaci tej płyty i nagrody Grammy, którą ta orkiestra zawsze będzie się chwaliła, że dostaliście ją wspólnie, Włodek Pawlik, Landy Breker oczywiście, ale tam pojawia się w końcu orkiestra i pojawia się twoje nazwisko. Gdybyś chciał tak skrótowo powiedzieć, jaka jest różnica w przejściu z Filharmonii Kaliskiej do Filharmonii Częstochowskiej i co jeszcze udało ci się osiągnąć w Kaliszu, a nad czym pracujesz od 5 sezonów w Częstochowie? Wiem, że macie już wiele osiągnięć. Czy da się to w kilka minut jakoś syntetyzować?
0: Kalisz to była moja pierwsza filharmonia. Serdecznie pozdrawiam wszystkich muzyków, jeśli nas słuchają. To był wspaniały czas. Zostawiłem tam multum świetnych wspomnień. Oczywiście zwieńczenie było nagroda Grammy i bardzo się cieszę, że to jest nagroda w kategorii duży zespół jazzowy, ponieważ ona obejmuje również właśnie orkiestrę. To jest nagroda dla wszystkich wykonawców i to jest, myślę, dla orkiestry zawsze niezwykłe wyróżnienie i pozostanie w historii w pewnym sensie. W sensie Kaliskiej Orkiestry. Bardzo wiele się nauczyłem. Myślę, że zrobiliśmy bardzo wiele, jeśli chodzi o podniesienie poziomu artystycznego. Kiedyś było tak, że im mniejsze miasto, tym gorsza orkiestra. Tak, to mówię o takim schemacie myślenia sprzed 40 lat. No natomiast tak, teraz to się kompletnie wszystko zmieniło. Mamy wielką podaż, po pierwsze, znakomicie grających młodych ludzi, którzy kończą uniwersytety czy akademie muzyczne, którzy zasilają te orkiestry. Także Orkiestra Kaliska naprawdę brzmi w tej chwili. Jest to oczywiście mniejsza ilościowo orkiestra niż te duże orkiestry symfoniczne, ale brzmi znakomicie. Natomiast Częstochową ja w sumie jako dyrygent, ponieważ byłem dyrektorem artystycznym już od 2012 roku, także ja w Częstochowie, no już też...
1: To już jest długi

0: Pracuję 14 lat, jako dyrektor naczelny od 5 lat, tak, ale jako dyrygent od 14, tak, dobrze mówię, tak, od 14. Tak, Częstochowa ma takie zalety, że jest większa orkiestra, bardzo dobrze też grająca, znakomita.
1: No i wspaniała sala koncertowa.
0: Właśnie, to jest to, czego w Kaliszu bardzo brakowało. Własna, olbrzymia, no wciąż jedna z największych sal koncertowych w Polsce, z wspaniałą akustyką zaprojektowaną przez Witolda Straszewicza, czyli tego, który robił S1, czy Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy, czy Rzeszów. Chór, znakomity chór kameralny, 24-osobowy, ale osiągający bardzo duże sukcesy, również nagrywający bardzo wiele płyt. Studio nagrań własne, czyli sala prób, sala kameralna. No są zupełnie no inne możliwości. Tak, to jest marzenie i w zasadzie nic więcej mi nie potrzeba.
1: Dobrze, to porozmawiamy jeszcze przez moment może o tym, co dzieje się w sezonie Filharmonii Częstochowskiej. A tymczasem jeszcze dajmy szansę panu Bogusławowi, który wykorzystał te ostatnie minuty, aby się do nas dodzwonić. Dzień dobry, witamy pana.
2: Dzień dobry państwu. Bogusław z Bielunia. Najpierw chciałbym podziękować programowi drugiemu Polskiemu Radiu, że mogłem tydzień temu w ramach Nocy Muzeum zwiedzić całe
1: przyjemność
2: radio,
1: po naszej stronie.
2: W tym również redakcję programu drugiego. No i mam tam pamiątkową fotkę. Jeżeli chodzi teraz o temat rozmowy, co jest panem dyrygentem Adamem Klockiem, no to byłem na dwóch koncertach, które pod dyrekcją pana Klocka jesienią. To był rekwiem Mozarta i drugi koncert, gdzie było dwóch dyrygentów, pan Adam Klocek i bardzo młoda dyrygentka z Hiszpanii. Wykonywane było bolero, które mogłem po raz pierwszy bezpośrednio na żywo usłyszeć. Podczas dyrygowania pana Klocka widać, jaką on tytaniczną pracę fizyczną wykonuje i po zakończeniu utworu miał wyraźnie był zmęczony. I to jest, no ja nie znając się na muzyce, bo jestem inżynierem z zawodu i nie znając się na tym bardziej na dyrygenturze, ale oceniam to, że to jest dyrygent tego młodszego pokolenia, porównując na przykład z
1: Panie Bogusławie, przepraszam, że wejdę w słowo. Czy możemy prosić o pytanie?
2: No nie mam pytania. Chciałem się swoją refleksją podzielić na temat
1: bo już musimy kończyć pomału audycję, tak? więc
2: I chciałem też zapytać, czy równie będzie ciekawy sezon jesienny, ten jak był poprzedni.
0: Tak, zapraszamy
1: bardzo
0: serdecznie. Będzie festiwal Hubermana. Będzie bardzo ciekawe wydarzenie. Powtarzamy pierwszy podobno na świecie koncert rapu z orkiestrą symfoniczną. Wtedy występował Leszek Możdżer, całość napisał Marcin Pospieszalski. To było no, bardzo wiele lat temu, ponad 30. To zamówił wtedy Jerzy Kosek. I z okazji 200-lecia Częstochowy 2 października gramy powtórkę, czyli Urbanator, bo przede wszystkim jakby tutaj gwiazdą programu był Michał Urbaniak wówczas. Był oczywiście rap, byli raperzy amerykańscy i teraz też tak będzie. Tym razem Stanisław Słowiński w roli skrzypka. Także powtarzamy, no bardzo ciekawy projekt rapowo-symfoniczny. Jest ich niewiele w historii, a ten, podobny jak twierdzi Marcin Pospieszalski i myślę, że ma rację, to był pierwszy w ogóle na świecie w Częstochowie. A sezon, bardzo proszę, żeby śledzić nasze strony internetowe. Mam nadzieję, że każdy coś ciekawego znajdzie. Od najbardziej głębokiej klasyki do takich projektów pomiędzy, czyli crossoverowych, jak to się dzieje.
1: Nie unikacie takich flirtów rzeczywiście z muzyką nieklasyczną, tak to nazwijmy, poza symfoniczną. Nie mamy czasu już, żeby ten temat, akurat ten wątek, również bardzo ciekawy rozwijać, ale powiedzmy przynajmniej na koniec o tych dwóch płytach, które ukazały się niedawno. Ta jedna ma, zdaje się, dopiero swoją premierę, Astor Piazzolla, tak. I Klaudiusz Baran na bandoneonie z Orkiestrą Filharmoniczną w Częstochowie pod dyrekcją Adama Klocka. Natomiast ta wcześniejsza płyta z muzyką polską, Krzysztof Meyer, Antoni Milwit i Franciszek Lesel, przynosi jedno odkrycie. Więc na koniec dwa słowa dosłownie o symfonii Milwida, która się tu znalazła, bo musimy kończyć już nasz program. Ale gorąco państwu polecamy te płyty. Być może już wkrótce będą dla państwa dostępne w Poranku Dwójki.
0: Jak już mówiłem, czasem mam trochę szczęścia w życiu i zupełnie przez przypadek szukając materiału do muzyki Antoniego Milwida na naszym Uniwersytecie Muzycznym trafiłem na przedwojenny odpis

0: całej symfonii C-dur Antoniego Milivida, w zasadzie symfonii koncertante na dwa klarnety i smyczki. Ta symfonia była uznana za zaginioną. Jan Krenc dopisał, zrekonstruował pierwszą część i dopisał trzy następne i plus obój koncertanty, i ta wersja jest dostępna w Państwowym Wydawnictwie, przepraszam, w Polskim Wydawnictwie Muzycznym. Natomiast to, co myśmy nagrali, to jest na 99% pierwszy po wojnie, bo wiadomo, że w pożodze powstania te wszystkie manuskrypty zginęły, ale przez ten odpis przedwojenny mamy całą symfonię Milivida.
1: I to jest niezwykle cenny wkład także w dziedzictwo polskiej muzyki tego tej przedklasycznej epoki, więc jesteśmy ogromnie wdzięczni za to odkrycie, także za Aleksandra i Apelesa, którego nagraliście fragmenty na płytę Karola Kurpińskiego jeszcze z Filharmonią Kaliską. A czekamy na następne projekty, na następne nagrania i następne spotkania, kończąc już dzisiejszą audycję fragmentem tej najnowszej płyty, która właśnie się ukaże, Astor Piazzolla, słynne tango Oblivion, Klaudiusz Baran i Orkiestra Filharmoniczna z Częstochowy, którą prowadził nasz gość Adam Klosak. Adamie, gorąco dziękuję Ci za wizytę w studiu. Audycję realizowała Magdalena Wojtulani, z warstwy wideo Maciej Długosz, przy telefonie Magdalena Łoś. Za uwagę dziękuję, Róża Świadczyńska. Dziękuję Ci, do usłyszenia.
0: Bardzo Państwu dziękuję, Różo, i zapraszamy do Filharmonii Częstochowskiej.
1: Dziękuję.

0: Climate.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Julie Meretu, Maria Jarema i Min Lantran. Trzy twórczynie, trzy pokolenia, trzy spojrzenia na abstrakcję. Jedne z najbardziej wyrazistych i inspirujących współczesnych artystek. Poznaj najnowsze wystawy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
3: Reklama. Minęła 11:00.

0: Strefa Literatury, to fakt. Katarzyna Nowak, dzień dobry. Ze mną w studio dzisiaj Wojciech Tochman. Dzień dobry, Wojtku.
1: Dzień dobry.
0: No a przede mną jeszcze w wersji takiej przedostatecznej książka poświęcona twojej akcji i tutaj, i w Ukrainie, akcji zwierzęcej, tak ją nazwijmy. Książka, która no właśnie ukazała się 20 maja, Delfiny i Belzebub. Rewelacyjny tytuł.
1: Sam starałem się.
0: Sam na niego wpadłeś i kiedy on do ciebie przyszedł?
1: Wpadłem sam. Ja wszystkie swoje tytuły chyba wpadam sam, aczkolwiek czasem potrzebuję potwierdzenia najbliższych, że on jest okej. Wpadłem na ten tytuł wtedy, kiedy byłem na ewakuacji, na tak zwanej ewakuacji zwierząt w Kupiańsku czy w Donbasie. Kupiańsk leży na Charkowszczyźnie, 120 km od Charkowa na wschód, a Donbas troszkę na południe. No i przypomniałem sobie o pewnym doświadczeniu, które no, nie było zapomniane, ale było już tak z dalekiej przeszłości, z czasu, kiedy miałem 11 lat. No i ten tytuł jakoś do mnie wtedy przyszedł. Nie chcę spoilerować.
0: No właśnie też tak o tym mówiłam, żeby...

0: nie psuć Państwu tej. To słowo przyjemność w przypadku tej książki jest niewłaściwe, ale też nie chciałabym rozmawiać z tobą tak w taki sposób, żebyś książkę opowiadał.
1: Tak, ale tytuł oczywiście powinien być wieloznaczny i mam nadzieję, że ten tytuł też taki jest. I bardzo. Pierwsze skojarzenie, które czytelnikom przyjdzie do głowy, kim są delfiny i kim jest Belzebub, też oczywiście jest właściwe. Natomiast tytuł... tak konkretniej wyjaśnia się właściwie po zakończeniu książki, po zakończeniu tej opowieści o ludziach i zwierzętach w czasie wojny w Ukrainie.
0: Bo to jest w ogóle tak, że ta książka jest częścią pewnego zjawiska, które uruchomiłeś, a może właśnie uruchomił jakiś Belzebub raczej. Bo jest tak, jest książka, która jest tym finalnym efektem zdarzeń, o których już tutaj w dwójce opowiadałeś, czyli wielorazowych wyjazdów na Ukrainę, do Ukrainy, jak właściwie mówisz?
1: Mówimy do Ukrainy. Znaczy ja mówię do Ukrainy. Ale mam problem z Węgrami. Ostatnio byłem na Węgrzech i w Budapeszcie, jak Peter Madziar przejmował władzę w którąś z ostatnich sobót majowych i właśnie też się nad tym zastanawiałem. No jednak na Węgrzech byłem.
0: No więc jeździsz tam do tych rozmaitych miejsc, o których piszesz i o których nie piszesz. Efektem tych wyjazdów jest książka. Jest cała twoja działalność w mediach społecznościowych, gdzie publikujesz filmiki, relacje z tych wyjazdów i co najważniejsze prośby o datki pieniężne po to, żeby pomagać ludziom pomagającym zwierzętom tam na miejscu. Jeździsz właśnie na ewakuację zwierząt ze strefy działań wojennych czy ze strefy zagrożonej działaniami wojennymi jako wolontariusz takiej organizacji 12
1: stróżów, tak ustaliliśmy z redakcją. Ja chciałem stróży, ale redakcja powiedziała, że jednak 12 stróżów. Ta nazwa w ogóle nie ma nic wspólnego
0: ze zwierzętami.
1: Niektórzy mi mówili, że powinienem mówić 12 stróżów, bo tam głównie są kobiety. No ale jednak
0: tak,
1: nie, bo
0: ta tak nazwa... Też tak kiedyś myślałam.
1: Ta nazwa pochodzi po prostu od 12 zamków.
0: Jeździsz na ewakuację i jak sam piszesz, rozpiera cię z tego powodu duma. Czy jakoś
1: tak,
0: się
1: tak
0: do
1: napisałem?
0: Tego... Tak, rozpiera mnie z tego powodu duma.
1: Że nie, że mnie przyjęli jako wolontariusza.
0: Tak. No ale no to jest to samo. Zaufali ci, bo wzięcie kogoś na ewakuację, wzięcie jakiegoś dziennikarza, to jest dla ludzi, którzy organizują te ewakuacje, to może być...
1: Kłopot.
0: Solidny kłopot, błąd, bo ten ktoś może... ich narazić po prostu.
1: Też bym nie wziął żadnego dziennikarza, już jako wolontariusz 12 stróżów. Nie wziąłbym żadnego dziennikarza, którego nie znam, a nawet takiego, którego znam, bym nie wziął na ewakuację, ponieważ jest to ekstremalnie niebezpieczne. Pracujemy pod dronami, pod czasami w huku artylerii, oczywiście nie jesteśmy na polu walki, ale słyszymy tę artylerię dosyć blisko, czasami widzimy, co ta artyleria robi, w sensie jakieś eksplozje. Jak na razie udało się nikomu ani z tej organizacji, ani z organizacji Animal Rescue Charków, po ukraińsku poratunek twarin, czyli ratunek zwierząt, czy na ratunek zwierzętom Charków. Na razie nikt nie zginął i oby tak zostało, ale reporter, czy ktokolwiek inny, osoba, która nie jest sprawdzona, może w trudnej sytuacji, takiej kryzysowej, nagłej, one są przecież nagłe, zamiast ratunku może sprowadzić na całą ekipę śmierć.
0: Może na przykład zachować się tak...
1: Może spanikować.
0: Może spanikować, a może też zachować się tak naturalnie, wydawałoby się, czyli na przykład stanąć przy oknie.
1: Stanąć przy oknie, może wyskoczyć z samochodu za wcześnie albo za późno.

0: może czegoś nie zauważyć, może, no trudno powiedzieć, w każdym razie w czasie ewakuacji trzeba być opanowanym.
1: Ale trzeba też być po prostu sprawnym fizycznie, żeby dźwigać te psy.
0: I to z tego powodu jestem dumny, wiesz, ja mam 57 lat.
1: No właśnie dlatego pytam, czy to jakoś się do tego przygotowujesz też kondycyjnie?
0: Nie, po prostu cieszę się chyba dobrym zdrowiem i no czasem trzeba biec, czasem trzeba, no właściwie często trzeba dźwigać ciężkie klatki z dużymi psami. Tam są, dosyć często zdarzają się duże psy, ałabaje, owczarki niemieckie. I czasem trzeba dźwignąć, trzeba przełożyć, ciągle jak w bezpieczniejszym miejscu, trzeba przepakować te zwierzęta, żeby je dobrze ułożyć, żeby jak najwięcej tych boksów i klatek weszło do samochodu. I zdarza się nam przywieźć z jednej ewakuacji, ostatnio przywieźliśmy już po napisaniu książki, kiedy książka już była w drukarni, byłem na ewakuacji w Druszkiwce, to jest pod samą linią zero. Przywieźliśmy jednego dnia 50 zwierząt, w tym połowa to były szczenięta, już takie wiosenne. Szczenięta i kocięta zawsze są priorytetem i ich matki. Bo czasem niestety musimy wybierać, czasem nie możemy wziąć wszystkich zwierząt, więc bierzemy te zwierzęta, które zostały zgłoszone. Mamy tak zwane zajawki. Ludzie dzwonią do organizacji, do taki call center. On jest wspólny dla dwóch organizacji, czyli właśnie dla Animal Rescue Charkiw i dla 12 stróżów. I mówią, że gdzieś tam pod takim i takim adresem jest zamknięte zwierzę albo przywiązane do budy, albo nie przywiązane, ale za ogrodzeniem, albo kot w mieszkaniu.
1: I to dzwonią ludzie różnie. Niektórzy to są...
0: Ci, którzy wyjechali, czyli właściciele, tak
1: właściciele, opiekunowie tych zwierząt wyjechali, myśleli, że za chwilę wrócą. Tak było na początku wojny, jak piszesz, że za chwilę wrócą, a tutaj no, okazało się, że no, nie za bardzo. Więc żeby dzwonią, żeby ktoś po prostu pojechał po ich zamknięte w domach.
0: Bo są tacy, którzy nie dzwonią.
1: No właśnie, a to mogą sąsiedzi wtedy zadzwonić.
0: I w tych miejscowościach porzuconych już blisko pola walki, opuszczonych, bezludnych, trafiają się, tak, ja nazywam je sąsiadkami, bo zwykle są to kobiety, starsze kobiety, które na tych bezludnych osiedlach, ulicach żyją nie wiadomo jak, nie wiadomo z czego. I opiekują się zwierzętami sąsiadów, którzy wyjechali, także często własnymi zwierzętami. I w którymś momencie albo same decydują, że one też już muszą wyjechać, muszą się ewakuować, do tego są inne służby, rządowe głównie, albo wojskowe, też są organizacje pozarządowe, albo po prostu nie mają już czym karmić tych zwierząt. Zwykle wiąże się to z faktem, że dzieją się dwie rzeczy. Zamykają ostatni sklep w okolicy. Nie ma sklepu, więc nie ma już dostaw. I druga rzecz, zamyka się Nowa Poczta. Nowa Poczta to jest taka organizacja, taka firma potężna, która ma paczkomaty i dostarcza przesyłki. I tą Nową Pocztą można wszystko dostarczyć. To jest znakomita, jak wiele różnych firm, bo w ogóle Ukraina bardzo prężnie, tu gdzie jest możliwe, działa, pracuje, jest przygotowana na pokój w tym kontekście. Jeżeli Nowa Poczta zamyka swój oddział, to znaczy, że to miasto jest, czy to miasteczko jest już skazane na... Oni wychodzą ostatni, oni są takim symbolem, ja nawet nie napisałem o tym książce, to mi umknęło, ale są takim symbolem niezłomności. Ale w którymś momencie czasem muszą wyjść. I na przykład moja bohaterka Wiktoria Kruczyna, architektka z zawodu, zatrudniona przez Urząd Miasta Kupiańsk na etacie sprzątaczki ulic, w ramach którego sterylizowała jeszcze przed dużą wojną zwierzęta z wielkim sukcesem w Kupiańsku. Ona wyjechała w sierpniu 2025 roku jako jedna z ostatnich mieszkanek Kupiańska, bo padła Nowa Poczta. Ta Nowa Poczta też może dostarczyć jedzenie. Jak ktoś może ci je wysłać, to ona dostarczała jedzenie. Więc dzwonią te sąsiadki i wtedy ratownicy, czasami wśród nich jestem też ja, jedziemy tam.
1: Skąd znają numer?

0: pod który trzeba zadzwonić.
1: No, one są w mediach, one są w internecie. Ludzie wiedzą o tych organizacjach, ponieważ tak naprawdę my ciągle jeździmy w te same miejsca. Ten front od jakiegoś czasu stoi w miejscu. I na przykład ja w Kostiantyniwce, do której teraz już się nie jeździ, byłem 20 razy. To jest oczywiście spore miasto, ale ludzie sobie przekazują tę informację i widzą też nas na mediach społecznościowych. Do mnie, na mój polski profil piszą Ukrainki z Donbasu, czy ja mogę przyjechać po zwierzę jakieś. Więc ja całą logistyką oczywiście się nie zajmuję i to jest dla mnie czarna magia. Odsyłam je do poratunku właśnie, do tej organizacji, która prowadzi call center. No i przyjeżdżamy i jest, nie ma nikogo, jest pusto, ruiny, coś się dymi. I nagle wychodzi na takim wielkim osiedlu, może niewielkim, ale osiedlu mieszkaniowym, są bloki, zbite szyby, wszędzie szkło. I nagle skądś pojawia się pani, wcale nie starsza, myślę, że taka około 40, z czerwoną, jak się dowiedziałem, szminką na ustach. Dowiedziałem się, że czerwona szminka w ogóle ma swoją historię. Wojenną historię, jest symbolem oporu. I nas prowadzi do jakiegoś mieszkania, nie swojego, w którym okazuje się cztery koty. Mają być cztery koty. Pani właścicielka tego mieszkania wyjechała jakiś czas temu. Ta pani, która okazuje się mieszkała w piwnicy jednego z bloków, otworzyła to mieszkanie. Mieszkanie było oczywiście wychłodzone. No i trzy koty się znalazły od razu, a czwartego nie ma. I to była taka scena strasznie jakoś przykra, ponieważ musieliśmy dokonać rewizji, takiej ubeckiej, policyjnej rewizji w czyimś domu, w czyichś szafach, szufladach. Przeglądaliśmy bieliznę, skarpetki, kurtki, poduszki, pościel, łóżka. No i nie znaleźliśmy tego kota. On się skubany gdzieś tak schował, że musieliśmy wyjechać. Potem chyba Rusłan go jeszcze raz przyjął, czyli ratownik, Rusłan Horbal, główny ratownik poratunku z Charkowa. Potem chyba jeszcze raz tam zajrzał i z tego co pamiętam go znalazł, ale to minął jakiś czas. W każdym razie ratownicy mają taką zasadę, że blisko strefy śmierci, blisko pola walki, strefy zero, nie, linii zero, nie powinni zostawać dłużej niż to jest konieczne.
0: I ta scena poszukiwania tego czwartego kota, opisana przez ciebie, rzeczywiście jest pod taką ogromną presją, jest bardzo dynamiczna, pod taką presją czasu ogromną. To znaczy w rozmaitych scenach w tej książce jest ten refren, który się powtarza szybko, szybko, szybko, ale tam to ten kipisz, który robicie w połączeniu z tym szybko, szybko, naprawdę powoduje, że po ciele przychodzą ciarki. Gdzie ten kot się schował? Naprawdę tak...
1: Dobrze, że to mówisz, dziękuję. Cieszę się, że to mówisz, chociaż kontekst nie jest fajny. Ponieważ w ogóle to był mój problem taki reporterski, zawodowy, profesjonalny. No bo wiesz, reporter oprócz tego, że korzysta ze źródeł, jak wygląda dokumentacja reporterska? Oprócz tego, że reporter korzysta ze źródeł pisanych albo z obrazów, zdjęć, to też drugim takim ważnym elementem dokumentacji, jeśli nie podstawowym, jest rozmowa z ludźmi. Reporter rozmawia z ludźmi. Czasami te rozmowy trwają godzinami, czasami są wielokrotne. A na ewakuacji wpadasz, szukasz tych zwierząt, masz na to kilka minut i spadasz.
0: Często tam też są z ludźmi jacyś się ludzie. Spotykasz tylko na chwilę,
1: tak,
0: prawda?
1: Tam są jacyś ludzie. I z punktu widzenia researchu, dokumentacji reporterskiej, to był ogromny minus. No ale starałem się z tego zamienić ten minus, ten wielki minus w wielki plus. I tak sobie pomyślałem, przecież w literaturze, także w prozie dokumentalnej, czy w literaturze faktu, ważne jest to przecież, co jest napisane, ale ważne, jeśli nie ważniejsze, jest to, co jest nienapisane. Przecież na tym polega siła literatury, że to, co jest niedosłowne, niedopowiedziane, ukryte między słowami, czyni tekst tekstem literackim.

0: Dużo tu znaków zapytania.
1: I wiesz, ja sobie pomyślałem, że dobrze, przecież ja tak zawsze pisałem, nie będę się tego bał i pójdę w to tempo, w to napięcie i zostawię czytelnikom pole do własnych interpretacji, fantazji, pytań, odpowiedzi, lęków. Staram się poruszać w tej książce, w czytelnikach, ich bardzo takie intymne, prywatne struny, o których ja nie mam pojęcia, że one, jakie one są, ale wiem, że każdy takie struny ma. I w ogóle, nie wiem, na pewno zwróciłaś na to uwagę i od tego ta książka się zaczyna i to też jest inny refren, który się w tej książce powtarza, że wszyscy wiedzieli, że ta wojna idzie, ale nikt w nią nie wierzył. Jeszcze dzień przed, czy dzień dwa, mówi jedna z moich bohaterek, ustaliłam z przyjaciółką, że tej wojny nie będzie. Ustaliłyśmy to przy kawie. I to jest taki refren, który pokazuje, jak ta wojna, brutalnie wkroczyła ludzką codzienność, a ta codzienność tych ludzi jest bardzo podobna, czy właśnie taka sama jak nasza codzienność. Ludzie chodzą do pracy, ludzie się uczą, ludzie się spotykają, ludzie jadą pociągiem, ludzie gotują zupę, starsza pani ma pieska. No, normalne życie i nagle to się wszystko wali i ludzie zaczynają stracić. Tracić spokój, tracić bezpieczeństwo. W końcu zaczynają tracić najbliższych, lub sami tracą własne życie.
0: Ja jeszcze wrócę na chwilę do tempa tej książki, bo ty powiedziałeś, zawsze tak pisałem.
1: Ale nie, no są czasami spokojniejsze momenty. To mówimy o ewakuacjach, ale są też momenty, gdzie możemy się zatrzymać, mam nadzieję.
0: Ale ona też jest, bo ona jest tak, tochmanowska zdecydowanie, to znaczy my od pierwszego zdania wiemy, że to jesteś ty. Że ty jesteś autorem tej książki. Ale
1: to dobrze,
0: jednak
1: czy źle?
0: To zależy od czytelnika.
1: No wiem, bo są czytelnicy, którzy bardzo chcieliby, żebym ja pisał tak samo, jak napisałem 24 lata temu, jakbyś kamień jadła.
0: No właśnie, a świat się zmienił, ty się zmieniłeś.
1: A ta książka wciąż jest, ona wciąż trwa i wciąż jest wznawiana.
0: Oczywiście.
1: I teraz wydaliśmy w wydawnictwie literackim nowe wydanie po 30 latach po Srebrenicy z nowym rozdziałem.
0: Zresztą, przepraszam, bo tak będziemy sobie chyba wchodzić w słowo, bo w ogóle takie jest tempo tej książki też, że tutaj się różne historie splatają. Jak mówiłeś o tej czerwonej szmince, symbolu oporu.
1: Kobiecego oporu.
0: Tak, ja od razu miałam w głowie, już teraz właśnie nie pamiętam nazwiska autorki, książkę o oblężeniu Sarajewa, kiedy to amerykańska dziennikarka opisała...
1: Tak, to napisała książkę o Korei chyba też.
0: Tak,
1: Barbara...
0: Demik. Barbara Demik, kamienice w Sarajewie i tam kobiety, które zbiegały do piwnicy, jak zaczynał się ostrzał ostry, no to właśnie co brały do tej piwnicy? Szminkę. Że mogą do nas strzelać, mogą nam zabrać wolność, ale my będziemy
1: ale
0: ładnie
1: co,
0: wyglądać.
1: Ale wiesz, to chyba w ogóle tak jest. To,
0: mamy
1: wiem,
0: prawo do życia.
1: Przynależne płci, ale że ludzie na tej wojnie... Teraz wiesz, jak mówisz to, to pomyślałem sobie, że wszyscy ludzie, nawet w tych właśnie bezludnych, już prawie opuszczonych do zera, do prawie bez ludzi miejscowościach, ci ludzie są zadbani. Tam nie ma jakichś brudasów, zaniedbanych ludzi, tylko ci ludzie właśnie są jak gdyby, to co mówią te moje bohaterki na końcu, jeśli umierać, to tak, z podniesioną głową, porządnie ubrani, nie wiem, możemy to nazwać godnością, chociaż jak wiesz, ja się boję dużych słów w pisaniu. Ale tak rzeczywiście jest. Jeśli mamy umierać, to na własnych warunkach. Ale jednak ta książka jest o konfrontowaniu się z tą wojną. Można powiedzieć o walce na własnych warunkach. I wydaje mi się, że pośród tych wszystkich moich książek, o których ja pisałem o wojnach, czy o konsekwencjach ludobójstw, czyli o Rwandzie, Kambodży i Bośni, ta jest inna. Z rozmaitych powodów, ale chociaż mówisz, że jest bardzo jak? Tochmanowa?
0: Tochmanowska.
1: Że ona jest inna także w nastroju, że chociaż jest to książka o umieraniu, o,

0: o rozpaczy, często o rozpaczy kobiet, czy najczęściej rozpaczy kobiet, ale też o sile kobiet i właśnie do tego zmierzam, że ta książka jest o sile, o działaniu, o sprawczości, walce z własną bezradnością. I jest to książka, jeszcze raz wracam do tego, godność, bo jednak ci moi bohaterowie, bohaterki mojej książki, oni cały czas pokazują też i sobie, i agresorowi, których strasznie dehumanizują. Ukraińcy ich tak strasznie dehumanizują. Mówią straszne rzeczy o tych Rosjanach. W sensie strasznych słów używają. Ja je przytaczam. Tutaj ich nie przytoczymy, bo by antena tego nie zniosła. Ale one tam są.
1: Pojawiają się różne przekleństwa, które
0: no ale nie tyle, co uszczepana Twardocha w nulu. No to jest delikatna książka, jeśli chodzi o język.
1: Aczkolwiek to przekleństwo ze słoniem w roli głównej, uważam, jest mocniejsze.
0: Tak, ale to jest prawda, ja niczego nie wymyśliłem. W każdym razie oni pokazują i sobie, i agresorom, że są inni, że są, to tu dużo mówić, moralni, a agresor jest niemoralny. I mówią im, my nie atakujemy waszych miast i wsi. No, teraz trochę to się troszkę zmienia. Ale nie zabijamy cywilów, nie gwałcimy kobiet, nie porzucamy ciał swoich żołnierzy, nie porzucamy na polu walki, tylko zbieramy te ciała. I także w trakcie ewakuacji tych ciał, czy rannych żołnierzy, których wy swoich zostawiacie na polu walki, my także giniemy. I my nawet ratujemy zwierzęta, które wy tempo zabijacie. I nawet czasami jecie psy. My jesteśmy inni niż wy. To jest potrzebne prawdopodobnie po to, żeby w ogóle nie oszaleć. Żeby przeżyć tę wojnę do końca w jakimś zdrowiu psychicznym i fizycznym. Boję się, co będzie później. Może to jest temat na kolejną książkę, ale niech ta wojna najpierw się skończy i skończy się po naszej myśli. Jak najszybciej. Ale to jest też działanie na adrenalinie. Mówię o ratownikach zwierząt. To jest ogromny wyrzut adrenaliny każdego dnia. To jest taki dopalacz.
1: No tylko ile można
0: ma
1: żyć
0: to do siebie. No, zobaczymy. Zobaczymy, jak długo można żyć na dopalaczu takim, który na pewno uzależnia. Gdybyś mi powiedziała, że czy jedziemy jutro na ewakuację, to ja bym powiedział oczywiście. Oczywiście, bo jedziemy, uratujmy kolejne zwierzęta. No ale ja mam ten przywilej wyjścia z tego horroru. Ja sobie jeżdżę do Ukrainy, wyjeżdżam z Ukrainy. Mam też bliskich, którzy się denerwują, martwią. W związku z tym nie mogę przesadzać. I teraz trochę rozumiem to, co przez lata opowiadał Wojciech Jagielski, który był, już nie jest, korespondentem wojennym, reporterem wojennym, znakomitym, że dzięki temu, że tutaj ktoś na nas czeka, to nasze uzależnienie od tamtej adrenaliny jest jakoś ograniczane, hamowane. To są ogromne emocje. To są ogromne emocje, a ja uwielbiam emocje, chociaż to znowu jest niedobre słowo w kontekście, o którym mówimy. Uwielbiam emocje w trakcie pracy.
1: Potem, a jak się potem z tego wychodzi?
0: Słuchaj, nie wiem. Ja po prostu wiem, że literatura, także literatura faktu, nie znosi egzaltacji. No nie można się w tekście egzaltować. W związku z tym ja się tak boję tej egzaltacji, że w ogóle, jak różni ludzie przez lata mówili o moim pisaniu, że ja piszę lodem albo żyletką. No i staram się tak pisać, żeby... Ludzie często mylą słowo, niewłaściwie używają słowa emocjonalny. Że ja piszę emocjonalnie. Nie, ja nie piszę emocjonalnie. Ja piszę bardzo surowo, oszczędnie, króciutko. Natomiast prawdopodobnie u wielu czytelniczek i czytelników wywołuje emocje.
1: Bo to jest tak, jak teraz ja powiem jako czytelniczka, że jak mi autor za dużo emocji daje w tekście, to ja się od tego tekstu dystansuję.
0: No tak, mówi ci, co masz czuć.
1: Jak autor

0: jest właśnie lodowaty. To pozwala, daje mi miejsce na moje emocje.
1: Dlatego książka
0: traktuje
1: powinna
0: mnie poważnie.
1: Tak sądzę, tak powinno być. Książka, znaczy ja o swoich książkach, o swoim pisaniu tak myślę, że trzeba pisać krótko, ale pojemnie. Czyli książka, która jest cieniutka, moje wszystkie książki są malutkie i cieniutkie, i ta właściwie może jest do przeczytania w jeden wieczór. Chociaż jest taka dawka faktów, że może jednak trzeba to rozłożyć na kilka dni. Natomiast mam wrażenie, że ta książka wbrew pozorom jest grubym buchem. Że tam jest wielokrotnie więcej, przynajmniej starałem się, żeby tak było, niż rzeczywiście jest napisane.
0: Na pewno ty spotykałeś się wielokrotnie z pytaniami, a dlaczego zajmujesz się zwierzętami, a nie ludźmi? Przecież ludzie tam tak cierpią. Po pierwsze, ludźmi zajmują się inni, a po drugie, i tutaj posłużę się słowami twoimi, w których cytujesz bohatera, czyli Ihora z Poratunku Charkowskiego. Mówiłeś o tej godności i to będą teraz duże słowa.
1: Ale to ale w tak ustach Ihora, nie
0: tak, mówię. Tak. Na pytanie, dlaczego z narażeniem życia ratują zwierzęta? Ihor odpowiada bez namysłu. Bo rodzą się, by być przyjaciółmi człowieka. Z człowiekiem tworzą więzi. Za człowiekiem tęsknią. Gdy są w potrzebie, człowiek musi im pomóc. Człowiek popełnia błąd, kiedy porzuca przyjaciela. Człowiek ma wyrzuty sumienia, albo ich nie ma. Ratujemy ludzkie sumienia. Systemowo ratujemy człowieczeństwo. Czyli to jest jednak o człowieku.
1: No tak, ja wiesz, miałem w ogóle taki dylemat na początku. Miałem jakiś taki szalony pomysł, że ja w ogóle napiszę tę książkę z perspektywy zwierząt. Ale ja sam mam zwierzęta i bardzo je kocham i rozmawiam z nimi tak, jak nie powinno się rozmawiać z małymi dziećmi. Czyli rozmawiam czułostkowo, no może nie seplenie, ale jest w tym dużo takiej czułości, która z boku mogłaby właśnie wyglądać na czułostkowość. Czasem ten język jednak jest infantylny. Ja do moich psów mówię sisiule albo sisie. Mówię sisiule, choć jest jedzonko. Ja one na słowo jedzonko wszystkie się zbiegają. I stwierdziłem, że nie mogę tak napisać tej książki, bo ta książka właśnie byłaby nie do zniesienia. Ten tekst by się nie obronił. W związku z tym stwierdziłem, że zostanę przy tym, co potrafię, czyli będę pisał o ludziach. I ta książka jest przede wszystkim jednak o ludziach. O ludziach, których wojenne ścieżki przecinają się ze ścieżkami zwierząt. I ten cytat, którym się tutaj posłużyłaś, mówi o tym, że tam pada ważne słowo, które jest bardzo nieładne, czyli generalnie nie lubię takich słów w swoim tekście, czyli słowo system. Systemowo coś ratujemy człowieczeństwo. To jest pierwsza wojna w historii planety i ludzkości, w której, tak mi się wydaje, nie znalazłem źródeł w źródłach, że w poprzednich wojnach tak było, w której zwierzęta są traktowane tak podmiotowo.
0: Dlatego ja pytałam o te Bośnie też, bo właśnie to było moje pytanie. Ty już obserwowałeś wojny, rozmaite konflikty i jak w nich...
1: Wiesz co, ja w Bośni byłem w czasie wojny krótko i dwa razy w oblężonym Sarajewie, a tak naprawdę Jakbyś kamień jadła napisałem, zdokumentowałem po wojnie, bo to jest książka o ekshumacjach masowych grobów po wojnie, ale byłem tam w czasie wojny dwukrotnie, raz jedną dobę z Janką Ochojską. Przyjechaliśmy konwojem 1 stycznia 1993 roku i rok później jeszcze wciąż w oblężeniu byłem przez tydzień. I pierwszym i drugim razem było wtedy tam minus 20 stopni mrozu. Więc ja po prostu nie pamiętam zwierząt. Nie pamiętam zwierząt, być może one się gdzieś pochowały.
0: Ale w opowieściach ludzkich one były? No.
1: Nie pamiętam, nie. Może dlatego, że byłem przede wszystkim, musiałem się koncentrować na własnym bezpieczeństwie i jednak bardzo intensywnie dokumentować. Ale tutaj bez wątpienia po raz pierwszy zwierzęta, które są ofiarami wojny, są ranne, chorują, są zaniedbane, porzucone, umierają z głodu, z zimna. Są ratowane właśnie w sposób tak zorganizowany i tak systemowy. To są ogromne już liczby. Mamy już, minęły 4 lata.

lata wojny. 12 stróżów myśmy uratowali. Znaczy, no ja to jestem tam od dwóch lat, ale oni uratowali blisko 30 tysięcy zwierząt, ocalili z frontu, czy prawie z frontu, a podobną liczbą

0: włączę poratunek. No to jest organizacja z Charkowa, która stworzyła nawet, o czym ty piszesz, podziemną klinikę. I to nie taką klinikę, że jest tam jedno łóżeczko i dwóch weterynarzy, tylko zatrudnia 100 osób, podziemna klinika.
1: No nie tylko w tej klinice, ale tak. Bo to, no. Ale tak, tak, tak. No ona jest podziemna dlatego, żeby jak jest wyje alarm, a w Charkowie alarm wyje wielokrotnie w ciągu dnia, żeby było bezpieczniej, żeby nie trzeba było przerywać pracy i żeby te zwierzęta nie słyszały tych alarmów.
0: Tak, bo to jest istotne. One nie wiedzą, co się dzieje. Zwierzęta są bardzo wrażliwe na dźwięki.
1: Zwierzęta...
0: Drgania.
1: Zwierzęta nie rozumieją, co się dzieje, ale z czasem mam wrażenie, że bardzo pojmują sytuację.
0: Właśnie, powiedz o tej ciszy.
1: Opisuję właśnie taką sytuację w Fedorówce, w schronisku Syriusz, które było pod okupacją, to jest Kijowszczyzna, na początku pełnoskalowej inwazji pod koniec lutego i w marcu 2022 roku. No jak każdy, kto był w schronisku, wie, że schronisko jest rozszczekane. Kiedy wchodzą obcy ludzie do schroniska, psy zaczynają natychmiast szczekać. Najpierw te przy bramie, a potem to się niesie przez całe schronisko. W Swadorówce było i jest mniej więcej, raczej więcej niż 3000 zwierząt. I kiedy wpadli z karabinami Rosjanie do schroniska w ostatni chyba, czy przedostatni, już nie pamiętam, dzień lutego tamtego roku, czy 2022, psy zamilkły. Ci żołnierze rosyjscy wbiegli pomiędzy klatki. Oczywiście pracownicy schroniska bali się, że będą zabijać te zwierzęta, a zwierzęta były cicho. Zwierzęta nie chciały prowokować tych ludzi z karabinami. I wielokrotnie mieliśmy takie sytuacje.
0: Ale to ty tak mówisz, że prawda, one nie chciały prowokować.
1: Tak, no, ja tak sobie w to wyobrażam. Przecież nie wiemy, co one myślą. Czy one były wystraszone, ale wystraszony pies raczej, przynajmniej część psów jednak szczekają, boją się, warczą, są agresywne. A tu była cisza.
0: Jeszcze... Też podczas ewakuacji piszesz o tym, że one cicho czekają w samochodzie.
1: Ja sobie wyobrażam moje psy. Tym ja moje psy zapakował do kontenerów plastikowych, no takich jak czasami używamy kontenerki do transportu zwierząt lub do takich klatek z drutów i włożył je do dużego samochodu, takiego busa razem z innymi psami w innych klatkach, no to moje psy by w ogóle nie wiedziały, o co chodzi i raczej byłyby, darłyby się, szczekałyby. Natomiast właściwie te psy, które my wozimy i koty, aha, jeszcze są koty między tymi psami w tych boksach, oczywiście oddzielnych, są cicho. Są cicho.
0: Rozmawiałeś z jakimś etologiem?
1: Nie, ja już stwierdziłem, że muszę to właśnie zostawić do interpretacji czytelnikom, niech sobie dalej szukają. Natomiast rzeczywiście, no, przepraszam za ten szczegół, postaram się to jakoś delikatnie powiedzieć, o tym też piszę, że my inaczej jest w przypadku 12 wartowych, czyli 12 stróżów, którzy my tam mamy w Kramatorsku, to jest właśnie środek Donbasu, punkt weterynaryjny, punkt stabilizacyjny i te wypady na ewakuację są krótkie, czyli jedziemy na godzinę, dwie, wracamy, czasami trzy razy w ciągu dnia jedziemy, ale z Charkowa jedzie się na Donbas 3-4 godziny. Z Charkowa na przykład do Druszkiwki, czy do właśnie pod Kramatorsk, tam gdzie, skąd ewakuujemy teraz zwierzęta. I na miejscu tam jeździmy po tych wsiach, po tych miasteczkach, czasem cały dzień. No i zbieramy te psy, zbieramy. I wracamy wieczorem do Charkowa, często już nocą, już po godzinie policyjnej, więc żołnierze na posterunkach, na tych checkpointach nas zatrzymują. I wiem, że jak otwieramy szybę, to bije od nas taki odór, taki zapach zwierzęcego strachu, no bo raz, że te zwierzęta są długo w tych klatkach, czasem po 12 godzin, zanim dojadą do celu z nami, a dwa, że czasem, a nawet powiedziałbym bardzo często, my jedziemy z tak ogromną prędkością, no tyle, ile da się wycisnąć z samochodu, bo latają drony. Te ulice są, te drogi są nierówne, często są zniszczone przez ciężki sprzęt wojskowy. W związku z tym my cały czas podskakujemy. Nasze głowy są chronione przez hełmy, więc jak walniemy w sufit, to nam się nic nie dzieje, ale te psy

0: po takich 12 godzinach, no nie chcę powiedzieć, że przyjeżdżają zmaltretowane, ale na pewno przyjeżdżają zmęczone i wystraszone. I właściwie większość z tych zwierząt, kiedy je wyjmujemy z tych klatek, są szczęśliwe. To znaczy, to nie jest dobre słowo. Są, no machają ogonami i są zadowolone, że wyciągnęliśmy je z tego piekła, że są z powrotem między ludźmi. Może o to chodzi. Może o to chodzi. Ale ja kiedyś ewakuowałem, wiozłem z Azji południowo-wschodniej naszą kroplę, która była szczenięciem i właściwie uratowaliśmy ją z grilla, bo to był łos kraju, w którym psy się piecze na grillu i je, to nasza kropelka, która była bardzo młoda, właściwie była szczenięciem, ale już jak wszystkie te szczepionki zaczęły działać, przeciwciała, wszystkie dokumenty zrobiliśmy, to minął jakiś czas i jej urosły za wysokie nogi. Już nie mogła lecieć z nami w kabinie pasażerskiej, tylko z tej dalekiej Azji, dalekiej z naszego punktu widzenia oczywiście, musiała lecieć w luku bagażowym. I wysiadła na Okęciu w Warszawie z samolotu z Singapuru, jeszcze wtedy latał do Singapuru, i była szczęśliwa, że jest znowu z nami. Klatka była zupełnie czysta. Kropla potraktowała sprawę zadaniowo. Wiedziała, że my jej krzywdy nie zrobimy, że to jest po coś. No wiesz, ja nie jestem behawiorystą. To są oczywiście wszystko moje fantazje. Bardzo antropomorfizujemy, tak można tak powiedzieć, nasze zwierzęta. Ale nie ma w tym niczego złego. Ważne, żeby ich nie krzywdzić. Żeby odpowiedzialnie z nimi być.
1: A jak one na was reagują, jak przyjeżdżacie je ewakuować?
0: Różnie.
1: Bo one są bardzo często ciężkich, zwykle są po jakichś ciężkich przejściach.
0: Niektóre psy są gotowe do ewakuacji natychmiast. Zabieraj mnie stąd natychmiast, macha ogonem, a inne są bardzo agresywne. I wtedy to dosyć brutalnie wygląda. Mamy taką pętlę. I tą pętlą musimy, dlatego mamy taką sztywną rurkę, w której idzie drucik, jest drucik i ten drucik jest zaciskany, taka linka i trzeba tego psa włożyć do klatki. Są też zwierzęta, które uciekają, bo są na przykład nie są uwiązane i uciekają i wtedy mamy z kolei taką strzelbę. Albo taką lufkę, jak w dzieciństwie moim się plasteliną strzelało, dmuchało lufką, żeby komuś kulką plasteliną zrobić krzywdę. I mamy igłę ze środkiem usypiającym i ten pies zostaje trafiony i zaczyna uciekać. A nie mamy, ta lotka z igłą nie ma lokalizatora, więc my za tym psem nie możemy go stracić z oczu. Więc to jest kolejny moment, kiedy trzeba się wykazywać dużą sprawnością fizyczną i czasami przebiec, biegamy 20 minut, aż ten pies zaczyna słabnąć, wtedy go zabieramy. Więc tak jak powiedziałem, to są ogromne emocje. Ta książka jest mi potrzebna, Delfiny i Belzebub, do tego, żeby dalej pomagać. Leczenie i karmienie psów. Nie możemy psów, które są chore, ranne, po zabiegach chirurgicznych, właśnie zrobionych przez naszych weterynarzy, nie możemy ich karmić byle czym. Karmą z supermarketu. To musi być porządna karma, która jest droga. W związku z tym zawsze jestem wdzięczny za pomoc i moją główną rolą jednak jest zbieranie pieniędzy.
1: Robię to powiedz teraz
0: na swoich mediach społecznościowych. Najlepiej wejść na mój Facebook, po prostu moje imię i nazwisko, Wojciech Tochman.
1: A jak ktoś nie ma Facebooka
0: albo
1: nie
0: na Instagram.
1: Używać.
0: Ale jak nie ma Facebooka, to też można napisać facebook.com/Wojciech Tochman. Ale też można wejść na adres bardzo prosty zrzutka.pl/ocalamy. zrzutka.pl/ocalamy. Ja tam wszystko wyjaśniam. Tam w tej chwili mamy zebranych około 200 tysięcy złotych. Nie ma tych pieniędzy już. Od 1 stycznia tyle zebraliśmy. Nie ma tych pieniędzy już. Pieniądze wydajemy, jak to mówią Ukraińcy, to pracuje od razu, czyli działa. Pieniądze wydajemy od razu, bo potrzeby są dramatyczne i nie kończą się. To jest studnia bez dna, bo tych zwierząt przybywa.
1: I trzeba
0: je karmić, leczyć, kupować testy, jakieś pręty tytanowe. To jest medycyna, sterylizować, szczepić. To jest medycyna na najwyższym poziomie.
1: Ale ta sterylizacja jest tutaj strasznie ważna, żeby ten problem nie tak. wzrastał.
0: Powiem tylko, że 100% zebranych pieniędzy przez Fundację Klub Heaven, którą ja kiedyś założyłem, żeby pomagać dzieciom głodnym w Rwandzie,

0: Wydajemy na bezpośrednio na tę pomoc. Fundacja nie bierze żadnych kosztów administracyjnych, księgowych. Wszystko idzie na tę pomoc. Sterylizacja jest bardzo ważna. I dlatego jak zabieramy szczenięta, to zawsze szukamy też matki. Bo jak nie znajdziemy matki, to za 3 miesiące czy za 5 miesięcy będziemy mieli ten sam problem. Bo w ogóle wszystko czarnym snem ratowników są w te miejscowości bezludne, do których kiedyś albo wrócą ich byli mieszkańcy tych miejscowości, albo przyjdą nowi mieszkańcy. I co zastaną? Zastaną w watachy zdziczałych psów. Ktoś mówi, że pies bez człowieka, bez obecności człowieka z powrotem staje się wilkiem.
1: Które zasmakowały ludziny.
0: Tak. I co człowiek wtedy, który tam przyjedzie i będzie chciał tam mieszkać, co on zrobi z tymi watachami?
1: Będzie chciał je zabijać.
0: Psów, alabajów, agresywnych. Będzie musiał do nich strzelać. I robimy wszystko, żeby tego uniknąć. Zwierzęta, ta książka o tym mówi. I dla wielu ludzi to będzie trudne, nowe, dla wielu czytelników. Mówi o tym, że życie zwierząt jest tyle samo warte, co życie ludzi. To jest dla większości ludzi. Zwłaszcza w naszej, a pewnie w innych kulturach też, ale w naszej chrześcijańskiej kulturze jest to nie do pojęcia.
1: No coraz więcej do pojęcia, na szczęście.
0: Coraz, na szczęście, tak. Ten czas już, antropocen się już kończy, czy skończył, ale jeśli zapytałabyś mnie, czy wierzę w duszę, no to pewnie to by była długa rozmowa, ale myślę, że jeśli my mamy duszę, to zwierzęta też ją mają. No i oczywiście czynienie sobie ziemi poddaną i tu wchodzimy na szerokie oceany. O morzu też piszę. O morzu też piszę.
1: Tak, to jest fantastyczny rozdział.
0: Tak? A widzisz, a niektórzy mówią, że to jest taki uspokajacz.
1: Absolutnie nie jest to uspokajacz.
0: Nie, prawda?
1: To jest rozdział o morzu, o delfinach i... No ale nie mamy czasu, żeby o wszystkim porozmawiać. Natomiast sam problem ekocydu, degradacji kompletnego, kompletnej degradacji przyrody, gleby, morza.
0: Katastrofa w Nowej Kachowce, wysadzenie tamy w Nowej Kachowce.
1: Wielki temat.
0: Jest, no to jest największa po Czarnobylu katastrofa w Europie, jeśli nie na świecie, spowodowana przez człowieka. Długo natura i ludzie będą za to ekobójstwo płacić. Chciałem powiedzieć, że na koniec, bo rozumiem, że zbliżamy się do końca, że delfiny i Belzebub. Chciałbym prosić Państwa, żeby Państwo się nie bali tej książki. To jest książka, jak powiedział mój tłumacz, bo książka wychodzi w jego przykładzie Andrija Bondara równocześnie w Ukrainie, w maju teraz w tych dniach. Powiedział, że to jest książka o umieraniu, ale pełna życia. I rzeczywiście tu już troszkę o tym mówiliśmy. To jest książka krzepiąca, budująca, książka pełna nadziei i to jest książka o miłości przecież. Książka o miłości, jak ludzie dorośli wiedzą, z miłością czasem miłość wmontowane jest też cierpienie, ból, strata, ale w odróżnieniu od tych moich książek, Jakbyś kamień jadła o Bośni, czy Dzisiaj narysujemy śmierć w Rwandzie, czy Pianie kogutów, płacz psów o Kambodży, ta książka jest... no jakoś jest w niej światła dużo. Jest w niej dużo światła i tak jak dużo światła jest w Ukrainie, bardzo w to wierzę. Może to jest moje jakieś życzeniowe myślenie, że pomimo tego, tej strasznej śmierci, która jest widoczna wszędzie, w każdym miasteczku, nawet pod granicą polską, ponieważ wszędzie są, trwają pogrzeby i są wszędzie takie plansze wielkie z mieszkańcami tych miasteczek i wsi, miasteczek i gmin, żołnierzy, którzy zginęli i wrócili do domu w trumnach. To jest oczywiście najboleśniejsza twarz tej wojny, ale ta druga twarz jest pełna życia, pełna energii, pełna sprawczości i o tym jest też ta książka.
1: A propos tej jasności. Sunia, którą adoptowaliście stamtąd właśnie.
0: To ostatnio, już teraz, po tak. napisaniu książki.
1: Mama. Ma się dobrze, Sunia.
0: Tak, no była, to jest nasza Sunia z Dróżkiwki, która była porzucona źle. Wydawało nam się, że jest porzucona, ale tak naprawdę jest nowa wiadomość, że jej opiekunka wyszła z domu kupić coś do jedzenia. Sklep najbliższy był już zamknięty, nie działał. Musiała spory kawałek pójść i już nigdy nie wróciła. Została zabita prawdopodobnie odłamkiem w Druszkiwce i był duży mróz.

0: i nasza suczka była tam w środku zamknięta ze szczeniętami. Te szczenięta zmarły z mrozu. I Rosłan z poratunku je odnalazł po zgłoszeniu wnuczki tej pani. To minęło jakieś kilka, czy raczej kilkanaście dni. W strasznym stanie była dróżka, i psychicznym, i fizycznym, ale dzisiaj biega z moimi psami, z naszymi psami po sadzie i jest szczęśliwa, tak się zachowuje. Ratownicy zwierząt często mówią, że te wojenne traumy, i fizyczne, i psychiczne, mijają szybciej, nie są tak dotkliwe dla psów i kotów, jak przemoc ze strony opiekunów. A takie zwierzęta też są czasem ratowane przez ratowników. Dla niektórych zwierząt wojna jest wybawieniem od kopania, głodzenia, bicia, krzyku, czego zwierzęta nie rozumieją i znoszą to cierpienie. Ale to jest trudniejsze. Więc dróżka nasza była raczej zaopiekowana, tylko jej pani wyszła po chleb i nie wróciła.
1: Dlaczego dróżka akurat?
0: Bo z dróżki w kilku, dlatego...
1: Dlaczego ona, skoro no, tyle psów wywiozłeś stamtąd na własnych nogach?
0: Nie wiem, to był odruch serca. Myśmy ją zobaczyli na filmie, na takiej rolce. Właśnie na tym parapecie, jak Rosłan tam chodzi i ją zabiera, ona wystraszona, trzęsąca się, po prostu drżąca z opisu, bo tych szczeniąt, takie rzeczy się nie pokazuje na tych rolkach, z opisów, które dowiedzieliśmy się, że te szczenięta w tym pokoju są nieżywe. I pomyślałem sobie, że dróżka powinna dołączyć do naszego stada. Pojechaliśmy po nią do Charkowa, żeby nie musiała jechać z innymi psami w takim większym transporcie na zachód. No i przywieźliśmy ją. Przywieźliśmy ją samochodem. No i świetnie, świetnie sobie radzi. Psy nasze ją przyjęły bez żadnych fochów. Są mądre, grzeczne, dobrze ułożone w takim sensie, że mają dobre emocje do świata i do innych zwierząt i ludzi.
1: Skoro mówiłeś już o tym właśnie, że te niektóre z tych zwierząt doświadczały zła po prostu wcześniej ze strony, jeszcze przed wojną, ze strony człowieka, to ważne jest to, żebyśmy narysowali pewien kontekst, bo ty mi to wytłumacz, bo ja wciąż tego jakby nie jestem w stanie złapać. Skąd ta podmiotowość zwierząt w tej wojnie, skoro jeszcze tak niedawno przed wojną zwierzęta, tam, psy, można było zabijać.
0: Bezdomne psy, tylko dlatego, że były bezdomne. Nie wiem. Wydaje mi się, że po prostu zdarzyli się jacyś ludzie, którzy nie chcieli siedzieć bezczynnie i jak ta wojna się zaczęła, nie mogą uratować swojego państwa, swojego kraju. Gdyby to było takie proste, to by to zrobili, no, ale nie jest. Nie mogą uratować tych żołnierzy, którzy giną w okopach, takich XIX-wiecznych, czy okopach z I wojny światowej. To tak wygląda. Pomimo tej wysokiej technologii, to tam jest po prostu ziemia, błoto, zimno, robactwo, woda się leje. Więc robią to, co mogą zrobić. Ratują to życie, które mogą uratować. I w ten sposób nadali temu psiemu i kociemu życiu znaczenie. Każde życie ma znaczenie. Piszę nawet o krowie, którą w klinice Rudy Kot uratowano, krowie, która straciła nogę, bo weszła na minę i wydrukowali jej protezę na drukarce 3D. To na pewno jest nowe, to na pewno jest piękne i to na pewno jest, tak jak powiedziałem już kilkakrotnie w czasie naszej rozmowy, budujące, w sensie pozwalające przetrwać, nadające temu życiu ludzkiemu w czasie wojny najgłębszy sens.
1: A zobacz, taka zmiana mentalna w stosunku do zwierząt, traktowanie ich właśnie jako istoty, to zwykle w społeczeństwach trwa dekadami,
0: tak,
1: a tutaj wojna po
0: prostu to przyspieszyła. No, tak jak pandemia przyspieszyła różne procesy cywilizacyjne, tak, ta wojna, która jest bardzo też właśnie technologicznie, bardzo już wojną nowoczesną, przyspieszyła różne nasze procesy, także mentalne czy społeczne.

0: pamiętaj, że jeśli nie nadajemy live'a z tej ewakuacji, to tylko nie robimy tego, to tylko dlatego tego nie robimy, bo nie robimy tego ze względu bezpieczeństwa. Zawsze wpuszczamy te rolki z ewakuacji po kilku godzinach. Ale mamy Starlinka na dachu, czy na masce samochodu. Jesteśmy cały czas podłączeni. Znaczy ja wyłączam swój telefon polski, żeby go nie było widać, że mam w sieci. Ale jak już wyjeżdżamy ze stref walk, to go włączam z powrotem. To też daje takie poczucie tym, którzy patrzą na to w internecie, jakiegoś uczestnictwa. I okazuje się, że też można być sprawczym. Właśnie wracam tutaj do tej naszej pomocy. Jeszcze raz powtórzę adres zrzutka.pl/ocalamy, że mamy, na coś mamy wpływ. Po pierwsze mamy wpływ na ocalenie tych zwierząt, ale mamy też wpływ na stan naszych, znaczy stan głów, umysłów, zdrowia psychicznego ludzi, którzy są w tamtym piekle. To jest piekło i to jest naprawdę horror. To jest wojna, tak jak powiedziałem, bardzo nowoczesna, ale też bardzo podobna do starych wojen, które znamy z filmów, z literatury, z przekazów rodzinnych. Śmierć, zniszczenie, krew, błoto i rozpacz. Ale ja nie chciałem, żeby była taka puenta.
1: Nie, nie będzie taka puenta.
0: Dobra, to jak to mówimy, dawaj.
1: Ja może jeszcze nie na puentę, ale muszę o to zapytać, o to zdjęcie, które jest na okładce książki.
0: Ach.
1: Nie można przejść obok niego obojętnie. To jest jakieś zdjęcie po prostu, które...
0: Zrobiła je...
1: jest w głowie.
0: Telefonem Simon, wolontariuszka, Szwajcarka. 24-5-letnia, fantastyczna kobieta, która jest wolontariuszką w poratunku w Charkowie i zrobiła to zdjęcie chyba w miejscowości Niebiłozerskie, to w Dobropiliach musiała je zrobić. Razem byliśmy, ale Simon lepiej fotografuje ode mnie. Jak zobaczyłem to zdjęcie, to poprosiłem ją, czy mogłaby mi je podarować na okładkę Delfinów i Belzebuba. I tak też się stało. To zdjęcie, no właściwie no, trzeba je zobaczyć. Zapraszam na stronę wydawnictwa literackiego. Pokazuje całe emocje, które się wiążą z tą wojną. I emocje zwierząt, i emocje ludzi. Mam nadzieję, że to się niedługo skończy i w każdym razie ja nie wyjeżdżam z Ukrainy w sensie zawodowym i tam zostaję i pewnie moja następna książka też będzie o tym, co się dzieje w Ukrainie, no bo jest to niezwykle bliska mi sprawa i chciałbym, żeby ta sprawa, ta wojna, tamto cierpienie, ale też działanie było bliskie wielu ludziom. To, co dzieje się w Ukrainie, ta wojna jest oczywiście też naszą wojną. I te zwierzęta też są nasze. I ci ludzie też są nasi. I im więcej w Polsce będzie dobrych emocji związanych z Ukraińcami, Ukrainkami, z Ukrainą, tym lepiej i dla nich, i dla nas, i dla tych zwierząt. I wszystkim bardzo dziękuję.
1: I można wpłacać pieniądze i można też adoptować psy. O tym piszesz, że poratunek organizuje adopcję międzynarodowe. Bardzo dużo tych psów jedzie po prostu na zachód, gdzie znajdą swoje domy i jak piszesz, swoje sofy, fotele, kanapy. Tak mógł napisać tylko ktoś, kto sam opiekuje się psami.
0: No tak, ale ja uważam w ogóle, że tak, ja się nie zajmuję adopcjami. To trzeba się kontaktować bezpośrednio z tymi organizacjami. Na moich mediach społecznościowych oczywiście w niemal każdym poście są do nich linki. Tam mówią ludzie po angielsku, po rosyjsku, po ukraińsku oczywiście.
1: Taka adopcja też może być formą oporu, prawda?
0: Tak, o kocim tacie o tym. Jest taki rozdział Koci tata, gdzie pisze właśnie, że sprzątanie, codzienne sprzątanie po kocie z Wyspy Węży może być formą oporu, jest formą oporu. Jeszcze raz powtórzę. Zrzutka.pl ocalamy albo na moich mediach społecznościowych, na tym medium z obrazkami i na tym starym medium takim niebieskim. Tam niemal codziennie piszę o naszych działaniach. Też zapowiadam swoje spotkania autorskie, bo trochę będę teraz po Polsce jeździł do listopada aż. Będę też na Górach Literatury, u Olgi Tokarczuk.

0: będę w Wiśle, na Granatowych Górach,
1: ach, gdzie tam,
0: w kilku innych miejscach.
1: Wojtek nie będzie, proszę wypatrywać i proszę wypatrywać tej książki w księgarniach. Ona już jest.
0: Jest.
1: No nie można przejść obojętnie wobec tej okładki. I jeszcze na koniec, a co? Zacytuję Ichora po prostu. Na pytanie, dlaczego z narażeniem życia ratują zwierzęta, Ichor odpowiada bez namysłu. Bo rodzą się, by być przyjaciółmi człowieka. Wojciech Tochman.
0: Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Delfiny i Belzebub, najnowsza książka. Nie porozmawialiśmy jeszcze o bardzo wielu rzeczach, na przykład o dezinformacji, poziomie pomówień, plotek i tak dalej. I jak to wpływa na pracę, tak, hejtu, na pracę reportera, ale spotkamy się jeszcze, myślę, żeby o tym porozmawiać. A teraz idź w świat z tą książką.
0: Bardzo dziękuję.
1: Idź, pomagaj, ewakuuj, zbieraj pieniądze.
0: Dziękuję bardzo.
1: Katarzyna Nowak, do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: Finał wiosennej odsłony gdańskiego festiwalu Organy Plus to szansa, by poznać wschodzącą gwiazdę światowej organistyki, niemieckiego wirtuoza Jana Liebermana. We franciszkańskim kościele Świętej Trójcy grać będzie słynne dzieło organowe Bacha. Wieczór zakończy wielka pasakalia c-moll. Na transmisję zapraszam w środę o 20:00. Magdalena Łoś.
2: Autopromocja.

Dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie Państwa witam na przedostatnim porannym koncercie, niedzielnym koncercie w tym sezonie, kończącym się 2025-2026. Jutro 1 czerwca, więc adekwatnych akcentów w programie a propos Dnia Dziecka nie zabraknie. Sami się Państwo o tym za chwilę przekonają, ja w odpowiednim momencie wszystko opowiem. Dzieciom życzymy oczywiście wszystkiego, co najlepsze. Jutro trochę rozrywki od tych codziennych szkolnych obowiązków, ale jutro koncert edukacyjny u nas właśnie tutaj w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia przy placu Wojciecha Akilara 1. No i dzisiaj jakoś w stronę tej dziecięcości także w muzyce klasycznej, bo to nieprawda, że ona jest tylko i wyłącznie poważna i dostojna, ale także właśnie ma różne inne aspekty i barwy. Trochę się właśnie w tę stronę zwrócimy. Albo będziemy gdzieś tam poszukiwali w sobie tego wiecznego dziecka, jeżeli możemy sobie to na to a propos właśnie święta dzieci pozwolić. Baśń operowa na sam początek, która najczęściej, proszę Państwa, kojarzona jest z okresem świąt Bożego Narodzenia. To się jakoś tak złożyło, że Jaś i Małgosia Engelberta Humperdinka, czy na przykład Dziadek do orzechów Piotra Czajkowskiego, to właśnie przychodzi czas Bożego Narodzenia, to wtedy, jak świat długi i szeroki, te dzieła są wykonywane i prezentowane. Całość powstała pod sam koniec XIX stulecia, tutaj Spiritus Movens, powstania tej opery Engelberta Humperdinka, notabene jego pierwszej i właściwie najważniejszej, może najważniejszego jego dzieła, była jego siostra Adelaida Wette, która zresztą sama opracowała libretto to na podstawie baśni braci Grimm, słynnego podania o tym, jak zła macocha wygania Jasia i Małgosię do lasu i dochodzą do tego domu Baby Jagi, całego spiernika. Co tam się dalej dzieje, to Państwo pewnie doskonale pamiętają, a jak nie, to warto sobie przypomnieć akurat tę bardzo mądrą i piękną baśń, która dobrze się kończy. No ale miało być kilka jakichś takich okolicznościowych piosenek na Boże Narodzenie, a wyszła z tego cała opera i to opera bardzo ważna i obecna właściwie.

w repertuarach szanujących się teatrów operowych właśnie od tego końca XIX wieku do naszych czasów. Humperdinck był asystentem Ryszarda Wagnera, bardzo wiele mu zawdzięczał, notabene był także nauczycielem jego syna Siegfrieda w Bayreuth, uczył go muzyki, trochę podpowiadał tajniki kompozytorskie, no ale tę fascynację dziełem Wagnera bardzo wyraźnie będzie słychać właśnie w tej uwerturze do opery Jaś i Małgosia, którą rozpoczynają tak tajemniczo i dostojnie waltornie, w takim kwartecie grające, potem dołącza się kwintet smyczkowy, cała orkiestra. No ale ciekawe, że te wagnerowskie brzmienia, jeśli Państwo pamiętają Lohengrina albo Tannhäusera, albo inne dzieła Wagnera, gdzieś tam ciągle w tle tej muzyki są, bo Humperdinck był bardzo zafascynowany dorobkiem mistrza z Bayreuth. Dzisiaj Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia prowadzi Michał Klauza. Zaczynamy od uwertury do Jasia i Małgosi Engelberta Humperdincka.

Dość spora zmiana dekoracji teraz na Estradzie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia niezbędna, no bo zupełnie inny skład będzie potrzebny do muzyki z lat 60. XVIII wieku, która teraz zabrzmi. Słynna symfonia dziecięca na bardzo specyficzny skład instrumentalny, bo na przykład w kwintecie smyczkowym nie ma altówek. Ale zanim Państwu o szczegółach opowiem, to muszę taką refleksję wygłosić, że istnieje taka liczba utworów z przeszłości, do których, i nie myślę tutaj o najstarszych warstwach tradycji muzycznej europejskiej czy historii muzyki europejskiej, czyli anonimowych kompozycjach średniowiecza czy renesansu, do których nigdy się już nie dowiemy, kto je napisał i dlaczego, z jakiego powodu, a dlaczego się stało tak, że zostały przypisane zupełnie innym kompozytorom. I takim przypadkiem jest właśnie słynna, bardzo popularna w naszych czasach symfonia dziecięca, która najpierw była przypisywana Józefowi Haydnowi, potem ojcu Wolfganga Amadeusza Mozarta, przepraszam, jeszcze wcześniej bratu Józefa Haydna, Michałowi Haydnowi, również wybitnemu kompozytorowi, potem ojcu Wolfganga Amadeusza, czyli Leopoldowi Mozartowi, ale zdaje się, że żaden z nich po prostu tego utworu nie napisał. Ostatnie muzykologiczne poszukiwania i detektywistyczne badania wskazują na pewnego mnicha benedyktyńskiego Edmunda Angerera, z którego rękopisu właściwie te trzy części zestawione potem w symfonię dziecięcą, tą Kindersymphonie, nazywaną po niemiecku, zostały zestawione. Bo ona się zachowała w takim zbiorze Berchtesgaden Musik, który właśnie gdzieś tam powstał niedaleko w Alpach Bawarskich i z takiej kilkuczęściowej kasacji, czyli utworu dość rozrywkowego i wieloczęściowego, została jakby wyselekcjonowana te trzy epizody, które stały się później symfonią dziecięcą. No a ponieważ Berchtesgaden było ważnym ośrodkiem produkcji zegarów z kukułką w XVIII wieku i także takich małych zabawkowych instrumentów muzycznych, między innymi mirlitonów, no to właśnie to wszystko ma odzwierciedlenie w obsadzie tego utworu. No bo tutaj i instrumenty dęte, właśnie takie trochę dziecięce, gwizdki na przykład, i instrumenty perkusyjne, które mają imitować kukułkę, przepiórkę, słowika. Jest grzechotka specjalna, jest bębenek, trąbka. To będzie trąbka sygnałowa w tym przypadku i oczywiście triangiel, który nadaje specyficznego kolorytu temu wszystkiemu, są tutaj na pierwszym planie. Ta symfonia składa się z trzech części: Allegro, potem Menuet i finale w tempie Allegro. No i ponieważ jest potrzebny bardzo specjalny skład, a my jesteśmy w przededniu Święta Dzieci, to dzisiaj z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia występują uczniowie Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Stanisława Moniuszki w Katowicach. Przygotowanie tego mini zespołu koncertującego pani Iga Eckert, a symfonię dziecięcą oczywiście dzisiaj poprowadzi Michał Klauza.

Odpowiedź dla naszych słuchaczy radiowych. Ten drugi aplauz, proszę Państwa, to był specjalny aplauz dla uczniów Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Stanisława Moniuszki w Katowicach, którzy przygotowani zostali przez panią Igę Eckert i uczestniczyli w wykonaniu symfonii dziecięcej Leopolda Mozarta, Józefa Haydna, a właściwie Angerera, która ma właściwie nieustaloną tożsamość, jeśli chodzi o kompozytora i twórcę. Najprawdopodobniej ktoś sobie te trzy ogniwa z tej kasacji wybrał i złożył dość dowolnie. Dużo śpiewu ptaków było w Symfonii Dziecięcej, szczególnie kukania kukułki, no to teraz suita Liucelli Otorina Respighiego i tak sobie myślę, proszę Państwa, robiłem taki rachunek sumienia wczoraj i przegląd repertuaru, który się odnosi do tego wszystkiego, co jest naśladownictwem natury w muzyce. No to od najstarszych czasów trzeba by wymienić na przykład słynną chanson Clementa Jeannequena Śpiew ptaków, no ale także na przykład W czterech porach roku Antonia Vivaldiego Ptaki jak najbardziej śpiewają. Jest przecież koncert Il Gardellino, czyli Szczygieł Antonia Vivaldiego. Symfonia pastoralna szósta Beethovena, również symfonia G-moll La Poule, czyli Kura Józefa Haydna, proszę bardzo, bo tam obój przecież naśladuje gdakanie kury. Pamiętajmy, kura jest żywicielką ludzkości, jak to kiedyś Nikolaus Harnon Kurt, słynny dyrygent, powiedział, więc ta symfonia wcale nie jest radosna, ale bardzo poważna, bo to właściwie o przymiotach człowieczeństwa w takiej metaforycznej formie wszystko opowiedziane. No ale gdybyśmy dalej spojrzeli w historię muzyki, no to Olivier Messiaen i jego Ptaki egzotyczne i różne inne utwory skomponowane z myślą właśnie o naszych pierzastych przyjaciołach, ale i to nam nie wyczerpuje tej listy. No ale Otorino Respighi na początku lat 20. XX wieku pozwolił sobie na pewien taki bardzo charakterystyczny dla siebie rodzaj pastiszu, bo ta suita Liucelli, czyli ptaki, wpuszczone różne gatunki do tej wielkiej woliery symfonicznej przez Respighiego, są właściwie oparte na tematach, które on zaczerpnął z przeszłości. A muzyką dawną bardzo się interesował, jak może Państwo pamiętają. Na przykład był też redaktorem wydania Orfeusza Claudia Monteverdiego, był badaczem muzyki właśnie średniowiecza i był wielkim erudytą, jeśli chodzi o muzykę przeszłości Otorino Respighi, więc mógł sobie pozwolić na to, żeby coś tam wziąć od Bernarda Pasquiniego w pierwszej i ostatniej części, od francuskiego lutnisty Jacques'a Galota, to będzie właśnie Gołębica, zresztą bardzo poważna, ogniwo drugie. Słynny temat z Jeana Philippa Rameau, czyli właśnie Kurę. I także taką piosenkę ludową, którą zapisał kiedyś taki holenderski flecista Jacques van Eyck, to jest właśnie kukułka tutaj. I z tego złożył bardzo barwną suitę, w której i głosy ptaków, ale także trzepot skrzydeł będzie można usłyszeć, jak się tylko Państwo dobrze wsłuchają. No a ponieważ instrumenty dęte mają bardzo wiele do powiedzenia wtedy, kiedy o ptakach kompozytorzy myślą, to tutaj też duży nacisk położony na partię, na przykład oboju w Gołębicy. A więc najpierw preludium, potem

Gołąb na podstawie muzyki Jacques'a Gallo, Kura na podstawie słynnej La Poule Jeana Philippa Rameau, Luzignolo, czyli Słowik, to jest właśnie ta pieśń zapisana ludowa przez Jacoba van Eycka i na koniec właśnie Nieodzowna kukułka na podstawie muzyki Bernarda Pasquiniego. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia dyryguje Michał Klauza.

tego naszego muzycznego bestiariusza, proszę Państwa, na koniec ciąg dalszy. Wybitny dyrygent, kompozytor, także człowiek pióra, Henryk Czyż, znakomity pedagog, pamiętajmy, że u niego uczył się maestra Antoni Wit, celował w różnych przestrzeniach muzycznych w swojej twórczości. Ona była trochę zdystansowana od tego, co najbardziej awangardowe i najbardziej może takie nowoczesne. I sam się tego Henryk Czyż nie wypierał, ale zawsze była w tym pewna szczypta ironii, humoru i absolutnego dystansu jakby i do siebie, i do materii muzycznej. No i przykład na koniec właśnie, ponieważ mieliśmy różne oblicza ptaków w muzyce Ottorina Respighiego, także w Symfonii Dziecięcej, dzisiaj w programie koncertu porannego w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia, to teraz coś a propos kotów. Suita na orkiestrę albo wariacje symfoniczne, a może Henryk czyżby się wcale nie obraził, jakbym powiedział, mini poemat symfoniczny Wlazł kotek na płotek Henryka Czyża. To jest ostatni punkt programu tego koncertu, który odnosi się właściwie do jutrzejszego święta, do Dnia Dziecka. Więcej nie powiem. Proszę się przygotować na pewną niespodziankę teraz, którą przygotował dla Państwa Michał Klauza. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod dyrekcją Michała Klauzy, suita Wlazł kotek na płotek Henryka Czyża na samo zakończenie porannego koncertu. Dziękuję bardzo i do usłyszenia i do zobaczenia niebawem.

Dzień dobry Państwu. Pozwólcie Państwu, się przywitam słowem. Proszę Państwa, ponieważ to, co za chwilę Państwo usłyszycie, to są wariacje na temat melodii Wlazł kotek na płotek. I Henryk Czyż opracował to na 5 różnych sposobów. Najpierw usłyszycie Państwo Largo Händla, potem Allegro sonatowe Mozarta, Uwerturę Webera, Marsz Wojskowy i na końcu Foxtrot. Ale żebyśmy mogli tą formę jak najlepiej zrozumieć, to ja bym, drodzy Państwo, prosił, abyśmy sobie przypomnieli oryginał. Tekst oryginału to jest Wlazł kotek na płotek i mruga. Ładna to piosenka, niedługa. Tyle wystarczy. Poproszę G. G, od tego dźwięku zaczniemy, dobrze? Uwaga, wszyscy.

Wybrzmiewają oklaski w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, skąd transmisję poranka koncertowego poprowadził Marcin Majchrowski. Bardzo dziękujemy. Przypomnę, koncertem dyrygował Michał Klauza. Program Drugi Polskiego Radia jest 5 minut po 13. Jeszcze przez 25 minut będę z Państwem. Róża Świadczyńska, witam ponownie wraz z Magdaleną Wojtulanis za sterami dwójki. O 13.30 Łukasz Modelski zaprosi na swoją audycję z cyklu Droga przez Mąkę. A ja chciałam nawiązać w tym czasie, który nam pozostał, do dzisiejszej audycji Cafe Muza, jeśli słuchali Państwo naszego gościa Adama Klocka. To być może pamiętają Państwo, że rozmawialiśmy o jednym z muzycznych i muzykologicznych odkryć, jakie stało się odnalezienie partytury symfonii C-dur Antoniego Milwida, polskiego kompozytora epoki klasycznej, prawdopodobnie członka kapelmistrza kapeli kościelnej przy klasztorze kanoników regularnych laterańskich w Czerwińsku nad Wisłą. Niestety niewiele wiemy o postaci tego kompozytora, nie zachowało się też wiele owoców jego dorobku. Dwie symfonie uważane były długo za zaginione. Jedną z nich zrekonstruował w swoim czasie Jan Kręc. Tymczasem Adamowi Klockowi i jego współpracownikom udało się w zbiorach bibliotecznych Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina trafić na odpis partytury symfonii zawierający komplet czterech części. No i dzięki temu muzyka polska wzbogaciła się o kolejne dzieło orkiestrowe z przełomu XVIII i XIX wieku, a dzięki nagraniu możemy je teraz poznać z nowej płyty Orkiestry Filharmonii Częstochowskiej, prowadzonej oczywiście przez swego dyrektora artystycznego Adama Klocka. Przed nami to nowo odnalezione dzieło, Symfonia C-dur Antoniego Milwida w czterech częściach: Allegro, Duma, Allegretto, Menuetto, Trio oraz Finale Presto.

odnalezioną po 200-leciach symfonię C-dur Antoniego Milwida. Grała Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej imienia Bronisława

Hubermana, prowadzona przez Adama Klocka. Przypomnę, to premiera fonograficzna utworu, który został odnaleziony w archiwach Biblioteki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, opracowany na głosy i premierowo nagrany przez częstochowskich filharmoników pod batutą naszego gościa, który opowiadał dzisiaj o swoim odkryciu w audycji Cafe Muza. Gorąco Państwa zachęcam. Wieczorem retransmisja tego nagrania, tej audycji w wersji wideo, także będzie można odsłuchać sobie całość na stronie. Na wydanej w tym roku płycie z muzyką polską znajdziemy także symfonię D-dur w duchu Mozarta Krzysztofa Meyera oraz dwa utwory Franciszka Lesla, więc kompozytora o pokolenie młodszego od Antoniego Milwida, którego dorobek jest nam bardzo dobrze znany w porównaniu z Milwidem. Ucznia oczywiście Józefa Haydna, którego adagio i rondo w stylu polonezowym na fortepian i orkiestrę gra na płycie Joanna Ławrynowicz-Just, a fletowe wariacje Anna Zmarzły. I to na ostatnie nagranie, ten utwór teraz przed nami.

Anna Zmarzły na flecie z Orkiestrą Filharmonii Częstochowskiej imienia Bronisława Hubermana, prowadzoną przez Adama Klocka. To były wariacje na flet i orkiestrę Franciszka Lesla. Program drugi dobiega końca, nasze spotkanie. Na zakończenie jeszcze zapowiedź płyty, która od jutra będzie dla Państwa nagrodą w poranku dwójki. Chopin, Saint-Chopin, utwory fortepianowe kompozytorów innych od Chopina, tak to nazwijmy, gra Adam Golka, a słuchamy Mazurka Emol Natalii Janoty.

0: Chopinowskiej Inspiracje w mazurku e-moll z opusu 6 Natalii Janoty ukazał Adam Golka. Więcej fragmentów tej płyty od jutra w Poranku Dwójki. Dziś to już wszystko. Róża Świadczyńska. Kłaniam się Państwu. Do usłyszenia. Jest 13.30.
1: Autopromocja.
2: Preludium, etiuda, nokturny mazurek, a może ballada. Polskie Radio Chopin i Program Drugi zapraszają na 6. alternatywę konkursową, czyli wirtualny konkurs pianistyczny dla dzieci i młodzieży. Aby wziąć udział w wydarzeniu, wystarczy nagrać jedną wybraną przez siebie z podanej listy kompozycję Chopina. Na zgłoszenia czekamy do 5 czerwca. Szczegóły i regulamin konkursu na chopinpolskieradio.pl i w mediach społecznościowych Polskiego Radia.
3: Nie chcę też być postrzegany jako jakiś pięknoduch, ale takie jest przynajmniej moje doświadczenie czytelnicze, że lektura Miłosza, lektura Gerarda Manleya Hopkinsa, Zagajewskiego, Józefa Witlina porusza we mnie coś, co daje mi takie momentalne poczucie jakiegoś sensu, zadomowienia w świecie.
4: Spotkanie z Łukaszem Tischnerem w audycji Wierność i Przemiana we wtorek o 19.10. Dorota Gacek, zapraszam.
1: Autopromocja.
5: Dwójka. Jesteś na miejscu. Piotr Frączewski.

0: Droga przez mąkę.
1: Dzień dobry, Łukasz Modelski. Nadszedł dzień, na który czekali gurmandziści, wiadomo, i czekali, może nie przez pokolenia, ale przez lata na pewno. Otóż, jak państwo wiedzą, w Krakowie rozdano właśnie kolejny raz gwiazdki Michelin, ale zupełnie nie kolejny raz rozdano je w związku z pojawieniem się przewodnika Michelin dotyczącego wyłącznie Polski. I to jest wstrząsająca zupełnie sytuacja. O tym, dlaczego ona jest wstrząsająca, zaraz będziemy rozmawiać. Pomyślałem, że ona jest nawet znacznie bardziej ciekawa niż to, kto dostał jedną, kto dostał dwie, a kto dostał Bib Gourmand, dlatego że obserwujemy oto pewną systemową zmianę. I w sprawie systemowej zmiany drogą przez mąkę brnie dzisiaj ze mną Tomasz Kępka, project manager projektu Michelin z Polskiej Organizacji Turystycznej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Nie sądziłem, że to tak szybko pójdzie. Wydawało mi się, że osobny przewodnik dla Polski to jest jakiś etap dosyć odległy, taki, który dojdzie do nas za parę lat, kiedy aktywnie, z dekadę temu myśleliśmy o przewodniku Michelin i o tym, jak Polska w nim miałaby być przedstawiana i jak miałaby być oceniana, to myśleliśmy dosyć nawet powszechnie o stworzeniu takiego przewodnika środkowoeuropejskiego. Czechy, Słowacja, Węgry, oczywiście o Węgrzech pewnie zaraz porozmawiamy.

0: i Polska w tym wszystkim, a tutaj po raz pierwszy mamy przewodnik Michelin, już nie Main Cities of Europe, ale cała Polska. I to jest projekt państwowy, Tomku?
1: To jest projekt państwowy. Cieszy mnie twoje zaskoczenie, bo to znaczy, że nasze negocjacje sprostają oczekiwaniom szeroko rozumianej branży i fanów gastronomii. Jak zaczynaliśmy rozmowy z Michelinem, nam też prognozowano, że to będzie rozwój jednak wieloletni. Potencjał, który kryje się w Polsce, w polskich miastach początkowo, jednak był na tyle duży, że udało nam się namówić naszych partnerów z Francji do tego, abyśmy jeszcze szybciej objęli

0: cały kraj. To były trudne rozmowy też ze względu na wielkość Polski, bo jeżeli spojrzymy sobie tak globalnie na to, to rzeczywiście grupa kilkunastu inspektorów, która może podróżować po Polsce w odkrywaniu restauracji, też potrzebuje trochę czasu, aby dotrzeć nawet najdalsze te zakątki, co ta selekcja nam pokazała, że to już nie tylko wielkie miasta, ale także mniejsze miejscowości, czy nawet wsie.
1: No, różne zaszłości historyczne nam towarzyszą. Powiedzmy na przykład, że szczęśliwa Austria, Felix Austria, która była posiadaczką własnej edycji przewodnika Michelin, już nią nie jest od wielu lat chyba już w tej chwili. W związku z tym nastąpiła paradoksalna sytuacja, w której bardzo wielu gwiazdkowych, a nawet dwugwiazdkowych szefów, którzy swoje restauracje mają poza głównymi miastami, nie jest w przewodniku wzmiankowana, dlatego że Austria została objęta Main Cities of Europe. I na tle takich historii właśnie muszę powiedzieć, że robi wrażenie ten polski projekt. Projekt państwowy, czyli co? Państwo zapłaciło.
0: Tak, państwo zapłaciło, my zapłaciliśmy jako podatnicy. Jest to projekt, który jest łatwo mierzalny, dlatego że pieniądze, które Polska Organizacja Turystyczna w ten projekt inwestuje, wracają w postaci zwiększonego ruchu turystycznego oraz zwiększonego obrotu restauracji. Więc wracają też nam w podatkach pośrednich. Widzimy to na przykładzie miast nowych, które weszły do przewodnika, na przykład Poznań, jest to pierwsze miasto, które dołączyło po Main Cities of Europe. Widzimy rok po roku wzrosty zarówno długości pobytu, jak i ilości turystów. Budując ten wizerunek Polski jako destynacji turystycznej, szukaliśmy po COVID-zie takiego prawdziwego magnesu, który przyciągnie turystę, który rzeczywiście będzie zainteresowany też poznawaniem naszej kultury, bo przecież jak nie poznawać kultury państwa, jak poprzez jego kuchnię.
1: To jest pewnie parę sposobów.
0: Jest jeszcze parę sposobów, ale mówmy się, ten pewnie jest jednym z przyjemniejszych. Zresztą nie ma podróży bez jedzenia. Byłaby to, znaczy można ją odbyć, ale trudna, byłaby to niezwykle
1: byłaby to
0: smutna
1: trudna
0: podróż. I trudna.
1: Tak,
0: myślę, że nie warto.
1: Miejmy nadzieję, że niedługa.
0: No i tak, żebyśmy nie cierpieli za bardzo wtedy. Tak też powstał właśnie pomysł inwestycji w brand, który jest rozpoznawany na całym świecie, że jeżeli my jako Polska Organizacja Turystyczna powiemy światu, że mamy super smaczne jedzenie z użyciem najlepszej jakości składników, to potrzebujemy jednak czegoś, co ten przekaz nam udokumentuje, uwiarygodni. Uwiarygodni to jest na pewno lepsze słowo. Dlatego też prowadzimy różnego rodzaju akcje wspierające promocję właśnie Polski jako destynacji turystycznej w oparciu o kulinaria, tak abyśmy ściągnęli foodies, osoby, które rzeczywiście są zainteresowane też poznawaniem naszego kraju, a nie tylko taką masową turystyką.
1: No tak, ale to jest jakaś część działalności Polskiej Organizacji Turystycznej, która, przypomnijmy, jest zarządzana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Mam wrażenie, że projekt obecności przewodnika Michelin w Polsce ewoluował i że on chyba na różnych zasadach był tutaj realizowany, tak sądzę, dlatego że pamiętamy, że wcześniej lwią część inwestycji ponosiły samorządy, które zapraszały inspektorów do miast, bo to były samorządy dużych miast. Czy tutaj coś się zmieniło?
0: Po COVID-zie Michelin zmienił tak naprawdę sposób funkcjonowania, jeśli chodzi o współpracę na zasadach selekcji państw, selekcji danych regionów i współpracuje z właściwymi terytorialnie organizacjami turystycznymi. Ten mechanizm działa tak samo nie tylko w Europie, ale na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest prowadzona duża ekspansja. Teraz jest stan po stanie. Wchodzi do przewodnika i podpisywane są umowy na przykład z odpowiednikami. W przypadku Kalifornii jest to Visit California, w przypadku innych stanów jest to odpowiednia organizacja turystyczna odpowiadająca za dany region, państwo. Jest to silnie skorelowane, co pokazują też statystyki Michelina, ze zwiększoną ilością turystów, którzy rzeczywiście podróżują tylko za tym jedzeniem i to jest trend, który rośnie na całym świecie, który obserwujemy zarówno u naszych sąsiadów, jak i w innych państwach. Stąd też ta zmiana w przewodniku. Jako przewodnik Michelin nie współpracuje już z konkretnymi miastami, a myśli bardziej globalnie, tak aby wspierać turystykę w sposób instytucjonalny na całym świecie. Tak jakby też te wzorce się przenikały. Też podczas różnych konferencji rozmawiamy z naszymi przyjaciółmi z Chorwacji, z innych państw na temat współpracy z przewodnikiem. Planujemy różnego rodzaju akcje, które mają na celu też pokazanie właśnie naszej kuchni poprzez różnego rodzaju festiwale i współprace międzynarodowe, tak aby szeroko i trochę inaczej mówić o tej kuchni.
1: Cieszy mnie bardzo to, że państwo jako państwo się pochyliło nad tym, zobaczyło, że jest to wykorzystywany na świecie sposób.

0: sposób opowiadania o kraju. Ty powiedziałeś, że to państwo zapłaciło, czyli podatnicy zapłacili, czyli ile zapłacili?
1: Dokładna wartość umowy jest objęta oczywiście tajemnicą handlową, ale na pewno jest to suma przekraczająca milion złotych.
0: No co to jest milion złotych, naprawdę? Oczywiście, że jest to suma
1: przekraczająca milion złotych. Już w większości.
0: No oczywiście, wydaje mi się, że gdybyśmy spojrzeli na obroty restauracji wzmiankowanych w tym przewodniku, to taki milion złotych to nie jest coś, co jest, powiedzmy, rzadkością w tych obrotach, więc z całą pewnością oczywiście ta inwestycja przekracza milion złotych, tak, ale rodzi się pytanie o to ilukrotnie, ale postawmy tutaj kropkę. Mówiłeś o współpracy regionalnej, wspomniałeś o Chorwacji, ale przez kilka lat czytelnicy przewodników Michelin oraz ci, którzy czekali na przewodnik Michelin dotyczący Polski lub też Europy Środkowej, spoglądali głównie na Węgry, dlatego że aktywność węgierska w tej materii była niewiarygodna zupełnie. No może przypomnijmy, że jeszcze rok temu była gala wielka w Budapeszcie, dlatego że niewielkie Węgry sobie pozwoliły na węgierską edycję przewodnika Michelin i przypomnijmy też, że przed tą galą już było 8 gwiazdek, a po gali było 8 plus 2 razy po 2, czyli w sumie 12. Na pewno to badaliście, jak bardzo to Węgrom pomogło.
1: Chociażby wystarczy spojrzeć na siatkę połączeń do Budapesztu ze światem. Budapeszt ma połączenia bezpośrednie ze Stanami Zjednoczonymi, my o nie cały czas jeszcze walczymy. Potencjał turystyczny Węgier, jeśli chodzi o możliwości uprawiania turystyki górskiej, nie mają dostępu do morza, jeden Balaton mamy, trochę więcej tych jezior, jest nieporównywalny. Alokacja pieniędzy w gastronomii węgierska wybiła rynek węgierski turystyczny na podium tak naprawdę europejski w naszej oczywiście kategorii. Nie możemy się porównywać jeszcze z rynkiem hiszpańskim, o wiele większym. To pokazuje, że postawienie na jeden konkretny produkt spójny, ale też mądry, bo nie możemy mówić o kuchni, mówiąc jedynie, że mamy dobrą kuchnię. Trzeba opowiadać o produktach też, pokazywać ludzi, którzy to produkują, ludzi w restauracjach, którzy te produkty wykorzystują, zachęcać historię, pokazać coś, co jest unikalne, bo jeżeli powiemy tylko, że u nas jest dobra kuchnia, tak jakby Węgrzy powiedzieli tylko, że u nas jest dobra kuchnia, to nie jest konkret. Wszyscy wiemy, zresztą to też pokazuje, jaka jest siła, że Węgry stoją papryką. Tak jak u nas idziemy na bazar, kupujemy ziemniaki, mamy podpisane ziemniaki odmianami. Tak na Węgrzech podpisane są papryki odmianami. Każdy Węgier wie, jaką paprykę do jakiego dania dać. I szukając takich produktów, które są unikalne dla danego kraju, potrafimy zbudować jako organizacje turystyczne spójną historię, po której można podążać. U nas tą historią jest produkt, i nasza historia, historia naszego kraju, która przez ten produkt może być pokazana.
0: Ale czy Węgry były dla was w ogóle jakąś inspiracją? Dlatego, że w Europie Środkowej oni byli pierwsi. Pominę Bocuse d'Or, którym też się zajmują. Pominę 50 Best. Widać było, że oni próbują ruszyć każdy kanał, próbują ruszyć każdy obszar związany z jedzeniem.
1: Słowenia też była taką też naszą inspiracją. Bardzo spójny, piękny produkt I Feel Slovenia, który jest oparty od producenta żywności, tutaj za producenta żywności rozumiem zarówno rolnika, który ma swoje organiczne pole, jak i rzemieślnika, który produkuje wina, rzemieślnika, który produkuje sery. Mówię rzemieślnika w jak najlepszym tego słowa znaczeniu, do osób, które potem do programu, który łączy tych producentów z restauratorami. I dochodzi do niesamowitej synergii, w której są dedykowani danym restauracjom producenci, którzy tylko dla nich robią na przykład daną odmianę rośliny, które odtwarzają na przykład rośliny, głównie bulwy, które były już zapomniane. Więc mamy tak naprawdę teoretycznie jeden parasol, którym możemy powiedzieć, że to jest gastronomia, który rozprzestrzenia się na niesamowicie dużo interesariuszy w całym kraju, bo tak naprawdę zyskują zarówno restauratorzy, jak i hotelarze, jak i lokalni producenci. I przykład Słowenii, przykład Węgier pokazał nam na statystykę, że to rzeczywiście działa, bo Słowenia, kraj, który 15 lat temu nikt nie rozważałby jako destynację turystyczną w jakikolwiek znaczeniu, mimo że ma dokładnie wszystko. Góry, jeziora, morze i przepyszną kuchnię, co pokazali. Świetne wina, tak jak i my.
0: Wróćmy jeszcze trochę do pieniędzy może. Polskie państwo, jak to ująłeś, my, czyli podatnicy, jesteśmy płatnikiem i czy my w związku z

0: tym stawiamy jakieś wymagania przewodnikowi Michelin? No bo oczywiście on tutaj przyśle inspektorów, no ale oni muszą wiedzieć, dokąd jechać. Ktoś im musi zrobić jakąś wstępną listę, jakąś selekcję, domyślam się, miejsc, które warto odwiedzić. Czy my, kupując obecność przewodnika w Polsce, możemy wskazać jakiś obszar, zwróćcie uwagę na wino, albo sprawdźcie Kotlinę Zielonogórską. W jaki sposób praktycznie jest rozgrywany ten początek, ten moment, w którym przewodnik decyduje, co będzie opisywał?
1: Dotknąć bardzo, bardzo fajnego tematu, za który też Ci dziękuję, bo jest pełno mitów opartych właśnie o domysły, dlatego że ciężko jest znaleźć taką firmę, która otacza taką tajemnicą selekcję oraz dobór restauracji, które ma. Pierwszym mitem, który chciałbym od razu obalić, w umowie nie ma w żadnym kraju i nie może być informacji na przykład o tym, że kupujemy pakiet, załóżmy, 7 gwiazdkowych restauracji, albo określamy ilość gwiazdkowych restauracji bibowych, ilość w ogóle restauracji, czy ilość inspektorów, którzy odwiedzają nasz kraj. To jest absolutnie niezależne od Michelina, nie podlega żadnym negocjacjom ani żadnym pakietom. Co jest jasne, ale jeszcze raz myślę, że warto to podkreślić. Odnośnie doboru regionów, w pierwotnym etapie naszych umów podpisywaliśmy umowy na województwa ze stolicami, więc to było to określenie terytorialne, o którym mówisz. Aktualnie my mamy podpisaną umowę na narodową selekcję, więc wszystkie regiony. Michelin działa autonomicznie całkowicie. Nie wskazujemy konkretnych, oczywiście w rozmowach mówimy, że na przykład ostatnio niesamowicie rozwinął się przemysł winiarski. Opowiadamy o różnych produktach, jednakże nie polega to na tym, że możemy wskazać region, na którym Michelin ma się skupić. Działa całkowicie autonomicznie, niezależnie, jednakże taką bazę dostarczamy im jak najbardziej, żeby inspektorzy mieli jak najszerszy obraz. No bo umówmy się, że mamy na tyle duży kraj, na tyle zależny też historycznie, że nawet my sami nie wiemy o niektórych produktach, o niektórych, a nawet jeżeli wiemy, to nie wiemy dokładnie, skąd ten produkt się wziął w danym miejscu. Czyli bazę dostarczamy, jednakże jest to po prostu takie tło historyczne oraz tłumaczenie tak naprawdę, na co można zwrócić uwagę, jednakże jest to autonomiczne, niezależne całkowicie.
0: Tegoroczna edycja pokazuje, że inspektorzy dotarli do takich
1: najdalszych
0: miejsc.
1: Zakonów.
0: Tak, no nie wiem, czy najdalszych, ale takich miejsc leżących, powiedzmy, w bok od ubitego szlaku, więc...
1: Tak, schroniska jeszcze nie, więc najwyżej nie.
0: Poczekamy właśnie na gwiazdki dla tajemniczych baz turystycznych w Bieszczadach. Co być może we współczesnym przewodnika Michelin też nie byłoby niemożliwe. Ale to jest dosyć niezwykłe jednak, że kraj jest duży. To, że jeździmy do dużych miast, żeby zjeść w dwugwiazdkowej restauracji, jest właściwie oczywiste, ale to, że potrafimy w dość krótkim czasie i ostatecznie dość niewielkim zasobem ludzkim, by tak rzec, dlatego że grupa inspektorów Michelina w Polsce nie jest jakoś ogromnie liczna, dotrzeć w różne miejsca, takie nie narzucające się w pierwszej chwili, jest, wydaje mi się, że jest zasługą twojej organizacji, mówiąc zupełnie wprost.
1: Dziękujemy. No, rzeczywiście staramy się, aby od samego początku współpracy z przewodnikiem, staramy się, aby ta selekcja była jak najszersza, ale też jak najbardziej jakościowa, żebyśmy mieli przewodnik, który byłby rzeczywiście dla wszystkich, bo cały czas panuje mit, że restauracje przewodniku są drogie. Owszem, też takie są, bo to są restauracje fine diningowe, ale jeżeli spojrzymy na rekomendacje, czy na kategorię Bib Gourmand, czyli stosunek jakości do ceny, możemy tam znaleźć naprawdę dania, które nie odbiegają absolutnie ceną od zwykłych restauracji dla przeciętnego turysty, a czasem nawet są niższe. Naprawdę i to warto poszukać, rzeczywiście zeksplorować ten przewodnik i znajdzie się tam naprawdę takie perełki, na które praktycznie stać każdą osobę, która może sobie pozwolić na wyjazd po Polsce, to na pewno. My o restauracjach, które wchodzą do przewodnika, dowiadujemy się w momencie ich ogłoszenia. Nie wiemy tego wcześniej, co jest też pewnego rodzaju magią przewodnika, że rzeczywiście ta tajemnica nawet przed klientem trzymana jest do ostatniej chwili. Oczywiście przewodnik też jest dostępny w formie książeczkowej i jego ogólny projekt na tak zwanych mock-upach, oczywiście widzimy, wiemy jak on wygląda, ale w formie online, czyli już opisów restauracji, rzeczywiście dowiadujemy się o liście restauracji oraz ich konkretnych regionach. Dopiero dowiedzieliśmy się 27 maja w Krakowie. Także

0: To też dla nas jest często niespodzianka i to jest rzeczywiście taka magia tego projektu, że prowadząc go też, obserwuję sobie, mam swoje typy oczywiście i też sprawdzam, czy rzeczywiście czegoś się przez te 4 lata nauczyłem.
1: To jeszcze może na koniec powiedzmy o tym, że obecność Michelina w Polsce to nie jest sam przewodnik, że otarłeś się kilkakroć o to wszystko, co polskie państwo, tak trzeba powiedzieć, robi, żeby zachęcić, pokazać, ściągnąć, zainspirować, coś tam wskazać, może jakieś ścieżki refleksji. To ciekawe, to powiedz dwa słowa.
0: Kampanie, które prowadzimy zarówno na rynkach europejskich, jak i zagranicznych. W zeszłym roku podczas Wielkiej Światowej Wystawy Expo w polskim pawilonie prowadziliśmy degustację dla nie tylko Japończyków, bo Expo odwiedza cały świat. Byliśmy jednym z dwóch krajów, który korzystał z brandu Michelina, jednakże my jako jedyni prowadziliśmy otwarte degustacje, bo też chcemy pokazać, że Polska to kraj otwarty dla wszystkich. Nie chcielibyśmy, aby tworzyć właśnie takich elitarnych eventów zamkniętych dla wybranej grupy odbiorców, tylko prowadziliśmy otwarte degustacje przed polskim pawilonem, tak aby tak naprawdę każdy mógł spróbować tej polskiej kuchni i zasmakować tego żurku nawet tysiące kilometrów poza granicami Polski. I co ciekawe, mamy przykład tego, że osoba, która była na tej degustacji, potem wróciła do Polski, bo w Japonii język angielski nie jest popularny, więc miała napisaną mapkę z hotelu, jak dotrzeć do tej restauracji, którą na tych targach próbowała. Więc to jest też niesamowite. Oczywiście fizycznie nie jesteśmy w stanie zmierzyć, że poprzez tą kampanię dana osoba do nas dotarła, jednakże statystyka, która jest rosnąca zarówno z rynków azjatyckich, jak i w poprzednich latach z rynku Bliskiego Wschodu. Przez obecną sytuację niestety już nie, ale liczba połączeń lotniczych do Krakowa, liczba rosnącej bazy noclegowej nakierowanej na turystę z Bliskiego Wschodu w Małopolsce pokazywała, że tak naprawdę działania te przynoszą efekty, bo rzeczywiście rośniemy, zresztą nagłówki zachodnich gazet też plasują nas bardzo wysoko, jeśli chodzi o destynację turystyczną. Od lat tak naprawdę, od kilku lat jesteśmy liderem rozwoju.
1: To prawda, tak. W Polsce jest też bezpiecznie, więc ludzie się dziwują. O, jakie bezpieczne miejsce. Nikt nikogo nie morduje. Co jest też, wydaje mi się, ważne przy
0: wyborze destynacji na pewno.
1: Wyjeździe. Natomiast skoro wspomniałeś o Expo, no to po pierwsze karmienie Japończyków żurkiem, wiadomo, było strzałem w dziesiątkę, dlatego że to jest smak, który w Japonii jest, no, wzbudza gęsią skórkę pożądania.
0: Tak, a jednocześnie mamy tę fermentację, więc możemy fajnie sobie zbudować pomoc pomiędzy regionami, pomiędzy państwami. Też szukamy właśnie takich połączeń, tak aby na każdym rynku zagrać takim daniem, które rzeczywiście zaskoczy, ale też będzie dopasowane pod kubki smakowe danego rynku. Jesteśmy też odważni, bo do Hiszpanii i do Francji wozimy polskie wino. Na targach można je spróbować, więc to rzeczywiście jest...
1: No, muszę powiedzieć, znów muszę pochwalić działanie polskiego państwa tutaj, wiesz, dlatego, że to, co kulinarnie było w Osace, było jakością absolutnie przełomową wobec obecności wieloletniej ostatecznie Polski na różnego rodzaju targach, zwłaszcza Expo, te słynne kotlety wieprzowe w krajach arabskich, te słynne bigosy w 40 stopniach, to wszystko było rzeczywiście w przeszłości. To były naprawdę szeroko komentowane aspekty zaznaczania obecności polskiego państwa kulinarnej za granicą. W tym roku ludzie byli zachwyceni i muszę powiedzieć, że miło było to zobaczyć. Ponieważ musimy kończyć z niechęcią, to powiedz jeszcze, czy poza taką marką jak Michelin, międzynarodową, rozpoznawalną, kosztowną, przynoszącą też profit, planujecie wiązać się z jakimiś, czy zapraszać może, złagodźmy to, jakieś międzynarodowe, światowo rozpoznawalne, by tak rzec, brandy?
0: Na pewno współpracujemy z brandami mediowymi, światowymi, rzeczywiście, bo zarówno z telewizjami takimi jak BBC czy CNN, jak najbardziej pracujemy z tytułami prasowymi, także zapraszamy, organizujemy podróże studyjne.

0: dziennikarskie, więc będziemy się wiązać z brandami zarówno mediowymi, jak i globalnymi markami, takimi jak linie lotnicze, po to, aby jak najbardziej pokazać Polskę odbiorcy, który już jest zainteresowany podróżami. Tutaj mamy to szczęście, że mamy najwyższy współczynnik poleceń w Unii Europejskiej, czyli jeżeli już ktoś jest w Polsce, to mamy praktycznie pewność, że do nas wróci, a jeżeli nie wróci z różnych względów, to na pewno ją poleci, bo to jest najwyższy wskaźnik polecenia, dlatego też nasze hasło Poland More Than You Expected rzeczywiście odnajduje też odbicie w statystyce rekomendacji, także zapraszamy na pewno.
1: Tutaj stawiamy kropkę. Drogą przez mąkę brnął z nami dzisiaj Tomasz Kępka z Polskiej Organizacji Turystycznej. Człowiek, który ze strony państwa polskiego rozmawia z przewodnikiem Michelin. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję pięknie.
2: Tafel Muzyk.
1: Proszę państwa, no nie jest bardzo łatwo o dobranie muzyki do kwestii pojawienia się przewodnika Michelin w Polsce. Ale postarałem się i drogą okrężną chciałem państwu zaproponować piosenkę z roku 1980. Piosenka nosi tytuł Różowa piosenka i wykonuje ją Osiadła w auvernijskiej części Prowansji, w miejscowości Buis-les-Baronnies. I trudniąca się, uwaga, uwaga, produkcją, certyfikowaną produkcją żywności ekologicznej, niegdysiejsza gwiazda francuskiej estrady, o krok jedynie przegrywająca w roku 1980 z kimś, kto reprezentował Francję w konkursie Eurowizji, aktorka, trochę reżyserka, osoba, która w 70-tych latach była na szczycie popularności we Francji. Telewizja ją kochała, ona była bardzo dobrze znana, a nazywała się, czy nazywa się B. Michelin. B. Michelin, rolniczka, ekspiosenkarka, jest bowiem prawnuczką założyciela przewodnika i tak jak nasz dzisiejszy gość wciąż mówił o produkcie, ona do produktu jest niezwykle przywiązana. W 80 roku, jeszcze o tym nie wie, jest przywiązana do różowej piosenki, z którą państwa zostawiam. Do usłyszenia za 2 tygodnie, Łukasz Modelski.

0: Dwójka, jesteś na miejscu. Jerzy Radziwiłłowicz.
1: Słuchają Państwo Dwójki, minęła 14.
2: Giganci. Gioacchino Rossini. Stendhal. La vie de Rossini. Rzymianie uznali początek opery za nudny i znacznie słabszy od dzieła Paisiella. Na próżno szukali tego naiwnego, niezrównanego wdzięku i stylu będącego cudem prostoty. Aria Rosine Sono do Chile wydała się im niezgodna z charakterem postaci. Mówiono, że młody maestro uczynił z niewinnej dziewczyny prawdziwą sekutnicę. Opera odzyskała jednak powodzenie przy duecie Rosine i Figara, który odznacza się godną podziwu lekkością i stanowi triumf stylu Rossiniego. Aria La Calunnia została uznana za wspaniałą i oryginalną. Rzymianie w 1816 roku nie rozumieli jeszcze Mozarta. Po wielkiej arii Bazylia publiczność tym bardziej zatęskniła za naiwnym wdziękiem i prostotą Paisiella. Wreszcie znudzeni pospolitością scen rozpoczynających drugi akt i urażeni całkowitym brakiem ekspresji, widzowie kazali opuścić kurtynę. Tym gestem rzymska publiczność, tak dumna ze swojej biegłości w muzyce, okazała wyniosłość, która, jak często bywa, okazała się również głupotą. Następnego dnia operę wyniesiono pod niebiosa. Dostrzeżono wreszcie, że choć Rossini nie posiadał zalet Paisiella, unikał zarazem rozwlekłości jego stylu, tej okrutnej wady, która często psuje dzieła tak skądinąd podobne do utworów Paisiella i Guido. Od 20 czy 30 lat, które upłynęły od czasu, gdy dawny mistrz Paisiello pisał swoje opery, rzymska publiczność zaczęła bowiem coraz mniej rozmawiać podczas przedstawień, dlatego nużą ją dziś niekończące się recytatywy, które oddzielały poszczególne fragmenty muzyczne w operach powstających około 1780 roku. To zupełnie tak, jakby nasza publiczność za 30 lat uznała długie antrakty naszych współczesnych tragedii za nieznośne, ponieważ znaleziono by sposób, by zabawiać widzów w przerwach, choćby za pomocą organów, odpowiadających sobie nawzajem w muzycznym współzawodnictwie, eksperymentów fizycznych albo loterii. Niezależnie od stopnia doskonałości, jaki osiągnęły wszystkie sztuki, trzeba się pogodzić z tym, że potomność będzie miała czelność wymyślić coś zupełnie nowego.
1: Dzień dobry, witamy Państwa w czwartym odcinku cyklu Giganci, którego bohaterem jest od początku maja Gioacchino Rossini. Ze mną w studiu Adam Banaszak.
3: Dzień dobry.
1: A przed mikrofonem Agata Kwiecińska. Zaczynamy od fragmentu, można chyba powiedzieć, kultowej książki Stendhala, wielkiego miłośnika twórczości Rossiniego, ale też trochę krytyka. Ta książka, Życie Rossiniego, ukazała się w roku 1824. Bawi mnie to ostatnie zdanie. Potomność będzie miała czelność wymyślić coś zupełnie nowego, bez wątpienia, ale na razie to Rossini dyktuje warunki.
3: No ale ta krytyka, którą Stendhal raz na jakiś czas i bardzo dyskretnie obdarza Rossiniego, no to jest krytyka kogoś, kto jest fanatycznie zakochany w swoim idolu, w swoim ideale. Wydaje mi się, że można marzyć o tym, żeby

0: choć przez jakiś czas i choć ktoś patrzył na nas tak jak Stendhal patrzył na Rossiniego z tak niesłabnącym uwielbieniem talentu. Jesteśmy w naszej opowieści w tym punkcie, w którym Cyrulik Sewiński najpierw wydawało się, że poniósł sromotną porażkę, a później zatriumfował i ten triumf trwa aż do dziś. Rossini wraca w tym punkcie z Rzymu do Neapolu, by dopełniać zobowiązań wynikających z tego jakby etatowego, stałego, podstawowego kontraktu, który zawarł z Domenico Barbają. Zajęty jest nie tylko twórczością, ale również coraz bardziej rozkwitającym związkiem z Izabelą Colbran. Komponuje wtedy operę pod tytułem La Gazzetta. Rzecz oparta jest na dramacie, na sztuce Goldoniego Małżeństwo z konkursu. Ojciec przekonany o wyjątkowości swojej córki organizuje konkurs na najlepszego męża. W tej tytułowej gazecie daje po prostu ogłoszenie na ten temat. W tym czasie jego córka potajemnie bierze ślub z mężczyzną, którego prawdziwie kocha. To jest fabuła, która nieco przypomina opery z początków twórczości Rossiniego. Rzecz okazuje się, co można było przewidzieć raczej klapą, choć uwertura do tej opery już wkrótce stanie się uwerturą do opery Kopciuszek.
1: Premiera gazety ma miejsce w Neapolu 26 września 1816 roku, czyli nieco ponad pół roku po Cyruliku Sewilskim i to w tym czasie życia Rossiniego jest bardzo długa przerwa, bo taki rytm, który widzimy w tych latach 1815, 16, 17, to jest rytm, który przynosi nam trzy opery rocznie. I niewiele później, bo już w grudniu, także w Neapolu, ma miejsce kolejna premiera. Mówiłeś o tej takiej miałkiej fabułce gazety, no to tutaj mamy poważny szekspirowski temat.
0: Tylko, że bardzo miałkie libretto. Otello. Wydawać by się mogło, że gigant teatru spotyka się z gigantem opery. Tyle, że problemem okazuje się librecista. Berio di Salsa, który tworzy jednak dzieło oparte na motywach ze sztuki Szekspira. Trudno nazwać to wierną adaptacją czy takim operowym przekładem, tak jak będziemy mieli to w przypadku innej wybitnej opery zatytułowanej Otello, czyli myślę teraz o dziele Giuseppe Verdiego, do którego libretto stworzyła Rigoboito. No i to jest libretto godne szekspirowskiego pierwowzoru. Ponieważ pierwsze dwa akty ledwie nawiązują fabularnie do sztuki Szekspira, dopiero ten akt trzeci zyskuje teatralną moc wziętą od Szekspira. No i tak mamy te pierwsze dwa akty, które są pewnego rodzaju kłopotem i trzeci akt, który jest jakąś teatralną pełnią i doskonałością. Mamy tu jednak sytuację wyjątkową. Mamy Gioachino Rossiniego piszącego operę poważną. Mamy Rossiniego piszącego operę trzyaktową, a nie dwuaktową. No i mamy dowód na to, że Rossini jest autorem nie tylko apoteozy wesołości. Czy zły tekst to zawsze zła muzyka? Z tym bywa rozmaicie. W tym wypadku jednak tekst nie pomógł inwencji Rossiniego. Zapytany wiele lat później, które z jego oper przetrwają, zwykł mawiać: Cyrulik Sewilski w całości, drugi akt Wilhelma Tella i trzeci akt Otella. Taka aria, jak aria Desdemony z trzeciego aktu, każe nam zrewidować poglądy dotyczące tego, kim jest Rossini jako artysta. Jakiego teatru szuka, jakiej emocjonalności, co zapowiada. To jest Rossini, którego nie znamy bez pustego popisu z ważną partią orkiestry. Może to i zapowiedź Giuseppe Verdiego?

0: Frederika von Stade jako Desdemona i Filharmonia Orchestra pod dyrekcją Jesusa Lopeza Cobosa. Rossini, powiedziałeś, jakiego nie znamy, Rossini bardzo poważny, już sam początek tej arii jest niezwykle tajemniczy i zwraca uwagę to zastosowanie harfy i skupienie na barwie, nietraktowanie akompaniamentu jako akompaniamentu właśnie, jako czegoś, co ma stanowić podstawę dla śpiewaka do snucia opowieści o swoich nieskończonych właściwie możliwościach technicznych, ma to być budowanie nastroju. Coś, co pewnie mógłby Rossini rozwinąć, gdyby za kilka lat nie zdecydował zakończyć pisania.
1: Szokujące dla nas, jako słuchaczy tej odsłony twórczości Rossiniego, jest bardzo wiele spraw. No, wydaje się, że to jest muzyka, która staje w kontrze wobec takiego artystycznego credo, które Rossini wyznawał do tej pory nieustannie. Problemem dla publiczności było również to, że była to opera bez happy endu. Niektóre włoskie teatry nie chciały na to pozwolić i w finale Otello dawał się jednak przekonać, że jego podejrzenia były przesadzone, a całość kończyła się pojednaniem. Dodawano tam wtedy fragmenty z

0: późniejszej innej opery Rossiniego pod tytułem Armida. Prawykonanie 4 grudnia 1816 roku stało się momentem wielkiego triumfu kompozytora. Stało się również paradą tenorów, ponieważ Rossini obsadził bardzo kategorycznie wszystkich protagonistów dzieła właśnie jako tenorów, ale istotna jest również partia Desdemony, którą wykonywały najwybitniejsze śpiewaczki epoki. Od ukochanej przez Rossiniego Isabelli Colbran, przez Judithę Pastę i plejadę kolejnych wielkich wykonawczyń.
1: No i potem z Neapolu po raz kolejny Rossini rusza do Rzymu, podpisuje nowy kontrakt z Teatro Valle i impresariem tej właśnie sceny. No i jest to kontrakt dość ciekawy, bo ma powstać opera, a tymczasem nie ma tekstu, nie ma libretta.
0: Nie ma nawet pomysłu na temat. To jest coś tak szalonego z dzisiejszej perspektywy. Podpisać kontrakt, w którym jest data premiery ujęta w sposób jednoznaczny, natomiast nie wiemy nawet, o czym piszemy. Zaczynają się rozmowy z librecistą, zaczynają się rozmowy z impresario, z szefem Teatro Valle. W końcu 24 grudnia Jacopo Ferretti rzuca od niechcenia, a może kopciuszek. Wydawało się, że Rossini się nie zgodzi na to. Unikał przecież cały czas tematyki baśniowej, szukał innych wątków. Być może dla ułatwienia całej sprawy, no bo to jest jednak historia dobrze znana, łatwo można przystąpić do jej opracowania, a być może wiedziony jakąś intuicją powiedział tak. Z energią i radością zaczyna zajmować się więc tym tematem. Tekst powstaje w 22 dni, muzyka w kolejne 24 dni.
1: Czy tak było na pewno? Dokładnie tego nie wiemy, bo to też tutaj mały taki przypis ode mnie. Te źródła, na których się opieramy, budują legendę Rossiniego, no i całego powstawania Kopciuszka, bo są jeszcze takie koncepcje, że tekst powstał w jeszcze krótszym czasie.
0: Mam wrażenie, że to i tak było tak ekspresowe tempo pracy, że teraz to już jest wszystko jedno, że to były 22 dni czy 3 dni, albo nawet powiedzmy, że napisali to w jedną noc. Tak czy inaczej, dzieło powstawało ekspresowo. I muszę przyznać, że miałem ogromny problem, dyskutując z tobą, jakie fragmenty muzyczne możemy zaproponować, gdy opowiadamy właśnie o Kopciuszku. Co numer, to czyste złoto.

0: jak się zaczyna opowieść o Kopciuszku. Wiele zmian w tym libretcie, o których pewnie zaraz opowiesz, Adamie, ale dwie wredne siostry przybrane Kopciuszka być muszą. Klorynda, tu Dora Carral w tej roli, i Tyzbę, Miti Truccato Pace, towarzyszyła im orkiestra Maggio Musicale Fiorentino, dyrygował Oliviero de Fabritis. I tak się właśnie zaczyna ta opowieść, pokazująca bardzo wyraziste charaktery z ogromnym poczuciem humoru. I to jest chyba w Kopciuszku największa siła. Nie szkodzi, że to jest bajka, nie szkodzi, że to jest historyjka, którą wszyscy znamy. Rossini pokazuje, co potrafi.
1: Ale też bardzo ucieka od tych wszystkich zdarzeń magicznych i ponadnaturalnych. Z jednej strony związane to było

0: prostu z ograniczonymi możliwościami technicznymi Teatro Valle. Z drugiej strony wydaje się, że było to bliskie Rossiniemu. Historia została więc całkowicie urealniona. Zamiast wróżki mamy filozofa. Pantofelek zmieniony został na bransoletkę z innego powodu. Bano się papieskiej cenzury, która mogłaby mieć zastrzeżenia co do podnoszenia sukni i ukazywania pięknej nóżki solistki. Z drugiej strony zamknięty krąg bransoletki staje się takim symbolem władzy nad kimś. Dodaje to jeszcze innych znaczeń.
1: Nie mamy też macochy.
0: Macocha staje się ojczymem, dzięki czemu otwierają się przed Rossinim możliwości zastosowania wszystkich chwytów komicznych związanych z partiami pisanymi dla tak zwanego bassa buffo. Tutaj taki typowy rossinowski bass buffo w duecie z lokajem służącym Dandinim.

sante, io fidel.

non partirò, non partirò, non partirò. Tengo un leggero.

0: Dandinim był Sesto Bruscantini, a w partii Don Magnifico Paolo Montarzolo towarzyszyła im orkiestra Maggio Musicale Fiorentino pod dyrekcją Oliviero de Fabritisa. Duet dwóch ważnych bohaterów tej opery, bo jeśli sięgamy do tego libretta, no to warto jeszcze powiedzieć, że tutaj mamy taką przebierankę, to znaczy książę sprawdza szlachetność swojej przyszłej wybranki, podsyłając najpierw swojego lokaja. No i tam wiele jest tych różnych zawirowań, nie tylko na początku, ale także na balu zamieniają się rolami.
1: Rossini, to jest moja osobista taka teoria, wtedy gdy chcę podkreślić, że ktoś kogoś oszukuje lub przed kimś kogoś udaje i to nieszczególnie mądrze, w partii orkiestry zamieszcza motyw, który kojarzyć może się nam z Icha, które robi osioł. Tutaj wielokrotnie słyszeliśmy, jak bardzo Don Magnifico wychodził na osła. Teraz jednak bardzo ważna uwaga i podana całkowicie serio i wstrząsająca w sumie. Kopciuszek jest, właściwie rzecz biorąc, ostatnią operą komiczną Gioacchina Rossiniego. Później kompozytor poświęci się wyłącznie tematom poważnym. Jakim cudem twórca, który wydaje się nam mistrzem opery buffa, wydaje się nam autorem muzycznych żartów, dowcipów i przyjemności, tak naprawdę już więcej nie poświęci swojej uwagi temu, by rozbawiać publiczność. A premiera Kopciuszka? No cóż, podobnie jak z Cyrulikiem. Najpierw klapa, później wystarczyło zachować cierpliwość. I publiczność zrozumiała, z jakiej miary arcydziełem ma do czynienia.
0: To był styczeń roku 1817.
1: No i całość kończy się arią Non più mesta, unieśmiertelnioną później między innymi przez Nicola Paganiniego. Partia Kopciuszka, Cenerentoli, to jest partia niezwykle wymagająca od mezzosopranistki, zarówno biegłości koloraturowej, bardzo dużej skali, rozpiętości głosu, ale też wielkiej wrażliwości. No taką ikoniczną interpretatorką tej partii jest rzecz jasna Cecilia Bartoli.

0: Orkiestra Teatro Comunale w Bolonii. Dyrygował Riccardo Chailly, a śpiewała oczywiście Cecilia Bartoli. Styczeń 1817 roku. To jest rok, w którym Rossini skończy 25 lat. Mówiłeś o tym, że to jest ostatnia jego opera buffa, że Kopciuszek zamyka ten rozdział. Przypomnijmy sobie, to jest kompozytor, który ma na swoim koncie mnóstwo oper, ale ma też swoje największe przeboje, to znaczy Cyrulika, Kopciuszka i Włoszkę w Algierze.
1: I Turka we Włoszech. I mnóstwo uwertur, które do dziś żyją swoim życiem estradowym, koncertowym, niezależnym od wykonań z perspektywy orkiestronu, jako część spektaklu. Rossini nie ma czasu nawet dosłuchać swojego ostatecznego sukcesu związanego z Kopciuszkiem, bo pędzi już dalej. Znów La Scala i Mediolan. Przypomnijmy, na razie ten wynik tutaj to 0-2. W tak ważnym miejscu bowiem Rossini zaliczył dwa niepowodzenia. Aurelian w Palmirze i Turek we Włoszech. Tym razem tematem ma być sroka złodziejka. Rzecz oparta na prawdziwym zdarzeniu. Dziewczyna skazana na śmierć za kradzież zastawy stołowej w rodzinie, u której służyła. Wyrok wykonano. Okazało się jednak później, że te przedmioty zabierała i ukrywała w swoim gnieździe sroka. Rossini przystępuje do tego tematu świadom niebezpieczeństw trudnego i zawiłego libretta. Pisze w liście do matki tak: sam temat jest bardzo piękny i spodziewam się, że jeśli Bóg pozwoli, wyjdzie z tego coś naprawdę dobrego. I wyszło.

0: Oto Ninetta w drodze na szafot. Przed nią szczęśliwe zakończenie, bowiem Sroka Złodziejka jest tak zwaną operą semiseria i wszystko skończy się dobrze. Ale aż do tego punktu odczytać możemy ją jako praźródło weryzmu.
1: Czyli opery, która później będzie rozwijana przez takich kompozytorów jak Puccini. Zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie od cytatu ze Stendhala o tym, że potomność będzie miała czelność wymyślić coś zupełnie nowego, a tu okazuje się, że wymyślił to Rossini. Muzyka też, która podobnie jak ta przejmująca aria Desdemony, zupełnie nie brzmi jak taki stereotypowy Rossini, jakiego mamy w pamięci.
0: Rossini zaczyna tutaj stosować innowacje. Już sama uwertura wiąże się tematami z tym, co znajdzie się w samej operze. Ale sama też uwertura jest utworem symfonicznym, niezależnym, na bardzo wysokim poziomie. Nie bez przyczyny też jest jednym z najbardziej znanych fragmentów twórczości Rossiniego.
1: I właśnie uwerturą do Sroki Złodziejki kończymy nasze czwarte spotkanie z Rossinim. Zapraszamy za tydzień w niedzielę, a za dziś już dziękujemy w imieniu Moniki Kopcik, która czuwała nad całością. My się z Państwem żegnamy.
0: Adam Banaszak.
1: Agata Kwiecińska. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Preludium, etiuda, nokturn, mazurek, a może ballada. Polskie Radio Chopin i Program Drugi zapraszają na 6. alternatywę konkursową, czyli wirtualny konkurs pianistyczny dla dzieci i młodzieży. Aby wziąć udział w wydarzeniu, wystarczy nagrać jedną wybraną przez siebie z podanej listy kompozycję Chopina. Na zgłoszenia czekamy do 5 czerwca. Szczegóły i regulamin konkursu na chopinpolskieradio.pl i w mediach społecznościowych Polskiego Radia.
2: Przekraczanie granic jest potrzebne, zarówno w sztuce, jak i myśleniu o świecie. Bo przecież to, co dzieje się daleko, może mieć wpływ na to, co najbliżej nas. W audycji Połączenie Międzynarodowe przyglądamy się kulturze globalnie. Czy sztuka może zmieniać świat? To pytanie będzie powracać w rozmowach z ekspertami i artystami. Zapraszam w środę po 13. Monika Zając.
3: Co jest kontekstem dla muzyki współczesnej? Pop, rock, muzyka Chopina, Lutosławskiego, Pendereckiego, Nowa Polska. W tej audycji słuchamy pod lupą muzyki najnowszej w najrozmaitszych jej przejawach. W każdy poniedziałek o 15:00 gorąco zapraszam, Ewa Szczecińska.
0: Autopromocja.

0: Dwójka. Jesteś na miejscu. Krzysztof Gosztyła.
1: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła 15.
2: Kto słucha, nie błądzi, czyli Płytowy Trybunał Dwójki. Zaprasza Jacek Hawryluk.
1: Dzień dobry, witam Państwa ze studia Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana. Zapraszam na nasze obrady. Dziś sięgniemy po czwarty kwartet smyczkowy Grażyny Bacewicz i wybierzemy najlepsze nagranie tego utworu, a dokonają tego nasi jurorzy. Agata Szymczewska.
3: Dzień dobry.
1: Ewa Szczecińska.
4: Dzień dobry.
1: I Aleksander Laskowski.
5: Dzień dobry.
1: Nad obradami czuwa Monika Kopcik. Żyjemy w dobrych czasach dla muzyki Grażyny Bacewicz. Świat, zdaje się, szczerze ją docenia. Bacewiczówna jest grywana na koncertach, jej utwory pojawiają się na płytach, także artystów i wytwórni zagranicznych. Nikogo do jej muzyki szczególnie przekonywać nie trzeba. Ciekawie te historie nam się układają, bo w Trybunale będziemy rozmawiać o utworze, który rozpoczął karierę właśnie w Europie Zachodniej, na konkursie w Liège w Belgii, który wygrał w 1951 roku. Alku, jak sądzisz, co Europa, co świat doceniają dzisiaj w muzyce naszej kompozytorki? Bo recepcja, którą obserwujemy, nie jest, już to wiemy, chwilową modą, czy też zauroczeniem odkrytą artystką z Polski.
5: Myślę, że świetny warsztat i atrakcyjną muzykę, która jest reprezentatywna dla kraju pochodzenia autorki, co bardzo wyraźnie widać na przykładzie czwartego kwartetu, który ma sporo wątków ludowych wplecionych w tę muzykę. Dodatkowo bardzo poszukiwane są na świecie kompozytorki z czasów, kiedy dominowali kompozytorzy i znalezienie osoby, która jest pierwszorzędną kompozytorką, którą można postawić u boku kompozytorów tego czasu, jest też niezwykle ważne. Pamiętam taką sytuację, jak byłem z wizytą w radiu szwedzkim, tak lat temu gdzieś 15, i oni wówczas postanowili, że określony procent utworów na antenie będzie to muzyka stworzona przez kobiety i pytali, które polskie kompozytorki mógłbym polecić i zanim otworzyłem usta, powiedzieli: tylko nie mów, że Bacewicz, bo już ją mamy w naszych zbiorach i jest bardzo silnie eksponowana. Myślę, że to, co sprawia, że Grażyna Bacewicz też cieszy się dzisiaj tak wielką popularnością na Zachodzie, to fakt, że taki imperatyw, żeby wszystko było nowsze niż jeszcze pół roku temu i żeby dominowała estetyka ściśle awangardowa, jest już zjawiskiem czysto historycznym. Ta muzyka po prostu weszła do kanonu, no zwłaszcza, że mówimy o dziełach sprzed naprawdę kilkudziesięciu lat.
1: Grażyna Bacewicz zaczęła pisać czwarty kwartet wiosną 1951 roku na zamówienie Związku Kompozytorów Polskich, który został zaproszony do uczestnictwa w międzynarodowym konkursie kompozytorskim na kwartety zorganizowanym w Liège w Belgii. Prawykonanie podczas konkursu odbyło się 21 września 1951 roku. Grał kwartet Municipal de Liège, czyli kwartet miejski z Liège, założony, przypomnę, w 1925 roku, jedna z najbardziej zasłużonych instytucji w propagowaniu nowej muzyki. Polska premiera utworu odbyła się 3 października w Krakowie na koncercie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Kompozytorka wspominała, że wracając z Krakowa dowiedziała się o nagrodzie. Przy okazji konkursu była to pierwsza edycja tej imprezy, która istniała do 1972 roku. Konkurs odbywał się pod patronatem królowej Elżbiety Belgijskiej. W 1951 roku zgłoszono 55 kompozycji z 13 państw. Drugie miejsce zajął Daniel Ruineman z Holandii, trzecie Węgier Geza Fried, czwarte Franco Donati z Włoch. Do drugiego konkursu w 1953 roku dopuszczono już 117 partytur. Wygrał Elliot Carter z pierwszym kwartetem, drugi był Stanisław Skrowaczewski z trzecim kwartetem, a Bacewiczówna powróciła do Liège

0: w roku 1956, tym razem zajmując drugie miejsce za swój piąty kwartet smyczkowy. Ewo, przechodząc już do utworu, nad którym dzisiaj debatujemy, czyli nad czwartym kwartetem, czym ta kompozycja charakteryzuje się i co stanowi jej oryginalności? I na czym polega to swoiste połączenie, co tak bardzo doceniano, tradycji z nowoczesnością?
1: Ja myślę, że przede wszystkim potencjał interpretacyjny tego utworu jest potężny, czego doświadczamy w ostatnich latach, dostając zupełnie inne wykonania, właśnie interpretacje tego utworu. Natomiast no, myślę, że czwarty kwartet Bacewiczówny można na przykład rozpatrywać z perspektywy kwartetu smyczkowego Witolda Lutosławskiego, skomponowanego kilkanaście lat później, czyli w okresie awangardowego już takiego mocnego pobudzenia. Można tak zrobić, ale wydaje mi się, że to nie ma większego sensu, ponieważ czwarty kwartet jest dziełem kompozytorki, która wyrosła z tradycji neoklasycznej i cechy charakterystyczne tego utworu trzeba rozpatrywać właśnie z perspektywy neoklasycyzmu. Jeżeli tak spojrzymy na czwarty kwartet, to się okaże, że Bacewiczówna no po prostu wystrzeliła w kosmos i rozwaliła system. No oczywiście to są bardzo przesadzone słowa, zdaję sobie z tego sprawę, ale jeżeli na przykład spojrzymy na część pierwszą, o której bardzo długo mówiono, pisano, że to jest swobodna forma sonatowa, no to się okaże, że no oczywiście Bacewiczówna wychowała się w tej tradycji, ale od formy sonatowej już tak daleko odeszła, że właściwie to jest zupełnie nowa forma i no, chociażby z tego powodu jest to utwór nowoczesny, gdzie pojawiają się powracające, mówię cały czas o pierwszej części, takie leitmotywy, które pozwalają słuchaczom jakoś tak zakorzenić się w tej muzyce. Natomiast z formą sonatową już ten utwór niewiele ma wspólnego. Dla mnie osobiście to, co jest chyba największą wartością w ogóle muzyki Bacewiczówny i tego utworu, i co odkryto dużo później, już po śmierci Bacewiczówny, to są niezwykłe melodie, jaka ta kompozytorka tworzyła. W tym kwartecie, właściwie we wszystkich trzech częściach, mamy bardzo nostalgiczne, żarliwe, miejscami nawet lamentacyjne melodie. I w interpretacjach jeszcze za życia Bacewiczówny to nie było jakoś tak za mocno podkreślane. Kolejna sprawa, o której no koniecznie trzeba wspomnieć, to jest związek z tradycją ludową. I to jest w ogóle ogromny temat, bo w drugiej części, przepięknej drugiej części czwartego kwartetu jest taki motyw kołowrotkowy, taki kołysankowy, który najczęściej się właśnie przypisuje do tradycji ludowej. Czy kołysanka to jest tradycja ludowa, czy nie ludowa, no to nad tym można oczywiście dyskutować. Z kolei w trzeciej części Bacewiczówna zrobiła coś naprawdę niesamowitego, bo połączyła tradycję takiego elfowego grania gdzieś rodem z Mendelssohna z ludowymi rytmami i ze świecą można szukać w ogóle takiego rodzaju połączenia, więc ja myślę, że to jest tak indywidualne podejście do tego nurtu, z którego ona się wywodzi. Właśnie w tym utworze możemy to świetnie obserwować, że no ze świecą szukać drugiego takiego utworu.
0: Podczas konkursu w Liège kwartet został oznaczony godłem 1951. Recenzje generalnie były bardzo pochlebne. W jednej z nich czytamy: kwartet wywołał wielkie wrażenie, myśli muzyczne pełne treści, w których właściwości muzyki kameralnej znajdują swój pełny wyraz. Piękna i dobra muzyka, można powiedzieć doskonała, w której poszczególne części tworzą jedną całość. Utwór zawiera w sobie najistotniejsze cechy prawdziwej muzyki. Nie ma tu śladu przesady, spekulatywnych poszukiwań, jest za to wzniosłość myśli, godność postawy oraz siła wyrazu godna największych dzieł. To z belgijskiej recenzji, dokładnie z tamtego czasu. Kwartet jest bodaj najczęściej wykonywanym z tych siedmiu kwartetów Bacewiczówny. Mieczysław Tomaszewski i Adrian Thomas twierdzili, że to piątemu należy się palma pierwszeństwa, jeśli chodzi o rangę i znaczenie. Ale kwartety Bacewiczówny nie stanowią zwartego korpusu. Przypomnę, dwa pierwsze z początku lat 30. kompozytorka w ogóle wycofała ze swojego katalogu. Ten pierwszy oficjalny powstał jeszcze przed wojną w 1938 roku. Ostatni w 1965. Agato,

0: Masz swój taki ranking kwartetów Bacewiczówny? Jeśli tak, to które miejsce zajmuje w nim czwarty?
1: Mam i chyba dobrze trafiłam, bo to jest mój ulubiony. Ja uważam, że ten naprawdę, nie tylko ze względu na niesamowite walory artystyczne, muzyczne, ale jest też taki niesamowicie wdzięczny do grania. Jest wspaniałym materiałem, jeżeli chodzi o możliwości i poszukiwanie środków ekspresji dla kwartetu, ale też indywidualnych instrumentów. To, czym od zawsze wiemy, charakteryzuje się muzyka Grażyny Bacewicz, ona jest bardzo wygodnie też napisana, więc ja chyba nie znam żadnego instrumentalisty, który na myśl o wykonawstwie jej utworów powiedziałby: o Jezu, tutaj to niewygodne, to ręce można sobie połamać. Nie, to jest wszystko wspaniale napisane pod palcami, ale właśnie, bo to, że jest pod palcami, czy to, że jest wygodnie, wcale nie oznacza, że jest łatwo. I tutaj tych wyzwań, czy w partiach poszczególnych instrumentów, czy kwartetowo patrząc, jest naprawdę sporo. I bardzo jestem ciekawa właśnie tego, co dzisiaj usłyszymy, ponieważ nigdy też nie robiłam sobie takiego prywatnego, osobistego rankingu porównawczego przy różnych interpretacji. Zazwyczaj, jeżeli słuchałam, to tylko jednej konkretnej, która mnie interesowała, ale nie zestawiałam jej z żadną inną. I jestem też ciekawa właśnie, jak z mojej perspektywy, gdzie ja uważam, że nawet jeden, ten sam zespół, akurat ten konkretny kwartet jest w stanie grać na koncertach w bardzo różny sposób i ta muzyka jest niesamowicie taka plastyczna i bardzo różnorodna. Jak to dzisiaj się wszystko poukłada? Także chyba czeka nas naprawdę fajna zabawa.
0: Czyli rozumiem czwarty, a nie piąty.
1: Czwarty, tak, zdecydowanie czwarty.
0: Przed nami trzy rundy, bo kwartet składa się z trzech części i siedem interpretacji. Po pierwszej i po drugiej rundzie pożegnamy po dwa nagrania. Do finału przejdą trzy, które ustawicie w odpowiedniej kolejności na podium. Słuchamy bez znajomości nazwisk i nazw kwartetów. To nie jest żadna tajemnica. Czwarty kwartet posiada największą dyskografię z siedmiu kwartetów Bacewiczówny, choć oczywiście do szaleństwa naprawdę bardzo daleko. Jeżeli jesteście gotowi, to rozpoczynamy od części pierwszej. Poproszę o interpretację numer jeden.

Tak rozpoczyna się czwarty kwartet smyczkowy Grażyny Bacewicz. Nasza interpretacja numer 1 i poproszę o nagranie numer 2.

pierwsza część Andante Allegro Moderato czwartego kwartetu smyczkowego Grażyny Bacewicz. To była nasza interpretacja numer 2 i słuchamy trójki.

0: Początkowy fragment pierwszej części czwartego kwartetu smyczkowego Grażyny Bacewicz i trzy interpretacje, jedynka, dwójka i trójka. A więc część pierwsza to Allegro, nie Allegro, ale jednak z głównymi tematami, przy czym ten drugi określany był jako temat hiszpański, to ten, który kończył nasze słuchanie, podawany przez wiolonczelę. Agato, rozpocznijmy.
1: No, zaskoczyły mnie troszkę te interpretacje.
0: Czym?
1: Przede wszystkim zupełnie inaczej teraz tego słucham niż z perspektywy.

0: Perspektywy, jak sama biorę udział w wykonaniu. Akurat ten kwartet naprawdę wykonywałam kilkadziesiąt razy. W nagraniu numer jeden i w nagraniu numer dwa bardzo mnie zdziwiła pewna taka fragmentaryczność tych interpretacji. To znaczy nigdy z perspektywy grającego nie czułam na przykład, że ta pierwsza część składa się z takich osobnych ogniw. Bardziej traktowałam to zawsze jako taką ciągłą opowieść. I teraz nagle się okazało, że co kilka czy kilkanaście taktów jest jakiś zupełnie inny charakter, inna historia. Trochę mi przeszkadzało to, że właśnie te historie w nagraniu numer jeden, w nagraniu numer dwa nie układały mi się w jakąś taką większą całość, tylko każda trochę figurowała sama dla siebie, mimo że niektóre były bardzo ciekawe. Niektóre fragmenty naprawdę w obydwu interpretacjach bardzo mi się spodobały, ale właśnie brakowało mi takiej większego pomysłu w ogóle na wykonanie tej muzyki. W nagraniu numer jeden, wiadomo, kwestia bardzo indywidualna, niekoniecznie do gustu przypadł mi ten temat, nie wiem, czy hiszpański, czy nie hiszpański, on dla mnie bardziej jest zawsze taki...
1: Ten temat drugi, tak?
0: Ten drugi, tak. Melodia, która w 80% jest oparta na półtonach, zawsze ma w sobie coś takiego dla mnie bardzo bolesnego, bardzo ekspresyjnego i intensywnego. Być może ta imitacja tej gitary trochę w pizzykatach altówki może faktycznie wprowadzać taki lżejszy kaliber tego miejsca, aczkolwiek zmienia to faktu, że te półtony no, nie są czymś takim bardzo łatwym w odbiorze i w słuchaniu. I w nagraniu inne numer jeden, numer dwa, odczuwałam pewien brak właśnie takiej ekspresji tego miejsca, czy jakiejś takiej głębszej treści. Natomiast żeby nie było, że wszystko już mi się nie podobało, to i w nagraniu numer jeden, w nagraniu numer dwa, fantastyczna energia w tym momencie Allegro Energico, też no właśnie bardzo duży kontrast między Allegro Moderato a Allegro Energico, tutaj się to zmieniło totalnie o 180 stopni i podobała mi się też umiejętność właśnie kwartetowa stawiania akordów i taka niesamowita żywiołowość obydwu tych interpretacji. Natomiast mamy jeszcze nagranie numer 3 i z chęcią przejdę do tego nagrania, które na swój sposób mnie zachwyciło. Być może troszeczkę lepszą w ogóle jakością nagrania. Nagrania numer 1 jest trudne w odbiorze, bo nie wszystko też bardzo dobrze słychać w jedynce, a w trójce ta taka klarowność, przejrzystość i niesamowita szlachetność też indywidualnych instrumentów. No to było coś przepięknego, bardzo poetycki początek, taki, który wciąga, który powoduje, że człowiek chce słuchać coraz więcej, jeszcze bardziej intensywnie. Bardzo piękny też taki skromny, bym powiedziała, ten pierwszy temat w pierwszych i drugich skrzypcach, gdzie przeplatają się te melodie. Wspaniale też zbalansowany pomiędzy tymi głosami. Żadna partia z tych skrzypiec nie wyszła tutaj ani na pierwszy, na drugi plan. Naprawdę fantastycznie to było przeprowadzone. Równie dobra też ta część, nazwijmy środkowa tego naszego fragmentu, to Energico. No i przede wszystkim właśnie piękna ta wiolonczela, to solo wiolonczeli, które miało w sobie coś takiego łukająco przejmującego. Ja tak odczuwam tą muzykę i podoba mi się, jeżeli ktoś ją podobnie odczuwa.
1: To sporo wątków pojawiło się w ocenie Agaty. Alku, kalejdoskopowość czy jednak dłuższa narracja?
2: To jest dobre pytanie, bo to jest kwestia koncepcji interpretacyjnej. Ja generalnie się z uwagami czy wrażeniami Agaty zgadzam. Pierwsze nagranie dla mnie takie widmowe i to właśnie kwestia chyba i sposobu realizacji tego nagrania powoduje, że barwa jest taka ciemna i tak słychać to było troszkę jak za kotary, co mi po prostu przeszkadzało w odbiorze tej interpretacji. Jeśli bym miał skontrastować nagranie numer dwa i numer trzy, drugie w moim odczuciu takie bardziej impresjonistyczne w odczytywaniu tej muzyki, ale jednocześnie z eksponowaniem melodii jako takiego głosu śpiewającego, podczas kiedy w trójce, która mi się ze wszystkich tych trzech nagrań podobała najbardziej, najwięcej emocji, ale też te tematy pokazane tak, jakby były polifoniczne, bardzo wplecione w ruch pozostałych głosów i przy tym myśleniu większą formą, jednak bardzo skontrastowane poszczególne odcinki, co daje ogromny ładunek emocjonalny. Tak aż było mi przykro, kiedy podniosłeś rękę do góry, żeby przerwać muzyką. Cóż,
1: taka moja rola. Ewo.
3: No ja się trochę będę różnić od was w moich wrażeniach.
1: Nic ci się nie podobało.
3: Nie, wręcz przeciwnie. Mi się jedynka bardzo podobała. Znaczy to, że w nagraniu czuło się taki mrok, zwłaszcza na samym początku, w tym wstępie Andante, to zbudowało w ogóle atmosferę tego nagrania, więc mi się

0: Synka w ogóle od samego początku podobała. Powiem może o tym, co mnie najbardziej w ogóle wśród tych trzech interpretacji zaskoczyło. To jest Allegro Energico, gdyby ktoś chciał sprawdzić w partyturze, to jest szóstka w partyturze. Bardzo taki charakterystyczny motyw, który potem jeszcze powraca. I w dwójce chyba po raz pierwszy słyszałam tak mocno podkreśloną taneczność tego fragmentu części pierwszej. Bo zwykle się gra tak jak właśnie w jedynce i w trójce, z taką wielką rzeczywiście energią i ekspresją i jednocześnie kontrastem w stosunku do tego, co było przed chwilą. A tutaj właśnie był taki taneczny rys w dwójce. To mnie bardzo zaskoczyło i myślę, że chyba mi się podoba. Znaczy to było nowe, więc jeszcze nie mam zdania wyrobionego, ale to było bardzo ciekawe. I w jedynce, i w dwójce też podobało mi się to, w jaki sposób pokazany był ten temat, o którym tutaj dużo mówiliście. Temat drugi podawany przez wiolonczelę w takim wysokim rejestrze, bardzo śpiewny. I znów w dwójce w stosunku i do jedynki, i do trójki pojawiło się coś ciekawego, to znaczy wiolonczela w połączeniu z akompaniamentem, czyli tym pizzicatem w altówkach i tremolami w skrzypcach, była bardziej wyrównana. Zwykle nagrywa się tak, żeby wydobyć tę śpiewność wiolonczeli, a tutaj to zostało jakoś tak przybliżone do siebie pod względem mocy nagrania poszczególnych partii, co wydawało mi się też ciekawe. Natomiast odnosząc się do tego, o czym Alek i Agata mówili, że najbardziej mi się podobało nagranie numer 3, to ja nie potrafię tak powiedzieć, że najbardziej mi się podobało nagranie numer 3. One wszystkie trzy były z jakiegoś powodu ciekawe.
1: Ale słuchamy dalej?
0: Tak, właśnie dlatego słuchamy dalej.
1: Poproszę o interpretację numer 4.

0: Dwie kolejne interpretacje czwartego kwartetu smyczkowego Grażyny Bacewicz. Przed chwilą piątka, wcześniej czwórka, początkowy fragment pierwszej części. Andante, allegro, moderato, Ewo.
1: Tak, no jak zaczęłam słuchać czwórki, to sobie pomyślałam, o, ta mi się najmniej podoba. Bo tu panuje jakiś chaos i nawet się trochę ucieszyłam, bo mówię, kurczę, wszystko mi się podoba, wreszcie coś mi się nie spodobało. Ale zaraz potem usłyszałam temat skrzypcowy w tych dialogach między skrzypcami i był tak cudownie łukający, że no, stwierdziłam, że no, to chyba jest w ogóle najpiękniejsze pokazanie tego tematu, jakie...

0: wśród tych wszystkich interpretacji usłyszałam. Potem z kolei okazało się, że czwórka ma pewne punkty styczne z dwójką, to znaczy w Allegro Energico znów okazało się, że najbardziej ujęty został ten aspekt taneczny, ale generalnie w czwórce brakowało mi tego, o czym Agata wcześniej mówiła, to znaczy takiej płynności pokazania formy. To tutaj wszystko było takie jakby pokawałkowane. To jeżeli chodzi o czwórkę. A piątka wniosła do interpretacji w ogóle wszystkich, które do tej pory słyszeliśmy, najwięcej takiej intymności, to znaczy tematy, czy ten drugi wiolonczelowy, czy pierwszy skrzypcowy, były pokazane bez względu na dynamikę, tak jakby szeptany do ucha sposób. I mi się to bardzo podobało. To było takie intymne pokazanie melodii Bacewiczówny.
1: Agata.
2: No, chyba zapowiada się dzisiaj taki roller coaster, bo mam nieco inne przemyślenia. No nie, drastycznie inne przemyślenia. Natomiast właśnie też sobie zdałam sprawę, że ja dzisiaj może jednak dwa razy powinnam się zastanowić, zanim coś powiem, ponieważ chyba większość z tych interpretacji to, tak domyślam się, że to mogą być interpretacje moich koleżanek i kolegów, więc może dla mojego bezpieczeństwa postaram się...
1: Agata, tak jest od 15 lat przecież.
2: No ja wiem, ale z drugiej strony, no to po to tu przychodzę, żeby mówić szczerze to, co myślę, to, co odczuwam, to, co faktycznie do mnie bardzo przemawia, a co do mnie nie przemawia, no to mam prawo powiedzieć, że to po prostu w mojej ocenie nie jest dobre. I jeżeli chodzi o nagranie numer 5, no to właśnie jest takie nagranie dobre, warsztatowo bardzo poprawne, ale dla mnie bez większej magii, bez takiej opowieści, która faktycznie by gdzieś za mną no, jeszcze chodziła po nocach. Mało tego, przyznaję się, bez bicia, no trudno, może się ktoś na mnie później obrazi, ale po prostu ja się w którymś momencie wyłączyłam słuchając tego nagrania, bo ono nie dlatego, że ono było niedobre, ono było bardzo ładne i miało wszystko naprawdę bardzo ładne, ale ponieważ no, to też jest formuła konkursu, prawda? Więc to już jest nagranie numer 5, 4 wcześniej interpretacje słuchaliśmy, więc to decyduje jakby los, kto po kim i przed kim jest ułożony w naszej liście.
1: Jak na konkursie Wieniawskiego.
2: No właśnie, więc trzeba mieć też odrobinę szczęścia i ewidentnie piątce zabrakło szczęścia. Dlaczego? Bo przed nią grała czwórka. I dla mnie czwórka no jest to nagranie absolutnie fenomenalne, kosmiczne, no zachwycające. Po raz pierwszy usłyszałam w tym początku to sultasto i też jeżeli mamy partyturę przed oczami, to też jest bardzo ciekawe, gdzie Grażyna Bacewiczówna zawarła sultasto tylko dla trzech instrumentów, oprócz wiolonczeli. I w tym nagraniu numer 4 fantastycznie to zostało zrealizowane, że rzeczywiście czuć taki rodzaj dźwięku niedźwięków przy trzech instrumentach i ta wiolonczela gdzieś się wyłania z takiej otchłani niesamowicie barwnej i takiej momentami też przerażającej. Ciekawe to, co Ewa powiedziała, bo właśnie mi się niesamowicie podoba ta ciągłość tej opowieści. Ja tu na ani jedną chwilę nie usłyszałam, żeby gdzieś się coś się pocięło, przerwało, tylko wręcz, nawet jeżeli to była pauza, to ta pauza była tak niesamowicie wyczekana i tak ja już czekałam dalej, co będzie, że ona była taką integralną częścią tej opowieści. No, trzeba odnotować absolutne mistrzostwo świata, jeżeli chodzi o pizzicato w altówce, które jest grane tak niesamowicie nierówno i tak niespójnie z metronomem, a jednocześnie tak spokojnie i dające taki niesamowity podkład. No to jest pewnego rodzaju podkład pod solo wiolonczeli. Do tego ten szmer w tremolo w skrzypcach. Coś absolutnie fantastycznego. No i w ogóle estetyka brzmieniowa tego zespołu. Powiem zupełnie szczerze, bardzo do mnie przemawia i bardzo przyjemnie się tego, nawet nie to przyjemnie, po prostu zachwycające to było dla mnie.
1: No widzę, że emocje już są.
2: Tak, są.
0: Ale to,
2: są.
0: To ja jeszcze, a propos emocji, jeszcze coś dopowiem do czwórki, bo rzeczywiście w czwórce, tylko w czwórce, cały kwartet rozpoczął się od prawdziwego piano, tak. Trzy razy tak. Piano. Tylko tutaj.
2: Tylko tu. Tak.
0: A druga rzecz to, ja się też tutaj zgadzam z Agatą, że ta pauza, która tam się pojawia tylko w tym nagraniu, jest takim cudownym oddechem oczekiwania.
2: Tak.
0: Tu się zgadzam.
2: Tak.
1: Alek.
3: No w konkursie trzeba mieć szczęście, po kim się gra albo po kim się mówi, także...
2: O nie!
1: Dobrze, następnym razem będziesz pierwszy.
3: Nie dopominam się, broń Boże. Jeśli idzie o czwórkę, to będzie bardzo metafora dalekich skojarzeń, ale oni zaczynają troszkę tak jak złoto renu, to znaczy to się wyłania gdzieś z niebytu i

0: później bardzo powoli duch melodii i to mi się podobało. Później jak mamy te akordy fortissimo, to dla mnie to było wręcz rockowe granie akordowe, takie naprawdę mocne brzmienie i to czyni tę interpretację dość wyjątkową, a z kolei soliści, kiedy grają tematy, miałem poczucie, że to są takie osobowości z esprit prawdziwie aktorskim, to znaczy kiedy jest moje solo, to musi być to podkreślone słowem, gestem, miną, osobowością, tak żeby światło było skupione właśnie na soliście. W nagraniu numer 5 ja też sobie napisałem, że ładnie, bo tam było rzeczywiście ładnie, ale po tym rockowo-hollywoodzkim popisie tutaj aktorskim, to ładnie, to było po prostu ładnie.
1: Jeszcze dwie interpretacje przed nami.
0: Kończą się nam porównania.
1: Poproszę o nagranie numer 6.

0: Tak brzmi nasza siódemka, wcześniej słuchaliśmy szóstki. Znamy już wszystkie interpretacje, które biorą udział w dzisiejszym Trybunale z czwartym kwartetem smyczkowym Grażyny Bacewicz. Alku, skoro słowo się rzekło, bardzo proszę.
1: Dobrze, to ja króciutko. Jeśli idzie o szóstkę, podobało mi się bardzo żywo, bardzo retorycznie i to w taki sposób, że kiedy kończy się jeden epizod, to w sposób naturalny, jakby tam była jakaś specjalna muzyczna interpunkcja, prowadzi nas do kolejnego. Też było pięknym dźwiękiem i duża różnorodność w tych epizodach. Jeśli idzie o siódemkę, podobała mi się zdecydowanie mniej, bo to było bardzo właśnie rozbite na te epizody granie. I jak dla mnie w tych chwilach, które mieliśmy w czwórce na Rokowo, Energico, to było troszkę jak skok wzwyż bez rozgrzewki. Zabrakło mi tam zdecydowanie tej energii. Też mówiąc szczerze, nie zakochałem się w barwie.

0: akurat tego zespołu, a chwilami też miałem wrażenie, że to jest kwestia sposobu nagrania, jakby daleko mikrofony, nie do końca to brzmiało.
1: Ewa.
2: No ja się zgodzę. Mi się też ze wszystkich interpretacji najmniej podobała siódemka, ale ja sobie tak zapisałam, że przede wszystkim ta wiolonczela jeszcze we wstępie, ona jednak powinna być piano pianissimo zgodnie z partyturą, a ona jakoś tak bardzo głośno tutaj zaistniała, zupełnie rozbijając ten tajemniczy wstęp. Z kolei, jeżeli chodzi o to Allegro Energico, to było po prostu takie ciężkie. Szóstka mi się dużo bardziej podobała od siódemki, ale dużo mniej niż wiele poprzednich interpretacji. Przede wszystkim dlatego, że tutaj zapożyczę od Alka sformułowanie o hollywoodzkiej dramaturgii w czwórce. W tej szóstce ja słyszałam właśnie taką wyrazistość i dosadność hollywoodzką, która nie za bardzo mnie przekonuje.
1: I Agata.
3: Jeżeli chodzi o nagranie numer 6, zaczęłam słuchać i no, tak byłam dość zachwycona. Początek był świetnie w ogóle zaplanowany, skonstruowany. I tak za chwilę sobie myślę, o nie, to się dobrze nie skończy i kompletnie mi się to przestało podobać, po czym przyszedł kolejny jakiś tam fragment i mówię, a Boże, ale to jest znakomite. Także taka trochę słodko-gorzka interpretacja i teraz tłumacząc, dlaczego ten mój zachwyt tak był przemieszany takim brakiem zachwytu, przede wszystkim ta szóstka, odniosłam wrażenie, że jest tak grana na sportowo. To znaczy szaleń tempa, chyba najszybsza z tych wszystkich interpretacji. Nie jestem pewna, czy Bacewicz, to był jej pomysł na to, żeby ta pierwsza część była tak niesamowicie wirtuozowska, kiedy mamy jeszcze w domyśle no, część trzecią, gdzie naprawdę tam można się popisać tymi wszystkimi tempami. I poprzez też takie szaleńcze tempo, no tam było sporo takich strat, sporo gdzieś niedogranych fragmentów, które ja uważam, że tej muzyce nie służą, bo nawet zgubiona jedna nuta, nie wiem, być może gdzieś u Brahmsa czy u Mendelssohna jesteśmy w stanie to wybaczyć, u Bacewicz, każda nuta jest na wagę złota, każda zmiana smyczka naprawdę tutaj ma ogromne znaczenie dla poczucia całości. Natomiast uważam też, że w szóstce ten temat w wiolonczeli, też pamiętajmy, bo my tak rozmawiamy o tym solo wiolonczeli, ale tam jeszcze wcześniej jest takie krótkie solo altówki, które w szóstce zostało zagrane absolutnie przepięknie, pięknym dźwiękiem, też z niesamowitą ekspresją. Tam jest i espressivo, i con passione. Dokładnie to wszystko było i powiem zupełnie szczerze, że to jest ogromna konkurencja dla tej czwórki, którą też tak sobie upodobałam. A nawet bym powiedziała, że w tym momencie jest takim delikatnym mini plusikiem na korzyść szóstki, więc no, taka to była interpretacja. Ale przez to też ciekawa, bo znowu ona wciągała. Siódemka, to co mnie urzekło w nagraniu numer 7, to przepiękny dźwięk pierwszych skrzypiec i jakaś taka niesamowita troska właśnie o tą estetykę brzmienia, o wykończenie każdej nuty. Chciałabym powiedzieć to samo o wszystkich pozostałych muzykach, ale dziś jednak w tych pierwszych skrzypcach najbardziej było to słyszalne. Bardzo mnie zawiódł moment tego Allegro Energico, gdzie akurat to nagranie chyba jako jedyne było pozbawione takiej prawdziwej energii. No i to taka interpretacja po prostu bardzo ładna, bardzo znowu warsztatowo też dobra, ale gdzieś taka, która niekoniecznie bym w domu chyba słuchała dalej. Może pewnie jeszcze kawałek dalej, ale nie wiem czy do końca.
1: Bardzo dziękuję. Dotarliśmy do końca pierwszej rundy. Co robimy? Mam propozycję. Pożegnamy dwie interpretacje i słuchamy dalej. Ale to wszystko zależy od was.
3: Ja chętnie.
1: No, proszę bardzo.
2: Ja bardzo chciałabym posłuchać dalej.
1: Wszystkich siedmiu?
2: Nie.
1: Nie.
3: Ja też nie.
1: Agata gotowa, to proszę bardzo.
3: Tak, ja gotowa. To ja dziękuję w tej rundzie za nagranie numer 1 i 2.
1: Rozumiem, tak. Dobrze. Co państwo na to?
2: Ja dziękuję za szóstkę na pewno.
1: Oho.
3: To będzie trudny odcinek.
2: No
3: czuję
2: będzie
3: to.
2: Trudny, tak.
1: I poproszę o drugi typ.
2: No to siódemka. Szóstka i siódemka.
0: Mhm. Ja się zachowam humanitarnie wobec prezesa, bo miałem inne typy, ale mam kres, bo ja od razu robię kreseczki w czasie słuchania, czy chciałbym dalej, czy nie, więc przychylę się do tych głosów koleżanek, gdzie też miałem kreseczkę, czyli ja poproszę 1 i 7.
1: 1 i 7.
3: I teraz będzie ten moment, którego najbardziej się boję w tym odcinku. Dowiemy się, kto grał.
0: Kogo będziemy pozdrawiać.
1: Rezygnujemy z jedynki i rezygnujemy z siódemki.
2: Siódemka mogła być jednym ze

0: Starszy,
1: na razie prawda? Jedynka, może idźmy po kolei. Kto ukrywał się pod jedynką?
0: Nie wiem.
1: Ewa?
0: Nie wiem.
2: Ja też nie wiem.
1: Polski kwartet smyczkowy, założony w 1993 roku. Justyna Duda, Danuta Augustyn, skrzypce, Kinga Rezler, altówka, Anna Armatys, wiolonczela. Dafo, kwartet. Nagranie z Krakowa z czerwca 1999 roku. Dux, PWM, rok 1999. Kwartet Dafo. To była nasza jedynka.
0: Ja przypominam, ja nie głosowałam za tym.
1: Ale Ewo, no to wszystko i tak wiemy, no, kto na kogo głosował.
2: Jeszcze i tak trzeba będzie odrzucić...
3: Jeszcze tak.
1: Jest siódemka.
0: Ojejku, no właśnie.
3: No siódemka, tak.
0: Siódemka.
1: Jeszcze jest siódemka.
3: Tak, to tutaj mnie bardzo ciekawi lider tego zespołu, bądź liderka.
1: Lider bądź liderka.
0: Mi się chyba altówka podobała w tej siódemce, zaraz, bo już muszę zerknąć.
2: To już jest asekuranctwo.
0: Tak, ale no tak, tak. Nie.
1: Zrezygnowaliśmy z siódemki. Cóż ja mogę powiedzieć? Agato, ile ty masz lat?
3: No nie wiem, 18 pewnie skończone.
1: No to dobrze. Czyli w 2004 roku, kiedy to nagranie powstało w marcu w Schwarzenbergu w Austrii, to nie było cię na świecie chyba jeszcze, no,
3: pewnie
1: prawda?
3: Nie.
1: No właśnie, a kiedy płyta się ukazała w 2006, to akurat wygrywałaś konkurs w Poznaniu.
3: Podobno, tak.
1: Zatem chyba nie ma szansy, żebyś grała w jakimś kwartecie wtedy.
3: Nie. Nie ma szans.
1: Liderem tego kwartetu był Marek Dumicz. Coś ci to mówi?
3: Tak, mówi mi to, tak.
1: Drugie skrzypce Grzegorz Kotów. Na altówce pozdrowienia Władimir Megytka.
3: Tak jest.
1: Zdaje się, że cały czas gra w zespole.
3: Cały czas gra, tak.
0: Ta altówka mi się
1: na wiolonczeli Marcin Sieniawski, czyli kwartet Szymanowskiego. Ukrywał się pod siódemką. Wow, nie rozpoznałaś kolegów?
3: Nie rozpoznałam. To
1: trochę technicznie też dziwne nagranie. Wytwórnia AVI, rok 2006. A zatem pod jedynką ukrywał się kwartet Dafo, pod siódemką kwartet Szymanowskiego. Słuchamy dalej i przechodzimy do rundy drugiej.
4: Kto słucha, nie błądzi, czyli Płytowy Trybunał Dwójki. Zaprasza Jacek Hawryluk.
1: Dziś razem ze mną w studiu Agata Szymczewska, Ewa Szczecińska i Aleksander Laskowski. Słuchamy czwartego kwartetu smyczkowego Grażyny Bacewicz. Jesteśmy w rundzie drugiej. Część druga, Andante przed nami i pięć interpretacji. Rozpoczynamy od nagrania numer dwa.

Tak brzmi początkowy fragment drugiej części Andante czwartego kwartetu smyczkowego Grażyny Bacewicz. Zagrała nam dwójka i poproszę o nagranie numer trzy.

0: Tak brzmi nasza czwórka. Wcześniej słuchaliśmy trójki i dwójki. Druga część Andante czwartego kwartetu smyczkowego Grażyny Bacewicz. By nam nic nie umknęło, proponuję teraz dosłownie bardzo krótką rundę komentarzy i będziemy słuchać dalej. Alku.
1: Idąc od końca, czwórka w moim odczuciu taka oniryczna, bardzo piękna i bardzo bogata brzmieniowo, z wyrafinowanym potraktowaniem dynamiki, a tutaj się dynamicznie naprawdę dużo dzieje. Trójka, podobnie tak jak w pierwszej rundzie, miałem poczucie, że to jest myślenie bardzo polifoniczne, że tutaj panuje właśnie taka pionowa hierarchia tych wszystkich głosów i dobrze mi się tego słucha. Najmniej urzekła mnie w tym zestawieniu interpretacja numer drugi, chyba ze względu na pewną ostrość brzmienia, która w tej wolnej części po prostu jest mniej piękna niż brzmienie zespołów w trzecim i czwartym nagraniu.
0: Ewo?
2: Agata w odniesieniu do jednej z interpretacji powiedziała, że jest na takiej huśtawce, że coś tam jej się podoba, coś nie. I ja, słuchając tych trzech interpretacji, miałam podobne wrażenie, że na przykład w dwójce i w czwórce bardzo mi się podobał sam początek, taki bardzo tajemniczy. Ale potem w dwójce okazało się, że zaczęła się jakaś taka szarpanina, a w tej drugiej części, którą ja w ogóle uwielbiam, kwartetu, dwie sprawy są najważniejsze. Tęskna melodia, tęskny śpiew i on właśnie powinien być tęskny i troszeczkę mi tego zabrakło w dwójce. A druga taka niesamowita wartość to jest to kołysanie, które jest zapisane w ósemkach, ale ono powinno być tak jakby troszkę bardziej takie pijane, no nie do końca pod metronom. I też tego mi zabrakło w dwójce. Z tych trzech interpretacji generalnie chyba najbardziej mi się podobała czwórka. A co do trójki, jakoś teraz mi się rozpłynęła ta interpretacja. Muszę się chyba nad nią jeszcze zastanowić.
0: Rozpłynęła się, dopłynęła do Agaty.
3: Dopłynęła do mnie i ja króciutko, bardzo jestem zadowolona z tych trzech interpretacji. To znaczy, bałam się o dwójkę, bo nie byłam fanem ich pierwszej części, a tutaj jednak udowodnili,
0: odrzuciłaś
3: że...
0: dwójkę,
3: tak,
0: znaczy chciałaś odrzucić.
3: A dobrze, że została. To były trzy naprawdę bardzo dobre interpretacje. One różniły się tylko w zasadzie jedną rzeczą, to znaczy w interpretacji numer dwa i numer trzy faktycznie pochłonęło mnie takie dostrzeganie, że o, tu piękna barwa, o, tu bardzo piękne zwolnienie, o, a tutaj artyści jakiś, nie wiem, fantastyczny akord na przykład postawili, gdzie w nagraniu numer cztery ja po prostu właśnie tak się rozpłynęłam. I niech sobie każdy zinterpretuje jak chce, czy to dobrze, czy nie. Ja uważam, że tak.
0: Wracamy do słuchania, do drugiej części Andante czwartego kwartetu smyczkowego Grażyny Bacewicz. Poproszę o interpretację numer 5.

Andante, druga część czwartego kwartetu smyczkowego Grażyny Bacewicz. Tak grała nasza piątka i pozostała interpretacja numer 6.

0: szóstka, wcześniej piątka. W taki sposób dopłynęliśmy do końca rundy drugiej. Co państwo na to, Agato?
1: Troszkę się rozczarowałam. I zarówno piątka, jak i szóstka. Po tak mocnym początku, dwójce, trójce i czwórce, nie wiem, może mam jakieś, czy miałam jakieś nieadekwatne oczekiwania co do tej interpretacji, ale wszyscy słyszeliśmy, więc nie jestem fanem też takiej interpretacji, która jest pospieszna, która jest, mówię tutaj zbiorczo i o piątce, i o szóstce, w których nie słychać pewnego takiego mistycyzmu tej muzyki, jakiejś takiej unoszącej się troszkę ponad ziemią estetyki, wszystko takie dosłowne, bardzo ładnie zagrane, ale no to jest zawsze też taki dla mnie punkt odniesienia, że jeżeli ty podnosisz rękę i wyłączamy słuchanie, to albo człowiek jest zadowolony, albo smutny. Ja byłam zadowolona.

0: Olona, przepraszam.
1: Nie wiem, co powiedzieć, Ewo. Nie będę już podnosił rąk.
2: Ja widzę, że my dzisiaj z Agatą jakoś tak stoimy po dwóch stronach barykady. Bo ja generalnie w ogóle przy pierwszej części miałam wrażenie, że no większość tych interpretacji mi się podoba. Czasami jakieś detale są bardziej smakowite w jednej, w drugiej. Tak tutaj wszystko stało się dla mnie jasne, zwłaszcza w tej ostatniej parze, gdzie Piątka mnie absolutnie uwiodła. Te skrzypce cudowne. Ten sam początek właśnie taki bardzo z niebytu gdzieś się rozpoczynający. Więc napisałam sobie przy Piątce takiego bardzo dużego plusa, że wreszcie jakaś interpretacja wydała mi się dużo lepsza od wszystkich pozostałych. A co do Szóstki, to ja pamiętam, że w pierwszej części chciałam się pozbyć Szóstki
1: tak jest,
2: i Siódemki
1: wszystko jest zaznaczone.
2: I się tutaj zgadzam sama ze sobą, bo Szóstka właśnie mechaniczna, nieuduchowiona, zbyt prosta i tutaj używam takich mocnych słów, może będę się tego wstydzić, ale tak właśnie usłyszałam tę Szóstkę.
1: Nie ma się czego wstydzić, Alku.
3: Jeśli idzie o numer piąty, to ja miałem poczucie, że oni nadali taki pewien miarowy puls tej wolnej części i słuchało mi się tego tak, jakby to był kwartet Filipa Glassa, nie Grażyny Bacewicz. Jeśli idzie o Szóstkę, to bardzo mnie intrygowało rzeczywiście to nagranie w pierwszej części. W drugiej też jestem rozczarowany takim brakiem metafizyki.
1: Bardzo wam dziękuję. Pożegnamy teraz dwie interpretacje. Pytanie, które do was?
2: Numer 6 na pewno. Ja.
1: No to jeszcze oddaję od razu drugi typ i...
4: To ja w międzyczasie. 5 i 6.
1: Agata 5 i 6, dziękuję.
2: Ja albo 2, albo... Nie, zaraz, moment. Nie mogę się tak...
4: Napięcie rośnie.
2: Tak. No nie wiem, albo 2, albo 3, ale nie wiem, która...
1: Alek, co ty?
3: To ja wiem łatwie. Ja poproszę 5 i 6.
2: O nie.
4: Zawsze można w domu posłuchać. Ale za chwileczkę się
2: podoba.
3: Posłuchaj, ja byłem skłonny cię wesprzeć, jakbyś się szybciej zdecydowała.
4: Ale... O nie.
1: Poproszę o drugi twój typ.
2: No to już cokolwiek, trójka.
1: Nie cokolwiek,
2: bo ja nie umiem się zdecydować.
1: Idzie do archiwum.
4: Zrujnowaliśmy, no.
1: Trójka i szóstka. Tak. Dobrze. Ewa, rezygnujemy z piątki i rezygnujemy z szóstki. Ewo, nie płacz, tylko powiedz, kto grał w piątce.
2: Belcza?
1: Nie.
2: Te skrzypce mi się tam tak podobały w piątce.
1: W piątce podobały ci się skrzypce. Mm-hmm. Świetnie. Bo to są także nasi jurorzy, którzy czasami wpadają do Trybunału. Kuba Jakowicz kiedyś przychodził, Marcin Markowicz ostatnio przychodzi. Mm-hmm. Poza tym Artur Rozmysłowicz i Maciej Młodawski, czyli kwartet Lutosławskiego. Nagranie z grudnia 2012 roku z Filharmonii Wrocławskiej, Naxos, rok 2015. Mm-hmm. Kwartet Lutosławskiego ukrywał się pod piątką.
2: Zawsze lubiłam to nagranie.
1: I szóstka. A tutaj co powiecie? Czy nic nie powiecie? To jest nagranie amerykańskie, wydane przez niezależną wytwórnię Azika Records w 2025 roku. Eric Chin i Joseph Maley skrzypce, Pei Ling Lin altówka, Jeremiah Shaw wiolonczela, czyli Telegraph Quartet z płyty Age of the Storm. Na tej płycie nie tylko czwarty kwartet Bacewiczówny, także pierwszy Brittena i szósty Weinberga. A zatem do finału przechodzą trzy interpretacje. Dwójka, trójka i czwórka. Słuchamy trzeciej części Allegro Giocoso. Poproszę o nagranie numer 2.

Allegro Giocoso, Rondo, trzecia część czwartego kwartetu smyczkowego Grażyny Bacewicz w naszym nagraniu numer 3 i pozostała nam jeszcze interpretacja numer 4.

0: I taki jest finał naszego dzisiejszego spotkania z czwartym kwartetem smyczkowym Grażyny Bacewicz. Allegro Giocoso, trzecia część tej kompozycji w trzech interpretacjach w kolejności dwójka, trójka i czwórka. Po premierze w Brukseli w 1951 roku pisano: finał jest dziełem mistrza. Ewo, cóż to jest za forma? Może od tego rozpocznijmy. Rondo, nie rondo, nakładające się na siebie tematy, jeszcze jakiś taki złamany oberek.
1: No dużo tam się dzieje, ale ja przyznam, że ja mam bardzo wyraźne upodobania, jeżeli chodzi o tę część, bo ona jako jedyna w całym kwartecie wnosi właśnie energię, radość, taniec i taką złamaną tym, o czym mówiłam na samym początku, jakimś takim skercowo-elfową lekkością, bo ten taniec ludowy tutaj ma być no takim jakimś bardzo daleką poświatą tego, czym był taniec ludowy naprawdę. I w tych trzech interpretacjach zdecydowanie na prowadzenie u mnie jest trójka. Czwórka była też bardzo piękna, ale w czwórce przeszkadzał mi pośpiech, bo to było takie już tak szybkie tempo i takie ściganie się z samym sobą, że mi to troszkę przeszkadzało. Aczkolwiek oczywiście z czasem, jak się ta muzyka rozkręcała, to już coraz mniej mi to przeszkadzało. Ale zdecydowanie najmniej podobała mi się dwójka. Miałam takie poczucie, że między dwójką a trójką to jest w ogóle jakaś przepaść. Przede wszystkim w dwójce nie było tej lekkości na samym początku części, która jest bardzo ważna, bo to po prostu wpadamy po drugiej części do zupełnie innej wody i to trzeba pokazać.
0: Alku.
2: Po pierwsze, ja się bardzo cieszę, że te trzy interpretacje dotarły do finału. W dwójce ja usłyszałem sporo poczucia humoru, mówiąc szczerze, i to mi się podobało. Też z takim zacięciem sonorystycznym to było chwilami grane. Trójka bardzo szybko i bardzo takie poważne wirtuozostwo tutaj. To mi tego poczucia humoru troszkę zabrakło, mimo niezwykłej maestrii tego wykonania i zawrotnego tempa. W czwórce znalazłem i humor, i właśnie ten sonorystyczny sposób odczytywania fragmentów partytury i też taki, mówiąc kategoriami innej muzyki, taki wewnętrzny drive, jak w jazzie czy w rhythm and bluesie, więc to mi się niezwykle podobało.
0: Agato, a z twojej perspektywy skrzypaczki wszystkie drogi w tym kwartecie prowadzą do finału?
3: Tak, zdecydowanie tak. Natomiast z perspektywy tej drogi ja siedzę i się zastanawiam, jak ta dwójka się znalazła w finale. No i to jest właśnie magia konkursów.
0: Ja ci odpowiem. Tak? Chciałaś ją wyeliminować,
3: no właśnie,
0: po pierwszej rundzie.
3: Pamiętam.
0: Ale to był tylko jeden głos oddany.
3: No wiem, ale no właśnie. I tutaj dochodzimy do takiego no, ważnego przemyślenia, że ja nie wiem, czy to jest faktycznie ta dwójka, no bo to już będzie podium, prawda? Czy
0: tak jest,
3: wśród tych
0: tak
3: nagrań, które zostały odrzucone, może tak powiem, czy ta interpretacja na tym podium naprawdę sobie na to podium zasłużyła? Teraz dlaczego? Ponieważ ja zawsze jestem bardzo ostrożna i bardzo sceptycznie nastawiona do takich interpretacji, które poprawiają kompozytora, a w tym przypadku kompozytorkę. Czyli jeżeli ja, grając, wiem lepiej, jak to ma brzmieć,

0: mieć, tak, niż kompozytor, który pisał tą partyturę, no to ewidentnie jestem po tej złej stronie. To powinnam siedzieć za stołem na krześle i pisać muzykę, skoro wiem, jak to wszystko ma wyglądać. I ta dwójka mnie trochę tak właśnie rozzłościła, bo z jednej strony to jest faktycznie niezłe nagranie w takim sensie, że ja też się zgadzam. Tam jest i doza humoru i fajnie artykulacyjnie, to wszystko bardzo porządnie brzmi. Jakieś drobne straty po drodze się zdarzały, ale to też nie takie, żeby jakoś mnie bardzo zmartwiły. Natomiast to, że jeżeli kompozytor czy kompozytorka pisze, że jest avivando, a ktoś sobie na przykład to avivando robi 5 taktów wcześniej, bo tak uważa, że będzie lepiej, no to jest już w szczególności utwór, tak, który znamy jego historię. Wiemy, jak był skomponowany. Też domyślam się, że Grażyna Bacewicz, wysyłając taki utwór na konkurs, po prostu nie nachlapała sobie coś tam na tej kartce, co jej tam ślina na język przyniesie, tylko to naprawdę bardzo dobrze przemyślała. Więc jeżeli stoi avivando w tym miejscu, uczepiłam się tego avivando, ale mnie to rozzłościło. No,
1: już spokojnie.
0: Więc... Prawda, tak, już się muszę uspokoić, bo ale dobrze
2: się,
0: szło.
2: Wreszcie się zgadzamy, bo mnie dwójka też rozzłościła.
0: Tak. Obiecałam sobie, że będę ważyła słowa i że się 2 razy zastanowię. To ja może już skończę na temat dwójki.
1: Nie, no dlaczego? Podwójki, dobrze.
0: Tak, natomiast nagranie numer 3, no jakościowo jest w ogóle 10 tysięcy razy na innej planecie muzycznej i ma właśnie to poszanowanie partytury. Ja uważam, że w nagraniu numer 3 stoi na bardzo wysokim poziomie i nie wiem, czy to moje będzie ulubione nagranie, ale na pewno te interpretacje słuchało mi się bardzo dobrze. Miałam bardzo pozytywne odczucia odnośnie samego sposobu wykonania, samego pomysłu na interpretację tej części i to niewątpliwie jest bardzo dobre nagranie. Natomiast ja ciągle obstawiam przy niesamowicie wyrafinowanej i wielkiej kameralistyce, którą słyszę w nagraniu numer 4. I to jest taki rodzaj gry, który do mnie osobiście najbardziej przemawia, jest najbardziej w pewien sposób i urzekający, ale też taki godny podziwu i na mnie robiący piorunujące wrażenie. Zawsze wychodzę z tego samego założenia, że jeżeli którekolwiek z tych nagrań to miałoby być moje nagranie, to ja mi się wydaje, że ja w 4 grałam.
1: To sprawdzimy, bo na pewno nie grałaś w 7, tylko grali twoi koledzy. No, ale zanotowałem sobie po pierwszej rundzie, powiedziałaś o 4, fenomenalne nagranie.
0: Tak.
1: To rozumiem tak.
0: I tak się trzymam tej opinii.
1: Mamy 3 interpretacje. Dzisiaj może jest nieco łatwiej, ponieważ ustawimy je na podium. A zatem zwycięzcą dzisiejszego trybunału jest nagranie numer...
3: 3. Mamy trzecie miejsce.
0: Trzecie miejsce najpierw, tak.
1: Tak chcecie?
0: Tak.
3: Oczywiście.
0: Tak. Będę tak większe napięcie.
3: To słyszą, żeby odliczać od podium w dół.
1: Proszę bardzo.
3: Od pierwszego.
1: Trzecie miejsce.
0: Nagranie numer 2.
3: 2.
2: 2.
0: No.
1: 2. To teraz się bijcie.
0: Ja się nie biję, ja mówię, że 4.
1: Na miejscu drugim.
0: Na miejscu drugim. Nagranie numer 3.
2: Nagranie numer 4 i wiem, że już przegrałam z wami.
3: Ja się muszę zastanowić, tak zrobię jak Ewa.
1: Chcieliście, tak? No proszę bardzo.
3: Ale po namyśle, bo ja lubię, żeby było więcej poczucia humoru, a też jak przejrzę całe notatki i przypomnę sobie, co mówiłem po pierwszej rundzie i po drugiej, to chciałbym drugie miejsce dać nagraniu numer 3.
1: Bardzo dziękuję. Czyli nie muszę pytać, bo zwycięzcą Trybunału jest nagranie numer 4.
0: Tak.
2: Tak.
1: Tak powiedziałaś, Ewo, tak, bez przekonania, bo rozumiem, że ty...
2: Wiesz co, mi się to nagranie bardzo podobało w pewnych aspektach, ale na przykład nie podobało mi się to, że zapędzili to. No to akurat mi się nie podobało i jestem w takim rozkroku.
1: Ewo, chciałem ci przypomnieć, że po drugiej rundzie wyrzuciłaś 3. Chciałaś wyrzucić.
2: Nie, to było tak, że ja po prostu rzuciłam cokolwiek, bo wiedziałam, że jak już przegrałam.
1: Nie mów takich rzeczy. No,
2: no tak, tak, tak
1: to
2: było.
1: To wszystko jest zanotowane.
3: Czyli cynicznie głosowałaś wbrew sobie.
2: Nie, po prostu coś tam powiedziałam, bo wiedziałam, że to nie ma żadnego znaczenia.
1: Coś tam powiedziałam, przyszłam do trybunału, powiedziałam coś i tak.
0: Ojej, a ja znowu teraz mam poziom stresu kosmiczny. No, to nie...
1: 2.
0: Tak. Kto?
1: Kto ukrywał się pod 2? Wziąłem głęboki oddech.
0: Ja powinnam też?
1: Weź.
2: Oddychaj.
1: Alek też, Ewa też. Weźcie głęboki oddech.
3: To bardziej Ewych świat, bo joga, tak?
1: Nagrania z lat 2010-2011. Wtedy powstał komplet kwartetów Grażyny Bacewicz, zarejestrowany w Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach.
3: A, czyli to Ślązacy.
1: Wytwórnia Chandas, rok 2016. Szymon Krzeszowiec, Arkadiusz Kubica, skrzypce, Łukasz Syrnicki, altówka, Piotr Janosik, wiolonczela. Kwartet Śląski.
2: O lala.
1: To była nasza 2.
2: no, na podium.

0: czyli trzecie miejsce. O, na podium.
1: I w gramofonie mieli płytę miesiąca z tym.
0: Kiedy to było? Trójka. Trójka, czyli miejsce? Które?
2: Drugie.
1: Drugie.
0: Dobrze, tak tylko sprawdzam, czy cały czas kontrolujecie sytuację. Kto ukrywał się pod trójką? Cisza. Kwartet, który powstał w 1998 roku i zarejestrował Bacewiczównę w lutym 2006 roku w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego.
3: Royal.
0: Wytwórnia Bearton, rok 2006. Kwartet w swoim klasycznym składzie, dzisiaj już nieaktualnym. Izabela Szałaj-Zimak, Elwira Przybyłowska, skrzypce, Marek Czech, nasz juror, pozdrawiamy, altówka i Michał Pepol, wiolonczela, też kiedyś u nas bywał. Royal String Quartet. To jest nasza trójka.
2: Świetne nagranie.
3: Tak.
0: Gratulujemy. I odkrywamy karty. Czwórka.
2: No,
0: czwórka,
2: to jest,
0: czyli
2: ja to
0: miejsce pierwsze.
2: Ciekawa, bardzo ciekawa.
0: Czyli inne nagrania cię nie interesowały, a teraz jesteś ciekawa.
2: Nie, inne miałam, byłam zestresowana.
0: A teraz nie jesteś
2: nie
0: już?
2: Jestem,
0: nie jestem. Nie, no wiadomo, bo skoro miejsce pierwsze, to czym się tutaj stresować?
2: No właśnie.
3: Tylko zazdrościć.
0: Coś powiecie?
2: No ja myślałam, że to moje nagranie, bo mi się tak bardzo podobało, ale chyba nie.
0: To muszę cię rozczarować, nie widzę tutaj twojego nazwiska.
2: O, szkoda.
0: I teraz tak, właściwie powinienem powiedzieć polski kwartet, ale nie do końca polski, bo to tak, dziewczyny są z Polski, trzy dziewczyny, a chłopak jest z Belgii. Kwartet, który powstał w 2018 roku, został założony w Brukseli podczas studiów w Królewskim Konserwatorium, zdaje się, że w klasie skrzypka Filipa Graffin, który także zasugerował nazwę tego zespołu. To jest ciekawa sprawa. Karski Quartet. Kaja Nowak, skrzypce. Natalia Kotarba, skrzypce. Julia Kotarba, wiolonczela, czyli tak jak powiedziałem, nasze dziewczyny. I Belg, grający na altówce, Didier Werpest. Evil Penguin Records, rok 2025, to jest belgijska niezależna wytwórnia płytowa. Rok 2025. Nowe nagranie muzyki Grażyny Bacewicz.
3: A nazwa od Jana Karskiego.
0: Tak jest. A patronem kwartetu jest Jan Karski. Młody kwartet, to jest ich kolejna płyta. Warto zwrócić uwagę na to, co robią. Jak powiedzieliśmy na samym początku, muzyka Bacewiczówny dzisiaj wykonywana jest już absolutnie na całym świecie, także przez młode zespoły. No ale tutaj tak naprawdę 3-1, czyli powiedziałbym kwartet polsko-belgijski. Co państwo na to?
2: Wow.
0: Agata, znasz ich?
2: Tak trochę, ale kojarzę nazwiska, ale nie kojarzę w ogóle tego zespołu.
0: Na okładce pojawiają się w białych koszulkach z nazwiskiem Bacewicz.
2: Wow.
0: Po prostu.
3: Super, mignęli mi gdzieś w przestrzeniach internetu, ale nie słuchałam ich wcześniej.
0: Ale tych nagrań, tak jak powiedziałem, jest coraz więcej. Mam nadzieję, że także pozostałe kwartety doczekają się nieco większej dyskografii, byśmy mogli nad nią się pochylić. Taki jest finał naszego dzisiejszego spotkania. Agato, jeszcze zapytam cię z kwartetem Szymanowskiego, które jeszcze gracie kwartety Bacewiczówny?
2: Z tego, co kojarzę i w ogóle w całej historii, to tylko numer 4.
0: Czyli nie sięgacie na
2: nie, po piąty? Nie przypominam sobie, żebyśmy grali inne, nie.
0: A czy są
2: kwintety fortepianowe, tak.
0: Ale
2: tak.
0: Czy pojawiają się zamówienia na przykład na czwarty kwartet?
2: To znaczy zazwyczaj z mojego doświadczenia, w szczególności jeżeli gramy za granicą, po koncercie bardzo często przychodzą słuchacze i pytając, co to jest za kompozytor, kompozytorka, bo świetne, a nie znali, nie słyszeli. To jest zawsze, znaczy ten kwartet uważam, że naprawdę jest za każdym razem bardzo entuzjastycznie przyjmowany. Nie zdarzyło mi się jakoś, nie wiem, odczuć po reakcji publiczności czy z rozmowy, że to było 20 minut straty czasu i że dlaczego nie graliśmy Beethovena. Nigdy czegoś takiego nie usłyszałam, więc za każdym razem ludzie są zachwyceni tym utworem.
0: Tym razem też tego nie usłyszysz. Przez 2 godziny słuchaliśmy.
2: Podobno.
0: Grażyny Bacewicz, bardzo wam dziękuję za dziś. Ewa Szczecińska.
3: Dziękuję.
0: Agata Szymczewska.
2: Dziękuję bardzo.
0: Aleksander Laskowski.
1: Dziękuję bardzo.
0: I Jacek Hawryluk, to był Płytowy Trybunał Dwójki.

0: Autopromocja.
1: Muzyka dawna to muzyka tworzona teraz i dla nas. To emocje i wiedza pełnych pasji artystów. Szczęśliwe połączenie geniuszu kompozytorów przeszłości z wrażliwością dzisiejszych wykonawców i odbiorców. Mając dostęp do tego świata, trudno się z nim rozstać. Radiowe drzwi do przeszłości otwieramy co tydzień. Czekam na Państwa w piątek o 9:00. Dawno niedawno, Magdalena Łoś.
2: Czy młodzi polscy jazzmeni przesiąknięci są koniunkturalizmem? Czy wśród nich brakuje liderów z osobowością i charyzmą? Czy z tej nowej muzyki bije niejakość? Ile prawdy zatem jest w artykule Bartosza Nowickiego, który rozgrzał do czerwoności środowisko jazzowe? O tym, ale też i o kondycji polskiej krytyki jazzowej porozmawiamy w debacie dwójki. Już w najbliższą środę do naszego studia przyjadą krytycy, dziennikarze, wydawcy z całej Polski, by debatować o młodym polskim jazzie. Do usłyszenia w dwójce i do zobaczenia na naszym kanale YouTube w środę o godzinie 19:00. Andrzej Zieliński.
0: Autopromocja.
3: Program drugi Polskiego Radia, jest 17:00.

0: za słońcem.
1: Magdalena Teichma, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w niedzielne popołudnie. Dziś słuchać będziemy przede wszystkim muzyki afrykańskiej z różnych części tego wielkiego kontynentu. No i będzie to muzyka raczej starsza niż nowsza. Będziemy sięgać głównie do lat 70., 80. i 90. Pojawią się syntezatorowe i keyboardowe brzmienia, czasami dość nieoczekiwanie. Będą to hipnotyczne rytmy z pustyni i znad oceanu. A posłuchamy przede wszystkim nieco mniej znanych artystów, choć większość z nich pochodzi z kraju bardzo bogatego w muzykę, który pojawia się tutaj.

w audycjach u nas bardzo często, a chodzi oczywiście o Mali. Natomiast tym razem będą to Halima Kissima Touré, będzie także Suli Kanté, Sonin Kara, a także dwie wokalistki nazywające się tak samo, ponieważ obie noszą imię i nazwisko Mah Kouyaté. O nich powiem nieco więcej później. Będą też orkiestry. Orkiestry regionalne z regionów Djiata i regionu Mopti. To także archiwalne nagrania z lat 70. A zaczniemy od muzyki sudańskiej, która chyba najrzadziej, myślę, się pojawia tutaj. Chociaż ostatnio, w ostatnich latach bardzo popularne było nagranie świetnego zespołu z Chartumu bodajże. To był zespół The Scorpions. Natomiast my dziś posłuchamy flecisty. Będzie to Hafiz Abdelrahman Mukhtar, który rzeczywiście był mistrzem fletu poprzecznego oraz innych fletów znanych w Sudanie w różnych tradycjach ludowych. Właśnie on wyróżniał się tym płynnym łączeniem technik klasycznych z technikami tradycyjnymi i także tradycyjnymi fletami, jak chociażby krawędziowymi, tworząc taki bardzo niepowtarzalny styl, który łączył i przełamywał te podziały kulturowe. Naśladował przede wszystkim muzykę wokalną. Muzykę wokalną z Darfuru i szeroko pojętej Doliny Nilu, ponieważ okolice Darfuru to właśnie było miejsce, gdzie ten artysta się urodził, a dokładnie było to Niali, stolica południowego Darfuru. Inspirował się także z sudańską muzyką Beduinów z Darfuru i z Kordofanu, a do tej muzyki dołączył, można powiedzieć, rytmy jazzowe lokalnych i przyjezdnych zespołów z lat 70. i 90. XX wieku. Udało mi się znaleźć dość stare nagranie Hafiza Abdelrahmana, jako że większość tych znanych pochodzi z lat 90., a my posłuchamy jeszcze takiego z czarnej płyty, to bodajże połowa lat 80.

Nagranie sudańskiego muzyka Hafiza Abdelrahmana, z tego co udało mi się także dowiedzieć. W nagraniu brał udział także brat artysty Aziz Abdelrahman. Obaj nosili również nazwisko Mukhtar. Tenże muzyk zmarł w roku 2023 i przez kilka dziesięcioleci rzeczywiście odpowiadał za dużo ścieżek dźwiękowych i oryginalnych utworów, które uchwyciły istotny opus magnum, które nazwał Resonance of Time. To etiopskie pieśni ludowe, kołysanki i pieśni zaaranżowane przez niego właśnie w tym niepowtarzalnym, charakterystycznym stylu i brzmieniu Cassiotone. I te nagrania także odzwierciedlają taki przełomowy moment w historii muzyki etiopskiej, kiedy właśnie tradycyjne melodie zaczęto interpretować na elektronicznych instrumentach klawiszowych, no a pojawienie się kaset magnetofonowych umożliwiło bardziej przystępny przekaz muzyki niż ten wielowiekowy ustny z pokolenia na pokolenie.

bardzo powolna podróż melodii na płycie Wesen Leyeha Mebreku, to artysta z Etiopii, fragment kasety nagranej w latach 80. pod tytułem Resonance of Time. To rzeczywiście też nawiązanie do czasów, kiedy muzyka etiopska była kształtowana przez ten ustny przekaz, poprzez wspólne słuchanie i rzeczywiście była mniej śpieszna niż to, co teraz się w muzyce dzieje. To była przestrzeń refleksji i tak podchodzi do niej sam Wesen Leyeha Mebreku. A ten instrument, który słyszeliśmy, to oczywiście jeden ze słynnych syntezatorów z rodziny Casio, a właściwie Casioton CT-201. Na chwilę przeniesiemy się też w orbitę innej muzyki, choć wciąż z tego samego kontynentu, z drugiej jego strony, z zachodniej strony. Będzie to muzyka z Angolii, a będzie to Dawid Ze, nieżyjący już artysta, którego

Bo płyta z lat 70. została niedawno wznowiona. To jeden z bardziej znaczących rewolucjonistów, jeśli chodzi o muzykę angolską. Także niestety zginął w związku z walkami rewolucyjnymi w Angolii, w związku z nieudanym zamachem stanu przeciwko Agostinho Neto, który doprowadził właśnie też do fali represji. Natomiast jego muzyka została właśnie po śmierci zakazana nieoficjalnie w radiu i dopiero właśnie w roku 2001 zorganizowano coroczny festiwal, aby uczcić między innymi też jego muzykę. Wznowiono jego płyty dzięki Radio Nacional de Angola. No a piosenki, które mają dosyć rewolucyjne teksty i brzmienie rzeczywiście takie słodko-gorzkie, jeśli chodzi o warstwę liryczną, to jedne z najpiękniejszych piosenek z początku lat 70. z Angolii.

To był Dawid Ze, artysta z Angoli. Wznowienie jego płyty na 50 lat po jej ukazaniu się właśnie odbyło się niedawno, na początku tego roku. Piosenki Dawida Ze uważane są za ikoniczne, jeśli chodzi o ruch oporu w Angolii, który używał muzyki jako broni wyzwolenia i reform. I w ten sposób przechodzimy już na dłuższy czas, bo w zasadzie do końca naszej audycji, do innego afrykańskiego kraju, który rzeczywiście w muzykę jest bardzo, bardzo bogaty, a chodzi mi oczywiście o Mali. No i nieco dłuższe wprowadzenie, jako że będziemy słuchać przez rzeczywiście dłuższy czas muzyki związanej z kulturą Soninke. To zachodnioafrykańska grupa etniczna, która zamieszkuje właśnie Mali, południową Mauretanię, wschodni Senegal, także Gambię i Gwineę. No i posługują się językiem Soninke, należącym do tej większej grupy Mande. Natomiast artyści, których posłuchamy, związani będą głównie z jedną wytwórnią. To wytwórnia Camara Production, która została założona wśród malijskich i senegalskich imigrantów w Paryżu na początku lat 80. Odpowiadał za jej założenie niejaki Gaye Modi Camara, który był głównie handlarzem. Handlował bodajże chyba skórami, z tego co pamiętam. No ale kiedy przyjechał do Paryża, to w 18. dzielnicy postanowił pomóc swoim krajanom, no i założył wytwórnię, która zresztą działała dość długo. Wytwórnia specjalizowała

się w muzyce, w przedstawieniach teatralnych, no i w nagrywaniu artystów zarówno w Paryżu, jak i też sprowadzaniu różnych nagrań z Afryki. Jako, że faktycznie była to wytwórnia już wydająca raczej tych młodszych artystów, to wielu z nich sięgało po bardziej nowoczesne środki wyrazu. Tak było chociażby z Halimą Kissimą Touré, urodzoną w roku 1978 właśnie na granicy Senegalu i Mauretanii. Halima Kissima Touré nie uczęszczała do szkoły i posługuje się właśnie prawie wyłącznie soninkę, czyli swoim językiem ojczystym, i należy do takiej wyższej klasy społecznej nazywanej garankę, którzy to właśnie byli specjalistami w obróbce skóry. Do Paryża trafiła dzięki swojemu mężowi, który zaczął tam pracować, no i po jakimś czasie sprowadził tam swoją rodzinę. A jak brzmiała muzyka młodej bardzo wówczas Halimy Kissimi Touré, bo to końcówka lat 90., posłuchajmy.

Halima Kissima Touré, jedna z gwiazd wytwórni Camara Production, mieszczącej się w Paryżu i działającej jeszcze w zasadzie do niedawna. A utwór ten znalazł się na składance akurat innej wytwórni, która jakby złożyła hołd Camara Production. To akurat Hot Mule, taka też francuska mała oficyna i składanka dwuczęściowa nosi tytuł Ouagadou Grooves, The Hypnotic Sound of Camara. Dziś posłuchamy z tej dwuczęściowej składanki kilku także utworów i teraz grupa o takiej dosyć ogólnobrzmiącej, tajemniczej nazwie Soninkę, czyli po prostu odnosząca się Soninkara, odnosząca się właśnie do ludu Soninkę, o którym mówiłam wcześniej.

Grupa Soninkara, związana, jak sama nazwa wskazuje, z kulturą Soninkę, a także z Camara Production, wytwórnią skupiającą imigrantów malijskich, senegalskich, gambijskich w Paryżu w latach, od lat 80. i myślę, że można ich do takiej kategorii tutaj szybko na prędce wymyślonej podłączyć. Elektroniczny griot, jako że oni rzeczywiście już stawiali na udział tych nowszych instrumentów, choć warstwa muzyczna, znaczenie tej muzyki i słowa, gatunki pozostały wciąż te same. I taką świetną, myślę, ilustracją do tego, o czym przed chwilą powiedziałam, będą piosenki Mach Kujate. To wokalistka urodzona w 1976 roku w Bamako, w akurat rodzinie griotów, czyli tutaj mamy już troszeczkę wyjście poza tą kulturę soninkę. Jesteśmy właśnie już głęboko w kulturze mandinka. No i faktycznie dzięki wytwórni Camara Production jej kariera się rzeczywiście rozwinęła. Nie tylko jeśli chodzi o te wspólnoty imigranckie, ale także jeśli chodzi o ten rynek malijski, rynek rodzimy. Na gitarze bardzo często akompaniował jej Fimani Diabaté, świetny gitarzysta, a tu akurat w tych dwóch utworach, które zabrzmią, będziemy mieć doskonały syntezator, naprawdę doskonały. Nie udało mi się znaleźć nazwiska muzyka, który akurat na nim grał, ale myślę, że się Państwo ze mną zgodzą.

Doskonałe archiwa wytwórni Camara Production z Paryża. Słuchaliśmy Mahy Kouyaté, śpiewaczki z Bamako. To były nagrania z końcówki lat 90. No i znakomity zespół towarzyszący tejże artystce. Gitarzysta i klawiszowiec. No niestety nie udało mi się znaleźć ich nazwisk, chociaż szukałam bardzo usilnie, ale zwraca uwagę to ich doskonałe zgranie. Ale wytwórnia Camara Production wydawała nie tylko artystów takich już idących w bardziej nowoczesną stronę, ale czasem też sięgała po tych grających bardziej tradycyjnie i tak było chociażby z Solim Kanté, który był wirtuozem gry na Kamale Ngoni.

Soleil Canté, bardzo długa kompozycja, także będąca w katalogu Camera Production, jedna z bardziej tradycyjnych, jakie w tym katalogu się znalazły. No i na koniec, ponieważ już zostało nam niewiele czasu, chciałabym sięgnąć do muzyki nieco starszej, to początek lat 70. i będzie to orkiestra Kanaga de Mopti, jeden z najważniejszych, najbardziej cenionych zespołów w historii muzyki malijskiej, będący takim prywatnym wcieleniem regionalnej orkiestry Mopti. Mopti to jeden z regionów w Mali. A dlaczego ta orkiestra była tak dobra? No, powodów jest wiele, ale jednym z nich jest ten, iż pierwszym dyrygentem tego zespołu, pierwszym kierownikiem był słynny malijski gitarzysta, nikt inny, tylko Ali Farka Touré. Mopti było bardzo ważnym przystankiem w jego karierze. W roku 70 przeniósł się tam z rodzinnego Niafunke. No i miasto w delcie Nigru, czyli właśnie Mopti, bardzo mocno wpłynęło na jego styl. A utwór właśnie, którego posłuchamy, orkiestra Kanaga de Mopti, także został nagrany z jego udziałem.

Orkiestra Kanaga de Mopti, wówczas pod kierownictwem Alego Farki Touré, to rok 1970. I jeszcze jedno z podobnych nagrań, także z Mali, także orkiestra, można powiedzieć, regionalna, to Super Diata Band, prowadzony wówczas przez znakomitego również gitarzystę Zaniego Diabaté. To już wszystko, co na dziś przygotowałam. Mam nadzieję, że te półtorej godziny zleciało Państwu dość szybko. Katarzyna First-Wojtkowska z Państwem zostaje, a ja już się żegnam. Magdalena Teichmann, do usłyszenia.

Na słuchowisko Jerzego Krzysztonia, rocznica Mercedesa. W słuchowisku w reżyserii Natalii Szydłowskiej z roku 1962 usłyszymy m.in. Bronisława Pawlika, Wiesława Gołasa i Zbigniewa Cybulskiego.

Ojciec jest łysy. No, nie taki całkiem jak ja ją. Ma trochę włosów na karku, to sobie stamtąd pożycza. Brzuch mu rośnie z dnia na dzień od siedzącej roboty. Księgowy, współdzielni szewców i cholewkarzy. Matka to tylko kłopot ma z tymi jego spodniami. Pruje, bo w pasie za ciasne i wstawia kliny. Ten księgowy przed ojcem w 2 lata willę sobie pobudował z garażem. A mój stary, 7 rok księguje i ma 2 pary spodni na co dzień, 1 od święta. W klapie nosi taki znaczek w niebieskie i białe paski z czerwonym trójkątem, że niby siedział za drutami. W tym trójkącie jest litera P. Ma się rozumieć pasiaki, czy jak ich tam nazywali. Te druty były pod elektrycznością i stary nie mógł prysnąć. Tak mówi, ale jakby chciał, to by prysnął, moim zdaniem. On niczego się nie bał. Mój stary raz coś takiego zrobił. Jakbym ja coś takiego zrobił, to za nic nie siedziałbym u szewców i cholewkarzy. Jak on. On się niczego nie bał. Grunt to się nie bać. Taki, co się nie boi, to choćby nie wiem co, to zawsze będzie górą. A jak raz zacznie się bać, to spsieje. Szkoda gadać. A on się niczego nie bał. 4 ich było. 28 lipca. Rudy czatował na zakręcie i miał zdjąć kapelusz. Mój stary ze swoim najlepszym kumplem Iglicą szli sobie z krajem szosy. Niby nic. Spotnieli w zapiętych prochowcach, bo to letnia pora. A za nimi w stronę warszawskiej rogatki wichura. Bielił wapnem kapliczkę na rozjeździe. Niby nic. Miał zrobić co trzeba, jakby im nie wyszło. Idą. Mój stary z Iglicą i nic do siebie nie mówią. A tu, na zakręcie, Rudy zdejmuje kapelusz. Stary z Iglicą w tył zwrot. Nie za szybko, nie za wolno. W sam raz idą z krajem szosy. Niby nic. Widzą, jak wichura chlapie wapnem na kapliczkę. A za nimi motor. Słychać. 1, 2, za plecami. Kropną nas z tyłu, mówi Iglica. Milcz, mówi stary. A za nimi warkot. Rany boskie, kropną nas z tyłu. Milcz, mówi stary. I rozpina prochowiec. 1 motor, 2 obstawa, mignęli. Stary odwraca się i... I po Mercedesie. Po Mercedesie. Mercedes ściął 4 słupki i został w rowie podwoziem do góry. Obstawę zrobił wichura granatem. Iglicy palce się plątały. Nie rozpiął nawet prochowca. A stary już skończył robotę. Bo starego wtedy nazywali Bystry. U szewców i cholewkarzy nikt go tak nie nazywa. Prawdę mówiąc, w ogóle nikt. Nawet jak raz do roku 28 lipca zjadą się Rudy, Iglica i wichura, to mówią mu zwyczajnie Władek.

jakby tamto słowo nie mogło im przejść przez gardło. Siedzą, jedzą, piją, piosenki śpiewają. Stary mówi im po dawnemu Iglica, mówi Rudy, mówi Wichura, a oni mu tylko Władek. Jakby to nie on zrobił tego Mercedesa. Jakby to nie on był ich szefem. A kto wstaje pierwszy?

0: Mój stary to mówi, bo to jego prawo. Bystry. Ale teraz nikt go tak nie nazywa. A matce nie daruje, niech skonam. Raz przyszedł stary od szewców i cholewkarzy pod wieczór, bo wziął nadliczbowe godziny. Matka turkotała na maszynie, a ja siedziałem i czytałem biuletyn żeglarski. Zdjął marynarkę i krawat, powiesił w szafie i przeciągnął się, aż guzik od koszuli odprysnął i kudły na piersi było widać. Matka patrzy kosym okiem, stary przeciąga się, że niby tak mu dobrze w domu. A matka do niego: no, dawaj spodnie, bystry, znów ci się nie dopinają. Stary zbielał jak wapno. Przymrużył oczy i gorąco mi się zrobiło. Uderzy ją! Matka się skuliła. U starego oczy jak u wilka. To on zrobił tego Mercedesa, nikt inny, on! Uderzy ją jak pragnę Boga! Takie drgawki powypryskiwały mu na twarz. Ja w życiu nie widziałem, żeby komu tak twarz dygotała. I zaśmiał się. Ledwie z krzesła nie spadłem, bo jemu wtedy nie zbierało się na śmiech. Wyglądał na takiego, co go mało gniew nie udusi. I z tego gniewu daje nurka głową naprzód w czysty śmiech. I matka zachichotała po cudzemu tak dziwnie, jak po ciemku w nocy. Słyszysz czasem, że ktoś chichocze i nie wiesz kto. I śmieli się razem. I od tego śmiechu w głowie mi się zakręciło, jak od karuzeli. To taka karuzela, co jak raz poszła w ruch, to nigdy się nie zatrzyma. I zimny pot mnie oblał. Rany boskie, z czego oni się śmieli? Tego lata nigdzie nie pojechałem. Trzech nas takich zostało. Zygmunt, Kazik i ja. Kazika... Stary jest taki śmirus, że jeden Pan Bóg wie, jakim cudem nie zrobił jeszcze jajecznicy z 2000 jaj, co wozi ciężarówką każdego tygodnia ze spółdzielni mleczarskiej do samej Warszawy. Kazik grosza od niego nie powąchał. A Zygmunt ma trzech młodszych braci, sióstr nie liczy i starego w fotelu na ręcie, bo sobie nogi odchodził. Listonosz i złapał tego Birgera, czy jak tam. Cała szpana z naszej budy rozjechała się, gdzie kto mógł. Nasze babki? Ja tam swojej więcej nie znam. Zygmunt i Kazik też. Skończony. Żadna nie chciała zostać. Żadna w kok szarpana. Posunęły na Mazury. Mówiłem chłopakom, jadą? Niech jadą. Czołem, cześć. Ale oni się złamali. No i poszliśmy pożegnać się do pociągu. I Zygmunt mówi do swojej: a, baw się dobrze, Marta. A ona... A pewno. No to Zygmunt zsieleniał, taka złość go wzięła i mówi, sam nie wie co. Mówi, zostań Marta. A ona, rzeczywiście, lizaka mi kupisz. I wszystkie w śmiech. A my stoimy na tym peronie. Mnie jakby kto w gębę zamalował. I mówię do swojej, ty też chcesz lizaka, Baśka? A ta chichocze, tak Mareczku, chcę. I chichocze z Kubana, my stoimy na tym peronie. Jakby szmergla dostały, jedna przez drugą. Kup mi lizaka, kup mi lizaka, kup mi lizaka. Zanim ten cholerny pociąg odjechał, sam zawiadowca się śmiał. No i zostaliśmy na tym peronie. I Zygmunt powiedział, coś mi się zdaje, chłopaki, że będzie w naszym słodkim życiu o 3 niedopieszczone mniej. Rany boskie, jak my nie pojedziemy na Mazury, to nie chcę was znać. I nie pociągiem, kurcze blade, nie takim zakichanym pociągiem, o co? I poszliśmy w diabły z tego peronu. I co pomyślę o tym, to zobaczy jedna z drugą, zobaczy w kok szarpana.
1: Stary, co tam chowasz?
0: Znaczki.
1: Pokaż.
0: Znaczków ojciec nie widział?
1: U, nerwowy.

0: Znowu jesteś, Marek. Zamykasz album, jakby ci parzył ręce. No pokaż. A skąd masz tyle pieniędzy?
1: Nie moje.
0: W twoim albumie nie twoje? O, to ładny pliczek. No.
1: Wspólne. Trzecia część jest moja. Reszta chłopaków Zygmunta i Kazika.
0: Zrobiliście napad na Bank Polski?
1: Nie powiesz matce?
0: No, nie, słowo.
1: Za warszawską rogatką, wiesz, na wierzchnię zmieniają. A. Kociełby, cholera takie, że...
0: Tak, tam koło kapliczki.
1: No, asfalt będzie. Poprosiliśmy inżyniera, dali po kilofie i cześć. Robimy na dniówkę. Płacą jak niewykwalifikowanym, ale poduczyliśmy się, nie? Na przyszły tydzień podniosą.
0: 200, no. No i co będziecie z tego mieć? 220.
1: Składak. Rozumiesz, ojciec? Dwa składaki. Robimy spływ na Mazury. Najpierw Bystrzycą do Wieprza, Wieprzem do Wisły, Wisłą do Bugonarwi. Tam będzie ciężko. Pod prąd. Potem Narwią. No i już na Śniardwach.
0: Dobrze policzyłem?
1: Był kiedy ojciec na Śniardwach?
0: 573 zł. Dobrze policzyłem?
1: Zgadza się.
2: Obiad na stole!
0: Wiesz, co jest jutro?
1: Rocznica Mercedesa.
3: Tak. 28 lipca.
0: Cholera. Jestem bez grosza.
1: Nie nowina.
2: Władek! Marek, na obiad!
0: Mareczku, ty wiesz, o co chcę ciebie zapytać? Co? No, Mareczku.
1: Niech ojciec lepiej nie pyta.
0: Ale nie, no, oddam ci pod słowem. 573 zł. No. No, nie denerwuj się, chłopaku, spokojnie.
1: Ale przecież wiesz, że...
0: Za co? No, no, wyszczególnij się.
1: Cudze.
0: No właśnie, spokojnie się zastanów.
2: Jak Boga kocham, wyleję do zlewu.
0: Pomyśl sobie po męsku. No, są dwie odpowiedzi, tak albo nie. A idziemy, Haneczko, idziemy.
1: Album.
0: A, o, proszę cię, proszę.
1: Cholerny świat.
2: Litości dla mnie nie macie. Postałbyś przy gankach, to byś zobaczył. Upał, że...
0: No i co? Pożyczyłaś?
2: Akurat.
0: Nikt ci nie pożyczył?
2: A kto pożyczy na 4 dni przed pierwszym?
4: Hurra! Znowu Krupnik!
2: A? Ojcu podziękuj.
4: Mamo, mamo, mamo.
2: Myślisz, że każdy tylko czeka, żeby ci pożyczyć, co? Zastanów się. Jak się nie ma pieniędzy, to się gości nie sprasza.
0: Ja nikogo nie zapraszałem.
2: No co za różnica? No,
0: sami pamiętają. Iglica, Rudy, Bikura. Nie trzeba im żadnych zaprosin.
2: No a gdybyś był chory?
0: A ja nie jestem chory.
2: Władek, no co ja im podam na stół? Przyjadą taki świat drogi. Iglica samego Szczecina. Krupnikiem go poczęstuje. Kluskami. Nie rób mi wstydu, Władek. Zadepeszuj.
0: Słyszysz? Co matka radzi?
2: No cokolwiek. Żona w szpitalu, stan poważny. Wybaczcie, Władek.
0: Pomyliłaś.
2: Co?
0: Podpis pomyliłaś. O? Co ty na to, Marek? Co? Zadepeszować?
2: No, Marka, w to nie mieszaj.
0: No. Synku.
1: Nie wiem.
0: Wiesz. Tak albo nie.
2: No daj mu spokój.
1: Tak albo nie. Tak albo nie. Jezu. Muszę mu dać walutę. Cudzą. Zygmunta i Kazika dać, a czy oni mi dać, tak albo nie, tak albo nie, tak albo nie, tak albo nie.
0: No, synku, mów.
2: Zostaw go.
0: Synku.
1: Bierz moją część.
0: Mało.
1: Jak ojciec uważa?
0: Umyłeś ręce, Mareczku.
2: Pokaż. Nie. Nie mył. Czarno za paznokciami. Przez 17 lat nie nauczyłam tego brudasa. Co ty ziemię wozisz? Wstań od stołu. Może nie wiesz, gdzie mydło leży?
1: Tego dnia

Nauczyłem się niejednej rzeczy, ale jedno sobie popamiętam. Nie myj rąk, bo się spaskudzisz. Mów tak albo nie i płać za swoje słowo. Inaczej jesteś tchórzem. I teraz wiem, dlaczego stary uśmiechnął się krzywo, półgębkiem, kiedy powiedziałem, jak ojciec uważa. Zobaczył, że ja jakbym nie wierzył w Mercedesa, że ja jego zdradziłem i nie odezwał się do końca obiadu. Matka zmywała talerze, a on kręcił kulki z chleba i układał jedną przy drugiej. Nie mogłem wstać od stołu, jakbym przyrósł. I kładł te kulki rządkiem w górę i na ukos w dół, i na ukos w górę i rządkiem w dół. I od mojej strony wyszło na obrusie z tych kulek duże W, a od jego strony duże M. Mercedes. Podniósł na mnie oczy i zatrząsłem się. Zgniótł te kulki w garści i powiedział, skocz po ekstra mocne. I poszedłem na róg do kiosku. Przyszło mi coś na myśl i jeszcze jedną rzecz kupiłem. I przyniosłem te ekstra mocne i zdziwiłem się, że jego nie ma w domu. Pobiegłem do mojego pokoju i szuflada była otwarta. Na wierzchu album ze znaczkami. O Jezu. Pieniędzy nie było. Siąkałem nosem na tym albumie i pytałem się, dlaczego?

0: Co jest?
1: Obuchłeś? Pistoszeli, piorunem!
0: Idę!
2: Czołem. Co jest?
3: Bangala, bangala, bangala.
2: Co jest?
3: Bangala, bangala, bangala.
2: No zwariowaliście!
4: A ten co nie zwariuje.
3: Mamy skła, mamy skła, mamy składacze.
2: Mamy składacze.
4: No człowieku, no byliśmy na
5: przystaniu Morsan.
4: Tak, pokazuje składak i mówi.
5: Chłopaki,
4: i mówi, cicho no.
5: Zamknij ja. No,
4: sam się zamknij, ja zacząłem, to ja powiem.
5: No. Ty zacząłeś.
4: Ja zacząłem.
5: Ty
4: ja zacząłem.
5: Ty zacząłeś.
2: Kurczę blady, przestańcie się handryczyć.
4: No widzisz, Kazik, no chłopak się zdenerwował, no. Ja zacząłem, no i mówi, chłopaki, widzicie ten składak? Składaczek buzi dać, Mareczku, buzi dać. A to co? Ja mówię do Morsa. A to co?
6: On mówi dziura, mówi Mors. No dziura w nim, owszem jest, no mówi. Nie powiem, żeby nie było dziury. Ale jakby nie było dziury, chłopaki, no to nie mielibyśmy o czym gadać. No i...
5: Na dwa łokcie, ja mówię do Morsa. Dziura na dwa łokcie.
4: No zamknij się, no. A Mors, no pokażcie mi taką dziurę, chłopaki, żeby nie dała się załatać.
5: Na dwa łokcie.
4: Tak. Rany boskie, no Kaziu, no ja cię zamaluję, no. Ja cię tak zamaluję, że do końca życia jęzor będziesz nosił na tym blaku. Ja zacząłem,
5: no
4: nie?
5: ty
4: no.
2: Szlak was trafił.
4: Mareczku, no i co? No i czego, no? No czego się tak zdenerwował? No co? No widzisz, Kazik, no?
2: Mors daje wam ten składak w prezencie, co?
4: No coś ty, Marek, no w cuda wierzysz.
2: No to gada, ile chce za niego, no ile?
4: Marek!
2: No ile?
4: No Marek, no coś ty, chory, no czego się tak od... No chory jesteś?
2: No mówi, ile on chce za ten no, cały składak.
4: Człowieku, tylko 500, no wyobrażasz sobie?
7: Kratka nie z tej ziemi, Mareczku, co?
3: Bongola, bongola.
2: Kratka, 500 za łajbę rozprutą od dziobu do steru. Dlaczego nie 1000? Dlaczego nie 2000? Gratka dla frajerów.
4: No dobra, ja jestem frajer. Kazik jest frajer. A ty jesteś cwaniak, co? Dobra. A instruktor z klubu daje Morsowi 500 za ten składak. Był razem z nami i oglądał. Teraz tylko powiedz, że instruktor jest frajer, no. A ja za godzinę wystaram się dla ciebie o skierowanie do tworek. Poza kolejnością, no dobra?
2: A skąd ty wiesz, że oni się nie zmówili?
4: Kto?
2: No Mors z instruktorem, ten baku.

0: Faktycznie Zygmunt, ojej. Mareczek to głowa.
1: No to kretynie ty. No byłeś przy tym? Słyszałeś, jak instruktor z morsem się targował? No słyszałeś? Od ilu się zaczęło, co? No? No mów, no.
2: O weź mnie.
1: Aha, a zeszło na pięć, no. Słyszałeś, co mors powiedział, jak instruktor wyszedł? Słyszałeś?
2: Niech go sukin syna...
1: No właśnie, no. A kto sprowadził instruktora, jak mors powiedział 800? No kto sprowadził?
2: Ty, Zygmuzie.
1: No a kto powiedział, panie mors? Instruktor poleciał po force, to i my polecimy po force. Instruktor panu nie da na ćwiartkę, bo jest antyalkoholikiem. Ale między nami alkoholikami, no pół litra dla pana się zrobi. A mors co? No?
2: Mors, zgoda chłopaki, tylko piorunek. Tak, Mareczku, tak.
1: No to do jasnej i ciężkiej cholery, no kto tu jest w murzek kopany, no? Ja? Od kogo będziecie mieli ten składak? Od morsa? Od instruktora? Ode mnie, dranie, no, ode mnie. No bierz walutę, Marek i gazą. No gwiżę na waszą wdzięczność, no, no, już nie. No, no bierz walutę.
3: Wysiadam ze spółki.
1: Co?
2: Marek, ty nie masz gorączki?
1: Marek, ty serio?
3: A słyszałeś, co powiedziałem?
1: Ty, dobra, no dobra. No, składak przepadł. Za naszą dolę go nie kupimy, no, Kazi. No, niecałe 400 zł. A w porządku, ty, w porządku. Bądź łaskaw oddać nasze pieniądze. Z nami kwita, kolego.
3: Tak.
1: No, no kolega słyszał, co powiedziałem?
3: Tak.
1: No to może kolega zechce oszczędzić nasz czas, co?
3: Zygmunt, ja... Kazik, ja was bardzo proszę, ja... No poczekajcie, ja was... Poczekajcie do pierwszego z dnia.
1: Oddawaj force, sukinsynu.
2: Oddawaj force?
3: Zabrał mi!
1: Marek.
3: Zabrał mi, ja zabiję się. Ja się zabiję.
1: Marek, chwileczkę, Marek. Kto ci zabrał? Marek, kto ci zabrał?
3: Ja się zabiję.
1: Kto ci zabrał? Do jasnej cholery, no, Marek. Pokaż mi tego, kto ci zabrał, no.
3: Flaki wypruje. Ten stary bydlak. Ten ojciec.
1: Jezus.
2: Ojciec? O rany.
3: Na wódę dla partyzantów. Na wyżerkę. Na swoją parszywą rocznicę.
1: Tego Mercedesa.
3: Ty chamie. Ty, to ja tyle tyrałem? Ty... To ja mało mi się nie zesrał od
1: Kazik,
3: tego kilofa, a ty pozwoliłeś zabrać moje pieniądze!
1: Zostaw Kazik, no, on nie winien, no.
3: Kto nie winien, kółko golony? Ty chule...
1: Zostaw Kazik, no, puść, no! Jak twój stary chleje, a ty chodzisz z dziurami na tyłku, to kto jest winien, co? No, zostaw, co?
2: Co, pierwik do...
1: Nie tylko twoja forsa przepadła, no zostaw, no. Moja tak samo. I jego też. No stuknij się w móżdżek.
3: 3 tygodnie orałem jak dureń. 3 tygodnie.
1: A myśmy dłubali w nosie, co? Nam to płacili za leżenie brzuchem na piasku, tak?
2: No nie.
1: Marek, cicho, uspokój. Marek, chodzi mi o jedno. Czy twój stary, Marek, czy on wiedział, że to nie twoje pieniądze? No powiedz, wiedział czy nie?
3: Wiedział, Zygmunt.
1: Skurkowany, no. Och, skur... On nam za to zapłaci. To go będzie cholera nieźle kosztowało. Nieźle. Ty rób jak chcesz, Marek, no. Możesz zostać z nami. Możesz odejść, no. Bądź co bądź, to twój ojciec, nie?
3: Ja mu tego nie daruję.
1: Kiedy ta cała rocznica?
3: Jutro.
1: Jutro. Zaraz.
2: Wiem, co.
1: Co? No. Co, Kazi?
2: Jak oni się zbiorą, rozumiecie? Do stołu usiądą, nie? To my sobie stajemy pod oknem, nie? I na 3 głosy tego...
1: No co on tego? Co?
2: Nic. Nic. Ty Marek, spieprzaj. Już my to sami załatwimy.
3: Co? Zawołacie złodziej, co?
2: Mówiłem ci, spieprzaj!
3: Ty myślisz, że ja jeszcze mogę się obrazić? Co?

0: Napój mi w gębę, ja się nie obrażę. Wiesz, co on ze mnie zrobił? Szmatę. Masz. Pal.
1: Kamele.
0: Miały być dla niego ode mnie na prezent. No pal.
1: Ja? Dziękuję.
0: A nie bój się, no. Miałem za skórniaka, to nie z waszych pieniędzy.
1: Czy ja coś mówię, a je? No daj ognia.
0: Chłopaki?
2: No?
0: Macie Mojra?
2: Coś ty.
0: No, trzech takich. Iglica, Rudy, Wichura.
2: A to te chojraki od Mercedesa?
0: Chojraki to może oni i byli, ale 20 lat temu, nie?
2: Rozumiem. A niech cię nie znam, Marek. To jest myśl, no. Kurczę blade, no to jest szlagier, jak Boga kocham. To on sobie popamięta, no to on sobie popamięta. Kazicku, był taki jeden, co mówił, że nie ma takiej tępej pały, której nie dałoby się oświecić na chodząco. No jazda, idziemy.
1: Dokąd, Zygmunt?
2: No trzeba powiedzieć Morsowi, że no, że zmieniliśmy zdanie, nie? No jazda, chłopaki, no.
1: A nie, ale... Ty mi miałeś powiedzieć.
2: No, to nie ja powiedziałem, tylko jeden taki facet. No.
1: Co za facet był? Co za facet?
2: Arystoteles niejaki, no podobno autentyczny Grek.
1: Aha, no, Grek. Zalewa, że ja w życiu Greka nauczyłem.
2: No widzisz, z każdym krokiem robić coraz jaśniej, no. To nie, co?
0: Przed północą wróciłem do domu. Ojciec mieszał spirytus z sokiem i gwizdał. Matka piekła kurczaki i podlewała sosem. Stałem w drzwiach od kuchni. Nie widzieli mnie. Tacy zajęci. Od zapachów w nosie świerzbiło.

0: A, Marek.
1: Gdzieś ty się włóczył?
2: Danoc.
1: No już ci daję kolację. Co wolisz? Szynkę czy polędwicę? Świeżutka, popatrz. A, całe szczęście, że stanęłam w kolejce. I majonez dostałam. A może kabanosa, co?
2: Dobranoc.
1: Jezus Maria, co mu się stało? Nie chce kabanosa?
0: Otwórz, Marek.
2: Daj mi spać.
0: No proszę cię, otwórz. Marek.
2: Szufladę otworzyłeś, a drzwi nie potrafisz? Co?
3: Stał pod drzwiami i sapał. Tak sapał, że myślałem, kopnie drzwi i zobaczymy, kto silniejszy, kto komu nakładzie. Stał pod tymi drzwiami, a ja podwinąłem jeden rękaw i drugi. I on stęknął. Tak stęknął, jakby mu cegła zleciała na łeb i poszedł korytarzem. Deski skrzypiały pod nimi. Słyszałem, jak zamknął drzwi od kuchni i było cicho. Usiadłem na łóżku. Gębę całą miałem mokrą od potu i czułem, jak mi ten pot stygnie. I myślałem, żeby się tylko udało, żeby nam się tylko udało. Tak czy owak, prysnę z domu i koniec. Więcej mnie nie zobaczy. Zapaliłem kamela i wiedziałem, cholera, że nie zasnę. Żeby nam się tylko udało.

0: Śledzik włoski, szczupak poszorowany, kaneczko, sardynki podasz?
1: Zostaną na święta, nie. Wystarczy.
0: Nie, no nie podasz sardynek, co?
1: No masz, masz i dajcie mi święty spokój. Wyście się wyelegantowali, a ja wyglądam jak czupiradło. Po której przyjeżdża ten z Radomia?
0: Wichura? No. 14:18.
1: No Boże, zaraz tu będzie. No kiedy ja się ubiorę? Marek, pomóż ojcu. Pomóż. No coś ty taki niemrawy. Ustaw kieliszki.
0: No pośpiesz się, Haneczko, pośpiesz się. Wichura na dworcu za 5 minut tu będzie.
2: Za 5?
1: Jezus Maria. Wszystkie kieliszki.
2: Przepraszam.
1: No, przepraszam, przepraszam. Wszystkie kieliszki.
0: Nie, Haneczko, no nie wszystkie, no każdemu może się zdarzyć.
1: Nie, udało ci się, nie ma co. No może nie wszystkie, co?
0: A tak, no wszystkie, Haneczko.
1: No i w czym będziecie pili?
0: A co? W szklankach, po naszemu, po dawnemu. No idź, idź, ubieraj się, Haneczko. Wichura powinien już być. Marek, chodź tu. Dlaczego nie patrzysz mi w oczy, co? Maleńki sabotaż, co? Ej, ty! Nic ci nie przyjdzie z tego małego sabotażu. Słyszysz, Marek?
2: Z czego?
0: Z tłuczenia kieliszków. Niewiele potrafisz. No zmieć to szkło. Szyneczka, baleronika, a kurczęta będą tu. Nie, nie, nie, tam. O, tak, tutaj będą ogórecki. No i Wichura powinien już być. Haneczko!
1: No?
0: Gdzie sałatka?
1: Co?
0: Gdzie sałatka?
1: Nie mogę. No w kuchni na oknie.
0: Ej, do licha, no. Wichura powinien już... Marek.
2: Co takiego?
0: Wyjrzyj na balkon.
1: Władek?
0: Co?
1: Posól sałatkę, bo zapomniałam.
0: No, Wichura idzie? Co?
2: Nie.
0: Idzie?
2: Nie.
1: No? No jak ci się podobam?
0: Wichura nie przyjechał.
1: To też zmartwienie, taki moczy morda. Będzie weselej bez niego.
0: Weselej bez Wichury?
1: No ty sobie zaraz wyobrażasz, Bóg wie co. No może mu coś wypadło, wypadki chodzą po ludziach.
0: A on jest kiepsko z wątrobą. Na pewno poszedł na kuracie.
1: No widzisz.
0: Jutro do niego napiszę. Nie, napiszemy razem z Dziglicą i Rudym. Chłopak pluje sobie w brodę i psioczy na wątrobę. Wyobrażam sobie. Pamiętasz, ile on wydodlił ostatnim razem? No, Rudy akurat na dworcu. A ślicznie ci w tej sukni, Haneczko.
1: Suknia? Trzeci rok noszę.
0: No, wyglądasz jak marzenie.
1: Marzenie? W zeszłym roku na twoją uroczystość miałam ją na sobie i 2 lata temu. Poznają, że ta sama suchej nitki na mnie nie zostawią.
0: Kto?
1: No kto? No ten cały Rudy z Iglicą.
0: Haneczko, cóż ty sobie wyobrażasz? Chłopaki?
1: A żon? To niby oni nie mają? Ty myślisz, o co one będą ich pytać? Co?
0: Chłopaki stół zobaczą, oczu nie oderwą. Taki stół.
1: No, grzeczny jesteś.
0: Co?
1: Na mnie nawet nie spojrzą.
0: Rudy idzie?
2: Nie.
0: No przecież pociągi latą chodzą według rozkładu. Czyżby warszawski się spóźnił? A ten zegar dobrze nastawiony?
1: Masz. To ode mnie.
0: Co słucham?
1: Ode mnie.
0: Róża. O, Haneczko.
1: Wstaw do wazonu i daj na stół. Nie, nie tu. Po środku.
0: Aha.
1: Uważaj, bo obrus zachlapiesz. Co ci się tak ręce trzęsą, człowieku?
0: No, Rudy idzie? Marek! Rudy idzie?
1: Nie! I krawat źle zawiązałeś. Pamiętasz, jak uczyłeś mnie wiązać? Myślałam, że to taka sztuka, a teraz potrafię lepiej niż ty. No daj! Wyglądasz całkiem niczego i masz taką minę, jakbyś się chciał oświadczyć. Pamiętasz? Mój Boże, myślałam, że parsknę ci w nos.
0: Co, jaką minę?
1: No przerażoną, uśmiechnij się. No, nie masz pojęcia. Z ciebie robi się inny człowiek, jak bliźniesz zębami. Taki młody i swój. Och, jak ja bym miała takie zęby jak ty, mój ty Boże.

0: Idzie?
1: Nie.
2: Błyskałabym zębami i nie potrzebowałabym nic w ogóle mówić. Ożeniłbyś się ze mną bez mojego gadania? I przyjechałeś taki poważny, taki wysoki, taki malomówny partyzant. I trochę się ciebie bałam. Ale gdzie tam trochę? Mocno! Myślałam, nie daj Boże, żyć z takim człowiekiem pod jednym dachem. Słówko mu powiem, jak w małżeństwie, a on trach i zastrzeli. Ha! I trzeba trafu, że zobaczyłam, jak błysnąłeś tymi zębami. No nie do mnie, nie do mnie, do tej kostropatej Helki. No i coś ty w niej widział. No i myślę sobie, że nie taki diabeł straszny. Malomówny, bo malomówny.
0: Nie dogadałem się z małomówną.
2: Ja? Zawsze byłam gadatliwa i w szkole usta mi się nie zamykały. Co ja plotłam? No mówię ci. I siedziałam w siódmej ławce na szarym końcu. I nauczycielka taka stara panna, wiesz, te stare panny to ładnej dziewczynie oko wydłubią szpilko, wiesz?
0: Oko, tak.
2: No i taką dali do naszej klasy, no. Do samych dziewcząt. Szczękę miała, mówię ci, jak u konia. Z której strony nie popatrzysz, to koń. Koń. Szkoda, że jej nie znaleźć. No żały. No i wolała na mnie. Pleciuga, do tablicy. Same trójki u niej miałam. I co, która podobna do ludzi, to więcej niż trójkę od niej nie dostała. A Helka? O, Helka miała same piątki, wyobrażasz sobie? Tak, a Jagusia? Och, Jagusia, mówię ci, anioł nie dziewczyna. Warkocze jak rozpuściła, to cudo. I cała się tak owinęła, przez konia zmarnowała rok. Boże, jak ona płakała, wyobrażasz sobie? No, nogi miała trochę tak, wiesz, nie tego. Ale za te nogi, to prawdę mówiąc, koń mogła jej postawić tę trójkę z minusem. Ale koń uparła się i smaliła jej same dwóje. Koń! I z której strony byś nie popatrzył, to koń? Szkoda, że jej nie znałeś. No naprawdę, z której strony byś nie popatrzył, koń? No wyobraź sobie, wiesz, może ona nie była taka najgorsza. No kto wie, co w człowieku siedzi. Nie. Z wierzchu koń, a w środku różnie bywa, wiesz? Że też tak oddali do naszych dziewcząt, co? Z chłopakami lepiej by sobie, może kto wie... Jak myślisz, Władek?
0: Co?
2: Władek, jak ona by sobie z chłopakami, co? No jak myślisz? Może ona nie mogła patrzeć na chłopaków i w ogóle, co? No i... Och, i mówię ci, wykapany koń. Z której strony byś nie popatrzył, to koń. I szczękę miała tak...
0: Robi!
2: Ach, nareszcie, chwała Bogu.
0: Czekaj, Władek, czekaj, ja mu sam otworzę.
3: Marek w domu? Proszę pana. Nie? Proszę pana.
0: Wejdź. Marek. Kolega.
3: Cześć.
4: Dostałem mały honduras. Bez kancery.
3: To pokaż ty. Chodź do mojego pokoju.
0: Coś się stało Rudemu.
2: No może mu coś wypadło.
0: Co mu mogło wypaść? Dziecko z kołyski pętak. Zawsze był pętak. Żałuję, że mu tego w oczy nie powiedziałem. A była kiedyś okazja. Pętak jeden z drugim. No iglicy się nie umywają. Buty mogą mu czyścić. Ty wiesz, kto to jest iglica? Za własną matkę bym go nie zamienił. Która godzina?
5: Co się stało, Kazik? Myśleliśmy, że... Że co?
6: Zygmunt mówi, leć, Kazik i zobacz. Cholera wie, a może...
5: A co może?
6: Kapujesz. Myśleliśmy, że... No, nie daj Boże, w takim toku, no sam wiesz, no.
5: Cholera, a ja myślałem... Cholera. Za nic bym się tego nie spodziewał.

0: Jasna cholera.
1: A, no i co będzie, Marek? Co będzie?
2: No ze Szczecina przyszedł przed 3 minutami. Czy ten cholerny zegar się nie śpieszy?
3: Ale oczywiście, cały kwadrans. No spójrz na mój zegarek.
2: A, faktycznie. Słuchaj, Karka. Cofnąłeś podstawę wskazówki.
3: Nie no, coś tu oszalał.
2: No sam regulowałem duży zegar w samo południe. Czy ty myślisz, że... Za kogo ty masz, iglice? Za kogo ty go masz?
1: Co będzie? Marek, nic straconego, pyskaj.
4: Ty, a jak... No, ten trzeci, nie daj Boże...
1: Co?
4: Sam wiesz co.
1: A coś ty, człowieku. Czarny beret, nos zadarty, szrama pod prawym okiem. No, tu nie może być żadnej nawalanki. Powtórz.
4: Spokojna czaszka, szefie. Mam paluszku.
1: Powtórz.
4: Czarny beret, nos zadarty, szrama pod prawym okiem.
1: No to gazuj, bo i wierzę w was, chłopaki. Wierzę w was jak jasna cholera.
4: Spokojna czaszka, szefie. Spokojna czaszka.
1: Gazuj, stary, gazuj!
3: No i mówię ci, koń. No koń, z której strony nie patrzysz, to koń.
2: Bądź łaskawa zamknąć, buzie. Marek.
4: Co?
2: Na balkon. Iglicia. Iglicia idzie?
4: Nie.
2: No czarny beret, pamiętaj. Iglicia nosi czarny beret na bakier. Psiak te żubrówki nie dostał. Nic mu tak nie dogadza jak żubrówka. No, żytnia też nie najgorsza, skrzywi się, ale golnie. No, apetytu nie brak, no nie bój się, koneczku. Nic się nie... Sam wczochnie 3 kurczaki. Zmiecie ci wszystko ze stołu. Co na talerzu, to nieprzyjaciel. No nic się nie bój, koneczku. A chudy jak szczapa, co? Wiesz, jak on to robi? Pytam go raz, jak ty to robisz, iglica?
3: No. No mów.
2: A zwyczajnie.
3: No?
2: Nie no, powiedział zwyczajnie.
3: Aha. No.
2: Zwyczajnie!
3: Władek!
2: Nie, bo ty jakby się dawało, że nie rozumiesz. No jemu to tak przychodzi jak Chopinowi na fortepianie. No, talent. On ci da koncert za tamtych dwóch. Zobaczysz. Idzie? No Marek, odezwij się do cholery. Iglisa idzie?
4: Nie.
2: Co?
4: Nie.
2: Nigdy mnie nie zdradzi, nigdy, Hanku. Wiesz, co ci powiem? W partyzance nie to było ważne, kto jak strzela, kto ma fason, a kto nie ma fasonu, kto jest mądry, a kto głupi. Tylko żeby był jeden człowiek, który nigdy ciebie nie zdradzi, taki iglica. A idzie?
4: Niekoniecznie.
2: To po coś wróciło. Idź na balkon.
4: Zrobić ci mały sabotaż.
3: Marek! Marek, nie waż się tknąć tej gorzałki.
2: Zostaw go, matka. Słyszysz, zostaw.
4: Każdy ma takich kumpli. A jakich...
2: No?
3: Popij wodą! Popij wodą, no!
2: Słucham cię,
3: no! Nie wiesz, że oni chlają czysty spirytus. No jak ty mogłeś? No Władek, chłopakowi jak tyś mógł?
2: Cicho! No? Mów, Marek. Słucham!
4: Jeszcze nie.
2: No, co?
4: Jeszcze nie amen.
2: O czym ty mówisz? Idź na balkon! Nie, no nerwowy chłopak. Przydałoby mu się trochę

0: partyzantki, tak, z jedna akcja. Nauczyłby się trzymać nerwy w garści. Iglica idzie?
1: Przestań! To nie las! To nie partyzantka! Jaki tam Iglica? Pan mecenas! Willę ma swoją! I kiwa na ciebie palcem w bucie! A ten rudy! Dentysta! Ty wiesz, ile on zarabia? Albo ten wichura! Ten architekt! A ty co? I mnie w głowie wspominki! Rocznice! W nosie mają twoje rocznice! Żaden tu więcej nie przyjdzie! Żaden! Żaden! A ty co? Życie mi zmarnowałeś.
0: Aha. Przeprosisz, Iglice. Jak on tu wejdzie, ty wstaniesz przed nim, rozumiesz? I powiesz do niego, przepraszam. O. Otwieram, staruszku, otwieram.
2: Dzień dobry. Dzień dobry panu. No, ukoń się. Kazik.
3: Jest.
2: Dzień dobry panu.
0: Czego wy tu?
2: Uszanowanie. No Kazik, zajmuj czapkę.
3: Tak jest.
2: Nasze uszanowanie.
0: Czego wy co? Czego wy tu ciągle chcecie? No.
2: Dlaczego pan krzyczy? No co jest, no? Ja mam uszy w porządku. Marek, no powiedz panu, że ja mam uszy w porządku. Chyba jasne.
4: Iglica?
2: Nie przyjechał. No, powiedz ojcu.
4: Iglica nie przyjechał.
0: Coś ty powiedział?
2: Kto? Kto taki? Słyszałeś, Kazik?
3: Kto taki, Mareczku? Kto?
4: Iglica nie przyjechał.
0: Idź ty!
5: No, ile chcesz, no? Iglica nie przyjechał, nie przyjechał! Nie przyjdź!
0: I za co? Za co? Dlaczego?
4: I przygryzł wargi. I tak jak mnie trzymał pod gardło, mało się nie udusiłem. Tak ścisnął jeszcze mocniej i Jakby się bał, że upadnie. I skręcił się tak i odwrócił głowę. I żyły miał takie na karku jak powrozy. I Kazik zbladł, a Zygmunt oparł się o ścianę i zamknął oczy. I czułem na sobie, jak mój stary... Zatoczyłem się jak na bańce i Zygmunt złapał mnie za łokieć i prysnęliśmy z Kazikiem do mojego pokoju.
3: Nie zobaczyć.
6: No, zamknij się, Kazik.
3: Nie daj bo.
6: No, zamknij się, cholero ty. Jakby mnie tak kumple zgnoili, no też bym płakał. Nie rozumiesz, cepie?
3: Kumple? Jezu. Jacy kumple? Co? Jacy?
4: Spokój, Kazik, no. No spokój.
3: Kumple? Kumple go zgnoili?
6: Zamknij to, głupia ryło.
3: A kto go zgnoił?
6: No, sam się narwał. Oko za oko.
3: Oko? Oko! Fakt. I załatwilibyśmy go. A? Oko za oko. Ach, żeby choć jeden sukin syn przyjechał. A tak kto ja jestem? Co? Kto ja jestem? A? Weź! Weź tak załatwia!
2: Dokąd ty, Kazik?
3: Weź!
2: No dokąd ty, Kazik? No.

0: Kazik odepchnął Zygmunta i już był na korytarzu. A my za nim, żeby go złapać, żeby nie puścić na ulicę. Zabiegam mu drogę do drzwi, a on jakby nic nie widział. Wali prosto do dużego pokoju. Krzyknąłem: stój! A on za klamkę i rozwalił drzwi do dużego pokoju na oścież. I zahamował w pół kroku, jakby go wmurowało. Stary siedział za stołem z kawałkiem szynki nadzianym na widelec. Trzymał tę szynkę tak, jakby to była padlina. Matka odwróciła się do starego plecami, stała pod oknem i miał przed sobą ten cały stół zawalony żarciem po brzegi. Jak zobaczył Kazika, to położył tę szynkę na swój pusty talerz i zaczął krajać. Szynka żyłowata zwijała się pod nożem jak guma. Guma! Pitolił ją i pitolił, i poczerwieniał, i pitolił, aż łysina zaświeciła mu się od potu i widać było, że lada chwila jasny szlak go trafi. I Kazik przestąpił z nogi na nogę, wepchnął rękę do kieszeni, i zrobił trzy kroki naprzód i pach! Zamalował nas ze szczętem. Położył na stół otwarty scyzoryk.
1: Co to? Proszę to zabrać.
2: Ostry, proszę pana. Ostrzejszy od pańskiego noża.
1: Proszę to zabrać. No! Zabieraj! Zabieraj ten scyzoryk!
2: Niech pan nie krzyczy. Pójdź pan. Pójdź.
3: Zabrałem wasze. Marek ci nie powiedział? Zabrałem wasze. Bursa!
0: Powiedziałem.
1: Co?
4: Marek powiedział. Żadnego sukinsyna. Pilnowaliśmy na dworcu. Żadnego sukinsyna nie dopuścić.
1: Co takiego?
4: Na dworcu. Żeby żadnego tu nie dopuścić, proszę pana.
1: Jak to? Co? Jak to?
2: Kurna chata, żaden nie przyjechał. Trzy pociągi, żaden. Skurwiele, oni by tu na własnych nogach nie doszli. Żaden by nie doszedł. Kółko golony! Żaden!
1: Czyżby, chłopaczko?
4: Czyżby? A w razie czego miałem? Widzi pan? Co miałem?
1: O cholera, nie kastet.
4: Każda szczęka wysiada. A do widzenia panu.
1: Nie, chłopcy, chwileczkę. Siedeczkę. Matka. Ona dalej po szklance.
5: No Władek,
1: Marusie!
5: No Władek, coś ci chłopcom wódkę będzie?
1: Dalej.
5: No chłopców będziesz...
1: Dalej nam wszystkim po szklance.
5: No dobrze, Władek.
1: Czystą. No. I sobie. Chłopaki. Za wasz spływ na Mazury.
4: No nie, proszę pana. Najpierw za Mercedesa.
1: Dlaczego?
4: No, pan go tak zrobił, że mucha nie siada.
1: No nie jest tak trudno strzelać, chłopcy. Już ja coś o tym wiem.
4: Ja nie o strzelaniu.
1: A o czym?
4: No, żaden z tych pana kumpli nie dostał po krzyżach. Żaden. Do tej pory zdrowi chodzą. Tak pan go zrobił.
2: Tego Mercedesa.
4: Czysto. No Marek, no na co czekasz?
0: Chłopaki, uwaga, spirytus. Chłopaki. Za bystrego.

0: Dziękuję.
1: O cholera.
0: Nie no, co ty mi tu wtykasz? Co, kamele? Nie, no, nie, dziękuję. A tu co?
1: O, proszę pana.
0: Słucham.
1: Mówię, że jest ostry, no.
0: A to faktycznie, jak brzydko. Nie, no, dziękuję. No nie, no organki, nie, chłopaki.
1: Ode mnie.
0: Ja na organkach, nie. No. Nie, ja nie umiem grać.
1: No, to pan pokaże. No żadna sztuka, no. Jak pan patrzy.

0: No, no prawda? No nie, nie, niech pan spróbuje.
1: No. Nie, no nie, nie, to za trudne, no nie da damy.
0: Kurczę, blada. No. A to?

0: W słuchowisku Jerzego Krzysztonia rocznica Mercedesa wystąpili Bronisław Pawlik, Feliks Chmurkowski, Jadwiga Chojnacka, Wiesław Gołas, Zbigniew Cybulski. Realizacja akustyczna Wojciecha Truszczyńskiego. Reżyseria Natalii Szydłowskiej.
1: Autopromocja.
2: Finał wiosennej odsłony gdańskiego festiwalu Organy Plus to szansa, by poznać wschodzącą gwiazdę światowej organistyki, niemieckiego wirtuoza Jana Libermana. We franciszkańskim kościele Świętej Trójcy grać będzie słynne dzieło organowe Bacha. Wieczór zakończy wielka pasakalia c-moll. Na transmisję zapraszam w środę o 20:00. Magdalena Łoś.
3: Bohaterem zapisków ze współczesności w nadchodzącym tygodniu będzie Karol Radziwanowicz, wybitny pianista i pedagog.
4: W jednym pokoju grał brat na skrzypcach, w drugim ja grałem na fortepianie. Siostra jak zdała do szkoły baletowej, to tańczyła na puentach. A w trzecim bardzo często jeszcze rodzice dawali lekcje. Ja się śmieję, że ja miałem trudne dzieciństwo, dlatego że w tym mieszkaniu było 7 osób.
3: Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 12:45.
1: Autopromocja.
5: Dwójka. Jesteś na miejscu. Jacek Braciak.
6: Minęła 19:30.

Katarzyna First-Wojtkowska za konsoletą, Andrzej Słówek przy mikrofonie. Dobry wieczór. Zapraszamy Państwa na niedzielną Filharmonię Dwójki, której częścią główną będą dwie wielkie, monumentalne sonaty. D-dur, 17 Franciszka Schuberta i H-moll Franciszka Lista. A przy fortepianie zasiądzie szwajcarsko-włoski pianista Francesco Piemontesi. To będzie jego recital z festiwalu Schubertiada w Schwarzenbergu 28 czerwca ubiegłego roku. To już zwiastun nadchodzących letnich festiwali, ale zarazem okazja do zmierzenia się z dwoma dziełami, które niezależnie od pory roku festiwalowego bądź całkiem niefestiwalowego kontekstu pozostają pianistycznym, artystycznym i intelektualnym wyzwaniem. No a Francesco Piemontesi należy do tych pianistów, dla których tego rodzaju wyzwania nie stanowią

żadnego problemu. To artysta dysponujący wyśmienitą techniką, a zarazem wielką wrażliwością, który formalne, narracyjne niejednoznaczności, jakie potrafią stawiać przed nim kompozytorzy, zamienia w kreacje artystyczne najwyższej próby. Obie te sonaty, i Schuberta, i Lista, to dowody na to, jak kompozytorzy post-beethovenowscy starali się zmierzyć z beethovenowskimi wzorcami, które tak w dziedzinie cyklu symfonicznego, jak sonatowego zdawały się trudne do prześcignięcia. Schubert w szczególności, jako kompozytor, który przez całe swoje krótkie życie był kompozytorem młodym, miał szczególną trudność z tym wyrobieniem sobie pewności wobec wzorców, z rozwinięciem rozpoznawalnego, osobistego stylu. Początkowo czuł powołanie do opery, ale musiał przyznać, że nie jest w stanie przebić się przez sławę i popularność, gorączkę na punkcie Rossiniego. Przez długi czas przytłaczał go duch Beethovena symfonika i dopiero na koniec życia zdecydował się Schubert zmierzyć z tym mitem. Został niekwestionowanym królem pieśni, bo tak naprawdę to pole pozostawało dotąd niezagospodarowane, a Schubert, fantastyczny melodysta, potrafił z wokalno-instrumentalnych miniatur stworzyć prawdziwe klejnoty. No a co z muzyką fortepianową? Przez długi czas sonaty Schuberta i jego drobniejsze formy fortepianowe szukały swojego miejsca w repertuarach czołowych pianistów. Ale jednocześnie Schubert zdawał sobie sprawę, że przez większą w stosunku do symfonii intymność tego gatunku może sobie pozwolić na swobodniejsze podejście do reguł formy, eksperymentować i szukać własnych środków wyrazu. Istotą dziedzictwa klasycznego była praca tematyczna, twórcza gra z elementami muzycznej struktury. Schubert postanowił jednak pójść w innym kierunku. On mniej ufał strukturze, był z natury bardziej intuicyjny, bardziej poetycki w podejściu do materiału dźwiękowego. O ile u Beethovena zawsze na piedestale stoi forma, o tyle u Schuberta surowe zasady architektoniczne rozluźniają się jakby samoistnie, cofają na drugi plan, ustępując miejsca płynnej, często skojarzeniowej narracji. Być może ten szczególny stosunek Schuberta do formy sonatowej można by nawet określić mianem sceptycyzmu. W 1825 roku, podczas letniego urlopu, Schubert skomponował sonatę, którą dedykował młodemu pianiście Karlowi Marii Bokletowi. W stosunku do wcześniejszych sonat Schuberta jest ona zdecydowanie bardziej ekstrawertyczna, bardziej wirtuozowska i silniejsza w emocjonalnym oddziaływaniu. Zachwycał się nią Schumann, choć nie bezwarunkowo. Cóż to za nowe życie wytryska w tej odważnej sonacie de dur, ciągle urzekającej i poruszającej. Ale mimo tej afirmacji dla sonaty, Schumann pozostawał dość krytyczny, sceptyczny wobec jej części finałowej. Ale zacznijmy od początku, bo pomysły muzyczne w części otwierającej wydają się zaskakująco bujne, czasem wręcz agresywne, z burzliwymi rytmami powtarzanych akordów i rwących przebiegów triolowych. To, co z początku może wskazywać jeszcze na energiczne i energetyczne gesty Beethovena, przystępującego do pracy z właściwą sobie pewnością siebie, wkrótce dzięki odważnym modulacjom i dygresjom zyska zupełnie inne zabarwienie. Część druga, choć zaczyna się bardzo śpiewnie, nie jest wcale tak śpiewna jak większość innych wolnych części w sonatach Schuberta. Jest też wielokrotnie przerywana nawiązaniami, wspomnieniami o turbulencjach początkowego Allegra. Po prowokacyjnych atakach skerca, z jego szorstką dialektyką, rondo finałowe rzeczywiście na początku zdaje się wycofaniem w sferę swego rodzaju neutralnej konwencjonalności. Schumannowi być może rzeczywiście ta wesołkowatość, którą nazwał komiczną, mogła kojarzyć się z pomysłem rodem z gospody na Grinzingu i dlatego uznał tę część niemal za niewartą wykonywania. Jednak w rzeczywistości prostota materiału muzycznego w żadnym momencie nie trąci nawet intelektualną pustką. A to dzięki temu, że Schubert radośnie i ironicznie igra z naszymi oczekiwaniami. I robi to do samego końca. W kodzie zwalnia tempo, stopniowo rzecz zanika, zanim główny motyw tematyczny ponownie wypłynie i wypowie ostatnie słowa z energią, której może jest nawet pewna doza narcystycznego autouwielbienia. Allegro con moto, scherzo allegro vivace i rondo allegro moderato przy fortepianie Francesco Piemontesi.

Francesco Piemontesi grał sonatę D-dur numer 850 w katalogu Deutscha Franciszka Schuberta Allegro con moto, scherzo allegro vivace i rondo allegro moderato. Piemontesi to pianista, którego mentorami byli m.in. Stefan Kovacevic, Maria Jean Pirosz i Alfred Brendel. Pochodzący z Locarno pianista zyskał renomę jednego z czołowych interpretatorów repertuaru klasycznego i romantycznego. Regularnie występuje jako gość wielu czołowych orkiestr świata w salach koncertowych i na festiwalach muzycznych. Zasłynął właśnie dzięki interpretacjom sonat Schuberta, ale także koncertów fortepianowych Mozarta, Beethovena, Brahmsa i Liszta. O jego grze mówi się, nie bez racji, że charakteryzuje ją wrażliwość, intymność, poetyckość, ale także siła i wirtuozowski blask. Tworzenie muzyki, mówi Piemontesi, jest dla mnie jak drugi język. To egzystencjalna konieczność. Nie chcę zabawiać publiczności, chcę pozwolić jej uczestniczyć w najgłębszych wymiarach muzyki. Niewątpliwie program jego recitalu na festiwalu Schubertiada w zeszłym roku jest taką podróżą w najgłębsze wymiary muzyki, a sonata Liszta to bez wątpienia wyzwanie, które jest probierzem dojrzałości, wyobraźni i zdolności do intelektualnego zmierzenia się z formalną niejednoznacznością tej muzyki. Liszt, zwykle mało powściągliwy, dość długo wahał się, nim odważył się zmierzyć z formą sonaty fortepianowej. I w tym względzie okazał się podobny do swego przeciwieństwa, czyli Johannes

za Brahmsa, który takie same opory żywił wobec symfonii. Liszt miał świadomość, że nie będzie mógł potraktować formy sonaty w sposób tradycyjny. Rezultat w postaci sonaty Hamol, która powstała w latach 1852-53, jest więc mistrzowskim dokonaniem indywidualnego kontynuowania tradycji, a zarazem jednym ze szczytowych punktów w twórczości fortepianowej Liszta. Jego rozległe, nadzwyczaj nośne frazy wymagają od wykonawców i słuchaczy równie szerokiego oddechu. Liszt wprowadza też nowe kryteria w kształtowaniu tematów, w posługiwaniu się tematami, która to osobliwość w jego czasach wzbudziła zgorszenie. Tak naprawdę ta sonata wywodzi się z jednej niezwykle zwartej myśli zarodkowej. Jej otwarcie jest tak rozpoznawalne, że po jednym dźwięku możemy rozpoznać, co to za utwór. Zdwojone oktawy na dźwięku G stanowią nie tylko to jedyne w swoim rodzaju otwarcie, ale także zarodek tematyczny całego dzieła, jeszcze bardziej oszczędny niż słynny motyw losu w piątej symfonii Beethovena, a zarazem tak zdumiewająco nośny. Oczywiście potem do tych oktaw G Liszt dodaje rozwinięcie. Kontrasty konieczne dla zbudowania każdej dramaturgii nie wynikają u niego z zestawienia i zderzenia ze sobą rozmaitych konturów tematycznych lub motywicznych, lecz z wielorakich przemian kilku podstawowych elementów. Stąd jeden z wiedeńskich krytyków mówił o wyrafinowanym, zuchwałym zestawieniu najbardziej nieprzystających do siebie elementów i krytykował tę sonatę en bloc. Ponure, jednoczłonowe, jednoelementowe motto mieści w sobie jako zarodki wszystkich rozwinięć powtórzenia dźwięku, schodzącą skalę lub łamany akord, grupę złożoną z wartości punktowanych i skok. Już po 7 taktach zaczyna się ekspozycja Allegro Energico, wybuchowy rozbłysk, skok oktawowy głównego tematu, który daje napęd do rozwoju potężnego dramatu brzmieniowego. Motywy poboczne, które ujawnią się nieco później, okażą się nie mniej istotne. Warto zwrócić uwagę na synkopowane uderzenia młota, jak nazwał to Liszt, które potęgują wrażenie pogróżek złowrogiego losu z prologu i eksplodującej siły, która dodaje tematowi Allegra jeszcze więcej napięcia. Liszt dedykował tę sonatę Robertowi Schumannowi, dzieło głęboko nim wstrząsnęło, ale też wywołała sensację wśród pianistów i kompozytorów kolejnych pokoleń. U pianistów ze względu na całkowicie nowatorskie, orkiestrowe, wręcz symfoniczne traktowanie fortepianu, u kompozytorów z powodu sensacyjnego powiązania tematów w jednej sonatowej części. Przy fortepianie Francesco Piemontesi.

Dwie sonaty dwóch Franciszków wykonał na festiwalu Schubertiada w Schwarzenbergu 28 czerwca ubiegłego roku Francesco Piemontesi. Przed momentem słuchaliśmy sonaty Hamol Lista, a wcześniej sonaty D-dur 17 Franciszka Schuberta. Nic dziwnego, że po tak wyrafinowanym programie i równie wyrafinowanych interpretacjach pianista został nakłoniony do dwóch bisów.

I tymi dwoma opisami Francesco Piemontesi zakończył swój recital w Schwarzenbergu w sali Angeliki Kaufmann. To było 28 czerwca ubiegłego roku. Najpierw zagrał nad jeziorem Wallensteinskim z lat pielgrzymstwa, pierwszy rok Szwajcaria, a potem Schuberta Allegretto, szósty fragment z Moments Musicaux, numer 780 w katalogu Deutscha. Mimo tych dwóch granych na bis miniatur, cała narracja wieczoru skupiała się wokół sonat. Pozostańmy zatem wokół formy, wokół idei sonatowej, wracając do jej symfonicznego wcielenia, zdefiniowanego przez Józefa Haydna, tym bardziej, że dziś mija rocznica śmierci pierwszego z klasyków wiedeńskich. Haydn zmarł 31 maja 1809 roku. Posłuchajmy jego 44. symfonii, zwanej Żałobną, która w istocie nie ma w sobie wiele z pogrzebowego charakteru. Przeciwnie, to symfonia wysoce dramatyczna, może podszyta duchem melancholii w części wolnej, ale z pewnością pełna życia, teatralna, pełna alegorycznych, dialektycznych gestów. Oto najnowsze nagranie z serii kompletu haydnowskich symfonii w wykonaniu Giovanniego Antoniniego i zespołu Il Giardino Armonico. Części to Allegro con Brio, potem Menuet Allegretto i Canone in Diapason Trio, część trzecia Adagio, część czwarta Finale Presto.

To była 44. symfonia e-moll, żałobna Józefa Haydna w wykonaniu zespołu Il Giardino Armonico pod dyrekcją Giovanniego Antoniniego. Powróćmy jeszcze tego wieczoru do Schuberta, by posłuchać innej symfonii, symfonii, która zdaje się burzyć gatunkowe granice. To będzie niedokończona symfonia H-moll. Gra orkiestra Lipskiego Gewandhausu, dyryguje Herbert Blomstedt. Allegro moderato i andante con moto.

Ósmą symfonią H-moll niedokończoną Franciszka Schuberta w wykonaniu orkiestry lipskiego Gewandhausu pod dyrekcją Herberta Blumsteda kończy się dzisiejsza niedzielna Filharmonia Dwójki. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony wieczór. Pozostawiam Państwa z pieśnią Die Wetterfahne z cyklu Winterreise Franciszka Schuberta w wykonaniu Tomasza Koniecznego i Lecha Napierały. A teraz życzę już dobrej nocy. Andrzej Sułek. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Piąta struna to dwie nocne godziny, w czasie których penetrujemy bliższe i dalsze zakątki muzycznego wszechświata. W audycji krzyżują się rozmaite style i gatunki. Folk i jazz, ambitny pop i piosenka z dobrym tekstem, muzyka dawna i współczesna. Ważne jest również słowo. Dla mnie to najbardziej osobiste spotkanie z Państwem. Zapraszam w każdy czwartek o 23:00. Piotr Matwiejczuk.
0: Autopromocja.
2: Program drugi, 22.

0: Witamy Państwa serdecznie. Dziś rozpoczynamy super punktualnie przy konsolecie Katarzyna Filc-Dwojtkowska, a w studiu w Warszawie
1: Krzysztof Dziuba
0: i Tomasz Szachowski. Ten tydzień czy ostatni czas to czas odejść wielkich muzyków, wielkich artystów, których wspominamy, których nagrania przypominamy i którzy dzięki tym nagraniom są z nami razem i będą. Sonny Rollins, postać, którą można zaliczyć do takiej absolutnie ścisłej czołówki, gigant saksofonu tenorowego. Postać najwspanialszych lat jazzu, lat 50., 60., 70. Dziś płyta ballady, bo był również mistrzem ballad. O tym się rzadziej może dzisiaj mówi, bo wszyscy wspominają Rollinsa ekspresyjnego, żywiołowego, jak brzmi tytuł jednej z jego płyt, saksofon, prawdziwy saksofon Colossus, ale był także osobą bardzo wrażliwą i stąd nasz wybór na wydaną przez Blue Note w 2002 roku płytę ballady. Tę płytę uzupełnimy jeszcze fragmentem koncertowym, który zdaniem wielu krytyków jest jednym z najwspanialszych w jego dorobku. A w części drugiej?
1: W części drugiej oddamy hołd innemu artyście, którego również pożegnaliśmy w maju. Dokładnie 4 maja odszedł Yuji Ono. Postać nie tak znana w świecie jak Sonny Rollins, która być może też nie odegrała tak wielkiej roli przecież, ale w Japonii, a także wśród miłośników popkultury to artysta, kompozytor, muzyk niezwykle znaczący. Chcielibyśmy Państwu przedstawić sylwetkę tego kompozytora i muzyka, bo warto też przypomnieć, mam wrażenie, że gdzieś tam Yuji Ono przewijał się wśród polskich słuchaczy. Czasami można trafić na jego płyty w antykwariatach z płytami winylowymi. I dlatego dzisiaj składamy mu hołd, słuchając płyty Kosmos, wydanej w roku 81. Będzie zatem nieco funkowo, nieco pod znakiem jazzu fusion. Sięgniemy też po fragment najbardziej znanego dzieła Yujiego Ono, czyli ścieżki dźwiękowej do serialu o Lupenie trzecim, czyli o Arsena Lupena. No tak, proszę. Niezwykle popularny serial anime w Japonii. Sam Yuji Ono stworzył kilkadziesiąt płyt z muzyką ilustrującą ten serial anime, no bo tych części serialu ukazało się, już nawet nie powiem ile, sam nie jestem w stanie tego zliczyć, ale później oczywiście dochodziły różne wersje koncertowe, różne aranżacje, różne przetworzenia tych słynnych w Japonii tematów. Zatem jest o czym mówić, jest co omawiać. Yuji Ono dzisiaj najróżniejsze strony jego twórczości, bo zaproponuję Państwu nie tylko album Kosmos, ale tak jak też zapowiedziałem, fragment ścieżki dźwiękowej do Lupena, no i także kilka innych nagrań, bo trzeba dodać, że to był nie tylko znakomity kompozytor obracający się w świecie komercji, trzeba to od razu nazwać, i świata seriali i filmów, ale także znakomity muzyk

0: jazzowy i aranżer, który współpracował z muzykami jazzowymi, no a także z postaciami świata japońskiej muzyki rozrywkowej. Yuji Ono zmarł 4 maja w wieku 84 lat, a wczoraj skończyłby 85 lat. Wczoraj były urodziny Yujiego Ono.
1: Rozpoczynamy od Sonny Rollinsa. Ja tutaj mam taki powód zupełnie osobisty, ale być może istotny, ważny, i niektórzy ze słuchaczy, którzy zbierają płyty, te oryginalne płyty, być może pamiętają serię, która została wydana w 2009 roku nakładem, czy też przy pomocy tygodnika Polityka. Po raz pierwszy chyba zdarzyło się, by w Polsce ukazała się seria Blue Note z polskimi komentarzami. I to seria nie byle jaka. Ja przypomnę między innymi, jakie tutaj były płyty. Cantaloupe Island, Hancocka, Something Else, Adderleya, My Funny Valentine, Chetta Bakera, Morning, Art Blackie and the Jazz Messengers, Midnight Blue, Kenny Barella, Song for My Father, Horace Silvera, Real McCoy, McCoy Tynera i tak dalej, i tak dalej. 15 płyt ukazało się w tej serii. Miałem wielką, ogromną przyjemność, właściwie zaszczyt uczestniczyć w tej części edytorskiej wspólnie z Pawłem Brodowskim, bo sam fakt, że płyty legendarne wielkiego kalibru ukazały się z polskimi tekstami, już zwiastował, powiedziałbym, takie zupełnie nowe czasy, choć to nie jest dawne przedsięwzięcie. Jeszcze raz przypomnę rok 2002. I wśród tych płyt znalazły się ballady Sonny Rollinsa. To jest oczywiście kompilacja, ale przygotowana przez Blue Note, wydana jako zbiór najwybitniejszych nagrań ballad jazzowych Sonny Rollinsa z kilku różnych płyt. Kilka może zdań, proszę Państwa, bo oczywiście w różnych audycjach różni autorzy przypominają postać. Myślę jednak, że w wieczorze płytowym może jeszcze sięgnijmy jednak do tego życiorysu niezwykle barwnego, dynamicznego. No takiego, który podobny jest do życiorysów innych wielkich twórców jazzu. Rollins urodził się 7 września 1930 roku w Nowym Jorku. Początkowo grał na fortepianie, potem na alcie. Ostatecznie w 1946 roku wybrał tenor. Grywał ze sławami w latach szkolnych. Jackie McLean, pianista Kenny Drew, wokalista Babs Gonzalez, a także puzonista J.J. Johnson i pianista Bud Powell. W 1950 roku został skazany na 3 lata więzienia za napad z bronią w ręku. Po 10 miesiącach pobytu w zakładzie Rikers Island zwolniono go warunkowo, ale w 1952 został osadzony ponownie za używanie narkotyków. Federal Medical Center w Lexington zgodził się jako wolontariusz na uczestnictwo w terapii metadonowej, co pozwoliło mu uwolnić się od narkotyków i wyjść na wolność. Jego wielka kariera rozpoczyna się w roku 1951, gdy powstają nagrania z zespołem Modern Jazz Quartet i rozpoczyna się trwająca z przerwami kilka lat współpraca z Davisem. Davis wspomina, Sonny cieszył się wielką reputacją pośród młodszych muzyków w Harlemie. Był dla nich legendą, prawie bogiem. Niektórzy twierdzili, że grał na saksofonie tenorowym na poziomie Birda, Charlie Parkera. Był agresywnym, nowatorskim muzykiem, który zawsze miał świeże pomysły. To są lata 1951-56 and Horns, Miles Davis and Horns, Dick, składanka Collector Items, Beck's Groove. To są wszystko dokumenty współpracy Milesa Davisa z Sonny Rollinsem. Ja tu zareklamuję swoją audycję. Jutro będę przypominał o godzinie 18 w Jazzowym Klubie Dwójki niektóre z tych nagrań. No i tu jeszcze dochodzą nagrania kwintetu Clifforda Browna i Maxa Roacha. Słowem, wszędzie wielkie nazwiska. I w tych latach przylgnął do niego pseudonim Nuke. Po zabawnej historii, którą przytacza Miles Davis, biały kierowca taksówki pomylił Rollinsa z podającym, uwaga, piłka słynnej drużyny Brooklyn Dodgers, Donem Newcombem, a Sonny nie wyprowadził go z błędu, opowiadając, jak będzie serwował na Stana Musiała. a Stan Musial to był świetnym strzelcem polskiego pochodzenia, St. Louis Cardinals. W 1956 roku w studiu Rudy Van Geldera w Hackensack, słynnym studiu Blue Note, powstaje płyta Saxophone Colossus, o której już wspomnieliśmy, z udziałem pianisty Tommy Flanagana, basisty Duke Watkinsa i perkusisty Maxa Roacha. Wtedy powstaje słynny temat St. Thomas. Zresztą Rollins jest autorem kilku naprawdę

0: fantastycznych standardów, które też będziemy przypominać. Przechodzimy do płyty ballady. Ona zawiera, nie jest zbyt długa, zawiera 7 utworów, które podzielimy w ten sposób, że najpierw zagramy 4, potem 3 kolejne. Składankę otwiera słynny temat I Can't Get Started z muzyki do spektaklu Ziegfried Follies, rok 36, spółka Vernon Duke, George Gershwin. Pochodzenie utworów ma tu znaczenie u Rollinsa. Są na ogół bardzo dobrze znane z wielu wykonań i każda nowa próba zmierzenia się ze standardem stanowi wyzwanie dla artystów. Tak zresztą Rollins traktował, powiedziałbym, standardy. Nagranie, którego posłuchamy na początek, pochodzi z płyty A Night at the Village Vanguard, zapis koncertu z listopada 57 i gra tu tylko 3 muzyków. Sonny Rollins, kontrabasista Wilbur Ware i perkusista Elvin Jones. Sonny Rollins chyba jako jeden z pierwszych zapoczątkował niezwykle ryzykowną, powiedziałbym, pełną wyzwań praktykę gry bez instrumentu harmonicznego. I potem, który z naszych muzyków próbował przejąć tę praktykę? No powiedziałbym z powodzeniem zmiennym. Oczywiście Jan Ptaszyn-Wrublewski, który był wyznawcą Sonny Rollinsa od pierwszego do ostatniego taktu,
1: technikę
0: powiedziałbym.
1: Zwano strollingiem, tak? Kiedy to płynący saksofon na tle.
0: No płynący, ale przede wszystkim ten saksofon musiał jakby uzupełniać część harmoniczną, podkreślając kluczowe dźwięki, które tworzyły przynajmniej wyobrażeniu wrażliwych i powiedziałbym takich słyszących, znaczy mających dobry słuch muzyczny słuchaczy, pewną całość. No więc to jest płyta Night at the Village Vanguard i I Can't Get Started. Poor Butterfly, druga ballada, pochodzi z drugiej części albumu Sonny Rollins, kwiecień 57. Tu ciekawe, bo jest cytat z duetu Tutti i Fiori z drugiego aktu opery Madame Butterfly Giacomo Pucciniego. Rollins gra tu z kwintetem, Silver na fortepianie, J.J. Johnson na puzonie, Paul Chambers na kontrabasie, Art Blakey na perkusji. Potem Reflections, ta sama sesja z kwietnia 57 roku, na fortepianie Thelonious Monk. Pianistyka Monka natychmiast rozpoznawalna, ale tutaj nieco zagadkowa. Chociaż poddają się Monkowi wszyscy muzycy. Monk był kimś absolutnie wyjątkowym dla Sonny Rollinsa. Potem Namely You, to jest utwór, który kończy tę część. Ballada spółki The Paul Mercer przeszła do historii dzięki swingującej, pogodnej interpretacji Carmen McRae. I również zbliżony charakter ma wersja Sonny Rollinsa. Tutaj Wynton Kelly na fortepianie, Duke Watkins na kontrabasie i Philidge Jones na perkusji. Tyle omówienia.
1: Przed nami, proszę Państwa, prawdziwa uczta i to jeszcze taka ubrana w bardzo nastrojowe, muzyczne barwy ballady. Tak jak wspomniałeś, to jest seria poświęcona kompozycjom, nagraniom takim bardziej nastrojowym, prawda?
0: Zdecydowanie.
1: Na późną noc. Jeżeli będą Państwo w stanie mimo tej znakomitej muzyki, tych znakomitych nagrań coś do nas napisać, to będziemy zobowiązani. Przypominamy adres wieczorpłytowy@polskieradio.pl i zapraszamy też na media społecznościowe audycji, czyli na facebook.com/2wieczorpłytowy. Dziękujemy już za pierwsze wiadomości, za pierwsze wpisy. Będziemy je czytać między stronami.
0: A ja mam do Państwa jeszcze takie pytanie, powiedziałbym takie półosobiste, bardzo ważne, zwłaszcza do tych, którzy bywali albo bywają jeszcze na koncertach jazzowych, na jam session, kiedy zbliża się czas ballad. Czym jest dla Państwa ballada jazzowa? To jest jakby osobny nawet gatunek, powiedziałbym, w jazzie, gdzie niekiedy solista zostaje sam ze swoim instrumentem, ze swoimi myślami, ze swoimi uczuciami i wtedy każdy dźwięk jest wyraźny. Bo zdarza się, że w tych szybkich biegnikach to jest wszystko bardzo efektowne, ale połowa dźwięków gdzieś tam umyka, prawda, i właściwie niewiele znaczą, tylko znaczą jako symbol ruchu, prawda, biegłości. A gdy chodzi o ballady, jednak ta myśl, powiedziałbym, toczy się wolniej, jest głębsza. Tak mi się wydaje. Ale jestem bardzo ciekaw, jak Państwo postrzegają ten segment jazzu balladowy, a zwłaszcza w wydaniu Sonny Rollinsa. No więc cóż, rozpoczynamy. Ballady Sonny Rollinsa, płyta wydana przez Blue Note w 2002 roku, reedytowana w Polsce.

Polsce dzięki tygodnikowi Polityka w roku 2009 z polskimi komentarzami i tekstami. I Can't Get Started to jest nagranie Live z Village Vanguard, Poor Butterfly, Reflections i Namely You.

0: Dziś w wieczorze płytowym wspominamy Sonny Rollinsa. Sonny Rollinsa grającego ballady, a był mistrzem w tym gatunku. Za nami cztery utwory z składankowej płyty firmy Blue Note z 2002 roku. I Can't Get Started, jedyna pozycja live z Village Vanguard, Poor Butterfly Reflections i Namely You. Państwo się jeszcze nie rozpędzili z komentarzami. Myślę, że zbierają myśli i wspomnienia. Właśnie, wspomnienia, bo przecież Sonny Rollins był kilka razy w Polsce. Ja bardzo dobrze pamiętam występ z 80 roku, który był występem takim tanecznym z Markiem Soskinem na fortepianie. I co ciekawe, ten fragment, powiedziałbym, ze wszystkich pobytów Sonny Rollinsa w Polsce został wykorzystany w absolutnie genialnej serii Road Shows czteroczęściowej. Ale być może państwo pamiętają występ z Wrocławia, który to był rok, Krzysztofie.
1: To był bodajże 2011 rok,
0: i był jeszcze trzeci pobyt. Być może ktoś z państwa był na koncercie. Oczywiście my mówimy o takiej stylistyce już bardzo, bardzo historycznej. Sonny Rollins nie należał do grupy współczesnych saksofonistów tenorowych, choć dożył bardzo późnych lat, ale raczej w ostatnim okresie wydawane było jego wcześniejsze nagrania. No, on był po prostu postacią, która jest obecna, ale już bez jakiejś nadzwyczajnej aktywności. Więc te wspomnienia siłą rzeczy dotyczą jazzu bardzo, bardzo z naszego punktu widzenia już tradycyjnego, historycznego. To było, policzmy, 56, 70
1: równo
0: lat
1: 70
0: temu.
1: Lat temu.
0: Tak, 70 lat temu.
1: Kolos saksofonu.
0: Tak.
1: Właśnie równo 70 lat temu, 56 tak. Rok, ta słynna pan, płyta Saksofon Colossus. Ale skoro
0: tylko
1: wspomniałeś...
0: Jeszcze tylko oddawać głos, tylko chcę podziękować panu Maciejowi z Włocławka, który mnie skorygował. Otóż Blue Note Records okazało się w pamiętnej serii tygodnika Polityka 15 płyt. No, być może szczęśliwcy mają komplet. Okazało się, że ja tego kompletu nie mam, nie wszystko pamiętam, ale dziękuję za sprostowanie. To ważne płyty, jeśli chodzi o naszą dyskografię.
1: Sonny Rollins, artysta, który przeżył dekady. I wspomniałeś o tym, że dzisiaj przyglądamy się tym dokonaniom z lat 50., być może tym najważniejszym, które się zapisały w historii. Ale jest jeszcze parę punktów w tej późniejszej twórczości, późniejszej karierze Sonny'ego Rollinsa. Między innymi rok 2001, kiedy to jakby Sonny Rollins odnalazł kolejny cel dla swojej działalności artystycznej. To było po zamachach z 11 września w 2001 roku. Dodajmy, że mieszkał niedaleko World Trade Center, zaledwie kilka przecznic od tego miejsca. No i tak, i owocem między innymi tamtych tragicznych wydarzeń, tamtych przeżyć Sonny'ego Rollinsa z tamtych czasów jest płyta, którą właśnie, Tomku, trzymasz w ręce. Płyta z nagraniami koncertowymi, nagranie koncertu w Bostonie, album live upamiętniający ofiary tamtego ataku. Sonny Rollins, ta długowieczność, skąd ona się brała, też no, choćby z tego, że uprawia

0: jogę. Trzymał się już w późniejszym życiu z dala od wszelkich używek, od alkoholu, od narkotyków. Całe życie, jak to mówił, uczył się. Wciąż żyje, ponieważ wciąż się uczę. To jest cytat z Sonnego Rollinsa. Chciałeś coś dodać, Tomku?
1: Tak, chciałem dodać, dlatego że ten koncert, no oczywiście wydarzył

0: pan. Otóż 11 września Sonny Rollins obserwował tragiczny zamach i w trakcie błyskawicznej ewakuacji zdołał zabrać tylko saksofon. 5 dni później wziął udział w specjalnym koncercie na Berklee School of Music, który został zarejestrowany na płycie Without a Song 9, łapane przez 11. Koncert, który uzyskał nagrodę Grammy w kategorii Jazz Instrumental Solo w utworze Why Was I Born. Dlaczego to jest ważne? Bo będziemy dla Państwa mieli już po prezentacji wszystkich ballad jeszcze powiedziałbym takie bardzo istotne postscriptum. Jest to nagranie, które nie ukazało się początkowo na wspomnianej płycie nagrodzonej. Nagranie właśnie z tego koncertu, gdzie są takie 3 utwory, które tworzą całość, medley. Ja przypomnę dziś Państwu, czy my przypomnimy 2. i 3. część, gdzie zdaniem wielu krytyków jest to jedna z najwybitniejszych kreacji Sonny Rollinsa. I także proszę nas słuchać po tej drugiej części. Pan Mariusz Krzysztof Janczur, który odzywa się do nas z Nowego Meksyku, przepraszam, ze stanu Meksyka, Meksyk, czyli Toluca to jest, tak? Pisze tak, chyba pierwszy raz słyszę ballady jazzowe w wykonaniu Sonny Rollinsa. Podejrzewałem, że on potrafi je świetnie grać, bo pokazał, że jest melodykiem, na przykład na Jazz Jamboree w latach 80.
1: No, pan, jest.
0: Pan Mariusz, pan doktor Mariusz jest bardzo wymagającym naszym słuchaczem. Często rozmijamy się, powiedziałem, w poglądach, ale pisze, piękna muzyka. Tak powinien brzmieć jazz. No tu się absolutnie w 200% z panem zgadzam. Dziękuję za pozdrowienia. Pozdrawiamy Meksyk i pana Mariusza również.
1: I pozdrawiamy pana Piotra, który na naszym Facebooku pisze tak. Ballady pełne jazzowych standardów. Warto w tym miejscu przypomnieć płytę Ballades z kwartetu Johna Coltrane'a z 1963 roku.
0: Tak, bardzo dobre przypomnienie.
1: Także pełną interpretacji słynnych kompozycji. A z drugiej strony opowieści jazzowych astronautów. I tutaj pan Piotr już wybiega do drugiej części. Patetyczny prolog, rodem z muzyki filmowej w klimatach zwycięskiego podboju kosmosu, ochocze tańce na planecie Wenus, międzygalaktyczne kołysanki i uśmiech Andromedy. To o płycie Kosmos Yujiego Ono, która zabrzmi w drugiej części. To niewątpliwie album z fantazją i polotem, nagrany równocześnie z dużym dystansem i eleganckim humorem. Zapowiada się więc wspaniale. To rekomendacja od pana Piotra dla tych z państwa, którzy Yujiego Ono i albumu Kosmos nie znają i posłuchają już niedługo. Oba wydawnictwa, pisze pan Piotr dalej, bardzo lubię, choć niewątpliwie ballady nie są moim ulubionym krążkiem w przebogatym dorobku arcymistrza Rollinsa. Najwyżej cenię kultową płytę Saxophone Colossus. To prawdziwy jazzowy pomnik, ale osobiście chętnie sięgam też po albumy z innych okresów kariery Rollinsa. Z lat 60. są to The Bridge i East Broadway Rundown. Z późniejszych dekad natomiast Nucleus, No Problem, Real Life i Dancing in the Dark. Ostatni z wymienionych to świetne połączenie klimatów retro i elektronicznych poszukiwań muzycznych typowych dla lat 80. Na chwilę wymagające muzyki o niskim progu dostępu zawsze polecam chilloutowe Easy Living. Bardzo różnorodny to zestaw, ale równocześnie pięknie pokazujący ewolucję, a nie rewolucję stylu Rollinsa, a także jego umiarkowanie, odważne eksperymenty i nostalgiczne spojrzenia wstecz. To tyle od pana Piotra, to fragment tego wpisu zaledwie. Być może jeszcze do niego wrócimy. Bardzo dziękujemy panie Piotrze za ten komentarz na naszym Facebooku. Przypomnę jeszcze raz adres facebook.com/2wieczór płytowy i adres mailowy, na który mogą Państwo pisać wieczorpłytowy@polskieradio.pl.
0: Kilka z tych tytułów oczywiście już było w Wieczorze Płytowym, co nie znaczy, że nie będziemy ich powtarzać, nie będziemy do nich wracać z tych tytułów, które pan przytoczył. Najbliższa mi jest płyta The Bridge.
1: Jest jeszcze jeden tytuł, tak, który nadesłał nam jeszcze inny słuchacz.

0: czyli płyta Tattoo You grupy The Rolling Stones, na
1: tak
0: której
1: jest, gdzie
0: Sonny Rollins tak, pojawił również się udziela.
1: Tak. Czekamy na państwa maile. No, może są ci, którzy pamiętają koncerty Sonny Rollinsa w Polsce, bo to były wydarzenia niezapomniane, każde nieco inne, a być może ktoś miał szczęście słuchać go i oglądać gdzieś w Europie, może w Stanach Zjednoczonych. Swego czasu on bardzo dużo koncertował, no, był rozchwytywany, prawda? To był prawdziwy saksofon kolosus w każdym calu. Przechodzimy zatem do drugiej części płyty ballady. Ja może jeszcze powinienem się wytłumaczyć, bo nie wszyscy z państwa, rzadko się zdarza, żebyśmy słuchali wyłącznie ballad, ale tak jak twierdzą muzycy, zwłaszcza saksofoniści, to jest najtrudniejszy gatunek, jeśli chodzi o uprawianie jazzu. A zwłaszcza w takim formacie jak trio, prawda? Gdzie zostaje praktycznie ten muzyk zostaje sam ze swoim instrumentem, grając standardy, czy grając własne kompozycje, musi jednocześnie zarysować kształt harmoniczny i formę utworu. Mówimy o jazzie oczywiście tym tradycyjnym. Nie, że ktoś gra free, prawda? Dochodzi do ściany i właściwie gra wszystko na granicy ekspresji, na granicy wytrzymałości. To jest zupełnie inna szuflada. Mówimy o jazzie standardowym. Więc to jest po pierwsze sztuka zapanowania nad takim materiałem muzycznym, prawda? Powiedzmy, że to jest standard z wyrafinowaną harmonią. Na przykład nie ma instrumentu towarzyszącego, nie ma fortepianu, nie ma gitary, nie ma organów, nie ma wibrafonu. No, trzeba to wszystko stworzyć samemu, grając jednocześnie improwizację. Ale dochodzi tutaj ten magiczny, powiedziałbym, aspekt wrażliwości i powiedziałbym, uczuć, których się nie da przekazać w formie szybkiej, mocnej, żywiołowej ekspresji. Trochę tak jak w życiu, prawda? Nie wszystko wypowiadamy z szybkością karabinu maszynowego, czy nie wiem, czy to jest dobre porównanie, prawda? To jest troszkę co innego. Jest masa rzeczy, które lubimy wypowiadać albo chcielibyśmy wypowiadać w przyciszeniu, zwolna, kiedy każde słowo, a nawet każdy oddech jest ważny. To jest jazzowa ballada. To jest miejsce zarezerwowane dla niesłychanie wrażliwych muzyków i mistrzów instrumentu. Stąd mój wybór tej właśnie płyty. Przechodzimy do drugiej części, gdzie zabrzmią trzy utwory. Najpierw standard How Are Things in Locamora, piosenka opowiadająca o nieistniejącym miasteczku w Irlandii. Standard napisany przez spółkę Lane Harbour, znany z wykonań m.in. Petuli Clark, Binga Crosby'ego, Barbie Streisand, Julie Andrews. Istnieje tylko jedna wybitna jazzowa wersja tego utworu na płycie Blue Note. Sonny Rollins z 1956 roku. Kenny Drew na fortepianie, Donald Byrd na trąbce, który się tutaj symbolicznie pojawia, Gene Remy na kontrabasie i Max Roach na perkusji. Potem ten sam zespół gra Decision Rollinsa, rodzaj takiego molowego bluesa w czystej konwencji hardbopowej z tematem prowadzonym równolegle przez tenor i trąbkę. Świetna solówka Donalda Byrda, jednej z czołowych postaci Blue Note lat 50., świetnego trębaca. I na koniec, znów podobnie jak we wstępie płyty, fragment słynnego koncertu Tria Rollinsa z Village Vanguard z listopada 57 roku. Jedna z najczęściej grywanych w tamtych latach ballad Softly, w skrócie Softly po prostu. Muzycy jak się skrzykiwali, Softly gram, prawda? Ale pełny tytuł brzmi Softly as in the Morning Sunrise spółki Romberg Hammerstein. Utwór pomyślany jako tango argentyńskie, mało kto pamięta, był częścią musicalu New Moon, wystawionego po raz pierwszy na Broadwayu we wrześniu 1928 roku. I mimo, że spektakl wznawiany był kilkakrotnie, nawet w roku 2004, to jednak dziś Softly znany jest głównie z jazzowych wykonań. Na przykład John Coltrane, któremu wiele miejsca poświęcimy w tym roku również, bo jest setna rocznica urodzin. Coltrane Village Vanguard 1961 rok. Softly. No i Rollins tutaj wspaniały. Tam się pojawia również Elvin Jones na perkusji. Elvin Jones to jest także Coltrane. Ekipa Coltrane'a, tak można powiedzieć. Zatem, proszę państwa, przed nami

trzy standardy z drugiej strony płyty ballady Sonny Rollinsa z roku 2002. Oczywiście to jest data wydania, polskiego wydania 2009, bo obracamy się w kręgu jazzu nagrywanego w latach 50. Sonny Rollins.

0: Płyta rozpoczęła się od koncertu Village Vanguard i zakończyła się także oklaskami publiczności, która oklaskiwała zespół Sonny Rollinsa. Płyta Ballady, rok 2002, firma Blue Note i reedycja, piękna reedycja polska. Dzięki tygodnikowi Polityka. Państwo przypominają, że komplet liczył 20 płyt. Tak jest i nawet jeden ze słuchaczy pochwalił się, że ma ten komplet. No, myślę, że to nie jest łatwo dzisiaj, żeby dostać z polskimi, nie chwaląc się tekstami. Proszę Państwa, tytuły. I Can't Get Started, Poor Butterfly, Reflections, Namely You, How Are Things in Locamora, Decision is Softly As in the Morning Sunrise. Oczywiście we wszystkich wypadkach Sonny Rollins na saksofonie tenorowym plus kwiat wielkich muzyków tamtych lat, drugiej połowy lat 50. Ja już tylko w skrócie powiem, że na kontrabasie Duke Watkins, Gene Remy, Paul Chambers, Wilbur Ware, oczywiście w różnych utworach, na perkusji czy perkusjach Philly Joe Jones, Art Blakey, Elvin Jones, Max Roach. Ale nazwiska, prawda? Cztery nazwiska. Philly Joe Jones, Art Blakey, Elvin Jones, Max Roach. Na fortepianie Horace Silver, Thelonious Monk, Wynton Kelly. Na puzonie J.J. Johnson i z piękną solówką na trąbce Donald Byrd.
1: Czym jest jazzowa ballada? Takie pytanie zadaliśmy Państwu na początku naszego spotkania. I pan Piotr, który nie tak dawno pisał nam, którego cytowaliśmy, pisze tak. Dla mnie to nie tylko utwór utrzymany w wolnym tempie, zazwyczaj w przedziale 60-80 uderzeń na minutę, ale odrębna forma ekspresji muzycznej. Najbardziej intymna, kameralna i głęboka strona jazzu. Nawet jeśli uwagę słuchaczy najłatwiej przykuwają kompozycje motoryczne o szybkim tempie i energetycznym charakterze, to właśnie ballada staje się niejednokrotnie papierkiem lakmusowym kunsztu instrumentalisty. Tu nie ma się za czym schować. Podobnie jak w tak zwanej muzyce klasycznej, grając wolniej, trudniej jest utrzymać frazę, a dodatkowo nie zanudzić słuchacza. Na wierzch wychodzą też wszelkie niedoskonałości. Termin ballada budzi skojarzenia z nostalgicznym, nastrojowym opowiadaniem o miłości, ale to tylko część prawdy w odniesieniu do jazzu. Ten gatunek nie jest bowiem odpowiednikiem wolnej piosenki, do której tańczy się walca angielskiego, czy też sympatycznego, improwizowanego tańca przytulańca. To forma muzyczna, która jest narzędziem poruszania emocji słuchacza. Niesłusznie deprecjonowana przez niektórych czuła strona jazzowej duszy, to pan Piotr. Czy deprecjonowana? No, choćby dowodem na to, że nie, seria, której jednej z płyt dzisiaj słuchamy, seria Blue Note'u, Ballades. Pisze z kolei inny z naszych stałych słuchaczy, również Piotr. Pamiętam doskonale wieczór płytowy z września 2020 roku, kiedy poleciał album East Broadway Rundown, czyli fantastyczne trio Rollinsa z sekcją Coltrane'a bez instrumentu harmonicznego. W drugiej części był wtedy Gary Peacock. Audycji

0: Ja te zapamiętałem po pierwsze, że ze względu na znakomitą muzykę, po drugie ze względu na, jak zawsze, znakomity komentarz, który wtedy napisałem, nieskromnie pisze pan Piotr, i po trzecie był, bo to był czas, kiedy startował w Wieczorze Płytowym piękny proceder pod tytułem Pakiet pięciu płyt dla słuchaczy, z
1: proceder.
0: Którego to procederu skrętnie skorzystałem. Pan Piotr w swoim stylu. Później wielki Sony gościł w Wieczorze jeszcze co najmniej dwa razy. I na koniec apel od pana Piotra. Ponawiam postulat puszczenia w Wieczorze Płytowym Charlesa Lloyda. Jeszcze za jego życia.
1: Bardzo dobrze, że pan to przypomina. Będziemy
0: bierzemy
1: pamiętać.
0: Sobie do serca.
1: A propos ballad, to ballady John Coltrane, prawda? To jest drugi inny mistrz, prawda, który potrafił. To jest wielka sztuka, prawda? Rozpoczyna się wszystko bardzo spokojnie, powiedziałbym tak introwertycznie, i nagle gdzieś ogień wybucha w środku improwizacji ballady. To jest Coltrane. Będzie okazja, bo będziemy przypominać różne płyty Coltrane'a, a przecież wielka płyta wszechczasów Milesa Davisa, Kind of Blue, proszę państwa, w dużej części z płytą balladową, prawda? Wyciszoną.
0: I pani Urszula, ballady w wykonaniu Sonny'ego Rollinsa to jest rodzaj muzyki, której odrzucić nie można, bo nie można odrzucić subtelnego piękna, nastrojowości, liryzmu, czegoś, co cudownie kołysze, uspokaja, zachwyca. To muzyka, przy której można zamknąć oczy i oddać się jej całkowicie. Odpływają wtedy niepokoje i zmartwienia. Sonny Rollins jest w balladach mistrzem nastroju, jasnej strony życia. Kwituje pani Urszula.
1: No i teraz zapowiedziane postscriptum, czyli Sonny Rollins z zupełnie innego okresu. To jest seria Road Shows w częściach pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Sięgamy do części czwartej. Holding the Stage. I tu ciekawostka, to są nagrania zarejestrowane dokładnie podczas tego koncertu, który został wydany jako płyta Without the Song, czyli 11 września, o której żeśmy już mówili, z tym tragicznymi wydarzeniami i Sonny Rollinsem jako świadkiem, prawda, któremu udało się zbiec tylko z saksofonem. Otóż pozostał fragment, który nie ukazał się na tej płycie, a był częścią tego wydarzenia, składanka z trzema tytułami, Split Leilani, potem solo, sam Sonny Rollins z saksofonem tenorowym przez 6 minut i finał z jego popisowym utworem, tym tanecznym Don't Stop the Carnival. Tutaj właściwie dramaturgia sama się tłumaczy. Pominęliśmy pierwszy utwór, no bo żeby tu jakoś zachować dyscyplinę czasu, ale będzie w pełni solo i w pełni Don't Stop the Carnival. Ja skład, chociaż skład mogę od razu podać państwu, oczywiście Rollins na tenorze, Clifton Anderson na puzonie, Stephen Scott na fortepianie, Bob Crenshaw na basie elektrycznym, już bas elektryczny, bo to są inne czasy, Perry Wilson na perkusji i Kimati Dinizulu na instrumentach perkusyjnych. To było w Bostonie, rok 2001.

Scott, Bob Crenshaw, Kevin Hudson.

0: I tak się kończył wielki koncert zespołu Sun Rollinsa w Bostonie 15 września 2001 roku. To jest materiał, to jest fragment, który nie znalazł się na tej podstawowej wersji płyty Without the Song, 11.9. No, można powiedzieć, że większość koncertów Sun Rollinsa, również tych, które odbywały się w Polsce, tak się właśnie kończyły. Publiczność nie chciała go wypuścić. To był, niezależnie od tego, że fantastyczny muzyk, showman. On niesłychanie czuł publiczność, prawda? To jest ten element taneczny, wejścia we wspólny timing, we wspólne rozkołysanie się. Szaleństwo jazzowe, prawda? Jeżeli tam mieliśmy ballady introwertyczne, rozmyślanie, refleksja, uczucia i tak dalej, to tutaj eksplozja namiętności, eksplozja żywiołu.
1: A ja gdzieś tam po drodze jeszcze była miłość do kalipso, muzyki karaibskiej, no i właśnie do tej tanecznej strony muzyki.
0: Przypomnę skład: Sun Rollins, saksofon tenorowy, Clifton Anderson, puzon, Steven Scott, fortepian, Bob Crenshaw, bas elektryczny, Perry Wilson, perkusja i Kimati Dinizulu, instrumenty perkusyjne.
1: Sonny i Rollins, żegnamy tego muzyka i ty, Tomku, jeszcze jutro, tak jak zapowiadałeś, będziesz żegnać Sonny'ego Rollinsa.
0: Z pewnością jeszcze w wielu audycjach.
1: Teraz Jazz o godzinie 18.
0: Miles Davis i Sonny Rollins. Osobny rozdział, bardzo ciekawy.
1: A my składamy teraz hołd kolejnemu muzykowi. 4 maja odszedł Yuji Ono. Bardzo ważna postać dla japońskiej muzyki. Postać, która przeniosła język jazzu, funku, fusion, bossanowy do japońskiej popkultury, bo to właśnie Yujiemu Ono Japończycy zawdzięczają to, że jazz tak często wybrzmiewał w japońskiej telewizji, w japońskim kinie. To postać, którą dziś kojarzy się przede wszystkim z muzyką do anime Lupin III. W Japonii ten tytuł funkcjonuje pod nazwą Lupin Sensei. No i zanim przejdziemy do albumu, który dzisiaj wybraliśmy dla Państwa, czyli do albumu Kosmos z 1981 roku, niechaj zabrzmi utwór, który powie nam już bardzo dużo o postaci Yujiego Ono.

0: I tak mniej więcej brzmiała japońska telewizja w latach 70. Brzmiała muzyką, a także aranżacjami Yujiego Ono. To był temat z drugiego sezonu serialu anime Lupin Sansei, czyli Lupin III, serial opowiadający o przygodach Arsena Lupena III, czyli wnuka legendarnego francuskiego włamywacza stworzonego przez Maurice'a Leblanc'a. Lupin jest mistrzem kradzieży, podstępu, przebierańcem, niepoprawnym kobieciarzem, który wraz ze swoją ekipą przemierza świat w poszukiwaniu skarbów, tajemnic, no i wielkich przygód. Towarzyszą mu między innymi rewolwerowiec Daisuke Jigen, samuraj Goemon Ishikawa XIII, no i uwodzicielska, nieprzewidywalna Fujiko Mine. No, te postaci, myślę, że pokolenia Japończyków urodzone w latach 50., 60., które serial o Lupinie III oglądało w japońskiej telewizji, znają doskonale. No i znają doskonale muzykę twórcy, którego chcielibyśmy dziś Państwu nieco przybliżyć. Yuji Ono, który odszedł w wieku 84 lat. Postać, która, tak jak już wspominałem, kojarzona jest przede wszystkim z muzyką do tego serialu. No bo nie tylko dlatego, że temat i sam serial stał się ważnym dziełem popkultury w Japonii, ale miał on naprawdę mnóstwo odsłon i to przez lata. Sam Yuji Ono powracał do muzyki z Lupina III przez całą swoją karierę. Kiedy nawet zajrzymy do dyskografii tego artysty, no to mam wrażenie, że chyba gdzieś tak 70% albumów, a jest ich kilkaset w dyskografii Yujiego Ono, no to tę wielką część zajmują ścieżki dźwiękowe do seriali, do filmów o Lupinie III, albo też najróżniejsze nowe aranżacje, czy też tematy grane z tego serialu przez różne składy z Yujim Ono jako bandliderem. A trzeba dodać, że udzielał się on w wielu zespołach, takich jak You, The Explosion Band, Yuji Ono and the Galaxy, Yuji Ono, Lupin Tick 5 i Lupin Tick 6. No i też w triu jazzowym, w którym zaczynał właściwie swoją karierę, no bo początki wiążą się właśnie z jazzem, tym, no, nazwijmy to szlachetnym jazzem, bo to, z czym mieliśmy przed chwilą do czynienia, to jest ta bardziej komercyjna strona jazzu. Jazzu już, prawda, bardziej skierowanego w stronę funku, w stronę muzyki rozrywkowej.
1: Znaczy muzyka rozrywkowa,
0: tego, co było popularne wówczas w amerykańskiej
1: elementami
0: telewizji.
1: Jazzującymi, odwrotnie bym powiedział, prawda? Nie jazz, tylko raczej rozrywka z elementami jazzującymi.
0: A początki były takie. Yuji Ono zaczynał grać na fortepianie w szkole podstawowej. Jazzu uczył się samodzielnie w liceum. Później trafił na studia na Uniwersytet Keio. No, to bardzo prestiżowa uczelnia, która miała swój wydział poświęcony muzyce lekkiej. Tak określano ten rodzaj muzyki. To było ważne środowisko akademickiego jazzu w Japonii. No a karierę pianisty zaczynał w kwintecie klarnecisty Kodziego Fujiki. Później grał w zespole słynnego japońskiego perkusisty jazzowego Hideo Shirakiego. I to właśnie w jego zespole debiutował też on, znaczy w tym zespole odbył się debiut fonograficzny Yujiego Ono. Były też nagrania między innymi

0: innymi z Yosuke Yamashitą, czyli guru japońskiego free jazzu. No a potem przyszedł wielki zwrot w karierze Yujiego Ono. Mianowicie mariaż z światem komercji i z telewizją, no bo po okresie aktywności pianistycznej Yuji Ono zaczął więcej komponować, zaczął pisać muzykę na potrzeby reklam, telewizji, kina. I te doświadczenia pozwoliły mu wykształcić swój, no właśnie, ciekawy styl. Styl, który być może niektórym przypomina muzykę Lalo Schifrina, niektórym pewne dokonania Quincy'ego Jonesa, to jest lat 70., 80.
1: I chyba wcześniejsze.
0: To są też,
1: jeżeli Quincy Jones raczej 10 lat wcześniej, ale Lalo Schifrin to jest chyba trafna diagnoza.
0: I to jest też ciekawy zwrot, o którym właśnie Yuji Ono w wywiadzie udzielonym, to był taki wywiad dołączony do jednej z wydanych niedawno kompilacji, powiedział tak na temat swojego odwrotu od świata jazzu. Gdy miałem około 30 lat, pojawiła się okazja, by zagrać z Samem Jonesem i Bobbym Durhamem z tria Oscara Petersona podczas ich wizyty w Japonii. I to doświadczenie mną wstrząsnęło. Uświadomiłem sobie, że japońska scena jazzowa tamtego czasu skupiała się wyłącznie na nowoczesnych nurtach, ignorując korzenie i historię jazzu. A przecież to właśnie był fałszywy jazz. Desperacko próbowałem więc wrócić do źródeł jazzu, lecz w głównym nurcie panowało przekonanie, że jedynie odcinanie się od tradycji jest właściwe i uzasadnione. Mój sposób myślenia, powrót do korzeni, bywał za to krytykowany. W rezultacie mój entuzjazm dla jazzu zaczął słabnąć. Wkrótce otrzymałem pierwsze zlecenie na muzykę komercyjną i pracując nad nim zacząłem odczuwać pociąg do świata będącego całkowitym przeciwieństwem jazzu. No a muzyka Yujiego Ono, co na pewno usłyszeli Państwo przed chwilą w temacie z serialu, bywa nieraz przerysowana, bywa nieraz karykaturalna, ale no, tego też wymaga często świat animacji, świat filmu, szczególnie kiedy mamy do czynienia z takimi produkcjami, jaką jest Rupan Sansei, produkcja nieco komediowa. Natomiast dzisiaj zaprezentujemy Państwu album, który pokazuje jeszcze nieco inne oblicze twórczości Yujiego Ono. Album Kosmos, wydany w 1981 roku, z muzyką powstałą na zamówienie, złożone przez Planetarium w Kobe na wystawę o nazwie Portopia 81. No, była to spora ekspozycja technologiczna zorganizowana w Kobe w 1981 roku, a muzyka Yujiego Ono została skomponowana jako ścieżka dźwiękowa do projekcji kosmicznych obrazów autorstwa malarza i ilustratora, który no właśnie inspirował się bardzo często kosmosem, Katsuakiego Iwasakiego. I jego obraz Jowisza widnieje też na okładce tej płyty. Strona pierwsza przed nami. Myślę, że taki komentarz na razie wystarczy. A na niej 6 kompozycji. Prolog, Sunset, czyli Zachód Słońca. Living Satellite Io of Jupiter, czyli żywy satelita Io, księżyc Jowisza. Sailing, czyli żeglując. Crystal Lullaby, kryształowa kołysanka. I Take It to the Sky, zabierz to do nieba. Yuji Ono i jego grupa na albumie Kosmos, wydała to wytwórnia CBS Sony w roku 1981 w ramach serii Master Sound. My słuchamy pierwszego winylowego wydania tego albumu.

Yuji Ono i wydany w 1981 roku album Kosmos tego twórcy. Muzyka, no właśnie, muzyka spod znaku Easy Listening, muzyka lekka, łatwa i przyjemna, jak to się kiedyś mówiło, ale też mam wrażenie, że to jest taka twórczość, której dziś słusznie lub niesłusznie słyszy się jej dziś już znacznie mniej. Rzadko kto wraca do tego rodzaju muzyki. A dodajmy, że album Kosmos wydany

0: przez CBS Sony w 1981 roku zawiera muzykę stworzoną przez Yujiego Ono na wystawę Portopia 81, która odbyła się 45 lat temu w miejscowości Kobe. No, Kobe pozazdrościło sąsiadującej z tą miejscowością Osace, która była gospodarzem Expo 11 lat wcześniej, w roku 1970. No i jeszcze ważny kontekst, jaki warto przywołać właśnie przy okazji tej płyty. Rok 81 to jest czas ogromnej fascynacji Japonii technologią przyszłości. No, rozrasta się bańka spekulacyjna w tym kraju. Wielkie japońskie korporacje zarabiają mnóstwo pieniędzy, na tyle, że pracownicy biurowi różnych firm na przykład robią takie rzeczy, że wypełniają sobie wanny drogimi szampanami. Naprawdę są to takie jakby potwierdzone historie z tamtych czasów, z lat 80. prosperity gospodarczej i szalonego wzrostu gospodarczego, no i tego rozwoju technologicznego. Marek japońskich nie będziemy Państwu wymieniać, bo znają Państwo marki technologiczne doskonale, no ale pojawiają się komputery domowe, elektronika staje się symbolem przyszłości, staje się też symbolem Japonii przecież. Odbywa się Portopia 81, wspomniana wystawa w Kobe, no a w muzyce oczywiście dominują syntezatory. Isao Tomita świat poznał już całkiem nieźle, na przełomie lat 70. i 80. Pojawia się zespół Yellow Magic Orchestra. No i jest Yuji Ono, który dodaje tutaj do tego wszystkiego elementy jazz funkowe, no, elementy muzyki też latynoskiej, muzyki disco. I kiedy mógłbym Państwu porównać do kogoś z naszego podwórka, Yujiego Ono, żeby mieć pojęcie mniej więcej, jaki status ma ten twórca, jak on funkcjonuje w popkulturze, bo to jest niewątpliwie postać bardzo silnie związana jednak z popkulturą, no to porównałbym go do Andrzeja Korzyńskiego. Choćby z dwóch względów. Po pierwsze to ta stylistyka disco, która pojawia się zarówno u Andrzeja Korzyńskiego, jak i u Yujiego Ono. A po drugie to, że obaj też kojarzeni są przez wiele osób jako twórcy muzyki do tych filmów, seriali, no tworów w każdym razie filmowych, które kojarzone są z dzieciństwem. W przypadku Andrzeja Korzyńskiego jest to Pan Kleks. No, kto nie zna muzyki z Pana Kleksa, kto się urodził w latach 70. czy 80., nie ma tych wspomnień z Panem Kleksem. No a w przypadku Yujiego Ono jest to niewątpliwie serial Lupin Sansei, czyli Lupin III z lat 70., z którym no, kojarzony jest właśnie ten temat muzyczny, który Państwu przedstawialiśmy.
1: Ciężko jest obronić tę muzykę, dlatego że no, ona wchodzi w taką tapetę, prawda? Oczywiście, że w latach 70. pamiętam u nas, mimo że kraj był biedniejszy, to miał więcej orkiestr rozrywkowych, dlatego że one były związane z rozgłośniami radiowymi i stacjami telewizyjnymi. I to była taka średnica, prawda? Była jakaś grupa aranżerów, którzy pisali, powiedziałbym, pewne szablony. Te aranżacje były pisane pod wokalistów, a niekiedy pod muzykę rozrywkową. Toż i orkiestra studia S1, którą prowadził Andrzej Trzaskowski, skądinąd przecież, prawda? Ona też schodziła do poziomu, powiedziałbym, takiego banału niekiedy. Czy pewnej przeciętnej, jeśli chodzi o instrumentację, bo jednak przykłady Lalo Schifrina, no nie używam nazwiska Quincy Jonesa, ale tych kompozytorów, Don Sebeski na przykład, tych dobrych aranżerów amerykańskich, którzy pisali muzykę filmową do znanych seriali tamtego okresu, to jednak potrafili się wznieść wyżej, może dlatego, że mieli do dyspozycji wybitnych solistów. I gdy zaprosiło się na sesję, no nie mówię, że od razu Stana Getza, ale zaprosiła się dobrego klawiszowca, czy dobry flet, Hubert Lowes na przykład uczestniczył w wielu takich komercyjnych wydarzeniach,

0: czy saksofonistów, to już było to piętro jedno wyżej, a może dwa, prawda? Tutaj zastanawia mnie, jedna rzecz mnie zastanawia, to w ogóle jest temat do dyskusji, tylko trzeba by trochę wiedzieć o tym, jak to się stało, że Japonia, przodując w dziedzinie technologii i to jak, prawda, właściwie narzuciła pewne rozwiązania, które są do dziś obecne i nadały, powiedziałbym, spowodowały przyspieszenie. W bardzo wielu krajach Japonia była, jeśli chodzi o sprzęt hi-fi, prawda, to było, uważane było, że to jest numer jeden.
1: To z jednej tylko strony, się wtrącę, że ta płyta, której dzisiaj słuchamy, ukazała się w serii Master Sound, Digital Mastery.
0: No tak, tylko co z tego, prawda?
1: Która właśnie była tutaj takim medium promocyjnym dla tych wszystkich technologii, no, sprzętów i tak dalej.
0: No, być może.
1: Ale to jest jedna z wielu płyt, które
0: być może.
1: Są
0: więc
1: w katalogu
0: tej
1: serii.
0: I tu się zgodzimy. Jeżeli to jest nagranie demonstracyjne, prawda, które
1: tak,
0: służyło do wypróbowania aparatury, to tak. Natomiast nie wytrzymuje, powiedziałbym, oceny artystycznej, ponieważ czekam na coś, co się wydarzy, być może się wydarzy, ale tu idzie taka kalka. Nawet nie wiem, czy to jest próba naśladowania sceny amerykańskiej, bo ona była dużo wyżej, dużo wyżej.
1: Estetyka,
0: ale powiedzmy taki, gdzieś mówię, w Polsce też mieliśmy wtedy dużo orkiestr, dużo nagranej muzyki, z której bardzo niewielka część oglądała światło dzienne i tylko dzięki osobowościom wokalistów niektórych, te piosenki potrafiły przetrwać. Natomiast jaka konwencja stylistyczna to jest, to może być jako ćwiczenie.
1: Nie jest to nasza ulubiona konwencja, nie. Absolutnie.
0: Tak.
1: Słucham dzisiaj po japońsku z ogromną przyjemnością, pisze pan Grzegorz z krakowskiego Widoku. Filtruję sobie automatycznie, układam obraz, w moim przypadku poprzez pryzmat słabości i fascynacji muzyką filmową właśnie. Lalo Schifrina, Henry'ego Manciniego i naszego wspaniałego Andrzeja Korzyńskiego. No, czyli te wszystkie nazwiska. Henry'ego Manciniego nie znam.
0: No, był jeszcze Wojciech Trzciński, nieżyjący, prawda, który nie tak dawno zmarł, bardzo zdolny aranżer, którego miałem szczęście znać wiele lat temu, więc był taki krąg muzyków, którzy dobrze pisali, aranżowali, ale był ten problem, żeby przekroczyć pewien poziom, prawda, żeby już taki element wybitnego, czy pojawia się postać, która nadałaby piętno, prawda?
1: W pewnej
0: piętno,
1: konwencji wyraz może stylistyczny. Nie wolno takiego poziomu przeskakiwać. Pisze pan Grzegorz dalej tak. Plus ilustracje muzyczne naszej wspaniałej orkiestry Polskiego Radia i Telewizji z przełomu lat 70. i 80. Ależ to wspaniałe uzupełnienie, w zasadzie dopełnienie, wzbogacenie i uzupełnienie wiedzy, jak różnorodna i bogata rytmiczność funky może i musi działać.
0: Może, ale większość tych nagrań niestety nie wytrzymała próby czasu, tak bym powiedział. Może mówię o polskich. Polskich, tak.
1: W takim razie zrobimy mały wyjątek w konwencji wieczoru płytowego, bo zanim powrócimy do albumu Kosmos i posłuchamy drugiej strony, to mamy dla państwa fragmenty dwóch nagrań z udziałem Yujiego Ono. Jeszcze dwa inne oblicza tego twórcy. Jeżeli było zbyt lekko, jeżeli było zbyt konwencjonalnie, za mało jednak elementów jazzowych, no to mamy tutaj antidotum w postaci nagrania z początku lat 70. Mieko Hirota zaśpiewa tutaj przebój Vincenta Jumansa I Want to be Happy w opracowaniu Yujiego Ono. To pierwsze z nagrań, a drugie to coś dla tych z państwa, którym zabrakło wokalu w tych orkiestrowych aranżacjach rozrywkowych, czyli Nanako Sato, no i japoński city pop lat 70. piosenka Subterranean Futari Bochi, kompozycja również zaaranżowana przez Yujiego Ono.

0: Yuji Ono jako aranżer muzyki rozrywkowej i muzyki jazzowej. Przed chwilą przebój Nanako Sato z lat 70. Subterranean Futaribochi, a wcześniej Mieko Hirota w kompozycji Vincenta Jumansa I Want to be Happy z albumu Jazz Time, utwór również zaaranżowany przez Yujiego Ono, czyli bohatera drugiej części Wieczoru Płytowego. Ja tylko na marginesie dodam, że niezwykle podziwiam te japońskie wokalistki jazzowe, takie jak Mieko Hirota, Kimiko Kasai czy Mari Nakamoto, za ich niezwykłą dykcję i akcent języka angielskiego, który no, naprawdę przy języku japońskim język angielski to jest zupełnie inny biegun, to jest kosmos. Także poprawna dykcja języka angielskiego dla Japończyka to jest ogromne wyzwanie.
1: Ale może to
0: wiele
1: powinno być minimum.
0: Tak naprawdę świetnie się z tego wywiązywało.
1: To powinno być minimum, prawda? Znaczy nie powinno być raczej zachwytu z naszej strony, tylko przyjęcie jako fakt zupełnie oczywisty.
0: Tak, a przed nami druga strona albumu Kosmos z muzyką skomponowaną i zaaranżowaną przez Yujiego Ono. Twórcę, który w tych kosmicznych tematach się lubował, to trzeba zaznaczyć, bo jest on też twórcą muzyki do serialu anime Captain Future. To są także lata, przełom lat 70. i 80. Jest też autorem albumu Fusion, w którym kosmos pojawia się w tytule. To jest Space Kid. No a my dzisiaj słuchamy muzyki ilustracyjnej. I to muzyki ilustracyjnej, która powstała na wystawę w Kobe w roku 81. Obrazy Kazuakiego Iwasakiego były przedmiotem tamtej ekspozycji, do której powstała ta muzyka. Druga strona, a na niej 6 kompozycji: Over the Galaxy, Saturn Pierrot in the Heaven, Andromeda Smile, Landing on the Surface of Venus, Crystal Lullaby 2 i Epilogue Sunrise.

0: Za nami muzyczna podróż przez Układ Słoneczny z Yujin Ono, album Kosmos tego japońskiego muzyka w drugiej części wieczoru płytowego. Rok 1981, wytwórnia CBS Sony, całość powstała w grudniu 80. roku w trakcie sesji w Shinanomachi w Tokio. Wydane to zostało w serii Master Sound Digital Mastering. I na koniec niech jako puenta wybrzmi krótki cytat z Yujiego Ono, który powiedział tak: oczywiście podziwiałem Quincy'ego Jonesa, ale chyba nie aż tak bardzo Lalo Schifrina. Początkowo zaczynałem jako muzyk jazzowy, który miał nadzieję kiedyś grać jazz. Sądzę jednak, że praca kompozytora muzyki komercyjnej, świata pełnego ograniczeń, ukształtowała moją oryginalność. Tworząc muzykę użytkową, wypracowałem w sobie przekonanie, że nie powinno się tworzyć muzyki i tylko po to, by była cool i że nie należy myśleć, jeśli się nie sprzeda, to trudno. Gdybym kierował się takim podejściem, prawdopodobnie w ogóle nie powinienem był zostać artystą. Ten sposób myślenia głęboko we mnie zakorzenił się i pomógł mi odnaleźć własny styl. Choć studiowałem sztukę, staram się nie pozwalać, by była ona zbyt ostentacyjnie obecna na powierzchni mojej twórczości. W tym sensie zawsze uważałem, że powinienem zachować pewien poziom przystępności, podobny do tego, który odnajduję u Lalo Schifrina. To tyle od Yujiego Ono, kompozytora, muzyka, aranżera, którego pożegnaliśmy 4 maja. Yuji Ono zmarł w wieku 84 lat.
1: Komentować nie będę, dlatego że odległość stylistyczna i powiedziałbym jakościowa między muzyką, którą grała Sonny Rollins, a tym, czego słuchaliśmy, jest jednak zbyt duża. Inna, zupełnie inna szuflada. Ale kończymy program jeszcze jednym ukłonem, jeszcze jednym pożegnaniem Sonny Rollinsa z płyty Without a Song, 11.9. Boston, rok 2001, słynny koncert po tragicznych wydarzeniach, i będzie to utwór, który, dzięki któremu Sonny Rollins dostał nagrodę Grammy w kategorii Best Jazz Performance rok 2006. Why Was I Born?

0: I w ten sposób, proszę Państwa, kończymy dzisiejsze spotkanie w Wieczorze Płytowym, którego motywem przewodnim było pożegnanie dwóch twórców, jednym z nich Sonny Rollins, który kończy dzisiejsze wydanie Wieczoru Płytowego. Audycję zrealizowała Katarzyna First-Wojtkowska, a ze studia w Warszawie żegnają się
1: Krzysztof Dziuba
0: i Tomasz Szachowski.

Program Drugi Polskiego Radia, minęła pierwsza. Przed mikrofonem Marek Zwyżykowski. Nocne wydanie audycji rozpocznę i zakończę utworem.

na klawesyn i orkiestrę. Będą to partita trzecia Pawła Szymańskiego i Gigi Concerto Hanny Kulenty. Między nimi posłuchamy pierwszego kwartetu smyczkowego op. 62 Już się zmierzcha Henryka Mikołaja Góreckiego. Powstałą w latach 1985-86 partitę trzecią Pawła Szymańskiego otwiera prawdziwy dźwiękowy gejzer. Wszystko tu wręcz kipi energią, rozsadza ramy konwencji kojarzonej z barokową formą instrumentalną. Bo też nie o grę z przeszłością tu chodzi, ale o odwołanie się do ruchu jako elementarnej siły muzyki. Wyrażoną dźwiękami pierwotną siłę przerywa nagle pauza generalna. Pierwsza, a potem druga, po czym materia traci nagle na intensywności, wręcz niknie. Moc walczy z wyczerpaniem, zamieraniem, chociaż energia sporadycznie wraca. Grają klawesynistka Elżbieta Chojnacka, której utwór został zadedykowany, oraz Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Marka Pijarowskiego.

napisaną w latach 1985-86 z myślą o Elżbiecie Chojnackiej i tej znakomitej klawesynistce zadedykowaną partitę trzecią Pawła Szymańskiego. Grali adresatka dedykacji i Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Marka Pijarowskiego. Do klawesynu zestawionego z orkiestrą wrócę na zakończenie audycji. Teraz przypomnę, powstały jesienią 1988 roku w Chochołowie i Katowicach, naznaczony z jednej strony nutą góralską, z drugiej zaś motywem zaczerpniętym z chóralnej pieśni Wacława z Szamotu, pierwszy kwartet smyczkowy, opus 62, Już się zmierzcha, Henryka Mikołaja Góreckiego. Bardzo wyrazisty, pełen kontrastów utwór powstał na zamówienie Lincoln Center dla sławnego kwartetu Kronos i tym znakomitym muzykom został zadedykowany. Premiera odbyła się 21 stycznia 1989 roku w Minneapolis. W Polsce utwór zaprezentował po raz pierwszy Kwartet Śląski. Miałem niegdyś okazję być na koncercie w zakopiańskiej Atmie i poznać komentarz kompozytora skierowany do bardzo kameralnego grona słuchaczy. Kury gdaczą, gęsi gęgają, psy poszczekują, konie rżą, świnie kwiczą, barany beczą, krowy ryczą. Chłopi pokrzykują, baby się drą, dzieci biegają, muzyka rżnie. Ruch, zgiełk. Wszystko to powoli zamiera, uspokaja się. Dym z kominów, światło w oknach, mgiełka na polach, łąkach, anioł pański z oddali. Spokój, cisza. Gra Royal String Quartet, Izabela Szałaj-Zimak, pierwsze skrzypce, Elwira Przybyłowska, drugie skrzypce,

Powstały jesienią 1988 roku. Pierwszy kwartet smyczkowy, op. 62, już się zmierzcha. Henryka Mikołaja Góreckiego grał Royal String Quartet. Izabela Szała i Zimak, pierwsze skrzypce. Elwira Przybyłowska, drugie skrzypce. Marek Czech, altówka i Michał Pepol, wiolonczela. Nocne wydanie Fantazji Polskiej zakończy napisane w 2009 roku Gigi Concerto na klawesyn i orkiestrę smyczkową Hanny Kulenty. Premiera utworu odbyła się z udziałem Gośki Isfording na koncercie inaugurującym sezon Filharmonii Wrocławskiej w 2010 roku. Dwie litery G w tytule oddają dominującą w utworze tonację G-dur oraz pierwszą literę imienia klawesynistki, adresatki dedykacji. Grają Gośka Isfording i Wrocławska Orkiestra Kameralna Leopoldinum pod dyrekcją Ernsta Kowaczicza.

0: Gigi Concerto na klawesyn i orkiestrę smyczkową Hanny Kulenty wykonali Gośka Iswording i Wrocławska Orkiestra Kameralna Leopoldinum pod dyrekcją Ernsta Kowacicza. Nocne wydanie Fantazji Polskiej dobiegło końca. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się. Marek Zwyżykowski.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu.

Tu program drugi Polskiego Radia. Minęła godzina druga. Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Witam i zapraszam na pierwszą w tym miesiącu muzyczną noc Euroradia. Rozpoczynamy od wizyty w Filharmonii w Kolonii, gdzie 12 grudnia ubiegłego roku wystąpiła Orkiestra Symfoniczna Radia WDR pod dyrekcją Jerga Widmana, znakomitego dyrygenta, ale przede wszystkim kompozytora. I od jego muzyki rozpoczniemy to spotkanie. Usłyszymy suitę z napisanej w 2012 roku opery Babylon Jerga Widmana.